0: biznesem rozrywkowym. Wielomilionowym, wielomiliardowym, przynoszącym naprawdę spore zarobki wielu osobom na całym świecie. Jest to sytuacja, a przynajmniej powinna być, konsensualna. A w przypadku CSAM-u, czyli właśnie Child Sexual Abuse Material, my nie możemy mówić o żadnym konsensusie. My nie możemy mówić o świadomej zgodzie tego dziecka. W związku z powyższym nazywajmy rzeczy po imieniu, nie pornografia dziecięca, a materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie małoletniego. Druga rzecz z tym nagłówkiem, ja no, jeżeli mogę dokończyć. No.
1: Ja tylko wejdę w słowo, że pornografia, jak powiedziałaś, rozrywkowy biznes, legalny i konsensualny, oczywiście w swoim założeniu. Tam jest dużo rzeczy, ale to nie dzisiaj o pornografii będziemy mówić. Natomiast rozrywkowy i legalny biznes. A tutaj mamy do czynienia z czymś, co jest karygodne w każdym właściwie kraju świata.
0: Prawie każdym niestety. Natomiast kolejna rzecz, z jaką mam problem, to właśnie te clickbaitowe nagłówki. I od razu wiedziałam, że coś jest nie tak. No, miałam takie wewnętrzne przekonanie, że jednak sąd w Stanach Zjednoczonych nie zalegalizował nagle CSAM-u, prawda? Więc po jakimś czasie zaczęłam dopiero drążyć temat i okazało się, że właśnie tutaj chodzi o precedens, o jeden mały wybrany wycinek materiału dowodowego z całej sprawy. Ale nie jestem prawnikiem, więc nie wchodzę w kompetencje tutaj Mateusza, który jest z nami. Natomiast jeszcze raz podkreślę, pornografia dziecięca, słuchajcie, wyrzucamy to ze swojego słownika, używamy tego akronimu CSAM. On jest też, jak zauważyliście, taki trochę schowany. Nie mówimy tak bezpośrednio pornografia dziecięca, nie walimy tym prosto w twarz. Więc osobiście uważam, że ten akronim powinien zastąpić także w nagłówkach tego typu, właśnie tę pornografię dziecięcą.
1: To mamy wyjaśniony początek. Jeszcze wrócimy do tego amerykańskiego. Właściwie też omówimy ten case, bo to rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych prawo precedensowe, prawo stanowe od prawa federalnego się różni. To jest bardzo skomplikowana sprawa prawna. Natomiast ja teraz pytam o uczucia. Mateusz, zajmujesz się między innymi AI, między innymi sztuczną inteligencją. Badasz ją od lat, napisałeś książkę. Rozmawialiśmy już też w audycji 369. Jesteś krytyczny wobec pewnych sfer rozwoju tej technologii. Wciąż nazywajmy ją technologią. Będziemy się widzieć jeszcze w jednej audycji, którą też sobie nagramy, dotyczącej zmian, jakie zachodzą w seksualności ludzkiej pod wpływem sztucznej inteligencji. No i ty czytasz coś takiego, że CSAM, czyli nielegalne materiały sieciowe z dziećmi, ale wygenerowane przez sztuczną inteligencję, i co, łapiesz się za głowę, że kolejny argument, żeby się bać sztucznej inteligencji, co czujesz?
2: Nie, ja wprost przeciwnie. Wiesz, mnie zmroziło, kiedy zobaczyłem ten nagłówek, bo zobaczyłem go ktoś po prostu wrzucił post na LinkedIna i no i widzę, oczywiście klikam, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. Troszkę się uspokoiłem, kiedy przeczytałem artykuł i zrozumiałem, tak jak Amanda już wspomniała, że nie chodzi tutaj o zalegalizowanie CSAM, ale chodzi przede wszystkim o pewien wąski wycinek i pewną debatę prawną, która toczy się w wielu różnych krajach. W Polsce także będzie się toczyła. Akurat nie w takim wymiarze, ale będzie dotyczyła czegoś innego, czyli tego niekonsensualnego wykorzystywania cudzych zdjęć do tworzenia materiałów o charakterze pornograficznym, ale także o charakterze pedofilskim. Myślę, że do tego pewnie jeszcze wrócimy, jak będziemy się zastanawiali nad stanem prawnym. Natomiast no, jeśli pytasz mnie o emocje, uczucia, to jest coś, przed czym ja przestrzegam od lat. No, zajmuję się deepfake'ami zawodowo, przede wszystkim od strony społecznej, od strony politycznej. I zawsze zwracałem uwagę na to, że powinniśmy w pierwszej kolejności koncentrować się na tym, w jaki sposób technologia jest praktycznie wykorzystywana. A technologia deepfakes powstała w 2017, znaczy ona powstała wcześniej, ale została opisana i nazwana w 2017 roku w kontekście niekonsensualnej pornografii. Wtedy wykorzystywano zdjęcia celebrytek do tego, żeby tworzyć treści pornograficzne. Autor takich treści, który miał pseudonim na Reddicie Deepfakes, dał nazwę całej technologii. Ta technologia potem przez długi czas rozwijała się w kontekście pornograficznym i była wykorzystywana w kontekście pornograficznym.
1: Czyli
2: nie jest
1: Mateusz, pozwolisz, że wejdę ci w słowo, żeby państwo dobrze tutaj zrozumieli, żeby zapamiętali to, że to wszystko, co dzisiaj mówimy w kontekście politycznym, czyli wojna w Ukrainie, napaść rosyjska na Ukrainie, wybory w różnych krajach i wrzucanie materiałów, które nazywamy dzisiaj deep fake'ami, to jest źródło w pornografii. Tak rozumiem, tak? A zaniknął nam Mateusz na chwilę, więc zaraz wrócimy do tego pytania. Ja jeszcze w takim razie przechodzę do Amandy. Amanda Krać-Batyra, biegła sądowa, antropolożka i seksuolożka. Amanda, ty zajmujesz się tym, żeby te rzeczy przeglądać. Ty już je widzisz od jakiegoś czasu. Co tu się takiego dzieje? Co ty widzisz? Jak widzisz progres tej całej technologii w swojej codziennej pracy?
0: Jasne. Widzisz, zapytałeś wcześniej o uczucia. Ja już chyba tych uczuć troszkę się wyzbyłam z uwagi na zawód, który wykonuję. I tylko od razu zaczęłam prawić morały. Tak, od 10 lat patrzę na te przykrości w różnych sprawach dotyczące naprawdę przeróżnych sprawców, dotyczące pokrzywdzonych przede wszystkim. I tutaj właśnie wchodzi ten wątek sztucznej inteligencji i gdzie jest ten pokrzywdzony. Tak w zasadzie, nie? Więc tych materiałów, drodzy państwo, niestety jest coraz więcej w materiale dowodowym, który oglądam. To, co mogę jeszcze zdradzić, to takich spraw mam około kilkaset rocznie przewija się przez moje ręce. Ja też pracuję zespołowo razem z informatykami śledczymi, żeby w ogóle te materiały dowodowe wydobyć z nośników, z telefonów, tabletów, pendrive'ów, dysków i tak dalej. I to, co obserwuję, to zdecydowany wzrost, ale te moje obserwacje też są poparte statystykami, które przeczytałam, że faktycznie rok rocznie ten zakres materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, a dotyczących wykorzystania seksualnego dziecka, no po prostu jest coraz więcej. To nawet są kilkusetprocentowe wzrosty rok do roku, więc mierzymy się z naprawdę sporym problemem.
2: No, dyżur.net polski oszacował, że to jest 300% rok do roku, jeśli chodzi o te materiały, które oni byli w stanie wykryć. A podejrzewam, że jest wierzchołek góry lodowej, z którym się mierzymy, dlatego że znaczna część tych materiałów jest kolportowana w zamkniętych sieciach, między sprawcami, między pedofilami, w darknecie i do części z nich zwyczajnie nie mamy dostępu, w związku z czym nawet nie jesteśmy w stanie realistycznie oszacować tego, z jak dużą skalą problemu się mierzymy. Oczywiście wtedy, kiedy biegli sądowi mają już dostęp do zabezpieczonych materiałów, to mogą stwierdzić, czy na przykład wolumen treści istotnie się zwiększył w ciągu jakiegoś danego okresu. I ten wolumen się zwiększył.
1: Ja wykorzystam to, że Mateusz jest na łączach. Rzeczywiście coś nam przerwało połączenie, bo Mateusz jest w Berlinie, gdzie mieszka. I powiem państwu o takiej radiowej kuchni trochę. Oczywiście konsultowaliśmy ze sobą dzisiejszą tematykę, rozmawialiśmy ze sobą we troje i kiedy ja zaproponowałem tytuł tej audycji, czy sztuczna inteligencja staje się narzędziem pedofilów, też bardzo proszę o państwa odczucia w tej kwestii, klimek@radio357.pl, to miałem takie poczucie, że może za ostro, że to takie clickbaitowe, trochę nie licujące z Radiem 357. Mamy tutaj ambicje rozmawiać poważnie o poważnych sprawach. Tymczasem zarówno dr Łabus, jak i Amanda Krać-Batyra uznali, że to w ogóle jest idealnie, tak? Że to jest w punkt i to tak właśnie jest. Mówimy o 300-procentowym wzroście i to tylko to, co możemy w jakiś sposób zmierzyć, a oboje mówicie, że to jest więcej. Wracam do tego pytania do Mateusza, czyli cała technologia deepfake'ów wzięła się właściwie z pornografii. Dużo rzeczy w ogóle bierze się z tej sfery życia.
2: Tak, w dużej mierze w ten sposób się rozwijała, dlatego że była dotrenowywana również na zdjęciach osób, które były wykorzystywane niekonsensualnie. Przez długi czas rozwijała się właśnie w takim pornograficznym kontekście. Były takie też badania, tam oczywiście naukowcy się spierali o metodologię, czy rzeczywiście te wyliczenia miały oparcie w rzeczywistości, ale w 2023 roku taka firma Home Security Heroes stwierdziła, że spośród wszystkich deepfake'ów w formie wideo. Chodzi tylko o wideo, aż 97% z nich dotyczyło niekonsensualnej pornografii, a 99% tej niekonsensualnej pornografii dotyczyło kobiet. I oczywiście później te dane starano się w jakiś sposób zweryfikować. One mogły nieco zawyżać skalę problemu, ale nie dajmy się zwieść, nawet jeżeli ta metodologia nie była idealna, to mówimy o kolosalnej skali globalnie wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia niekonsensualnych treści o charakterze intymnym. I jest to problem, z którym my jako społeczeństwo także musimy się zmierzyć na wielu różnych poziomach, bo tutaj chodzi z jednej strony o to, że mamy pokrzywdzone przede wszystkim kobiety, mamy też pokrzywdzone dzieciaki, w związku z czym chodzi o odpowiednie zapewnienie im pomocy. Z drugiej strony w skali regulacyjnej musimy mieć odpowiednie przepisy, które będą to w ogóle sankcjonowały i akurat ten polski stan prawny w tym kontekście nie jest idealny. O ile w przypadku treści sisamowych mamy pewien punkt zaczepienia, o tyle w przypadku deepfake'ów tych niekonsensualnych, pornograficznych, dotyczących osób dorosłych, jest nam dużo trudniej to podczepić pod pewien przepis i to rodzi konkretne problemy. No i wreszcie wymiar taki, powiedzmy, społeczny, polityczny. Znaczna część, praktycznie wszystkie te ofiary, o których mówimy, to są kobiety. Więc mamy również bardzo duży problem społeczny, który z jednej strony targetuje konkretne ofiary na podstawie ich płci. Z drugiej strony wiemy też z wielu różnych badań, że znacznie częściej na celowniku znajdowały się kobiety, które były eksponowane chociażby politycznie czy społecznie, czyli takie, które były zaangażowane w życie polityczne, z kolei przekładało się na ich zniechęcenie do tego, żeby dalej działać, czyli obniżało ich aktywność społeczną czy polityczną.
1: Takie, które pchają się na świecznik, jakby ktoś powiedział, kto jest osobą nierozumną. Po prostu chcą działać, chcą coś robić, a później się okazuje, że dostają za to bardzo, bardzo głębokie baty, no mówiąc kolokwialnie oczywiście. To teraz może ja bym powiedział, o co chodzi z tym nagłówkiem. Tak, nagłówek był skrótem myślowym, bo tak naprawdę chodzi o sprawę Stany Zjednoczone przeciwko Stevenowi Anderegowi. Sprawa miała miejsce przed Sądem Okręgowym dla Zachodniego Dystryktu Wisconsin, a następnie o rozstrzygnięcie 7 Okręgu Apelacyjnego z 25 sierpnia 2026 roku. Sprawa dotyczyła wygenerowanych przez sztuczną inteligencję obrazów przedstawiających nieistniejące, fikcyjne osoby małoletniej. Co zrobił sąd? Sąd powiedział, że produkcja, rozpowszechnianie absolutnie nie. Uznał rzeczywiście, że te obrazy nie przedstawiały rzeczywistych dzieci, natomiast zezwolił na posiadanie. No i właśnie to posiadanie AI generowanych materiałów z CSAM, już nie będę używał pornografii dziecięcej, no ale z osobami nieletnimi, jest legalne. Mateusz, no właśnie, no można powiedzieć, no zaraz to, czyli można sobie mieć na komputerze. Nie można kupować, nie można, tak jak z różnymi substancjami, tak? Kupować nie można, sprzedawać nie można, ale palić można. Czyli jak...
2: No, wiesz, no ja mam bardzo duży problem z tym orzeczeniem. Ja mam duży problem z tym orzeczeniem. Ja rozumiem, jak działa amerykański system prawny. On jest inny od naszego.
1: Powołał się na dwa orzeczenia Sądu Najwyższego, które powiedziały w dwóch sprawach z 69 roku i z 2002 roku, że no państwo też nie ma prawa przeszukiwać tego, co ktoś ma w domu. Tak, na przykład.
2: Tak, no ten pierwszy dotyczył w ogóle, bo oni się tam odwołują do pierwszej poprawki do Konstytucji, czyli tej dotyczącej wolności słowa, która jest interpretowana bardzo szeroko w Stanach Zjednoczonych. No i ten pierwszy z 69 roku, on dotyczył tak zwanych materiałów obscenicznych w tak zwanym zaciszu własnego domu. Czyli jakby założenie jest takie, że jeżeli ktoś posiada materiały, które nawet są kwalifikowane jako nielegalne, ale ma to tylko na własny użytek w zaciszu swojego domu, to jest okej. Potem drugi z tych precedensów dotyczył już konkretnych treści sisamowych, które nie przedstawiały realnych, identyfikowalnych osób. I wówczas sąd w Stanach Zjednoczonych zakwalifikował, że nie można tego nazwać pornografią dziecięcą. No i ten sąd teraz w 2026 roku w Wisconsin uznał zatem, że jest związany tymi precedensami, no bo był związany nimi i w myśl amerykańskiego prawa nie może ich samodzielnie zrewidować, no chyba, że zrobi to Sąd Najwyższy. Innymi słowy, wykorzystano precedensy sprzed lat, chociaż te się nie odnosiły w żaden sposób do generatywnej sztucznej inteligencji i to naturalnie może nam się wydawać trochę dziwne, ale tak właśnie działa ten amerykański system prawny. Dla mnie jest to

0: porządku, no tylko że ma związane ręce literą prawa, tak?
1: Też ja muszę tutaj powiedzieć, państwo na pewno rozumieją, są precedensy w Stanach Zjednoczonych, sąd apelacyjny uznał, że musi z nich korzystać, ale jeden z sędziów powiedział, że, bo to jest chyba najważniejsze, nie nadążamy za rozwojem technologii, a na pewno nie nadążamy za rozwojem AI i tym, co może zrobić, i czekają właściwie na nowe rzeczy z Sądu Najwyższego i to raczej by pospieszali. Bardzo wielu prokuratorów, tam chyba był list, który został w jakiś sposób, czy też oświadczenie podpisane przez prokuratorów, którzy się nie zgadzają z tym wszystkim i no, krzyczą, żeby coś z tym zrobić, tak?
0: To znaczy już wcześniej były na przykład amerykańscy prokuratorzy zgłaszali takie uwagi, dlatego że to nie jest nowy problem. Znaczy my wiemy, że ten problem istnieje już od kilku lat. Były też precedensowe wyroki chociażby w Kanadzie, które dotyczyły identycznego zjawiska. No i mieliśmy też właśnie taki list prokuratorów generalnych w Stanach Zjednoczonych, którzy się wypowiadali na temat tego, że problem będzie narastał i jednocześnie ten problem obejmuje kilka różnych wymiarów, bo to nie chodzi tylko o to, że jakiś gość wygenerował sobie obrazy z dziećmi i trzymał je na swoim dysku. To myślę, że Amanda dużo lepiej jest w stanie uchwycić ten problem w kontekście pewnej radykalizacji tego, co trafia się w różnych materiałach, normalizacji nadużyć, seksualizacji dzieci i tego, w jaki sposób pedofile korzystający z takich materiałów mogą być wręcz zachęcani do wykonywania kolejnego kroku. To jest ciężka, trudna debata na poziomie takim bardziej psychologicznym, natomiast tutaj jedno jeszcze zastrzeżenie prawne. Pamiętajmy o tym, że po pierwsze ten sąd ma wąski zakres swojego obowiązku, czyli tą taką jurysdykcję terytorialną i to wyłączenie, ono również było dosyć wąskie, dlatego że dotyczyło tylko i wyłącznie posiadania określonych materiałów i tylko takich materiałów, które przedstawiają dzieci, które de facto nie istnieją. Czyli dzieci, które zostały w całości wygenerowane przez sztuczną inteligencję. I tu jeszcze jedno małe zastrzeżenie. Właściwie każde z tych dzieci, które zostało wygenerowane, ma jakąś w sobie cząstkę innego dziecka. Dlatego, no że właśnie. Modele sztucznej inteligencji, które były trenowane na realnych, prawdziwych fotografiach dzieci, one nie zapominają całkowicie, one mogą łączyć nam piksele, ale jednocześnie posługują się cały czas wzorami, które były de facto wzorami, twarzami, ciałami dzieci, które istnieją. W związku z czym już samo to może być pod pewnymi względami kontrowersyjne. Ja mam taką cichą nadzieję, że Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych wypowie się na ten temat, że te precedensy zostaną odrzucone i że linia orzecznicza trochę się zmieni, bo to będzie też sygnał dla innych jurysdykcji, że nie należy rozwadniać tego problemu. My jako społeczeństwo, dlaczego karamy w ogóle posiadanie? Dlatego, że jako społeczeństwo umówiliśmy się między sobą, że posiadanie tego typu treści jest naganne. Niezależnie od tego, czy będzie to treść z wygenerowanym dzieckiem, czy z dzieckiem, które jest prawdziwe. I mam nadzieję, że, bo chcę tutaj postawić kropkę, ale mam nadzieję, że jeszcze do tego za momencik wrócimy, bo tutaj wiąże się z tym kilka bardzo ciekawych problemów, nie tylko prawnych, ale też takich problemów epistemicznych związanych z tym, jak my w ogóle postrzegamy rzeczywistość. Czy to, co widzimy, możemy odbierać jako prawdziwe? No a co będzie wtedy, kiedy taki człowiek nie ma w ogóle świadomości, dostał jakieś materiały, jemu się wydaje, że to są prawdziwe dzieci, nie jest tego w stanie sam zweryfikować, więc nawet nie zakłada, że tu chodzi o dzieci, które zostały wyłącznie wygenerowane przez sztuczną inteligencję i nie mają swojego odpowiednika w rzeczywistości. Jak wówczas ocenić taką sytuację? I na to pod pewnymi względami polskie prawo już odpowiada, a mam nadzieję, że za niedługo będzie odpowiadało w jeszcze większym stopniu.
1: W tym momencie podaję swój adres mailowy klimek@radio357.pl i proszę, jeśli mają państwo pytania do naszych ekspertów albo jakieś obserwacje, z których ja zadając pytania mógłbym skorzystać, czy sztuczna inteligencja staje się narzędziem pedofilów, czy może się stać, co z przyszłością. Tymczasem przechodzę do Amandy Krać-Batyry. Amanda, jakie jest w ogóle seksuologiczne podejście do pedofilii? Poza tym, że jest potępiana, poza tym, że zmienia się nazewnictwo tego, no właśnie czego? Kiedyś zboczenia, zaburzenia, parafilii, choroby. Czym ona w rzeczy samej jest?

0: czym to
1: tak,
0: jest.
1: Były jeszcze dewiacje i inne różne określenia. Najczęściej jednak spotykamy się w mediach z pedofilami. No obecnie, tak już klinicznie mówiąc, to mamy do czynienia z zaburzeniem pedofilnym, które jest jednostką chorobową. Więc de facto, jeżeli mówimy o pedofilii, my mówimy o osobie chorej. To jest jednostka chorobowa sklasyfikowana w Międzynarodowym Katalogu Chorób ICD-11, już obecnie używanym także w Polsce. I to jest osoba, która realizuje swój popęd seksualny wobec osób w okresie przedpokwitaniowym, czyli jeszcze takie osoby małoletnie, które nie wykazują cech dojrzałości płciowej. I tutaj mówimy o takim sprawcy preferencyjnym, wyłącznym, gdzie tym obiektem seksualnym jest wyłącznie dziecko właśnie w tym okresie przedpokwitaniowym. Ale tutaj ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że ten worek, który nazywamy pedofilami w mediach, jest o wiele większy i zawiera o wiele więcej typów, o których się już nie mówi.
0: A dlaczego?
1: Sprawców preferencyjnych. No właśnie, bo to trzeba by było trochę pewnie ruszyć głową i wyjaśniać społeczeństwu, na czym to faktycznie polega. A jak rzucisz hasło pedofil, to przynajmniej ktoś kliknie. Tak jak dzisiaj nasza audycja, prawda? I tak jak już wspomniałam o tym worku, to tak naprawdę ci sprawcy preferencyjni, którzy preferują wyłącznie dzieci, to jest chyba około 25%, tak przynajmniej w statystykach to wychodzi. Cała reszta tego procentu to są osoby, które akurat jeżeli chodzi o sprawców takich przestępstw seksualnych, bo o nich może będziemy mówić, dokonały tego czynu z zupełnie innych pobudek. Najczęściej to, co w sprawach mi się pojawia, to często są osoby nisko funkcjonujące, o obniżonym ilorazie inteligencji, osoby, które często mają też lekką niepełnosprawność umysłową, takie, które same funkcjonują trochę jak dzieci pomimo swojej dorosłości, dlatego ten obiekt pod postacią dziecka jest dla nich po prostu dostępny.
0: Bo jest bezbronny? Bo jest bezbronny,
1: bo nawet używa, bo nawet używa tego samego słownictwa, co ta osoba, która ten czyn popełnia. Jest dziecinna, zdziecinniała i dlatego ten obiekt pod postacią dziecka jest właśnie dla niej atrakcyjny. To są też często osoby, które no, w jakiś sposób doprowadziły się do organicznych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, na przykład poprzez alkoholizm. I tutaj chciałam od razu wspomnieć książkę bardzo dobrą pod tytułem Psycholog, pani Edyty Krześniak. Tam te mechanizmy też są troszkę wyjaśnione, a przy okazji cała sprawa Andrzeja Samsona, psychologa, opisana. Także ten worek, o którym mówimy, pedofili, jest naprawdę bardzo szeroki. I tak naprawdę te osoby, które chorują właśnie na tę jednostkę chorobową, to nie jest tak, że ta ich choroba od razu będzie ich dyskryminować w takim sensie, że my będziemy karać ich za pedofilię. Że oni mają to zaburzenie, że mają te zaburzone swoje preferencje. Nie, takie osoby mogą szukać pomocy. W Polsce niestety dostęp do tej pomocy jest mocno ograniczony. Wręcz powiedziałabym, że to jest jeden z tych obszarów w polskim obszarze zdrowia bardzo zaniedbany.
0: Czyli my mamy tak naprawdę, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, mamy trochę trupa w szafie. To znaczy, rozumiem, że jest część pedofilów w Polsce, która w Polsce i na świecie, która wie, że jest bardzo źle i chciałaby się na przykład leczyć. Tutaj ja, broń Boże, nie występuję w obronie, tylko nie ma tego mechanizmu, przynajmniej w naszym kraju, żeby coś zrobić, zanim się coś stanie. Zanim trafią do ciebie jako do biegłego sądowego.
1: Dokładnie tak. Mało tego, powiem państwu, że nawet jeżeli takie osoby dokonają czynu pedofilnego, już zostaną za to skazane i na przykład sąd w ramach wyroku wyśle ich na terapię do jakiegoś ośrodka, najbliższego im ośrodka terapeutycznego, gdzie występuje terapia sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci, oni często muszą pokonywać nawet 100-200 kilometrów, żeby taką terapię w ogóle odbyć. I to nie są terapie zamknięte w zamkniętych ośrodkach za każdym razem. To są terapie tak zwane ambulatoryjne, gdzie taki pacjent musi się zgłosić, taki skazany. Więc to jest duże utrudnienie także dla tych osób, które nawet są już skazane i muszą wykonać ten wyrok. Także tu jest naprawdę duża nisza, duży problem.
0: A czemu państwo, biorąc pod uwagę oburzenie społeczne, myślę, że też państwa słuchacze dzisiaj, no, po prostu to się, mówiąc kolokwialnie znowu, nóż w kieszeni otwiera, także nic tutaj się w tej kwestii nie dzieje, natomiast jest później płacz. Czemu właśnie państwo, widząc tego typu rzeczy i też narastający problem, chociażby z powodu rozwoju sztucznej inteligencji i tych treści sisamowych, czyli generowanych sztucznie, nic z tym się nie dzieje. Czy to jest przez ciebie jakoś zdiagnozowane?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: Bo później jest
1: mogę
0: płacz.
1: Się tylko domyślać. Mhm. Tak, oczywiście. Mogę się tylko domyślać, że nie jest to temat zbyt nośny, jeżeli chodzi o kwestie polityczne i raczej nikt się tego nie chce tykać. Ja osobiście uważam terapię sprawców przestępstw seksualnych, ale także terapię osób o zaburzonych preferencjach, o zaburzeniu pedofilnym. Traktuję po prostu jako profilaktykę wykorzystania dzieci. Więc i tak to powinniśmy nazywać, że jeżeli taka osoba zgłosi się po pomoc, albo jeżeli taka osoba skazana dostanie skuteczną, długotrwałą pomoc i długotrwałą terapię, to kolejne dziecko nie zostanie skrzywdzone. Mhm. I tego powinniśmy się trzymać. Traktować to po prostu jako prewencję przed wykorzystaniem seksualnym. Nie tylko uczyć dzieci, żeby zważały na to, co się dzieje w środowisku, kto się z nimi kontaktuje. Nie tylko edukować rodziców, żeby obserwować własne dziecko. Nie tylko zmieniać prawo, które też jest oczywiście, co jest oczywiście bardzo istotnym elementem. My musimy nadążać także za technologiami. Okej, ale jest właśnie ten jeden obszar mocno niezaopiekowany i tym też powinniśmy się zajmować. Właśnie tym aspektem zdrowia osób o zaburzeniach pedofilnych, ale także właśnie, żeby ci sprawcy, którzy zostali skazani, mieli skuteczną pomoc.
0: Żeby tego po prostu nie robili, czyli chronić dzieci przez leczenie osób, które to robią albo które to mają po prostu. Zostanę jeszcze przy tobie, będę pytał dalej, bo powiedzieliśmy o wzroście sisamu, czyli treści generowanych, treści uderzających bezpośrednio w dzieci. Ktoś może powiedzieć, że no zaraz, ale przecież to jest sztuczne. Jak ty do takiego czegoś się odnosisz, do takiego stwierdzenia, że to jest sztuczne, to nie jest prawdziwe, to jest wytworzone. Nie ma czegoś takiego, tylko to jest jakiś obraz, wideo i ktoś to ma u siebie na komputerze. A zatem, no właśnie, jak do tego podejść? Tak jakby sobie kredką narysował. Czy ja absolutnie nie mam racji?
1: Właśnie tutaj już Mateusz wspomniał bardzo słusznie na temat tego, że jednak sztuczna inteligencja uczy się na czymś. I tutaj ze swojej praktyki opowiem taką krótką historię tego generowanego sisamu, ponieważ nie zaczynaliśmy od AI sisam, tylko CG sisam, computer generated, a nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, że właśnie tak jak wspomniałeś, rysowane kredką, ponieważ w sprawach jeszcze no, kilka lat temu oglądałam w zasadzie same komiksy rysowane, już komputerowo co prawda, ale nadal komiksy, czy wyrenderowane grafiki 3D, coś w stylu gry Sims na przykład, też dostawałam. Miałam jedną sprawę z aresztu śledczego, która do mnie trafiła, gdzie jeden z osadzonych, no właśnie posiadający takie zaburzenia, no próbował się realizować wewnątrz tego zakładu i miał zdjęcie nagiej kobiety dorosłej, wycięte z jakiegoś magazynu i dolepioną do tego głowę małej dziewczynki. Także to też były wygenerowane w jakiś sposób obrazy wytworzone czy przetworzone. mamy właśnie w końcu te wygenerowane przez sztuczną inteligencję, na początku trochę nieudolne generowanie, tak jak pewnie wszyscy obserwowaliśmy, nie do końca wykształcone ręce, jeden palec tak sklejony jako cała dłoń. To jeszcze było możliwe faktycznie do analizy. Ja jako antropolog zwracam uwagę na cechy ciała, na morfologię, na behawior, tak, na zachowanie, w jaki sposób ta osoba się porusza na filmie, w jaki sposób na zdjęciu wyglądają poszczególne części ciała. Oceniam wiek biologiczny takich osób. Stwierdzam tę małoletność, tak, w polskim kodeksie cywilnym osoba małoletnia to jest właśnie ta osoba poniżej 18 roku życia. No i taki mamy zapis w artykule 202, że treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich poniżej 18 roku życia, a jeżeli chodzi o treści wytworzone i przetworzone, to też artykuł 202, ale paragraf 4b, mówiący właśnie o tym, że tutaj właśnie ta ciekawostka prawna, że zabronione są treści wytworzone i przetworzone, przedstawiające wytworzony, przetworzony wizerunek osoby małoletniej podczas czynności seksualnych.
0: Ale
1: i
0: już
1: tutaj
0: nie.
1: Jest ten wytrych.
0: No
1: tutaj
0: właśnie.
1: Jest, drodzy Państwo, ten wytrych.
0: A ja teraz od razu ostatnie. Idealnie, bo myślę, że to teraz już ten moment, bo co nas tak naprawdę może niepokoić najbardziej? Myślę sobie, że po pierwsze, otwarcie pewnego rodzaju furtki. Tutaj podczas rozmowy na ten temat, na kolegium po prostu, tak, to właśnie uchylenie furtki, takie, bo to sztuczne, no to uchylenie furtki, tak? Czy ta furtka zostaje uchylona, czy trzeba ją jak najszybciej, prawnie oczywiście, ale też pewnie w inny sposób zamknąć. Druga rzecz to jest to, czy sztuczna uczy się na realnych obrazach. Ja podczas researchu zobaczyłem, że jest coś takiego jak self-generated CSAM, czyli wytworzone przez samych ludzi, czyli na przykład młodzi ludzie wysyłają sobie zdjęcia w zaufaniu, zdjęcia nagie, zdjęcia seksualne, zdjęcia mające być podniecające. Później ze sobą zrywają i te zdjęcia gdzieś nagle okazują się, że istnieją w sieci. Oczywiście część krajów, zaczynając od Australii na przykład, zakazała czegoś takiego. Taka zbrodnia polegająca na tym, że ktoś się mści, więc rozsyła zdjęcia nagie swoich, nie wiem, swojej byłej partnerki, partnera. Ale też te zdjęcia jakoś istnieją w sieci, nie wiem, w chmurach. Ja też nie mam technologicznych zdolności, żeby o tym powiedzieć. I to jest ta druga rzecz, że to się po prostu uczy na czymś. Mateusz, jak ty to widzisz? To zagrożenie, że to nie jest tak naprawdę do końca wytworzone sztucznie, jest ogromne.
2: Oczywiście, że jest ogromny. Myślę, że znaczna część społeczeństwa nie zdaje sobie z tego sprawy, pakując chociażby zdjęcia dzieciaków do mediów społecznościowych, do których właściwie każdy może mieć dostęp.
0: I tutaj mam od razu pytanie od pani Kamili. Czy umieszczanie zdjęć dzieci na profilach społecznościowych jest odpowiedzialne? Czy nie powinno być to uregulowane prawnie? Pyta pani Kamila, która napisała do mnie, do czego też zachęcam. klimek@radio357.pl. Czyli tak zwane
2: sharenting. Myślę, że uregulowanie prawne byłoby trudne. Byłoby trudne, to znaczy takie całkowite zakazanie umieszczania zdjęć dzieci. Wiemy, co powoduje osobami, które... Ja sam zamieściłem zdjęcie swojej córki, kiedy była mała, kiedy chciałem się nią nacieszyć z całym światem i prawdopodobnie też, przyznajmy się do tego, uderzmy się w pierś, prawdopodobnie też chciałem lajków i taniego zastrzyku dopaminy, żebym się mógł cieszyć, że zwracam na siebie uwagę poprzez to, że publikuję zdjęcie ze swoją córką. Dzisiaj też pewnie jestem trochę bardziej świadomy i bym tego nie zrobił, ale każdy z nas może ulec takiej pokusie. Ja przestrzegam przed tym. Zastanówmy się dwukrotnie, zanim wrzucimy zdjęcie naszego dziecka z różnych powodów. Jednym z powodów jest właśnie to, że na podstawie takiego zdjęcia można stworzyć materiały CSAM-owe i to jest banalnie proste, bo już jedno zdjęcie wystarczy do tego, żeby wygenerować deepfake'a, który będzie bardzo wiarygodny i będzie niesamowicie perswazyjny, będzie wyglądał dokładnie tak, jak jego prawdziwy odpowiednik. To jest pierwsze zagrożenie. Drugie, pomyślmy o tych dzieciakach. Te zdjęcia nie giną w internecie bardzo często. One mogą wypłynąć w jakimś momencie. Często rodzice wrzucają zdjęcia, które wydają się im zabawne, a mogą to być zdjęcia, które są wprost ośmieszające ich dzieciaki. Rówieśnicy bywają okrutni i bardzo chętnie sięgną po taki materiał, żeby kogoś później wtórnie ośmieszyć. A takie zdjęcie może jeszcze po wielu latach wypłynąć i może prześladować to dziecko. Więc zastanówmy się nad tym. Jest wiele kampanii społecznych, które opowiadają o tym, jakie są zagrożenia. To nie są zagrożenia tylko i wyłącznie związane z SIS-em. To są zagrożenia także związane z tym, że ktoś może podszyć się pod to dziecko, że może wysłać nam fotografię dziecka, które jest teraz zakneblowane, związane, żądając okupu chociażby. FBI przestrzegało przed takimi scenariuszami, takich udawanych porwań, bo w pewnym momencie była plaga w Stanach Zjednoczonych i rodzice dostawali właśnie zdjęcia swoich dzieciaków, które miały siedzieć w szkole, a to nagle okazuje się, że przychodzi zdjęcie, na którym dziecko jest związane z żądaniem okupu i podpisem tylko nie informuj policji, bo coś się może niedobrego stać. Dlatego absolutnie musimy być ostrożni.
0: Czyli nawet nie tylko SIS-am, czyli nie tylko treści, nie tylko treści związane z seksualnością, ale też po prostu takie zwykłe życie. No metoda na dziadka, tak? To było sprytni złoczyńcy dzwonią do seniorów. Natomiast przy użyciu AI można zrobić z tego milion innych rzeczy, a prawdopodobnie za 2 lata to będzie można w ogóle zrobić.
2: No i metodę na wnuczka, Marcin, metodę na wnuczka można udoskonalić, bo kiedyś było tak, że dzwonił kolega, który mówił, że wnuczek ma wypadek, tak? Rzekomy wnuczek i rzekomy kolega i trzeba przelać szybko pieniądze, żeby tego wnuczka ratować albo żeby go wyciągnąć z więzienia. W tym momencie tutaj wkraczamy w trochę inną modalność, bo tutaj posługiwalibyśmy się głosem. Można sklonować głos danej osoby, a następnie zadzwonić do niczego niepodejrzewającej babci czy dziadka. Jakie jest prawdopodobieństwo, że babcia czy dziadek rozpozna, że ten głos w słuchawce, który brzmi dokładnie tak jak głos wnuczka, tak naprawdę jest głosem podrobionym, sklonowanym. Emocje, nerwy, wszystko to działa na naszą niekorzyść, w związku z czym musimy mieć się na baczności. No i no niezbędne są tutaj kampanie społeczne uświadamiające nas wszystkich o tym, jakie w tym momencie są zagrożenia. A jeszcze wracając do tego, co ty powiedziałeś na temat zakazów i tego, czy to jest mniej, czy bardziej szkodliwe, to ja chciałbym państwu podać 2 argumenty pod rozwagę. Odnośnie do szkodliwości, do tego, że jest to bardzo subiektywne postrzeganie. Proszę państwa, ja widziałem wiele wypowiedzi osób, które zostały w ten sposób skrzywdzone, szczególnie osób dorosłych. Proszę mi wierzyć, dla nich możliwość zobaczenia, czy raczej przeżycie zobaczenia samej siebie, bo to zazwyczaj są kobiety, samej siebie w scenie pornograficznej, to jest przeżycie ekstremalne. Ekstremalne, dramatyczne, traumatyczne, które pozostawia po sobie niezatarte ślady i niesamowicie wpływa na to, w jaki sposób te osoby później funkcjonują w życiu codziennym. To jest pierwszy wymiar. Drugi wymiar to jest kwestia namnażania i normalizacji takich treści. I tutaj myślę, że Amanda może się na ten temat doskonale wypowiedzieć, natomiast z moich rozmów z osobami, które są biegłymi sądowymi, wynika jednoznacznie. Takich treści jest coraz więcej, w związku z czym jest również coraz większa praca, większe obciążenie pracą związane z tym, że trzeba te treści odsiewać jedno od drugich, co niejednokrotnie bez specjalistycznej wiedzy i bez specjalistycznego oprogramowania w ogóle jest niemożliwe, czyli dla nas jako osób, które mogłyby zobaczyć taką treść, to właściwie jest nie do odróżnienia. Dla biegłych sądowych jest to coraz trudniejsze, a to oznacza, że mają pełne ręce roboty, są przeciążeni i dodatkowo ten moment, kiedy są w stanie wykryć, że prawdziwe dziecko zostało skrzywdzone, się opóźnia, czyli przesuwa w czasie, co oznacza, że im więcej będzie treści syntetycznych, sisamowych, im większy będzie wolumen takich treści krążących w internecie, tym później pomoc dla prawdziwego dziecka będzie mogła nadejść, co również jest ogromnym obciążeniem. No i wreszcie kwestia normalizacji i seksualizacji dzieci. Im więcej będzie tego typu treści, tym bardziej będą te zachowania normalizowane. Co więcej, jest jeszcze jeden wymiar, on jest szczególnie przerażający, postępująca drastyczność takich treści. Proszę państwa, wygenerowanie bardzo drastycznych treści pedofilskich z dzieckiem, które jest w okropny sposób krzywdzone, jest dużo łatwiejsze niż znalezienie skrzywdzenia prawdziwego dziecka. ale jednocześnie ta granica drastyczności coraz bardziej się przesuwa. Przy czym tutaj to wchodzę troszkę w buty Amandy jako biegłej sądowej, jestem przekonany, że mogłaby...
0: No więc teraz przechodzimy. Ja tylko przypomnę, CSAM, nielegalne materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Tą terminologią się posługujemy. Czy zatem pedofile stają się bardziej pedofilami? Czy takie materiały mogą ich radykalizować? Czy to działa trochę tak jak pornografia, że coraz bardziej, coraz głębiej, że dzieje się na przykład tak, że oglądam, później wysyłam, później nie wiem, dzielę się albo robię rzeczy, których jeszcze nie wiem, rok wcześniej czy dwa lata wcześniej bym nie zrobił, oczywiście mówię o takiej osobie.
1: Amanda. Wiesz co, oczywiście obserwuje się niestety takie postępujące zaburzenie i niestety te materiały generowane w tym pomagają. Tak jak już wspomniałam, strasznie dużo tych materiałów widzę, coraz więcej i jest to dla mnie masakryczne, tym bardziej, że już coraz ciężej jest mi je odróżnić. I już nawet nie wiem dokładnie, czy ja to
0: tobie...
1: prawidłowo w ogóle oceniam, tak? A to de facto jest później dowód w sądzie. Nawet powiem Państwu więcej, adwokaci nauczyli się, żeby teraz podważać wszystkie materiały CSAM nawet z realnie wykorzystywanym dzieckiem, mówiąc mi, że ale przecież to mogło być wytworzone i dopóki ja nie jestem w stanie udowodnić, że to nie zostało wytworzone, tylko jest realna krzywda dziecka, to tak naprawdę wszystko musi być rozważane na korzyść oskarżonego. I tutaj robi się naprawdę, naprawdę duży problem, więc obserwujemy ich naprawdę sporo. To, co mówiłam
0: aha,
1: o tym
0: czyli przepraszam, czyli linia obrony może być taka, że ty dostajesz coraz to bardziej doskonałe treści, czyli wideo i zdjęcia, jak rozumiem, i adwokaci mówią, że to jest wytworzone sztucznie jako okoliczność łagodzącą to traktując.
1: Tak, ponieważ za posiadanie takich treści jest niższa kara, to raz, a dwa, to jest ten wytrych, o którym wspomniałam. Na zdjęciu, na filmie muszą być czynności seksualne. Więc jeżeli mamy nagie dziecko eksponujące swoje narządy płciowe, ty możesz mieć to na swoim komputerze i to jest legalne. I to jest właśnie ten problem w Polsce. I nawet jak ja mam cały dysk przepełniony materiałami z nagimi dziećmi wytworzonymi, fotorealistycznymi, zupełnie nie do odróżnienia, no to ja muszę to odrzucić w analizie, bo zwyczajnie nie ma tam czynności seksualnych.
0: Tam nie ma przestępstwa.
2: I dlatego te słowa mają takie znaczenie. Na przykład w polskim kodeksie karnym, jakby polski kodeks karny posługuje się innym określeniem. Nie posługuje określeniem CSAM, tak? Tylko posługuje się określeniem treści pornograficzne z udziałem małoletniego. Dlatego to określenie, ono jest troszeczkę inaczej też interpretowane. W tym momencie, bo to jest moim zdaniem ważna rzecz, którą powinniśmy też powiedzieć, w tym momencie trwają prace nad znowelizowaniem kodeksu karnego właśnie w obrębie artykułu 202, który odnosi się do treści pedofilskich. Jest szansa na to, że po pierwsze te kwestie, które są związane z treściami pornograficznymi czy przetworzonym wizerunkiem małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej, że to zostanie trochę wyprostowane już w tym punkcie nomenklatury i będzie łatwiej kwalifikować tego typu czynności. Jeśli chodzi o tą obronę, to jest uniwersalny problem i to jest problem, który będzie narastał. To jest kolosalne zagrożenie dla całego systemu sądowniczego, który jest z jednej strony filarem naszej demokracji. No bo jeżeli system sądowniczy nie będzie działał, no to o jakiej demokracji będziemy wówczas mówili? No wyobraźmy sobie, to nie tylko chodzi o kogoś, kto wyprodukował filmiki CSAM-owe albo miał je na dysku, ale to właściwie chodzi o każde inne postępowanie. Dużo łatwiej jest udowodnić, że coś zostało wygenerowane, dlatego że możemy znaleźć określone artefakty, które wskazują na to, że doszło do syntezy z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji, niż w drugą stronę. No wyobraźmy sobie polityka, który został zarejestrowany, kiedy bierze w łapę łapówkę. I co? I on mówi, to nie jestem ja. Złapano go za rękę, on mówi, że to nie jestem ja, to jest deepfake. Jak to udowodnić w sądzie? To jest praktycznie niemożliwe. I tak można się właściwie bronić w nieskończoność. To jest kolosalne zagrożenie dla całego systemu sądownictwa i to ma już nawet swoją nazwę obrony na deepfake. I myślę, że będzie to postępowało.
0: To jest coś, co pewnie będzie przedmiotem kolejnej jakiejś tutaj audycji w Placu na Rozdrożu, bo ja coś czuję, że ten temat, który my akurat dzisiaj skleiliśmy z pedofilią, czyli rozwoju sztucznej inteligencji, może zostać właśnie sklejony, tak jak mówisz, Mateusz, z wymiarem sprawiedliwości, z całym systemem politycznym, z różnymi innymi przestępstwami. Natomiast to w innych odcinkach Placu na Rozdrożu i pewnie w Radiu 357 na pewno, ale też innych publikacjach. Ja chciałbym zapytać ciebie, Amando, czego ty oczekujesz jako biegła? Czego ci brakuje? Co tutaj się powinno zadziać z twojego punktu widzenia, żeby chronić dzieci? Po prostu, żeby chronić dzieci. Nie ułatwiać ci pracę, nie żeby, nie wiem, pedofilów było mniej, bo to myślę, że są inni fachowcy od tego, tylko po prostu, żeby chronić dzieci.
1: To może połączę wątki, bo tak. Raz, że ochrona dzieci będzie skuteczna, ale też ułatwi pracę mi i wielu osobom, które przy tych materiałach muszą pracować. To jest automatyzacja, która de facto działa już w Europie w wielu krajach, a u nas nadal w Polsce jak w lesie i nadal do tego dążymy. To jest baza haszy CSAM, baza sum kontrolnych plików, które zawierają i przedstawiają seksualną krzywdę dziecka. Suma kontrolna to jest taki odcisk palca pliku. Ma swoją określoną sumę kontrolną składającą się z ciągu znaków, i ten ciąg znaków jest przypisany do danego pliku. Nawet jeżeli zmienimy mu wielkość, wykadrujemy, to mamy jeszcze hasz perceptualny, który jest w stanie także ten plik określić jednoznacznie. I tej bazy haszy my w Polsce nie mamy. Ja tych plików przerzucam w ciągu roku milionami i ja, drodzy Państwo, znam niektóre pliki na pamięć. Ja wiem, co się wydarzy w dalszej części filmu. My nie skupiamy się teraz na ochronie dzieci, na ochronie dziecka, które może być w tym momencie wykorzystane. My dalej przeglądamy w każdej sprawie osobno te same pliki, najprawdopodobniej wykorzystywane w komunikacji pomiędzy osobami, w tych szyfrowanych komunikatorach, które do siebie nawzajem to przesyłały. Nie ustalamy siatek pedofilii, my ustalamy jednego typa, który sobie coś tam pobrał na komputer i gdzieś tam może mu wypłynęło. I my zamiast skupiać się na całym wachlarzu tych osób, na całej grupie przestępczej, my ślęczymy nad jedną osobą, która gdzieś tam w pewnym momencie popełniła błąd. I nam ucieka właśnie ta realna krzywda. Już uciekając od tych wytworzonych treści i skupiając się właśnie na ochronie dzieci, my musimy włączyć w ten cały proces automatyzację. Mi się już nie chce oglądać tych plików po raz kolejny. My musimy mieć gotową bazę, którą sobie zaimportujemy do naszych programów, do informatyki śledczej i automatycznie nam ten program wykryje posiadanie, rozpowszechnianie i skupmy się w końcu na ochronie aktualnie krzywdzonego dziecka, czyli na tych nowo powstałych materiałach, a nie na tych, które krążą już nawet od 20 paru lat, bo ja nadal mam materiały, wielką, które jeszcze...
0: Czyli ty masz taką wielką bibliotekę, gdzieś tam wielką, gigantyczną, milionową bibliotekę rzeczy, które już znasz.
1: Tak, ja to znam na pamięć tego typu treści. Tak,
0: jakbyś weszła do Biblioteki Narodowej. Teraz będzie trudne pytanie, ale od słuchaczki. Rzeczywiście bardzo trudne. Chodziło mi też po głowie, więc przyłączam się do niego. Pani Natalia pyta, nie stwierdza. Pyta, czy gdzieś czytałam, to takie jest, na początku to trudne, jeśli tak zaczyna się pytanie, ale że pedofile, którzy zaspokajają swoje żądze dziecięcą pornografią, zdjęciami, no i jak rozumiem tutaj tym CSAM, czyli tym sztucznie generowanymi treściami, no to powstrzymują się przed fizycznymi napaściami, więc no właśnie, jakbyś na to odpowiedziała, Amanda, czyli to taki, no w drugą stronę, tak jakby... Tak. Zdjęcia, a nie ratunek. A jeszcze jak sztuczne, wytworzone, to ktoś tam z czegoś to zostało zrobione, no ale jednak jest to sztuczne.
1: Jasne. Nie normalizujmy tego typu treści. Rozumiem, że nie każda osoba, która będzie oglądała tego typu obrazy, nie będzie próbowała uzyskiwać kontaktu z dzieckiem na żywo. tak, w kontakcie fizycznym. Ale pytanie, czy właśnie oglądanie takich treści wytworzonych nie spowoduje, że a to może jakbym tak sobie odpalił tę krzywdę realnego dziecka, może zobaczę jak to jest, czy to jest fajne, czy nie. Nie dajemy gwarancji, że te wytworzone materiały wszystkim tym osobom wystarczą do realizacji własnych popędów. Poza tym no, to jest jakaś abstrakcja, żeby w ogóle przyzwalać na tego typu treści.
0: Na próbę. No bo to tak trochę na próbę, tak? Zobaczmy, co się stanie. No tu raczej bym raczej
1: grupę
0: nie patrzył.
1: Grupę kontrolną stworzyć.
0: Tak, bo to by było no, nawet ryzyko skrzywdzenia jednej osoby, innego dziecka jest zbyt dużym ryzykiem.
1: Oczywiście.
0: 3 minuty mamy do końca audycji. Mateusz, ty czego oczekujesz? Wiem, że też pracujesz, wiem, że też no jesteś ekspertem, pracujesz i czego ty oczekujesz, bo nie chcę ci wkładać odpowiedzi w usta, ale jednak czy przyspieszenia, jakiegoś takiego radykalnego przyspieszenia różnych postępowań w sprawie sztucznej inteligencji?
2: Absolutnie, to znaczy ja uważam, że my już troszeczkę przespaliśmy moment, kiedy można było interweniować, chociażby w obszarze deepfake'ów, także tych dotyczących osób dorosłych. Tak jak mówię, my w tym momencie pracowaliśmy w takiej niewielkiej grupie, zostaliśmy powołani przez ministra sprawiedliwości do zespołu do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym. Zresztą też miałem okazję konsultować z Amandą parę rzeczy i bardzo sobie cenię jej ekspertyzę właśnie w tym obszarze. Przygotowaliśmy projekt nowelizacji artykułu 202 kodeksu karnego, który dotyczy właśnie krzywdzenia dzieci i treści pedofilskich. Mam nadzieję, że tam troszeczkę wyprostujemy nomenklaturę, a jednocześnie też podniesiemy sankcje w tym obszarze, który dotyczy treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, tak żebyśmy mieli też jasny rozdział. To, co jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, jest nieodróżnialne od rzeczywistości. Kiedy sprawca nie ma świadomości, że obcuje z materiałem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję, powinno być dokładnie tak samo karane, jak obcowanie z materiałami przedstawiającymi prawdziwe dzieci. Dla mnie jest to dosyć naturalne, my tam przedstawiamy dosyć duże uzasadnienia, ale to jest tylko jeden bardzo wąski wycinek. My potrzebujemy całego ekosystemu rozwiązań, które będą wzmacniały chociażby pozycje biegłych, które będą wyposażały ich w odpowiednie narzędzia, lepszego finansowania, zwiększenia tego kapitału ludzkiego, który byłby zaangażowany do przeciwdziałania coraz większemu wolumenowi tego typu treści, a jednocześnie kampanii społecznych, które będą zwiększały świadomość. Świadomość także wśród dorosłych, ale również wśród dzieciaków. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj właściwie nie trzeba już nakłaniać dziecka do wysłania czegokolwiek. To się nazywa sextortion, czyli takie wyłudzenie czy zmuszenie do czegoś, taki szantaż. Wystarczy zdjęcie z Facebooka, ze szkolnej strony i to jest bardzo ważny, praktyczny komunikat dla rodziców. Co więcej, bardzo często
0: musimy kończyć, Mateusz.
2: Kropkę postawić.
0: Tak, musimy postawić kropkę. Doktor Mateusz Łabus, badacz zajmujący się deepfake'ami, AI, cyberbezpieczeństwem, Amanda Krać-Batyra, biegła sądowa, antropolożka i seksuolożka, Marcin Klimkowski. Dziękuję Państwu za tę audycję. Była jedną z najtrudniejszych, jakie prowadziłem. I Klimek Małpa Radio 357. Proszę o odzew, realizowała Juliana Wanczyńska i zastanówcie się Państwo, proszę, nad sharentingiem, czyli wrzucaniem dużo dzieci i żeby tylko były lajki. Tak na dzień dobry można od tego chyba zacząć. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: Witamy państwa, kłaniamy się. Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Dziś w czwartek, 10 dzień września. Temat prawa aborcyjnego niebawem powróci do Sejmu. Komisja Nadzwyczajna do spraw rozpatrzenia projektów aborcyjnych zajmie się w pierwszej kolejności projektem ustawy zakładającym powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. To inicjatywa PSL-u, także Polski 2050. Chodzi o przywrócenie prawa, które obowiązywało od 1993 do 2020 roku. Aborcja była wówczas legalna w trzech przypadkach. Gdy ciąża zagrażała zdrowiu lub życiu kobiety, gdy badania wskazywały na nieodwracalne uszkodzenia płodu lub nieuleczalną chorobę, a także kiedy ciąża była wynikiem przestępstwa, gwałtu. W 2020 Trybunał Konstytucyjny uznał przesłankę dotyczącą uszkodzenia płodu za niezgodną z konstytucją. Do Komisji Nadzwyczajnej, o której wspomniałem, trafiły jeszcze trzy inne projekty posłów. Dwa proponują możliwość przeprowadzenia aborcji do 12 tygodnia życia, ciąży, do czego miałaby prawo każda kobieta. Projekt Lewicy natomiast przewiduje dekryminalizację aborcji. Tyle, że ten projekt, jak pamiętamy, przepadł w głosowaniu sejmowym, a w 2024 roku. Dziś pytanie, proszę państwa, czy prawo aborcyjne należy w Polsce zliberalizować? 510-357-357. 510-357-357. Pani Katarzyna czeka na telefony, a ja czekam na wyniki naszej sondy. Sonda, jak zwykle, w naszej aplikacji. Zachęcam państwa do głosowania. Prawie dwie minuty po 12. Pani Natalia Broniarczyk jest moim gościem, aborcyjny Dream Team. Dzień dobry pani, kłaniam się.
4: Dzień dobry.
3: Słyszymy się dobrze. Mamy obok Malty najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne w Unii Europejskiej?
4: Tak, w Unii Europejskiej Polska i Malta mają rzeczywiście najsurowsze przepisy i trudno jest je bardzo zmienić, zwłaszcza kiedy spojrzymy sobie na tle Europy, jak różne są rozwiązania w różnych krajach. Zazwyczaj jest to legalna aborcja do 12 tygodnia, ale mamy też takie wyjątki, jak na przykład Holandia do 24 tygodnia, czy ostatnio Hiszpania do 14 czy nawet 16 tygodnia. Natomiast ja myślę, że prawo to jest oczywiście ważny obszar, ale ważną jest też rzeczywistość. A tutaj mamy rozjazd, no bo mamy bardzo restrykcyjne prawo, a jednocześnie bardzo dużo aborcji i bardzo dużo kobiet, które niezależnie od prawa z organizacjami pomocowymi, takimi jak nasza, przerywają ciążę, niezależnie od tego, co jest w przepisach, niezależnie od tego, co jest w kodeksie karnym.
3: Na Malcie rzeczywiście aborcja jest dopuszczalna tylko w jednym przypadku, kiedy zagrożone jest życie matki. Gwałt na przykład nie jest przesłanką do usunięcia ciąży. No a pani wspomniała o tym, że w większości państw Unii aborcja jest możliwa na żądanie kobiety do 12 albo do 14 tygodnia ciąży. Czy dużo Polek korzysta z klinik poza Polską, chcąc usunąć ciążę? Mamy jakieś dane, jakieś szacunki?
4: Tak. My jako Aborcja Bez Granic pomagamy zarówno w aborcjach tabletkami w domu, ale przede wszystkim pomagamy też kobietom wyjeżdżać właśnie do zagranicznych klinik, również płacąc za te zabiegi. I każdego roku 1200 kobiet wyjeżdża z naszą pomocą do Francji, do Holandii, do Niemiec, do Czech, ale też nawet do Kolumbii czy do Meksyku. I są to zabiegi, które tak naprawdę bardzo często powinny odbywać się w Polsce w ramach obowiązującego prawa w Polsce, bo często to zdrowie bądź życie kobiet jest rzeczywiście pogorszone, jest rzeczywiście w ryzyku według polskich lekarzy, ale kodeks karny, przepisy sprawiają, że polscy lekarze nie są tak chętni pomóc pacjentce i wtedy my wkraczamy i rzeczywiście pomagamy taki zabieg zorganizować. Natomiast codziennie pomagamy 125 kobietom zażyć tabletki aborcyjne z naszą pomocą przez telefon, przez maila, czy na przykład albo tak na ulicy Wiejskiej 9. Więc skala jest ogromna. Rozszacujemy, że my obsługujemy tak naprawdę 40% zapotrzebowania, dlatego że dziś pierwszym źródłem pomocy w aborcji, a w zasadzie źródła aborcji są handlarze w internecie, ale też Słowacja, która przy polskiej granicy naprawdę ma mnóstwo klinik z polskimi pielęgniarkami, z polskimi lekarzami. I tam bardzo dużo Polek jeździ, by przerwać bezpiecznie ciążę.
3: W 2019 roku, zatem tuż przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, spośród 1100 aborcji, które przeprowadzono legalnie w Polsce, aż 1074 to były aborcje z powodu nieodwracalnych wad płodu. Zatem no to 98 wszystkich zabiegów. Zatem ten wyrok Trybunału oznaczał niemalże likwidację legalnej aborcji. Tak to zadziałało?
4: Można tak powiedzieć, chociaż ja bym powiedziała, że my tak naprawdę nie wiemy trochę, czy te dane są prawdziwe. Bo ja pamiętam sytuację, kiedy w polskich szpitalach kobiety po przemocy seksualnej, czyli zgodnie z prawem, korzystały i my wiemy, że udawało im się znaleźć lekarza w polskim szpitalu, który by wykonywał taki zabieg. I nawet zgodnie z prawem posiadające świadczenie, na przykład od prokuratora, że taki zabieg byłby w sytuacji tej kobiety legalny, a mimo wszystko te zabiegi nie znajdowały się w sprawozdaniach. Czyli my wiedziałyśmy, że te zabiegi z powodu gwałtu się odbywały, ale pomimo tego w tabelkach ze sprawozdań rządowych nie można było ich tam znaleźć. W związku z tym mamy też takie, myślę, słuszne przekonanie, że polscy lekarze, polski personel medyczny, ale też administracja szpitali boi się raportować, ile tak naprawdę zabiegów jest wykonywanych, bo boją się potem reperkusji, boją się organizacji antyaborcyjnych stojących pod szpitalami, więc te dane są też często trochę zafałszowione i my tak naprawdę w Polsce nie wiemy, co się dzieje, bo nie ma porządnych badań, bo personel medyczny, ani też kobiety, które potrzebują tych zabiegów, nie są zabezpieczone przed prokuraturą, przed organizacjami antyaborcyjnymi, przed zawstydzaniem, oceną.
3: Tak, zapewne lekarze boją się na przykład dochodzenia prokuratury, ale też boją się po prostu takiej stygmatyzacji. Dlaczego pani zdaniem sprawa dopuszczenia przerywania ciąży budzi w Polsce tak poważne emocje? Przecież my dyskutujemy na ten temat od, nie wiem, trzecią dekadę. Dlaczego nie potrafimy dojść trwale do porozumienia?
4: Myślę, że ten temat zawsze będzie budził emocje, bo on jest powiązany z wieloma obszarami. Przede wszystkim jako feministka muszę powiedzieć, żyjemy w patriarchacie i ciągle kobiety, które nie mają dostępu do legalnej aborcji, tak naprawdę nie są moim zdaniem postrzegane przez państwo jako pełnoprawne obywatelki, które mogą decydować o tym, jak wygląda ich rodzina, jak wygląda ich życie. I dopóki to się nie zmieni, no to niestety nie będziemy mieć też równości płci, czy nawet iść w kierunku równości płci. Ale myślę, że tutaj też ogromną rolę
3: odgrywa to. A może to nie jest kwestia jednak patriarchatu, który oczywiście
4: myślę, że to jest wiele
3: występuje.
4: Obszarów.
3: Tak, sporej różnicy zdań, bo przecież jest masa pań, Polek, które kierują się innym światopoglądem i uważają, że aborcja powinna być całkowicie zakazana.
4: Tak, tylko że ja jako osoba, która pomaga w aborcjach od w zasadzie już 20 prawie lat i razem z moimi koleżankami, sama miałam też aborcję paręnaście lat temu, wiem, że w sytuacji, kiedy jesteśmy w niechcianej ciąży, to jest taki moment weryfikacji poglądów. I bardzo często do nas zgłaszają się kobiety po pomoc, które same mówią: jestem przeciwna aborcji, nigdy nie sądziłam, że kiedykolwiek bym się na to zdecydowała, ale nie mogę, po prostu zwyczajnie w tym momencie nie mogę i moja sytuacja jest wyjątkowa. Muszę swoje poglądy odłożyć na bok i po prostu zdecydować. I można to nazwać hipokryzją, ja wolę to nazywać momentem przebudzenia, kiedy zdajemy sobie sprawę, że poglądy to jedno, a życie to drugie.
3: Czy w Polsce po 2020 roku, po tym wyroku Trybunału, rozwinęło się podziemie aborcyjne? Aborcje po prostu są, ale nieoficjalne? Czy też
4: zawsze, wszędzie
3: tego typu zabiegów
4: tak
3: jest niewiele, bo Polki, jak pani wspomniała, korzystają z zabiegów poza granicami kraju?
4: Dzisiaj 99% aborcji w Polsce odbywa się przy pomocy leków aborcyjnych, które są bezpieczne, które można kupić również w polskich aptekach, tylko są zarejestrowane na inne schorzenia. Więc na szczęście to podziemie, które my znamy, na przykład z lat 80. czy 90., kiedy nie wiadomo było, czy osoba, która wykonuje zabieg, jest w ogóle lekarzem, te czasy się już skończyły. Ja bym dzisiaj powiedziała, że podziemie jest, ale ono ma zupełnie inny charakter. Kobiety zamawiają leki z internetu i na przykład nie wiedzą, czy ta paczka do nich przyjdzie. Nie wiedzą, czy ta paczka będzie zawierała rzeczywiście leki, które one potrzebują.
3: Nie wiedzą, czy ta paczka jest bezpieczna, tak?
4: No tak, ale też nie wiedzą, czy w ogóle dostaną paczkę, bo my staramy się monitorować to, co się dzieje wśród handlarzy i mnóstwo handlarzy pobiera pieniądze, twierdzi, że wyśle paczkę, a potem telefon przestaje być odbierany, kobieta traci kontakt z tym handlarzem, no i przecież nie pójdzie na policję zgłosić przestępstwa, że próbowała kupić leki aborcyjne. No bo jest też często zawstydzona i nie wie, jakie w Polsce jest prawo. Myślę, że to jest tak ważne, żeby powiedzieć, w Polsce kobieta nie jest karana za przerwanie ciąży, więc możemy przerywać ciążę.
3: Kobieta może przerwać ciążę samodzielnie, prawda? Za pomocą tabletek, czy też w zagranicznym szpitalu.
4: I nic jej za to nie grozi. Dokładnie. I to moim zdaniem trochę poprawia naszą sytuację, bo dzięki temu kobieta nie musi się bać, że po zażyciu leków, czy po powrocie z zagranicznej kliniki będzie jej grozić odpowiedzialność karna. Natomiast chciałabym powiedzieć też, że niestety przepisy, które dzisiaj mamy, a właśnie artykuł 152, którym chciałabym, żeby został usunięty z polskiego kodeksu karnego, sprawia, że kobiety boją się poprosić o pomoc, bo często nie chcą narażać bliskich, nie chcą stawiać kogoś w sytuacji, kto może mieć odpowiedzialność karną za to, że pomógł jej w zdobyciu leków czy w zapłaceniu za zabieg. Jest to sytuacja, która moim zdaniem pozostawia kobietę w samotności, pozostawia kobietę w sytuacji, w której ona musi przejść przez to sama. Uważam, że tak nie powinno być, zwłaszcza biorąc pod uwagę wytyczne chociażby Światowej Organizacji Zdrowia, mówiące o tym, że aborcja się dzieje niezależnie od tego, jakie jest prawo i powinna być bezpieczna, powinna być dostępna i nie powinna być właśnie, prawo nie powinno być kształtowane w taki sposób, żeby pacjentka pozostawała bez jakiejkolwiek opieki czy wsparcia.
3: Wspomniany przez panią artykuł 152 KK kodeksu karnego reguluje właśnie kwestię odpowiedzialności karnej osób trzecich za pomoc, nakłanianie, przeprowadzenie. No i sankcja jest dość surowa, do 3 lat pozbawienia wolności. Wrócimy na antenę przed godziną 13. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
3: Natalia Broniarczyk, aborcyjny Dream Team. 13, jeszcze 12. 12 minut po południu. Dziś pytanie, czy prawo aborcyjne należy w Polsce zliberalizować. 510-357-357. Czekam na państwa komentarze. Panie Mateuszu, witam pana. Dzień dobry. Halo.
5: Dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry.
5: Witam. Króciutko trzy tematy, panie Kubo. No pierwszy, oczywiście wiemy, zdajemy sobie chyba wszyscy sprawę, że jest to oczywiście kolejny temat zastępczy tutaj naszej kochanej, uśmiechniętej koalicji,
3: która ma tyle... A co jest tematem niezastępczym, niech pan powie?
5: Ja, panie Kubo, chciałbym docenić pana Tuska z lat 2007-2014. Tam bardziej wysublimowane tematy wrzucał, na przykład, nie wiem, walka z dopalaczami, walka z kibolami. No było to bardziej takie urozmaicone. Teraz się już nawet nie stara. I odświeżamy kolejny raz aborcję, także rzucamy temat aborcji i niech się ludzie pogryzą. Ja tego nie zamierzam, panie Kubo, robić. Pan jest chyba osobą, z którą najczęściej w życiu na ten temat rozmawiałem, przyznam się panu.
3: Przez lata, no tak.
5: Tak, na antenie tego radia poprzedniego, także choć ja się nie będę...
3: Jeśli mi pamięć nie myli, to na antenie tego radia 357 tematu jeszcze nie poruszaliśmy.
5: Oj, było już, panie Kuba, bo jakiś taki pobliski. No, ale w każdym razie, panie Kubo, żeby szybciutko nie zajmować dni. Drugi temat, do pani z tego aborcyjnego koszmaru, czy tam Dream Teamu, czy ta pani zabrała wcześniej, nie? To ona, panie Kubo, no ja jestem zszokowany, że dzwoni kobieta, która mówi, że od 20 lat pomaga w przeprowadzaniu aborcji w Polsce. No to przytoczył pan paragraf karny, gdzie to jest karalne w Polsce odsiadką 3-letnią, tak? Nie mylę się? I ta pani dzwoni i mówi, że pomaga w przerywaniu ciąży Polkom. No jestem zszokowany, ta pani powinna być teraz już, powinna siedzieć w prokuraturze, to druga sprawa. No a trzecia, panie Kubo, bo żeby uprzedzić telefony, znamy już tutaj ten temat.
3: Króciutko, panie Mateuszu, bardzo proszę.
5: Tak, już ostatnie zdanie. Za chwilę zadzwoni jakaś słuchaczka albo jakiś słuchacz i powie, że tylko kobieta ma prawo do mówienia o...
3: Do podejmowania decyzji, tak?
5: Tak, jest to oczywiście tak absurdalnie, nie chcę nikogo obrażać, ale no po prostu głupie. Że ja tylko, panie Kubo, szybki intelektualna zagadka, panie Kubo. Mamy parę transseksualną, gdzie jest kobieta biologiczna i mężczyzna biologiczny. Zmieniają płeć, biorą ślub, to jest w Polsce zupełnie legalne. I wtedy ta biologiczna kobieta rodzi dziecko, ale w świetle prawa jest mężczyzną. A jej mąż w świetle prawa jest kobietą, ale biologicznie jest mężczyzną, tak?
3: Co w związku z tym, tak?
5: Jeżeli biologicznie jest to kobieta, ale w świetle prawa mężczyzna, to kto wtedy decyduje, panie Kubo?
3: 510-357-357. Pozdrawiam pana, pan Bartosz. Panie Bartoszu, witam, halo.
6: Halo, czy dzisiaj mi pan słyszy dobrze?
3: No, z maleńkim pogłosem, ale spróbujmy, tak.
6: Tak, no wie pan, ja no też się postaram krótko, wie pan, to jest trudny temat i pewnie zaraz się okaże, że to tu mężczyźni się wypowiadają, ale wie pan, jak parę lat temu, jak jeszcze ja byłem nastolatkiem, to była taka kwestia, jeszcze mniej tak zwulgaryzowana, kiedy to rzeczywiście było, że to kobieta i problem, to ja to zrozumiałem naprawdę, bo to jest ciężka decyzja, ale wie pan, mi trochę się nie podoba to taki trochę tak w stosunku do tych mężczyzn, no bo jednak to dziecko to jest wspólna osoba, jakaś sprawa właśnie...
3: Wspólna sprawa, właśnie, tak.
6: Kobiety i mężczyzny, mm-hmm. A tutaj tak się trochę tych mężczyzn tak trochę, no tak na bok, i to tak trochę było...
3: Marginalizuje, tak?
6: Marginalizuje mężczyźni, no też są różni, też są tacy, ja uważam, że tacy, co nie płacą alimentu, powinni być ścigani bezwarunkowo, ale też są tacy, którzy no też to przeżywają i taki, wie pan, całkowicie ich usuwanie z tego...
3: Czyli krótko mówiąc, nie odbierałby pan prawa absolutnie do wypowiedzi panom. No i tych wypowiedzi panów jest dzisiaj sporo. Panie Bartoszu, kończę. Dziękuję. Pan Paweł.
6: Dziękuję.
3: Panie Pawle, witam. Dzień dobry. Halo.
7: Witam serdecznie, panie Kubo. Paweł z tej strony się kłania. Panie Kubo, no przeraża mnie używanie tak zwanej nowomowy, po pierwsze. Ja jestem przeciwny
3: panu
7: temu.
3: To... Znamy się na tyle już z anteny, że panu tego pytania nie muszę zadawać, bo znam odpowiedź. No, pan ma raczej poglądy, podejrzewam, konserwatywne.
7: Ja jestem konserwatywnym człowiekiem, natomiast te zmiany, bo ja kiedyś byłem w miarę liberalny w tej kwestii, ale gdy zobaczyłem, jak moja córka, która miała kilkanaście tygodni w brzuchu, jak rusza rączkami, nóżkami, to mi się optyka na ten temat dużo zmieniła. Natomiast
3: A teraz postawmy problem w sposób odmienny, niemalże tragiczny. Wyobraźmy sobie sytuację, że kobieta widzi to, co pan widział, tyle tylko, że widzi by mocno uszkodzone płuc z nieodwracalnymi zmianami. I co? Miałby pan sumienie by nakazywać takiej kobiecie urodzenia?
7: Inaczej. Sam bym nie chciał się takim urodzić
3: pan,
7: w związku
3: ale
7: z tym.
3: Niech pan jest... mi, ale niech pan mi odpowie na pytanie.
7: I tu mam wątpliwości, ale to musi być potwierdzone, że rzeczywiście płód jest uszkodzony. Natomiast przeraża mnie, panie Kubo, tutaj używanie takich określeń jak przerwanie ciąży, aborcja. Nazwijmy to wprost, to jest morderstwo, a wady płodu często są fikcyjne. I tutaj mój przedmówca powiedział o tym, że już powinna w tej chwili stać policja lub prokuratura.
3: Dlaczego fikcyjne? Sugeruje pan, że na przykład, nie wiem... diagnozy lekarzy są fałszowane?
7: No to już panu podam przykład. Niejaka Gizela Jagielska, która w Kanale Zero powiedziała wprost, że wie o tym, że psychiatrzy fałszują dokumentację medyczną, na podstawie której mordowane są dzieci. Dlaczego Gizela Jagielska w tej chwili nie siedzi w areszcie tymczasowym i nie są zatrzymywani ci lekarze psychiatrzy, którzy wystawiali zaświadczenia? To jest dla mnie istotna rzecz. Dlatego traktowanie przez tą panią z tego Dream Teamu to jest dla mnie Hell Team, a nie Dream Team i traktowanie mordowania człowieka, małego człowieka, który w łonie matki liczy na bezpieczeństwo, traktowane jest jak wyjście po bułki do sklepu. I tego po prostu nie mogę zrozumieć i się z tym nie zgadzam. Natomiast podsumowując, znowu wyciągany jest temat zastępczy, to co mój przedmówca powiedział, bo znaczy to, że Tusk przepycha coś, co by się bardzo Polakom nie spodobało. Znamy to z czasów PiS, znamy to z czasów PO. I
3: tak no niekoniecznie, panie Pawle, niekoniecznie tu pan akurat przestrzelił, bo badania, takie poważne badania opinii publicznej wskazują na to, że większość Polaków, nie jakaś przytłaczająca większość, ale większość jest za liberalizacją. Ciekaw jestem dzisiejszej naszej sądy. Dziś pytanie, czy prawo aborcyjne należy w Polsce zliberalizować? 510-357-357. Pani Małgorzato, dzień dobry, halo.
8: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
8: Witam serdecznie, to mój pierwszy telefon do państwa.
3: Witamy.
8: W audycji. Ja może nie będę się odnosić do tego, co panowie mówili, tylko troszeczkę od innej strony się wypowiem.
3: Bliżej mikrofonu, pani Małgorzato.
8: Przez to, że to prawo aborcyjne jest tak restrykcyjne, to kobiety, które chcą rodzić dzieci, zostają rykoszetem. I jedną z takich kobiet jestem ja, ponieważ poroniłam.

0: też utrudnione.
1: Ciekawe, co na to nasi słuchacze. Pani Małgorzato, bardzo pani dziękuję za telefon. Kłaniam się. 21 minut po południu. Czy prawo aborcyjne należy w Polsce zliberalizować? 510-357-357. W aplikacji Sonda zachęcam do głosowania. Im więcej głosów, tym te wyniki dotyczące słuchaczy 357 będą po prostu bardziej miarodajne. Panie Grzegorzu, dzień dobry. Halo?
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry panu, witam.
2: Przysłuchuję się z trochę z takim pewnym niedowierzaniem, bo pierwsze niedowierzanie to wynika z tego, że zaprosiliście państwo przestępczynię z aborcyjnego Dream Teamu i sama nazwa Dream Team, czy państwo w ogóle ogarniacie, że ktoś może marzyć, może śnić o aborcji? Może to jest jakiś koszmarny sen? Tutaj pan Paweł zauważył, że mamy do czynienia z dzieckiem, a nie płodem. Ja chciałem zauważyć, że cały czas kręcimy się wokół kobiety, a aborcja jest o dziecku. To dziecko jest ofiarą aborcji. To jest takie proste przypomnienie i chciałbym do tej dyskusji, żebyśmy włączyli to dziecko, jego potrzeby, jego plany, jego marzenia, kiedy już się urodzi. To jest obywatel, który ma takie samo prawo do życia jak każdy z nas. Nie można w bestialski sposób odbierać mu tego prawa, zwłaszcza kiedy podejrzewa się go o chorobę, bo wiecie państwo, że to diagnoza prenatalna nie jest jeszcze aż na tak wysokim poziomie. A nawet jeśli stwierdza się, że dziecko ma zespół Downa, tym bardziej dajmy mu żyć, pozwólmy mu żyć, bo zasługuje na to życie. Chciałem jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Państwo tam ciągle posługujecie się takim skrótem myślowym, który miałby obrazować, że w Polsce większość osób jest za aborcją lub za kompromisem tak zwanym. Mhm. Wie pan, ja mieszkam w górach. Nie często biorę udział w jakichś debatach publicznych czy polityce wielkiej. Mamy daleko do Warszawy, ale kiedy było wysłuchanie publiczne w Sejmie, każdy mógł przyjechać do Warszawy i powiedzieć te dwa słowa o tym, co myśli na ten temat i zmierzyć się z innymi poglądami. Gdybyście państwo cofnęli się w czasie i wrócili do tego dnia, to nas, mam na myśli prolajcerów, ludzi, którzy szanują ludzkie życie, była przytłaczająca większość, a pani Broniarczyk z koleżankami uciekła z tego wysłuchania publicznego. Pani Lempart założyła sobie słuchawki, ochronniki słuchu, żeby nas nie słuchać. Także mamy do czynienia z taką drugą stroną. Chcę, żebyście państwo mieli to też na uwadze.
1: Bardzo panu dziękuję za telefon, panie Grzegorzu. Przy okazji, bo wspomniał pan o badaniu, ja zerknąłem w tej chwili, badaniu opinii publicznej. Otóż ponad 80% Polaków uważa, że aborcja powinna być legalna w przypadku zagrożenia życia, zdrowia matki lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. Natomiast jeśli chodzi o aborcję do 12 tygodnia, poparcie jest na poziomie w tej chwili 51%. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się 43% społeczeństwa. Tak więc mówiąc o nieznacznym poparciu dla tego najbardziej liberalnego projektu, no wiele się nie pomyliłem, a w zasadzie w ogóle. Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za komentarz. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry. No nie dzień dobry, witam. Nie wytrzymałem, musiałem zadzwonić, bo mi się tezoryk otwiera. Jak słyszę kolejną feministkę, która jest, nie wiem właśnie, czy tą panią powinno się w więzieniu, czy bardziej w psychiatryku zamknąć. Jak można pomagać komuś zabić kogoś drugiego? Może pan mi pomoże, mam takiego sąsiada wrednego, byśmy coś mu zrobili. No ja nie rozumiem tego, nie potrafię tego ogarnąć. I jeszcze przykład, przypomniał mi się kilka lat temu pan Korwin, który słynie z takich dosyć kąśliwych uwag, stwierdził, że dlaczego nie urodzić dziecko i sprzedać go na targu niewolników? Ale jak to? Jak to można sprzedawać dziecko? To lepiej sprzedać dziecko, czy lepiej je zabić?
1: 510-357-357, 25 minut po południu. Pan Paweł z nami. Panie Pawle, dzień dobry. Halo.
4: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam pana.
4: Ja również poczułem nieodpartą potrzebę wspomnienia o jednej rzeczy. A mianowicie, czy my powinniśmy się na to zgadzać, czy być przeciwni, czy wyciągać karabiny maszynowe, albo protesty na ulicy. To my tego nie rozsądzimy, bo to zeszło jak gdyby na taki poziom emocjonalny obecnie. Mhm. Ale z mojego punktu widzenia istnieje coś takiego w prawie jak nasci turus. To jest takie prawo, że dziecko poczęte nabywa prawa. nabywa prawa majątkowe konkretnie. Więc z mojego punktu widzenia tym się zajmuję. Mhm. Jeżeli dziecko poczęte ma prawa do dziedziczenia na przykład majątku po rodzicach i wiele innych rzeczy, też długów, o jakim prawem zabijamy dziecko nienarodzone? Przecież to jest konflikt. My mamy problem z prawem, panie Kubo. Gdybyśmy uporządkowali prawo, nie byłoby w ogóle tej rozmowy. Tyle.
1: To jest, przypomnijmy, panie Pawle, takie prawo, które zakłada, że dziecko nienarodzone uważa się za narodzone, jeśli cokolwiek przemawia na jego korzyść, prawda? Jeśli idzie o jego korzyść. Pozdrawiam pana. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, dzień dobry. Halo?
0: Dobry. Ja uważam, że powinniśmy wrócić do kompromisu.
1: Bliżej mikrofonu, panie Tomaszu.
0: Uważam, że powinniśmy wrócić do kompromisu, bo jak nazwa wskazuje, było to rozwiązanie, które względnie zadowalało wszystkich, a utknęliśmy w miejscu, gdzie światopogląd jednych ludzi konserwatywnych został narzucony i ogranicza prawa nas wszystkich. A więc gdzie jest granica pomiędzy światopoglądem jednych ludzi, a prawami wolnościami innych? Boję się, że to może iść dalej. I czemu nie zrobimy referendum? Czemu politycy nie pójdą w tą stronę? Przecież to pozwoliłoby im dosłownie umyć ręce. Tak obywatele by zdecydowali. Chyba, że chodzi o to, żeby ten temat trzymać w zanadrzu i go od czasu do czasu grzać.
1: Problem polega na tym, że referenda w Polsce nie są wiążące, choć powinny być istotną wskazówką, ale często nie są. Pani Mario. Dzień dobry pani. Halo?
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
5: Chciałam zabrać głos w dyskusji, ponieważ, no cóż, jestem kobietą, a oczywiście dzwoni bardzo wielu panów i się wypowiada w tym temacie i są często faktycznie bardzo konserwatywni, a jak statystyka mówi, no to bardzo niewielu z nich zostaje przy kobiecie, która jednak urodzi chore dziecko z powikłaniami, z niepełnosprawnościami i powiem szczerze, że to jest bardzo trudny temat, bo sama jestem kobietą. Może nie dotyczy mnie on, ponieważ nie przechodziłam przez tak drastyczne sytuacje w swoim życiu, dzięki Bogu. Ale po prostu chciałabym, żeby wszystkie kobiety miały prawo do decydowania o sobie, bo żadne prawo mężczyźnie nie jest odjęte. Mhm. Mężczyźni nie rozumieją i nie wiedzą, że w ogóle coś takiego może się wydarzyć, jak może być im odebrane prawo do czegokolwiek w kontekście stanowienia o sobie. Mhm. Więc jak najbardziej powinno być to nie krzywdzące, ale powinna być jakiś balans wydedukowany przez tych, którzy stanowią prawo, ale żeby nie krzywdziło to kobiet i nie odbierało im prawa do samostanowienia o sobie. A normalne jest, że żadna kobieta nie chce z fanaberii nie urodzić dziecka. Jest to zawsze jakaś sytuacja życiowa. A pogłębianie chyba tej traumy, gdy kobieta, przypuśćmy, nie wiem, musi urodzić dziecko z gwałtu, i jeszcze jest jej nakazane, że ona faktycznie musi tego dokonać, no to powiem szczerze, trzeba być nie do końca tak współodczuwać, co człowiek może czuć w takiej sytuacji. Ja bardzo bym nie chciała być w takiej sytuacji, nie zdarzyło się, ale nikomu też tego nie życzę. Więc fajnie by było, gdyby panowie też zaczęli tak mocniej współodczuwać w kontekście tego, za czym tak bardzo optują.
1: Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Jerzy jeszcze. Panie Jerzy, witamy. Halo?
6: Dzień dobry, Jerzy Maciejowski się kłania.
1: Dzień dobry panu.
6: Więc jest parę spraw. Po pierwsze, jak pani Godek będzie, to ja bardzo bym chciał, żeby pan zapytał, czy ona jest za tą koncepcją, żeby człowiek żył od poczęcia do naturalnej śmierci. Ponieważ naturalna śmierć to jest mniej więcej w wieku lat 40 z ręki innego przedstawiciela naszego gatunku albo jakiegoś drapieżnika, ewentualnie w wyniku choroby. Każdy, kto żyje powyżej 40, to już żyje w cywilizowanym czasie, a nie naturalnym. To jest medycyna, to jest, że tak powiem, cywilizacja, to wszystko. Starość nam daje cywilizacja, nie natura. W naturze nie ma starych zwierząt. Stare zwierzęta po prostu giną w naturalny sposób. A jeżeli chodzi o przerwanie ciąży, to mieszanie płodu z człowiekiem, ja rozumiem, że ktoś może kochać nienarodzony jeszcze zadatek na człowieka, bo zobaczył rączkę, jak się rusza, bo coś tam. Proszę bardzo, niech sobie kocha, niech sobie nazywa to dzieckiem. Ale człowiek oddycha płucami, wydala produkty przemiany materii z moczem, a niestrawione resztki pokarmu drugą stroną. Natomiast płód oddycha poprzez płuca matki, odżywia się poprzez jej krwioobieg, a zatem jest zwykłym pasożytem biologicznie. To nie jest człowiek. Człowiek nie jest biologicznym pasożytem, więc nie mieszajmy pojęć. To jest zadatek na człowieka i gdyby Pan Bóg, do wszystkich wierzących, gdyby Pan Bóg chciał, żeby od poczęcia człowiek był człowiekiem, to bylibyśmy torbaczami.
1: 510. A 357-357. Bardzo panu dziękuję za telefon. Kończę, bo już na antenie mój gość, pani Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina, a zarząd fundacji. Dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
1: W Sejmie posłowie mają zająć się, jak pani wie, zapewne projektem ustawy, która przywróci ewentualnie możliwość legalnego przerywania ciąży w Polsce z powodu nieodwracalnych wad płodu. No, to jest powrót do prawa, które obowiązywało do 2020. Uważa pani, że przyjęcie takiego prawa to jest zły pomysł?
7: Przede wszystkim to ja mogę powiedzieć z punktu widzenia obrońców życia, my jesteśmy absolutnie gotowi na to, żeby Komisja do Spraw Aborcji podjęła pracę na nowo. Ta komisja nie podejmuje od 2 lat prac, dlatego że notorycznie przegrywa. Aborcjoniści w tej komisji notorycznie przegrywają. Przegrali wysłuchanie publiczne, przegrali debatę publiczną w sprawie aborcji. Zwolennicy aborcji z tego wysłuchania publicznego uciekali, nie byli w stanie wytrzymać tego, że tam przyjechało 200 osób, które mówiły za życiem. I to byli nie tylko działacze pro-life, ale to były też zwykłe osoby, które poczuły, że muszą przyjechać do Sejmu i powiedzieć coś w obronie dzieci. Więc zasadniczo, panie redaktorze, no, jakby z naszego punktu widzenia jesteśmy absolutnie gotowi na to, żeby ta komisja podjęła debatę. Oczywiście na końcu tych wszystkich dyskusji...
1: Ale nie odpowiada mi pani z całym szacunkiem na pytanie, czy ten powrót do prawa sprzed 2020 roku, abstrahując od tempa prac komisji, to jest dobry pomysł, czy to jest dobry kierunek?
7: To jest dobry pomysł, żeby była wojna, bo my na tej wojnie staniemy i będziemy tę wojnę oczywiście prowadzili, jeżeli ktoś taką wojnę światopoglądową w tej chwili chce wywoływać. Natomiast problem polskiego prawa aborcyjnego to nie jest problem powrotu do jakichś przepisów, które kiedyś obowiązywały, tylko to jest problem uszczelnienia ochrony życia, która dzisiaj w Polsce nie jest szczelna. Dzisiaj w Polsce Gizela Jagielska zabija zastrzykiem w serce dziecko w 9 miesiącu ciąży. I to jest problem, bo zarówno Gizela Jagielska, jak i takie osoby, jak właśnie panie z różnych organizacji aborcyjnych, powinny być w ciężkim więzieniu i powinny odbywać wieloletnie kary. I to jest jakby kwestia do rozwiązania.
1: To z jednej strony, a z drugiej uważa pani, że zmuszenie kobiet do rodzenia chorych, upośledzonych dzieci, kiedy lekarze nie mają wątpliwości, jakie to dziecko się urodzi, czasem z wodogłowiem, bez kończyn. Czy to jest właściwe? Czy to jest humanitarne?
7: Mam przede wszystkim prośbę, żeby pan zmienił język. Pan mówi o moim dziecku. Moje dziecko nie jest upośledzone, moje dziecko jest z niepełnosprawnością intelektualną. I rzeczywiście próbowano na mnie wymusić w ciąży zrobienie aborcji na tym dziecku. I ja to znam od drugiej strony.
1: Ale ja, używając tego określenia, z całą sympatią, broń Boże, nie odnosiłem się do pani dziecka.
7: Oj, nie zabrzmiało sympatycznie. Zabrzmiało sympatycznie, panie redaktorze, proszę o tolerancję.
1: Temat jest trudny, staram się tak, bardzo proszę.
7: Proszę o tolerancję. Nam w ogóle potrzeba więcej tolerancji w stosunku do takich osób i potrzeba nam więcej tolerancji, która zaczyna się od początku życia tych ludzi. To są osoby inne niż
1: pani,
7: my, to są dzieci inne niż inne dzieci.
1: A pani ma w sobie taką tolerancję, bo mówi pani tak, że co doceniam o sobie, ale być może jest tak, że jest pani osobą niezwykle silną, niezwykle odporną, taką, która wiele rzeczy sobie potrafi wytłumaczyć. Nie każdy taki jest, nie każdy tak umie.
7: Nie każdy tak umie, ale nie każdy może zabijać. Znaczy, prawo do życia jest prawem, jakby, które nie cierpi wyjątków i to jest niezaprzeczalne. Osoby, które rodzą się przecież nie z własnej winy, z niepełnosprawnością intelektualną, nie są w niczym gorsze w swoim człowieczeństwie od nas. Zresztą jeśli chodzi o dzieci z niepełnosprawnościami, na przykład dzieci z zespołem Downa, to wielokrotnie badano, że 95-99% tych dzieci jest zadowolone z życia i uważa, że jest fajnym człowiekiem. Ja naprawdę każdemu we współczesnym świecie życzę takiego poziomu zadowolenia ze swojego życia, jak mają ci ludzie. I to te osoby dotyka aborcja, to te osoby są wytykane palcami, wpisywane do ustawy jako jakiś wyjątek. Fakt, że Trybunał Konstytucyjny konstytucyjny ten wyjątek usunął. To był też efekt tego, że milion ludzi podpisało się pod ustawą, która zawierała taki postulat. Z tego wziął się wniosek poselski i Trybunał Konstytucyjny w taki sposób to rozstrzygnął. Rzeczywiście trzeba zrobić porządek z aborterami, którzy w dalszym ciągu szukają furtek, żeby takie dzieci zabijać.
1: Zwolennicy liberalizacji uważają i wskazują na to, że prawo aborcyjne przecież nie nakazuje aborcji. To prawo daje możliwość. No nikt przecież nie narzuca działania, nie można zmusić. Na przykład katolikom. No nikt nie dyktuje, jak mają postępować, nie każe pod groźbą na przykład łamać swój światopogląd, czy też łamać dekalog. Zwolennicy liberalizacji podnoszą to, że mamy w założeniu państwo świeckie, czyli takie, które no nie kieruje się nakazami wyznań, ale te wyznania oczywiście szanuje, stara się stworzyć przestrzeń dla wszystkich, choć jak w tym przypadku bywa to, jak wiemy, bardzo trudne. No i pytają, kończąc, czy na przykład nauka Kościoła albo jeden światopogląd ma decydować o prawie dla wszystkich.
7: Prawo do życia jest rzeczą ponadreligijną, jest standardem cywilizacyjnym, jest fundamentem cywilizacji. Obalanie czy próba obalania prawa do życia jest czymś absolutnie skandalicznym. Komisja Sejmowa do spraw aborcji w ogóle powinna się rozwiązać i przeprosić za to, że zaistniała. Funkcjonowanie takiego podmiotu, na który zresztą jako podatnicy płacimy ogromne pieniądze, bo tam prezydium cały czas bierze wynagrodzenia, chociaż ta komisja nic nie robi i nic już nie zrobi, bo tak jak mówię, na końcu tych prac jest weto prezydenckie. Będzie też ogromny opór społeczny, jeżeli ta komisja zacznie grzebać w prawie aborcyjnym, próbować tutaj przepisy skierować w stronę większej dopuszczalności aborcji.
1: Czyli pani jest zadowolona z prawa, które w Polsce de facto...
7: Nie, ja nie jestem zadowolona.
1: Które w Polsce de facto nie działa.
7: Nie jestem zadowolona. Uważam, że organy ścigania śpią w tej sprawie. Obywatele muszą przejmować funkcję organów ścigania. To obywatele zablokowali ośrodek Abotek otwarty na Wiejskiej w Warszawie, także ten ośrodek praktycznie nie może funkcjonować. To obywatele chodzą za Gizelą Jagielską i robią pikiety pod szpitalami. To obywatele robią te wszystkie rzeczy, które powinny zrobić organy państwa. Organy państwa powinny doprowadzić do zamknięcia Abotaku, powinny doprowadzić do skazania Gizeli Jagielskiej na wieloletnie więzienie, ponieważ ona nie dokonała tak naprawdę aborcji. Ona zabiła dziecko przed przerwaniem ciąży. Dziecko w 9 miesiącu ciąży. To są procedury, na które nie pozwala polskie prawo. Zaznaczę, że w Gdańsku w tej chwili prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie 5 dzieci, które zostały też zabite w ten sposób przed samym przerwaniem ciąży, a szpital Świętego Wojciecha na Zaspie wie, że zrobił źle. W związku z tym od kilku miesięcy nie przekazuje prokuraturze dokumentów w tej sprawie, chociaż było kilkakrotne wezwanie prokuratora do wydania dokumentacji medycznej, żeby stwierdzić, kto dopuścił się tego czynu.
1: To są ważne przykłady i przypadki, natomiast skala usuwania niechcianej ciąży albo takiej, która powstaje w wyniku gwałtu, ponieważ bardzo często kobiety w Polsce wstydzą się zgłaszania tragicznych przypadków gwałtu do prokuratury. Skala jest ogromna, odbywa się poza granicami Polski. Zatem panowie...
7: Nie jest tak ogromna. Organizacje aborcyjne tracą sponsorów. Tracą sponsorów w Polsce z tego powodu, że sponsorzy zagraniczni, czyli fundusze międzynarodowe aborcyjne, które tutaj wypłacały pieniądze latami, widzą, że w Polsce aborterom nie idzie. Dlatego, że tak jak powiedziałam, nawet w sytuacji, kiedy mamy proaborcyjne organy państwa, opór społeczny wobec zabijania dzieci przed narodzeniem jest tak ogromny, że ruch aborcyjny przegrywa. Przegrywa notorycznie. Jeśli ta komisja chce przegrywać ponownie, niech wznowi pracę, będzie przegrywała ponownie.
1: Wrócimy na antenę. Co państwo na to, by Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina, zarząd Fundacji Życie i Rodzina jest państwa gościem. 20 minut do 13. Czy prawo aborcyjne należy w Polsce zliberalizować? 510-357-357 w aplikacji Sonda. Na antenie pani Magdalena. Dzień dobry, halo. Pani Magdaleno? Pani Magdaleno, słyszymy się?
8: To Karol.
1: Jesteśmy wreszcie. Tak, bardzo proszę.
8: Dzień dobry i dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzenia się na antenie. Wiem, że czas nas goni. Chciałabym poruszyć wiele wątków w szczegółach, natomiast powiem tylko tyle, że przede wszystkim znamiennym jest moim zdaniem, że do tej pory do studia dodzwoniło się chyba 7 mężczyzn versus 2 kobiety, aby wypowiedzieć się na temat zdrowia mężczyzn. I żałuję, że przez setki lat zdrowie kobiet budziło i budzi tak wielkie emocje wśród mężczyzn, jednak tylko w odniesieniu do aborcji, jak się wydaje, ponieważ jest o wiele więcej innych problemów, z którymi kobiety muszą sobie radzić, które no niestety nie budzą prawie niemal żadnych emocji. Zaczęłam się wręcz zastanawiać w trakcie tego, czy powinnyśmy my się zacząć przebierać za płody, może żeby nas zaczęto leczyć i traktować poważnie. Także przede wszystkim chciałam zwrócić uwagę na zdrowie kobiet. Poza tym chciałam również zwrócić uwagę z mojej strony tylko na to, że płód nie jest człowiekiem, nie ma praw. Kobieta natomiast jest człowiekiem, ma prawa i chciałabym, żeby zaczęto dbać o nasze dobro i zdrowie. Oraz chciałabym powiedzieć, że aktualnie mieszkam poza granicami kraju i ulga, którą odczułam w związku z tym, że mieszkam w kraju, w którym ta aborcja jest dostępna, jest legalna i po prostu dba się o zdrowie kobiet, jest naprawdę, naprawdę wielka, ponieważ będąc...
1: Co to za kraj, jeśli nie jest to tajemnicą?
8: Nie, tajemnicą jest to Wielka Brytania. Mhm. Przez lata mieszkałam oczywiście w Polsce do około 26 roku życia i to, ile razy się stresowałam i ile razy wiem, że moje znajome przychodziły bardzo trudne chwile w momentach, w których pojawiało się jakieś zagrożenie, to jest naprawdę, no myślę, że długa, długa i ciężka historia wielu kobiet, natomiast nie chodzi o zmuszanie kogokolwiek do niczego, ponieważ myślę, że ta nasza strona nie chce nikogo do niczego zmuszać. Chodzi tylko i wyłącznie o możliwość wyboru i decydowania o sobie i o swoim życiu i o zdrowiu. I mam nadzieję, że po prostu te decyzje zostaną oddane w ręce kobiet, tak jak powinno być.
1: Bardzo dziękuję za telefon. Co na to pan Karol? Panie Karolu, halo?
9: Dzień dobry, moje uszanowanie.
1: Dzień dobry panu, kłaniamy się.
9: Ja powiem tak, uważam, że każdy człowiek powinien decydować o sobie, każda kobieta powinna to robić tak jak chce i każdy człowiek powinien żyć tak jak mówi prawo natury. Natomiast osoby, które się mieszczą w Warszawie czy w innych instytucjach, chcą nam wiecznie narzucać, jak my mamy żyć, co mamy robić, gdzie mamy chodzić, jak mamy jeszcze trochę to jak mamy oddychać, czy mocniej, wolniej, szybciej i słabiej. Więc uważam, że rozłączenie religii i rozłączenie, że tak powiem, życia biologicznego, to by było najlepsze, co można by było mieć. Czyli nie łączmy dwóch rzeczy do jednego worka, bo to nigdy się nic nie połączy, niestety. To jest jak woda z olejem, to się nigdy nie połączy. Natomiast patrząc w drugą stronę i tak wrzucę trochę kij do mrowiska, a ja mam zapytanie, a czy ktoś jako mnie, obywatela, zapytał się w takim razie, skoro wszyscy niektórzy tutaj zgromadzeni, którzy wzięli udział w dzisiejszej audycji, twierdzą, że należy, że tak powiem, rodzić te chore dzieci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ktoś mnie zapytał spod punktu gospodarczego, czy ja ze swoich podatków wyrażam zgodę na to, żeby finansować takie czyjeś widzimisię?
1: Pani Beata z nami. Pani Beato, halo, dzień dobry.
10: Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
10: Ja jak poprzednia pani, w podobnym tonie chciałam się wyrazić. Mam wrażenie, panie Kubo, że do pana dodzwaniają się w większości ci sami słuchacze skręcający w coraz bardziej konserwatywną stronę.
1: W większości
10: stronę.
1: Nie, ale rzeczywiście mamy kilku panów takich stale telefonujących, to prawda.
10: I byli przewidywalni w swoich opiniach, w związku z tym poświęciłam swoje kobiece 20 minut między garami i innymi rzeczami, a powiem tylko, że jestem matką trójki dzieci, sześciorga wnucząt, swoje już trochę w życiu przeżyłam i powiem tak, drodzy panowie, czy wy macie świadomość, że to, o czym dyskutujemy, to nie jest prawo do legalnej aborcji, tylko w trzech konkretnych przypadkach? Prawo, które
1: aktualnie,
10: było
1: 90... aktualnie w dwóch.
10: Aktualnie w dwóch. Czyli mówimy o bardzo wąskim zakresie. I drodzy panowie, w większości uciekacie od kobiet, które mają ciężko chore dzieci, wypowiadając się tutaj na antenie takie górnolotne hasła, a potem się okazuje, że i tak kobieta zostaje sama z tymi pieluchami, z tymi dziećmi, które trzeba 24 godziny na dobę pilnować. Nie, na szczęście mnie w życiu nie spotkała taka konieczność decyzji. Nie wiem, co bym zrobiła, natomiast możliwość czy posiadanie takiego wyboru przez kobiety będące w ciąży, mówimy o ciężkim uszkodzeniu płodu. Oczywiście, że tutaj pani Kaja Godek, tu jeden pan zarzucił, że wybrał pan osobę z aborcyjnego Dream Teamu, ale pani Kaja Godek jest z drugiej strony, więc tu są dwie skrajne opinie.
1: Wybrałem celowo dwa bieguny.
10: Tak, Właśnie o to chodzi, więc panowie drodzy, jest jeden biegun i jest drugi biegun. I teraz oczywiście każdy wypowiada się po swojej stronie. Tu mówimy o możliwości, nie o konieczności. Każdy wybiera, ale dajmy kobiecie ten wybór. Za tym jestem i dlatego poświęciłam swoje kobiece 20 minut. Pierwszy raz się dodzwoniłam, aha, ponieważ w większości tutaj panowie zabierają głos, a wydaje mi się, że równowaga w ocenie tutaj tej sytuacji powinna należeć do też, znaczy powinna być i stąd też się dodzwoniłam.
1: Bardzo dziękuję pani Beato, bardzo dziękuję za ten czas. Co musiała pani przerwać?
10: Gotowanie obiadu, sprzątanie, szykowanie, to co robię w większości. I mam wrażenie, właśnie, że panowie częściej dzwonią, bo oni tych czynności w większości z szacunkiem do tych, którzy wykonują, w większości nie robią, więc mają trochę więcej czasu.
1: Pozdrawiam. 14 minut do godziny 13. Pan Jakub. Panie Jakubie, halo.
11: Dzień dobry, panie Jakubie. Witam. To będzie niezwykły paradoks, ja teraz powiem, ponieważ dzwonię jako mężczyzna i mam wrażenie, że to jest chyba jedyna audycja, w której powinny mieć głos tylko i kobiety, i ta audycja powinna być zablokowana dla mężczyzn totalnie. To jest taki paradoks tego wszystkiego, ale chciałem się tutaj odnieść do kilku kwestii, że w ogóle nie jest odpowiadane na pytanie, jakie jest w sądzie. Czyli tak, ja jestem za tym, żeby to prawo wróciło do poprzedniej ustawy i żeby było zliberalizowane. I chciałem jeszcze szybko, tak, bo nie chcę zabierać czasu, poruszyć kwestię tego, co było na początku mówione, odnośnie, że to jest temat zastępczy. To nie jest temat zastępczy, ale faktycznie zawsze budzi emocje. Nie można tego tak spłytać. I jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie, że tam był jeden głos odnośnie tego, że te dzieci po prostu, jak są uszkodzone płodem, to one rodzą i było coś takiego powiedziane, znaczy taki wniosek mój był, że tak naprawdę to rodzice zostają z tymi dziećmi, że państwo nie bierze za to odpowiedzialności. I łatwo jest powiedzieć, kiedy tak naprawdę zostaje się do końca życie
1: To prawda, często pada ten argument i to pada z ust rodziców chorych dzieci, że państwo z jednej strony zmusza, a potem bardzo słabo pomaga.
11: Dokładnie i nie można tak po prostu lekko oceniać, kiedy się nie bierze odpowiedzialności, więc ja w kontrargumencie proponuję, że ci wszyscy, którzy tak łatwo im to przychodzi, niech się zaangażują w odpowiedzialność wychowania takiego dziecka, pomocy sąsiadu, rodzinie, żeby po prostu wziąć trochę odpowiedzialności, bo fajnie jest łatwo powiedzieć przez radio, co każdy ma zrobić, kiedy to nie dotyczy nas tak naprawdę. Uważam, że jest to totalnie niesprawiedliwe, żeby tak traktować i bardzo chciałbym się skupić, żeby pana drugi gość, który mówił o prawie życia, żeby cofnął się o krok do wstecz i powiedział o prawie wyboru. Bo tak naprawdę mówimy o to, że czy człowiek ma prawo wyboru, bo w chwili obecnej wydaje mi się, że to prawo wyboru jest troszeczkę zabierane, bo moje prawo jest bardziej mojsze niż twojsze.
1: No to temat chyba na osobny program. Czy żyjemy w kraju, w którym mamy wybór? Bo tych wątków, obszarów, spraw byłoby pewnie do omówienia mnóstwo. Pani Aleksandro, witam. Dzień dobry, halo.
12: Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry.
12: Ja również pozwoliłam sobie zadzwonić, bo też właśnie fala panów, którzy się wcześniej wypowiadali, wywołała mnie nieco do tego telefonu. Ja od razu powiem, że ja na ten temat patrzę troszeczkę też z punktu widzenia naukowego, bo jestem prawnikiem praktykiem i prawnikiem naukowcem pracującym na uczelni. I przede wszystkim dla mnie jest to typowy przykład, jak wybiórczo państwo traktuje to, co jest publiczne, a to, co jest prywatne. Kiedy mówimy o związkach jednopłciowych, odbiera im się prawa ochrony, bowiem jest to sfera prywatna tych ludzi i tak się to traktuje. Natomiast w tym wypadku znowu zawłaszcza się, uważam, sferę prywatną człowieka, jego wiarę, światopogląd, wybory, o których mówił mój przedmówca, i wpłacza się je do sfery publicznej. Dlatego tutaj jakby uważam, to jest jakby podstawowy problem. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o też to, co już wielokrotnie wybrzmiało, przede wszystkim jeżeli patrzymy na to z perspektywy dziecka, to uważam, że należy patrzeć na to z perspektywy jego dobrostanu. I oczywiście tutaj z jednej strony warto mówić, że opieka, zwłaszcza dla dzieci, nad dziećmi niepełnosprawnymi w tym państwie nie jest najlepsza, ale ja też zwracam uwagę na podstawową rzecz. Jaką dobrą opiekę może świadczyć rodzic, bo to również są ojcowie i matki, którzy nie chcą tego dziecka. I jakby w ogóle tutaj na to też nie zwracamy uwagi, że zmuszając kogoś do urodzenia i następnie wychowywania dziecka, którego nie chce, my również narażamy to dziecko na znacznie większe problemy związane z życiem społecznym i tutaj, że tak powiem, ludzi często na głębokie traumy. Dlatego zwracam w szczególności uwagę na to,
1: kończąc,
12: że jakby temat jest, uważam, bardzo wielowątkowy. Mm. Bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję za telefon. Pani Beata na koniec. Pani Beato, krótko proszę. Halo, dzień dobry.
13: Dzień dobry. Beata z tej strony. Nie ma mojej zgody na zabijanie. Absolutnie. Było mnóstwo nielogicznych wypowiedzi ze strony pana, który mówił o kangurach, o pasożytach, że dziecko w łonie matki jest pasożytem. Bzdura. Człowiek jest człowiekiem od początku i czy jest po tej stronie brzucha, czy po tej, jest człowiekiem, ma swoje prawa i musimy bronić tych praw. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. 9 minut do 13. Ponownie pani Natalia Broniarczyk, aborcyjny Dream Team. Ponownie pani Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina, członek zarządu. Słyszymy się?
14: Słyszymy. Tak, dzień dobry.
1: Rekordowa, muszę państwu powiedzieć, liczba słuchaczy by dziś zagłosowała. Prawie 1150 osób w ciągu raptem 30 kilku minut. I oto wyniki naszej sondy. Na pytanie, czy prawo aborcyjne należy w Polsce zliberalizować, na tak 87%, 13% uważa, że nie. Natalia Broniarczyk, z badania CBOS-u wynika, że w ciągu życia ciążę przerwała co czwarta Polka. Większość aborcji dotyczy kobiet od 21 do 34 roku życia. Czy w Polsce aborcja, mówiliśmy o tym, ale chcę jeszcze raz zapytać, aborcja farmakologiczna jest legalnym działaniem? Pytam o tabletki, które przerywają ciążę.
14: Przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że bardzo dziękuję paniom, które zadzwoniły, przede wszystkim tym, które podzieliły się swoimi doświadczeniami. Chciałabym powiedzieć, że myślę, że to ważne, bo właśnie te prawdziwe historie, zwłaszcza ta historia pani, która opowiedziała o tym, jak musiała chodzić z martwą ciążą ponad 3 tygodnie, pokazują, jakie są skutki tego prawa i jakie są skutki też ograniczania wolności kobiet. A wracając do pana pytania, tak, jeżeli chodzi o tabletki aborcyjne, w związku z tym, że kobieta zażywa je sama, to można powiedzieć, że aborcja farmakologiczna jest legalna. No bo nie ma tutaj przestępstwa, jeżeli kobieta nie jest karana za przerwanie własnej ciąży. Może połknąć tabletki i może to zrobić również w tajemnicy przed swoim partnerem, przed swoją rodziną. I niestety często się tak zdarza właśnie dlatego, że mężczyznom się nie, oni nie są w stanie sobie wyobrazić tej sytuacji. Dla nich to jest wyłącznie teoretyczna dyskusja, a dla kobiet jest to często sprawa życia, śmierci, rodziny, zdrowia, całego planu na życie i całej wizji życia, jaką sobie wyobrażają. I myślę, że bardzo ważne jest też to, żeby podkreślić, że kobieta, jak nie chce być w ciąży, to zrobi to, niezależnie od tego, ile panów zadzwoni do radia, jak będzie wyglądała sonda, jakie będą badania? Kobiety, jak nie chcą być w ciąży, to po prostu w niej nie będą.
1: Kaja Godek, często pada to pytanie, padłoby dzisiaj bodajże 2 czy 3-krotnie u nas na antenie. Pytanie o rolę państwa, bo państwo z jednej strony zmusza, formułując takie, a nie inne prawo do rodzenia dzieci z nieuleczalnymi chorobami, no ale potem bardzo słabo pomaga. Słuchaczki pytają, czy to jest w porządku?
15: Chciałabym, żeby pan zdefiniował pojęcie zmuszania do urodzenia. Jeżeli pan potrafi zmusić do urodzenia, to zapraszam na dowolny oddział patologii ciąży, gdzie leżą kobiety po 40, 41 tygodniu i nie mogą urodzić. Może pan, zmusić.
1: Nie wiem,
15: one chcą, a nie mogą.
1: Nie wiem, co panią tak rozbawiło. Znam
15: strasznie
1: sporo,
15: mnie bawi sformułowanie zmuszanie do rodzenia. Rodzenie jest procesem fizjologicznym, jest etapem życia dziecka, jest poczęcie, noszenie ciąży, i rodzenie to jest etap fizjologiczny, do którego się nie zmusza.
1: Odbieranie prawa do przerwania ciąży, nawet, a są takie przypadki i bardzo liczne przypadki, nawet w sytuacji, kiedy przesłanka jest legalna, no, moim zdaniem jest budowaniem takiego systemu, takiego zwyczaju, który de facto zmusza.
7: państwo i kodeks karny zasadniczo ma taką funkcję, żeby zmusić do niepopełniania przestępstw. Zabicie człowieka jest przestępstwem, ma być tak zdefiniowane w kodeksie karnym, mają być za nie kary.
1: Ja mówię o innym przypadku. Mówię o innym przypadku, o sytuacji, kiedy kobieta ma prawo do legalnej ciąży, a jednak...
7: Do legalnej aborcji chciał pan.
1: Do legalnej aborcji oczywiście, a jednak system jest tak skonstruowany, nastawienie, atmosfera, że tej ciąży usunąć nie może.
7: Mam nadzieję, że wszystko będzie szło w tę stronę, że będzie coraz trudniej zabić dziecko w Polsce, że będzie się zmieniało prawo w dobrą stronę, czyli w kierunku ochrony życia, że będzie się zmieniała praktyka również, jeśli chodzi o organy ścigania. Natomiast pan mnie tutaj pyta o rolę państwa. Ja chciałabym na ten temat, bo przywołał pan bardzo ciekawe badania CBOS-u o tym, że 1/4 Polek jest po aborcji. Ja to wiem, dlatego że nawet u nas w Fundacji Życie i Rodzina działają dziewczyny po aborcji. Dziewczyny, które właśnie przez takie środowiska, jakie reprezentuje pani Broniarczyk, wzięły kiedyś tabletkę, zabiły sobie dziecko i one sobie z tą sytuacją absolutnie nie radziły, dopóki nie zaczęły działać w pro-life i sprzeciwiać się aborcji. To jest jedna sprawa. Druga rzecz. Podobne badanie CBOS-u było jakieś 14 czy 15 lat temu, nie wiem, to był chyba 2012 albo 13 rok. I wtedy było powiedziane w tym badaniu, że 1/3 Polek jest po aborcji. Jeżeli po 14 latach mamy badanie, które mówi o spadku, o kilkanaście procent, kilka czy kilkanaście procent, to znaczy, że prawo działa. Prawo, które ogranicza.
1: Przyznam, że
7: halo,
1: tu bym był, halo.
7: Wątpi pan w badania CBOS-u?
1: Halo,
7: Jedna czwarta to mniej niż 1/3.
1: Brawo,
7: to znaczy,
1: ale
7: że posuwamy się w dobrą stronę.
1: Nie wątpię w badania CBOS-u, natomiast byłbym ostrożny z takimi wnioskami, dlatego że w tej chwili, a ja nie jestem w stanie tego sprawdzić, te badania mogą się bardzo, bardzo różnić metodą, pytaniem, sposobem badania.
7: Natalia, cieszę się, że pan to powiedział. Oznacza to, że nie powinniśmy dyskutować na temat badań CBOS-u. Tylko powinniśmy mówić o realiach. Realia
1: nie,
7: są takie,
1: nie.
7: Że jest
1: 1/3 jest informacją i jedna wspominana 1/4. Natalia Broniarczyk, jeszcze jeden wątek.
7: 1/4 to spadek.
1: Natalia Broniarczyk, co pani zdaniem wyniknie z tych prac Komisji Nadzwyczajnej? Co wyniknie z tych projektów? Co będzie dalej?
14: Ja szczerze mówiąc nie jestem za bardzo zainteresowana pracą komisji, dlatego że to nie są rozwiązania, które w jakikolwiek sposób po pierwsze mogą wejść w życie. I tutaj na pewno musimy wziąć pod uwagę konserwatywny rząd, bo ja uważam, że jednak rządzi nami cały czas konserwatywna większość. Nie tak konserwatywna jak wcześniej, ale konserwatywna. Po drugie mamy prezydenta, który zablokuje jakąkolwiek zmianę. Natomiast życie będzie toczyć się dalej i aborcja będzie robiona. I na szczęście dzisiaj dzięki tabletkom aborcyjnym, które możemy zamówić z womanhealth.org, możemy przerwać ciążę po prostu w domu, u siebie, w mieszkaniu, w łazience, podczas gdy nasze dzieci są w szkole, a mąż w pracy i nawet nie musimy nikomu o tym mówić. I to nie jest tak, że zawsze aborcja powoduje jakieś trudne emocje. Może powodować, tak jak różne wydarzenia w życiu. Natomiast badania wszelkie pokazują, że od 95 do 98% kobiet nie żałuje decyzji o aborcji. Gdyby stanęły drugi raz przed taką decyzją, zrobiłyby to. I często te kobiety decydują się na aborcję dlatego, że już mają dzieci i nie chcą powiększać rodziny, również w trosce o dzieci, które już mają.
1: Natalia Broniarczyk, aborcyjny Dream Team, wcześniej Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina. Dobrego dnia i dziękuję paniom za spotkanie.
14: Dziękuję, do widzenia.
7: Do widzenia.
1: Do usłyszenia. 2 minuty, 1,5 minuty do 13. Słyszymy się jutro po 16. Obecność obowiązkowa.

0: kawę, matę.
1: Czy państwo też mają takie wrażenie, że dopiero co Sirius wybrzmiewał o 6 rano w piątek? Tyle, że to był piątek, 4 września, a tu pyk, znów Sirius, znów 6 rano, znów w piątek, tyle, że 11 września. Jeszcze raz dzień dobry w Kafe Mate w Radiu 357. Natalia Fidler, Tomasz Matlingiewicz i Ola Żaczek. Będziemy z państwem do 9.

7 minut po godzinie 6. 510 357 357. Ten numer telefonu jest do Państwa dyspozycji. Są też słówki w naszej aplikacji, czyli głosówki i tekstówki. Jest też adres mailowy ola.żaczek@radio357.pl. Zapraszam serdecznie do kontaktowania się w sprawach wszelakich. I pan Wojtek już pisze, że zgasiłam słońce podobno. Panie Wojtku, przepraszam. Ja nie wiem, jak to się stało.

0: No to co z tym słońcem, to sprawdzimy za chwilę. Sienna Spyro, artystka, która zawładnęła muzyczną duszą Mateusza Fusiarza. Mateusza, który dziś będzie prowadził listę piosenek z Katowic. Drugi Mateusz, Mateusz Kuźniewski. Albo pierwszy Mateusz, Mateusz Kuźniewski. Jeden z Mateuszy, którzy prowadzą Kafe Mate, dziś odpoczywa. Dlatego do 9 jestem z Państwem ja i bardzo się z tego powodu cieszę. Sprawdzamy, jak to jest ze słońcem. Panie Wojtku, to nie ja, to synoptycy. Po prostu. Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na południu i południowym wschodzie będzie wzrastać do całkowitego. Na krańcach południowych i północnych prognozowane są opady deszczu. Na termometrach maksymalnie, czyli w tym najcieplejszym momencie dnia, od 13 stopni na południu do 20 na zachodzie kraju, w centrum około 17. Wiatr będzie słaby, ale w Sudetach porywisty. W Tatrach porywy do 60 km na godzinę.
1: Radio 357.
0: I mamy 11 minut po 6.

Bardzo miło usłyszeć takie zdanie. Dziś jest piątek. Prawda? Bardzo to przyjemne. Dziś piątek, więcej konkretów. 254 dzień roku. Wschód słońca nastąpił o godzinie 6.01. Zachód nastąpi o 19.03. A imieniny obchodzą Bonaventura, Dagna, Emilian, Felix, Hiacynt, Jacek, Jan, Piotr, Teodora i Wincenty. Wszystkiego najlepszego. Najlepsze życzenia od całej załogi Radia 357. Dziękuję Państwu, że Państwo od razu bronią tego słońca i tego, co można z nim zrobić. Piękne słońce, podobno w Mielcu, na pustym przystanku widać je pięknie. Pozdrawia pan Stefan, a pan Marcin napisał, że jak tylko słychać Siriusa, to powoli, powoli robi się jasno. No więc pieśń chyba adekwatna.

0: Jeszcze o ton jaśniej się zrobiło. Wyglądam przez okno. Słońca nie widać, ale nie jest ciemno. A co dziś w Kafe Mate do 9:00? Będziemy marzyć o emeryturze, takiej na trochę. Razem z Natalią Fidler w jej nowym cyklu Rise and Shine. Przed nami też druga odsłona opowieści o grach Roberta Zembrzyckiego, tym razem między innymi o Nintendo Direct. Z Antkiem Pyzlem zajrzymy na Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków i sprawdzimy, na czym polega fenomen podobnych nietuzinkowych konkursów.
1: Te mistrzostwa są tak absurdalne, że pójście na nie jest samo w sobie aż śmieszne. Można jednocześnie śmiać się z tego, że się dobrze bawi i się dobrze bawić.
0: W przeddzień Światowego Dnia Pierwszej Pomocy porozmawiamy z Karolem Bączkowskim, ratownikiem. Między innymi o tym, jak ważne jest odświeżanie tej wiedzy i ćwiczenie umiejętności udzielania pomocy. Tradycyjnie połączymy się z doktorem Tomaszem Rożkiem, a z Katarzyną Błażejewską-Sztur w 3-5-7 kęsów na śniadanie wrócimy do tematu zmian w menu na szkolnych stołówkach, bo sporo Państwa pytań i sugestii pojawiło się przed tygodniem. Serwisy informacyjne przygotowuje dziś o poranku Monika Mędroch-Karbowska, serwisy sportowe Tomasz Gorazdowski i w tym składzie będziemy do 9:00.

0: wspieraj system i zagłosuj.
1: A mówiłam, że lista dziś z Katowic? Mówiłam. I jeszcze będę mówić, proszę się na to nastawić. Będziemy przypominać Państwu, że dziś lista z Katowic. Głosujemy. Do 12 jest jeszcze czas, żeby to wszystko pięknie poustawiać. Bibadubi, Memories.

0: Bibadubi.
1: Bibadubi.
0: Bibadubi. Zbliża się 6:30. Jest i ona, jak państwo słyszą, Natalia
1: Fidler.
0: Dobry. Dzień dobry.
1: Już zdążyłam zatęsknić za tą porą, za tymi okolicznościami, bardzo.
0: Ta pora i ci ludzie też tęsknili. Cieszymy się bardzo, że jesteś z nami. 6:30 to będzie ten czas, kiedy będą państwo w piątki słyszeć się z Natalią Fidler w nowym cyklu, ale ja już więcej nic nie powiem. Tłumacz się, wyjaśniaj,
1: oczywiście,
0: opowiadaj.
1: Z wielką przyjemnością, bo nastąpiła wiekopomna chwila. Mamy nową nazwę, nowy tytuł mojego cyklu. Szukałam momentu, proszę wybaczyć to określenie, wiralowego, związanego z porankiem. Oprócz tego odrobinę chciałam poszerzyć spektrum tematów, które będziemy podejmować po godzinie 6:30 w piątki. I stąd...
2: Rise and shine.
1: Po pierwsze, pora wstawać i takim zwrotem w języku angielskim mogą państwo pobudkę zakomunikować, a ja tym bardziej się pod tym podpisuję, bo w dosłownym tłumaczeniu...
2: Rise and shine
1: oznacza wstań i lśni, a że dokładnie tego państwu o poranku życzę, to pasuje on idealnie do dżingla, który chwilowo jeszcze jest w wersji demo, który przed chwilą państwo słyszeli. Głosu użyczę nam Kylie Jenner, z którą raczej możemy się nie utożsamiać, ale był to moment, który stał się oprócz tego, że wiralem, to nawet chyba jeszcze memem, więc wyjątkowo w tym kontekście do mojego cyklu nam pasuje. A dzisiaj już do konkretów przechodząc, dziś opowiem państwu o mikroemeryturę.
3: Have you heard of a mini retirement? It's basically a grown-up gap year or a career break. And more than half of Gen Z say they're going to take at least one, according to a survey by HSBC. It's taken by those who don't want to wait for retirement to go traveling or on holiday.
1: Ludzie, którzy stosunkowo niedawno weszli na rynek pracy, czyli dzisiejsi 20-30-parolatkowie, zdążyli już zasmakować przepracowania albo są na dobrej drodze do tego, być może odkryli, że na tej drabinie kariery kolejne szczebelki no nie smakują tak dobrze i zaczynają kwestionować ten panujący porządek. I tutaj pojawia się mikrodawkowanie emerytury, czy też mini-emerytura. Bo dlaczego na taki dłuższy moment odpoczynku, relaksu, spełniania marzeń i na przykład rozwijania pasji mają czekać do 60? I scenariusz jest następujący. Planujemy przerwę, kilka miesięcy do nawet roku, albo może więcej. Obliczamy, jakiego potrzebujemy budżetu. Wymaga to od nas oczywiście poświęceń na etapie przygotowań, rozsądne planowanie, praca, a później na kilka miesięcy wcielamy się w 30-letniego emeryta, odpoczywamy i wracamy po tym czasie na rynek pracy, w założeniu wypoczęci i bogatsi w te nowe doświadczenia. I myślę, że to jest naprawdę świetny scenariusz. Mogą państwo pamiętać, że w kwestii pracy milenialsi i zetki mają no co najmniej kilka niekonwencjonalnych rozwiązań. Opowiadałam już państwu o Bare Minimum Monday. Czy wiesz, czym jest Bare Minimum Monday?
0: Mogę sobie tylko wyobrażać.
1: To jest sytuacja, w której to jest trend, który przez chwilę był dosyć popularny, czyli poniedziałek, w którym robimy jedynie to, czego wymaga się od nas na takim poziomie absolutnego minimum. I to jest wszystko w reakcji na stres.
0: Tak, moja przyjaciółka ma na to swoje określenie. To jest bez zbędnej brawury. Robimy coś bez zbędnej brawury.
1: Ale to jest ładne. A jaki to będzie skrót? BZD? Możemy to wprowadzić w tajemnicy, nie wydadzą nas państwo.
0: Będziemy... Niech to zostanie między nami, tak. Bardzo prosimy.
1: To będzie nasza mała tajemnica. Polecamy też, zapraszamy do tego, oprócz Bare Minimum Monday, bo to może już odrobinę jednak zdradzać, co
0: ale
1: planujemy.
0: Hasło Bare Minimum ja
1: ładne,
0: przyznam,
1: prawda?
0: Że lubię. Ale bez zbędnej brawury też.
1: To piękne to jest. W ogóle brawura to jest też ładne słowo. I to wszystko jest w ogóle z takim celem, żeby ochronić to swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, żeby od tego stresu w jakiś sposób stronić. I no, ta świadomość, że czasem ten na przykład dzień po urlopie nadchodzi, no i my już się zaczynamy stresować, już może czasem po prostu boli nas brzuch i tracimy z tego naszego urlopu albo weekendu. Więc to jest świetne scenariusz, a teraz kolejny trend, czyli mikroemerytura jako właśnie forma dbania o siebie, dbania o zdrowie psychiczne, o zdrowie fizyczne, czyli robimy dłuższą niż klasyczną przerwę, nie ulegamy presji, nie odkładamy na potem, w tym czasie podróżujemy, inwestujemy naszą energię w pasję, rozwijamy coś na przykład, co niekoniecznie przyniesie nam zarobek, ale zdecydowanie pozwoli nam odetchnąć i to nie jest znowu taki abstrakcyjny scenariusz, w którym można rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, chyba że mają państwo Państwo takie możliwości.
0: Bieszczady jest, proszę bardzo. To jest jeden z kierunków możliwych, prawda?
1: To prawda, ale tak z dnia na dzień, to myślę, że...
0: No bez przygotowań to
1: no
0: tak
1: właśnie.
0: Nie bardzo.
1: Bo tutaj właśnie ten trend też się składa z takiego bardzo intensywnego planowania i zbierania zasobów, odkładania pieniędzy, tworzenia poduszki finansowej, więc to wszystko ma ręce i nogi, powiedzmy.
0: Już widzę ten Excel, tę tabelkę.
1: I to może być bardzo ekscytujący Excel. Nie oszukujmy się. A Excele czasem bywają mniej ekscytujące.
0: A ten może być jednym z takich bardziej... Ja już się rozmarzyłam, muszę przyznać, że się rozmarzyłam, jeśli chodzi o kierunki, gdzie taka emerytura, widzisz? Taka prawie emerytura, ten gap year można by spędzić. Może państwo też
1: i
0: mają
1: nowe
0: jakieś
1: pasje
0: pomysły.
1: Na widoku. Bardzo mi się podoba też argument tego, że to będzie czas, kiedy na przykład będą bardziej sprawne stawy. I to jest kolejny argument za tym.
0: Czyli to góry. Tutaj, mogą być góry.
1: Na przykład.
0: Te Bieszczady
1: mogą
0: gdzieś tam krążą.
1: Mogą, tak, oczywiście.
0: Uśmiechamy się do Mateusza Kuźniewskiego, który na pewno nie pogardziłby taką roczną
1: zupełnie
0: emeryturką
1: nie.
0: W górę.
1: Ja mam jeszcze jedną teorię na temat tego trendu. Nie wiem, czy się mogę nią podzielić. Masz ochotę?
0: Ze mną jak najbardziej. Mam nadzieję, że państwo też powtórzą tego dalej.
1: Ja mam taką teorię, że ten trend, tutaj jako reprezentantka tych 30-latków, w ich imieniu się wypowiadam, to może być podszyte lekką zazdrością, bo ja już wielokrotnie spotkałam się z takimi po prostu z wzdychaniem, z zazdrością na samą informację, że już niedługo do tej emerytury, bo my, milenialsi i my zetki, ja już państwo wiedzą, że się trochę podłączam do jednych i trochę do drugich ze względu na mój rok urodzenia. Tutaj jest to podważone, że tak powiem, danymi, bo w zależności od źródeł ja mogę się podłączyć do jednego lub do drugiego. No i ja wiem, że my odrobinę właśnie z taką zazdrością i troszkę tak idealizujemy tę sytuację emerytury.
0: Sytuację emerytury?
1: Tak, no, dokładnie.
0: To ja też trochę idealizuję.
1: A widzisz.
0: Ja jestem takim starszym milenialsem.
1: A widzisz, czyli to...
0: Tak, trochę się, naprawdę się rozmarzyłam.
1: Mhm. Mam nadzieję, że na przykład może kogoś z państwa to zainspiruje i usłyszymy historię, albo zaczniemy wszyscy nagle planować. Może nie wszyscy i nie nagle, no właśnie, nie nagle, ale może zaczniemy tutaj planować takie, może stopniowo jakoś. Będziemy się oswajać tym pomysłem. Możemy sobie wysyłać zdjęcia i plany na podróż, gdzie byśmy chcieli taką mikroemeryturę, którą będziemy sobie mikrodawkować. No,
0: ale to też może być pomysł na makrobiznes, tak teraz pomyślałam.
1: To też już zostaniemy.
0: Państwo wiedzą, co zrobić z tymi informacjami. Słówki, głosówki, tekstówki do państwa dyspozycji, numer telefonu również, ale to za chwilę. Dajmy Natalii
1: tak, ja zaraz
0: chwilę,
1: wracam.
0: Żeby dotrzeć, żeby znów mogła złapać za słuchawkę. Jakie państwo mają pomysły, jeśli chodzi o te mikroemerytury, takie roczne przerwy w działalności zawodowej. Proszę nas też zainspirować, jakie to mogą być kierunki. Wracamy do tego jingla?
1: Tak, to my możemy dać
0: czyli
1: momencik.
0: Takim okrzykiem Rise and Shine.
1: Ale czy w wykonaniu Kylie Jenner, czy już w naszym wykonaniu? Chcesz zaintonować tutaj?
0: Ja chyba nie dam rady, mogę się popiąć.
1: To może jednak poprosimy Kylie Jenner.
0: Czy jest Kylie na sali? Tak się szczęśliwie składa, że mamy panią Kylie na sali.
4: Rise and shine.
0: Żyjemy w nieustannym biegu.
4: Rise and shine.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo, Natalia.
1: Dziękuję pięknie.

0: Ale że akurat ten utwór zabrzmiał na naszej antenie po 6.30, tak przed 6.40. Przypadek? Nie sądzę.
1: Zupełnie nie jest to przypadek. Candy Staton w piosence Young Hearts Run Free wystąpiła tutaj nie bez powodu, ponieważ Candy również w temacie nie tracenia czasu, co prawda w miłości, i to jest, wbrew pozorom, nie jest to bardzo szczęśliwa szczęśliwa historia, ale na pewno z ogromną siłą i takim, no, świadomością na pewno. No i właśnie o tym, żeby nie tracić czasu, żeby ewentualnie kończyć to, co może nam nie służyć. To tutaj w ogóle nie w kontekście tych emerytur i pracy, ale może.
0: W kontekście muzyki Natalia Fiedler. Jeśli chcieliby Państwo więcej Natalii, usłyszeć Natalię, to jutro o 19 będzie taka okazja. Zapraszamy serdecznie na audycję So Much Sense.
1: Zapraszamy.

Moją mikroemeryturę widzę w Grecji, na którejś z małych, spokojnych wysp, napisała do nas pani Magdalena. To jest myśl. Grecja, greckie wysepki. Od razu Mamma Mia w tle brzmi. Taki system, o którym wspomina pani Natalia, istnieje w Polsce od lat i dotyczy wszystkich pokoleń, ale wymaga konkretnego zawodu. To roczny urlop zdrowotny przysługuje na przykład nauczycielom, napisał do nas pan Paweł. Roczny urlop zdrowotny, tak? Trochę inna chyba jest ta koncepcja tej takiej mikroemerytury, bo no nie każdy zawód może pozwolić sobie na taki roczny urlop zdrowotny. Roczna emerytura albo kilkumiesięczna emerytura, Grecja, Bieszczady. Jakie jeszcze inne kierunki?

0: A mówiłam, że lista piosenek dziś z Katowic?
1: Partnerem audycji jest miasto Katowice. Organizator urodzin miasta Kocham Katowice.
0: Mateusz Fusiarz dziś z Katowic będzie prowadził listę piosenek Radia 357 od godziny 19. Będzie nas widać i słychać w amfiteatrze. Zapraszamy serdecznie. Proszę też dać znać, kto z Państwa się wybiera. Katowice będą obchodzić urodziny hucznie. W zasadzie przez całe 3 dni będzie lista z Katowic, będą też koncerty, między innymi Vito Bambino, Wonky One. W sobotę wydarzeniem dnia będzie koncert Sisters. Let me tell you about

0: Sisters w sobotę w Katowicach. Dziś z Katowic lista piosenek Radia 357. Jeżeli Katowice mają urodziny właśnie teraz, to oznacza to, że Katowice są spod znaku panny. Tylko nie znamy dokładnej chyba godziny przyjścia na świat, żeby wyliczyć ascendent.
1: Partnerem audycji jest miasto Katowice. Organizator urodzin miasta Kocham Katowice.
0: Jest piątek, jest 6:54, są depesze, nie ma za co.

0: Tu Radio 357, jest piątek, 11 września, po siódmej. To najwyższy czas na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Od północy trwa protest maszynistów. Związkowcy przejeżdżają przez przejazdy kolejowo-drogowe niezależnie od ich kategorii z prędkością do 20 km na godzinę. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. W środę w wypadku, do którego doszło na Mazowszu, ciężko ranny został maszynista, a jedna pasażerka pociągu poniosła śmierć. Pasażerów czekają dzisiaj utrudnienia, choć protest potrwa krócej niż planowano. Pierwotnie miał trwać całą dobę, ale szef związkowców Leszek Miętek mówi, że związkowcy chcą pokazać dobrą wolę.
2: Skrócimy do 12. Niemniej protest musi się odbyć, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
1: Czara goryczy przelała się już dawno, mówił z kolei wczoraj w placu na Rozdrożu Sławomir Centkowski, wiceprezes Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.
3: I to nie jest wynik jednego zdarzenia czy tego zdarzenia wczorajszego, jest to wynik zaniedbań w kwestii bezpieczeństwa na kolei od kilku lat.
1: Rząd zapowiada zaostrzenie kar za nieprzestrzeganie przepisów na przejazdach kolejowych. Premier wziął wczoraj udział w spotkaniu z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Po spotkaniu Donald Tusk poinformował, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach.
4: I Polska, i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
1: Od wielu tygodni pojawiają się doniesienia o możliwych rosyjskich prowokacjach zbrojnych dotyczących państw bałtyckich i Polski. Premier w swoim wystąpieniu poinformował, że w nocy ze środy na czwartek polskie służby we współpracy z ukraińskimi udaremniły zagrożenie przy jednym z przejść granicznych. Z kolei minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega przed rosyjską propagandą i dezinformacją.
5: Jedna fałszywa informacja, wielokrotnie przekazana dalej, z serduszkami, które są przyklejone do tej informacji, jest tak niebezpieczna jak amunicja 155 mm, bo też może prowadzić przez to, że ktoś zostanie zwerbowany, ktoś umożliwi działanie sabotażowe, do nieszczęścia, do wybuchu, do podpalenia.
1: Szef MON potwierdził, że Polska szykuje kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy. W Szwajcarii doszło wczoraj do wypadku holenderskiego autokaru. Służby poinformowały, że zginęło kilka osób, nie podały jednak dokładnej liczby okoliczności zdarzenia ani narodowości ofiar. Wiadomo, że autokarem podróżowało 48 osób. Przenosimy się do Japonii. Kraj mierzy się ze skutkami ekstremalnych ulew, które najmocniej uderzyły w jego środkową część. Po rekordowych opadach zalane są domy i ulice. Dramatyczny bilans ostatnich dni przedstawi nasza korespondentka Dominika Giordano.
6: Ulewy, jakie nawiedziły Japonię w tym roku, to sytuacja niespotykana o tej porze. Gwałtowne opady powodujące podtopienia i lokalne powodzie pojawiły się już w sierpniu w Chibie na północy Tokio. Miejscami spadło tam ponad 360 mm deszczu w ciągu 24 godzin, rekord dla tego obszaru. Co najmniej 8 osób zginęło, a tysiące podróżujących utknęło na lotnisku Narita. Kolejna fala deszczu dotknęła w tym tygodniu popularną destynację turystyczną miasto Nagoya, gdzie w ciągu kilku godzin ulice zamieniły się w rwące rzeki. Dziś przywrócono już komunikację, ale mieszkańcy miasta nadal borykają się z usuwaniem skutków powodzi. 41 osób zostało rannych. Na górze Fuji osuwająca się ziemia zasypała samochody. Jedna osoba zginęła pod błotną lawiną. W prefekturze Shizuoka, regionie znanym z zielonej herbaty, nadal obowiązują ostrzeżenia związane z ulewami i osuwiskami. Meteorolodzy ostrzegają przed kolejnymi intensywnymi opadami. We wrześniu rozpoczyna się bowiem w Japonii pora tajfunów. Dla Radia 357 Dominika Giordano.
1: Ta relacja kończy serwis o 7, kolejny za niespełna godzinę.
0: Do usłyszenia o 8, a teraz czas na informacje sportowe od Tomasza Gorazdowskiego.
7: Na początek siatkówka, bo nasi mistrzowie rozpoczęli udział w Mistrzostwach Europy. Zadanie na początek nie było trudne. Trzeba było wygrać z Portugalią i jak już wiele razy mówiłem, gdyby to była piłka nożna, cóż, szanse byłyby nie za wielkie. Tymczasem w siatkówce skończyło się tak, jak się skończyć miało. Polacy wygrali z Portugalią 3-0, pokonując ją w pierwszym secie do 12. Ale nawet ze słabszym przeciwnikiem trzeba grać na 100% możliwości, mówił po pierwszym meczu w Polsacie Sport Marcin Komenda.
8: Bardzo dużo zależy od naszego podejścia. Myślę, że dzisiaj nieźle weszliśmy w ten mecz. Była ta koncentracja, było zaufanie do siebie i chęć pokazania, że jesteśmy mocni, że chcemy tutaj od początku narzucić jakby swoje warunki. Natomiast były też momenty takie, gdzie ta koncentracja delikatnie opadła i wtedy Portugalczycy mieli swoje szanse, wykorzystywali je czasem. Całościowo wydaje mi się, że utrzymaliśmy to, co mieliśmy utrzymać i koniec końców wynik jest taki, że jesteśmy z niego zadowoleni.
7: W sobotę kolejny mecz, tym razem z Izraelem. Raczej słabo udała się inauguracja mistrzostw gospodarzom we Włoszech. Miało być pięknie, mecz w Neapolu odbywał się na Piazza del Plebiscito, najważniejszym placu w mieście, no i pięknie tyle, że nikt nie wpadł na pomysł, że i na południu Włoch na początku września może padać deszcz. I tak się właśnie stało. Najpierw trzeba było czekać na pierwszy gwizdek, potem mecz był przerywany, zupełnie jak na tenisowych kortach musieli grać. Jednak wygrali, pewnie ze Szwedami, mimo padającego deszczu. A po siatkówce piłka nożna, bo rozciągnięte na 3 dni zmagania w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów właśnie się zakończyły. I można powiedzieć, że we wszystkich spotkaniach niespodzianek raczej nie było. Nie było ich również wczoraj, bo giganci z Monachium spokojnie wygrali z Bodo Glimt aż 5-0, choć do przerwy goli nie było. A giganci z Manchesteru, ci ubrani na czerwono, również wysoko pokonali rywala, wygrali z Sababaku 4-0. I ciekawostka z polskich boisk. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem Widzewa. Pracę stracił na 3 dni przed ligowym klasykiem, przed spotkaniem z Legią. A w tej kolejce może być ciekawie, bo wspomniałem już o ligowym klasyku meczu Legia-Widzew. Bardzo interesująco zapowiada się również mecz Górnika Zabrze z Lechem Poznań, czyli wicemistrza i mistrza Polski. Ze sportem wracam za godzinę. Będzie m.in. o wielkim tenisie z US Open.
0: Czekamy zatem na wieści z US Open, a jeśli chodzi o pogodę, to dziś na większości terenów zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na południu i południowym wschodzie wzrastać może do dużego, na północy i w południowej połowie kraju możliwe są opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni w Krakowie i Opolu, 15 w Katowicach, 16 w Rzeszowie, 17 w Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku, Toruniu, Wrocławiu i Łodzi, 18 w Koszalinie, Warszawie i Radomiu, 19 w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Zielonej Górze. Najcieplej 20 stopni pokażą termometry w Szczecinie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W Sudetach porywisty, w Tatrach do 60 km na godzinę.
9: Kafe Mate.
0: 8 po 7.

12 minut po godzinie 7 do 9 będą z Państwem Tomasz Matlingiewicz, Natalia Fidler i Ola Żaczek. Słuchają Państwo Cafe Mate. Oyster Boy, pożegnanie z morzem, to dziś nasza piosenka dnia.

0: Prawie 7.16, pożegnanie z morzem, Oyster Boy to nasza piosenka dnia, a ponieważ jest prawie 7.16, to znaczy, że jesteśmy prawie o czasie.
1: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Rożek z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Podobno niektórzy regulują sobie czas wyjścia do szkoły i pracy porą, kiedy pan się pojawia, więc minutę temu trzeba było wyjść.
2: Tak słyszałem. To z jednej strony bardzo miłe, z drugiej strony czuję presję na plecach. A co jak któregoś dnia zaśpię na przykład?
0: Nie sądzę, żeby to się panu przytrafiło.
2: Przytrafić każdemu.
0: Jakoś w to nie wierzę. Wierzymy w pana budziki.
2: Dziś są mamy... dwa.
0: Ja muszę wziąć przykład, bo mi się kiedyś zdarzyło, przyznaję.
2: A i tak wstaję przed.
0: Budzikami?
2: Tak.
0: Rozumiem, że w budzikach jest muzyka, brzmi Radio 357, tylko tak dla przyjemności.
2: Nie, dlatego, że może się zdarzyć, że będzie piosenka pięknie usypiająca albo taka uspokajająca, a musi mnie coś wybudzić. Więc, ale i tak budzę się przed, co w ogóle jest dość ciekawe, że zwykle to budzenie się przed wygląda w ten sposób, że w fabule snu pojawia się albo dzwonek telefonu, albo dzwonek do drzwi, albo klakson, albo cokolwiek, czym później ten budzik właściwy jest. Więc mózg już sobie projektuje, co się wydarzy o godzinie, na którą budzik jest nastawiony i wkomponowuje go w całość.
0: To jest mózg naukowca, na przykład mózg humanistki, czyli mój dziś zrobił coś takiego, że sobie sama gratulowałam, że wstałam i to mi się śniło. Ale zostawmy to może na kiedy indziej. Dziś mamy bardzo poważne pytanie od Ignacego, lat 6. Jak powstaje dźwięk syczenia, gdy polewamy ogień wodą? I ja się muszę przyznać, że bardzo mam do siebie dużo pretensji, że ja sama na głos nie zadawałam takich pytań, bo nurtuje mnie to od dobrych kilkudziesięciu lat.
2: To jest jedno z tych pytań, które się wydaje oczywiste, gdy się je usłyszy, a równocześnie niewielu z nas by wpadło, żeby o to w ogóle zapytać. Mimo tego, że każdy z nas wielokrotnie słyszał dźwięk syczenia, nie tylko wtedy, kiedy polewamy wodą ogień, taki na przykład w ognisku, ale wtedy, kiedy w ogóle woda szybko odparowuje. I to jest dość ciekawe, bo ten dźwięk syczenia, on nie powstaje jakoś magicznie. To jest skutek bardzo szybkiej zmiany stanu skupienia wody. Oraz gwałtownego ruchu powietrza. I te dwie rzeczy nałożone na siebie, właśnie ten dźwięk syczenia, może nie tyle produkują, tylko są tym dźwiękiem syczenia, o tak bym powiedział. Woda to jest zbiór, taka płynna woda, to jest zbiór ogromnej liczby malutkich cząsteczek wody, czyli H2O. W cieczy te cząsteczki są blisko siebie, ale cały czas się poruszają. Ogień, czy bardzo gorąca powierzchnia, dostarcza takim cząsteczkom energię. Im więcej energii, tym szybciej się poruszają, tym szybciej drgają. Teraz, gdy temperatura ich dochodzi do około 100 stopni Celsjusza, mówię około, bo ona jest uzależniona od ciśnienia atmosferycznego, ale także od dokładnego składu tej wody, bo może być przecież woda słona i wtedy to już jest trochę inna temperatura, ale dochodzi do około tych 100 stopni Celsjusza. Cząsteczki mają na tyle dużo energii, żeby zacząć się od siebie odrywać. I wtedy woda przestaje być cieczą i zamienia się w gaz, w parę wodną, a ta zmiana nazywa się brzeniem albo parowaniem. Takim parowaniem w całej objętości, tak bym powiedział. I teraz, para wodna zajmuje znacznie więcej miejsca niż woda w postaci cieczy. Z jednej kropli wody, takiej płynnej, może powstać chmura pary ponad, nie wiem, no na pewno setki razy większa niż sama kropelka. I ta nagłe zwiększenie objętości w tej całej historii jest chyba najważniejsze. Para musi się gdzieś podziać, więc gwałtownie się rozpycha na wszystkie strony. I to powoduje, czy to produkuje ten dźwięk. No bo dźwięk to nic innego niż drgania cząsteczek powietrza. drgania, które docierają do naszego ucha. Gdy para teraz gwałtownie ucieka, gdy gwałtownie się rozpycha, wypycha otaczające powietrze, tworzy w trakcie tego wypychania, tego rozpychania się, tworzy małe, jakieś szybkie podmuchy, jakieś wiry. Jeśli woda trafi na żar, na przykład w ognisku, powstają pęcherzyki pary, które rosną, które pękają. To wszystko, czy każde takie pęknięcie, każdy taki podmuch, każde takie zawirowanie, to jest właśnie krótkie drgnięcie powietrza. Tych zdarzeń są tysiące w ułamku sekundy, może dziesiątki tysięcy, i one nakładając się na siebie z różnych miejsc tego miejsca polanego wodą, z różną siłą, one się na siebie nakładają. Dlatego nie słyszymy jednego czystego tonu, tylko raczej szum, czy raczej syczenie. Czyli innymi słowy, syczenie to jest po prostu dźwięk rozłożony na wiele szybkich, nieregularnych szumów. I to jest w zasadzie odpowiedź na dzisiejsze pytanie.
0: I teraz siedzenie przy ognisku już nigdy nie będzie tym samym, co wcześniej. Bardzo serdecznie dziękujemy panie doktorze, doktor Tomasz Rożek razem z nami. Jak powstaje dźwięk syczenia, gdy polewamy ogień wodą? O to pytał Ignacy, lat 6. A pan Marcin z Wrocławia potwierdza, że przed pytaniami z Księżyca jest w starterach i czeka tylko na dźwięk dżingla, bo z dźwiękiem dżingla wychodzi z

Fountains DC to było 6 miejsce przed tygodniem na liście piosenek Radia 357. Jeszcze, żeby tak zdjąć trochę tej odpowiedzialności i tej presji z doktora Rożka, bo kolejni państwo, kolejni słuchacze potwierdzają, że mają ustawione startery na dźwięk dżingla pytań z Księżyca. Pani Karolina napisała, jeśli by się tak kiedyś zdarzyło, że pan doktor zaśpi, no to wszyscy zaśpimy. To będzie też piękne i usprawiedliwienie w pakiecie. No stanie się coś, no nic się nie stanie.

0: 7:30. O 7:30 co piątek Robert Zembrzycki będzie opowiadał Państwu o grach. Pierwszy odcinek jego nowego cyklu miał miejsce przed tygodniem, a w dzisiejszym segmencie o grach przyjrzymy się między innymi najważniejszym zapowiedziom z ostatniego Nintendo Direct.
1: Witam Państwa w ten piątek. Mam nadzieję, że humory dopisują. Mamy to szczęście, że mój segment o grach zaczyna się w takim momencie roku, kiedy w branży naprawdę pojawia się ruch, na licznych konferencjach zapowiada się coraz to nowe nadchodzące tytuły, a najbliższe miesiące naszpikowane są terminami wyczekiwanych premier. I tak to ostatnio odbyło się Nintendo Direct, a japoński gigant zaprezentował szereg tytułów na swoją ostatnią konsolę, czyli Switcha 2. Między innymi znalazł się tam remake legendarnej gry z 1998 roku, czyli The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
2: Who's there?
3: That's great stuff, kid!
1: Widać, że panowie w Nintendo nie boją się nikogo, bo Zelda ma mieć premierę 5 listopada, czyli 2 tygodnie przed nadchodzącym GTA 6, premiera którego z kolei sieje postrach wśród wszystkich twórców gier, którzy w popłochu przesuwają terminy swoich premier. W trakcie wydarzenia Nintendo zaprezentowano też najnowszą, tym razem dwuwymiarową odsłonę wymagającej gry platformowej Metroid z podtytułem Ravenous. Gra pozostaje side-scrollerem, ale wykorzystuje znacznie bardziej zaawansowaną oprawę 3D, a główny bohater otrzyma m.in. możliwość parowania przeciwników oraz pochłaniania ich energii. Nintendo określa grę hasłem Eat or be eaten, czyli zjedz albo zostań zjedzony.
4: I was attacked by unknown assailants and sustained grave injuries. I don't know where I am. Getting back to the surface won't be easy.

0: Nie samymi grami Nintendo człowiek jednak żyje i tu warto wspomnieć, że mega hit z platformy PC, czyli Mecha Chameleon, już trafił na Switcha. To jest gra, w której staramy się zamalować swoją postać i ukryć się na mapie przed poszukującym nas drugim graczem. Oprócz tego ukaże się także fantastyczny czeski RPG Kingdom Come Deliverance 2. No i pod strzechy posiadaczy konsol Nintendo trafi też odświeżona wersja Wiedźmina III.
1: Widzę białego wilka. Brnie przed siebie do samotnej wieży.
2: Nie zostałem Wiedźminem z własnej woli. Zadecydował o tym los.
0: Na ten moment to wszystko. Z polecajek growych wciąż jestem na etapie Blood of the Dawnwalker. Gra, o której mówiłem Państwu w zeszłym tygodniu. Ma ona swoje problemy. Czuć, że została zrobiona w dość krótkim czasie i nie wszystko działa tam perfekcyjnie, ale ma w sobie na tyle dużo uroku i na tyle fajne pomysły, że ciągle w nią gram. Historia mi się podoba i dobrze się przy tym bawię. A na szerszą recenzję zapraszam Państwa w niedzielę na Rzecz Technologiczną. A tymczasem ja życzę Państwu wspaniałego piątku i pogodnego weekendu.

0: Pani Lana, First Light.
1: Dzień dobry, Pani Olu. Można powiedzieć, że to nie jest Pani pierwsze zastępstwo w audycji Cafe Mate. No i wypadałoby, żeby miała Pani jakiś swój dżingiel. Ja zrobię, co mogę. Uwaga, Cafe Żaczek. Dziękuję.
0: No wspaniały ten dżingiel. Gdyby szukał pan pracy jako lektor, to proszę dać znać. 510-357-357. Głosówki, tekstówki do państwa dyspozycji. Skoro takie kafe trochę inne, pytają państwo w listach, czy będzie jakiś utwór z jakiegoś musicalu? Będzie. A czy może być Hamilton, siostrzyczki Skyler?

0: Kto śpiewał? Ręka do góry. Skylar Sisters z musicalu Hamilton w Radiu 357 w Cafe Mate. A teraz wspieramy.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Ale pani Greta to dobrze sobie radzi na liście, chociaż minus jeden przed tygodniem, ale nadal na podium.

0: Tomku, czy ja powiedziałam, że pani Greta sobie dobrze radzi? Sama siebie rozbawiłam. Nie, nie pani Greta, po prostu Greta Van Fleet. Jest 7:46. Teraz w Cafe Mate będą odgłosy paszczą, a w zasadzie to można powiedzieć, że będzie ptasie radio. Wieczorem w Warszawie na placu Defilad zapowiada się nomen omen zlot fanów współzawodnictwa i ornitologii. Pretekstem jest impreza w rangi mistrzowskiej. To jak dużym zainteresowaniem cieszą się Mistrzostwa Polski w naśladowaniu dźwięków ptaków. Każe zadać sobie pytanie, na czym polega fenomen dziwnych, a czasem wręcz absurdalnych zawodów, a odpowiedzi szukał Antek Pyzel.
1: Ja wiem, że może być trudno w to uwierzyć, ale to są dźwięki wydawane przez człowieka. Wśród obserwatorów Mistrzostw Polski w naśladowaniu dźwięków ptaków nie ma osoby, która nie wiedziałaby, kim jest Marcel Mierzejewski. Wicemistrz sprzed 2 lat i mistrz z roku ubiegłego dziś będzie jednym z jurorów w tym konkursie.
2: Na mistrzostwach wziąłem się z obozu ornitologicznego. Siedząc z resztą ludzi, zaświerkałem przy stole, jakoś tam się wymienialiśmy anegdotkami. Osoba stojąca obok właśnie powiedziała, że oni teraz organizują takie mistrzostwa i mogę się nieźle pobawić. Stwierdziłem, że rzeczywiście mogę przetestować się w takim evencie i nie spodziewałem się, że to będzie coś takiego wielkiego.
3: Zainteresowanie tą imprezą przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
1: Mówi Jan Mencfel, warszawski radny i członek Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz.
3: Wymyśliliśmy Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków jako taki trochę żart dla wtajemniczonych, dla ornitologów, żeby raz do roku mogli się spotkać i pobawić się w naśladowanie odgłosów ptaków. Okazuje się, że mamy kilkadziesiąt zgłoszeń od różnych osób, takich, które wcale ptakami się na co dzień nie interesują. Mamy też coraz większą publiczność, która chce oglądać na żywo te zmagania w Warszawie na placu Defilad.
1: A zainteresowanie jest duże z dwóch powodów. Oprócz tego, że mistrzostwa trafiają w ornitologiczno-przyrodniczą niszę, publiczność nęci piękny zapach oparów absurdu unoszących się przed Pałacem Kultury.
2: Prawdziwym silnikiem wirolowości jest brak przyczyny istnienia czegoś takiego. Te mistrzostwa są tak absurdalne, że pójście na nie jest samo w sobie aż śmieszne. Można jednocześnie śmiać się z tego, że się dobrze bawi i się dobrze bawić.
1: W podobnej, lekko autoironicznej naturze utrzymany był konkurs na najbardziej performatywnego mężczyznę, który relacjonowałem dla Państwa prawie dokładnie rok temu w popołudniówce. Inne zawody polegające na naśladownictwie odbyły się pod koniec sierpnia w Nowym Jorku. Obiektem żartów był bardzo lubiany przez mieszkańców burmistrz Zoran Mamdani.
4: It's unbelievable. I mean, New York is as you know, is just the greatest city there is, and we're all very excited to continue to celebrate.
1: Na Washington Square zebrał się ogromny tłum, choć uczestników wcielających się w charyzmatycznego młodzieżowego polityka było zaledwie 9. To pikuś, przy tym ilu śmiałków zbiera się co roku na Cooper's Hill w angielskim hrabstwie Gloucestershire, by rywalizować w legendarnych już biegach za toczącym się serem. Ta rywalizacja ma już niemal 200 lat tradycji i swoje legendy. Chris Anderson, nazywany królem wzgórza, w trakcie swojej 17-letniej kariery wygrał aż 23 wyścigi. Skoro jesteśmy przy dominatorach, na pewno tym z Państwa, którzy słyszeli o jedzeniu hot dogów na czas, mówi coś nazwisko Joey Chestnut. 18 tytułów mistrzowskich i rekordowe 76 hot dogów zjedzonych w 10 minut to nie przelewki. To wyczyny iście olimpijskie. Polacy nie gęsi. Mamy chociażby organizowane w Gołdapi Mistrzostwa Świata w jedzeniu kartaczy na czas. A o jakich osobliwych zawodach słyszeli Państwo? Od nas dorzucamy jeszcze konkurs na najbardziej podobnego bliźniaka, Mistrzostwa Polski w dmuchaniu balona z gumy do rzucia i, moje ulubione, Mistrzostwa Świata w rzucie beretem. W całym tym szale rywalizacji pamiętajmy tylko o maksymie, którą głosił baron Pierre de Coubertin. Nie liczy się zwycięstwo, liczy się udział.
0: A maksymę przypominał i o konkursach opowiadał Państwu Antek Pyzel. 76 hot dogów w ciągu 10 minut. Ja nie wiem, czy Kasia Błażejewska-Sztur to słyszy, ale może lepiej, żeby jednak nie słyszała. Trochę się też obawiam tych głosówek, które za chwilę mogą nadejść od państwa, jeśli chodzi o odgłosy naśladowania zwierząt wszelakich. Ale cóż, jakoś to udźwigniemy. Tomek kiwa głową, że udźwigniemy. Natalia też na pewno nie może się już doczekać. Sówki wszelkiej maści do państwa dyspozycji. A propos sówek, tutaj tekstówka, jeszcze wracając do budzenia i nastawiania budzików, regulowania czasu poranka wraz z doktorem Rożkiem. Pan Karol napisał: mój syn Marceli składa wniosek, żeby pan doktor Rożek spóźniał się o 10 minut codziennie. Dzięki temu nie będzie musiał czekać na rozpoczęcie lekcji na świetlicy. Panie Karolu, gratulacje. Złoto.

No, słyszała o tych 76 hot-dogach w 10 minut. Kasia Błażejewska-Sztur odezwała się. Usłyszy się z Państwem i my razem z nią spotkamy się przed godziną 8 w Cafe Mate, a na razie mamy 5 do 8.

0: Tu Radio 357, jest piątek, 11 września. Jest dokładnie godzina 8, czas na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Uwaga podróżni, od północy trwa strajk maszynistów. Pociągi zwalniają na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. Podróżujący muszą się liczyć z utrudnieniami. Szef PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiada jednak, że spółka zrobi wszystko, by te były jak najmniejsze.
2: Będziemy starali się korygować te opóźnienia, szczególnie na końcowych odcinkach, żeby te opóźnienia wtórne były jak najmniejsze i żeby ten pociąg szybciej obrócić, żeby wyjeżdżał jak z najmniejszym opóźnieniem.
1: Maszyniści skrócili protest. Zamiast do północy potrwa on do południa, bo jak mówią, nie chcą utrudniać życia pasażerom. Związkowcy domagają się poprawy bezpieczeństwa. Dwa dni temu na Mazowszu pociąg uderzył w ciężarówkę, która wjechała na przejazd. W wyniku zderzenia zginęła pasażerka pociągu, a maszynista został ciężko ranny. To nie jedyny zaplanowany na dzisiaj protest. Do Warszawy przyjadą pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino, którzy obawiają się upadku zakładu.
3: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
1: Mówi Jerzy Gawenda ze związku NSZZ Solidarność. Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Kopalnie Solino należą do grupy Orlen. Protest rozpocznie się o 12 i potrwa 4 godziny. Amerykanie uczczą dziś 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września. Główne uroczystości odbędą się na Dolnym Manhattanie, gdzie rodziny ofiar odczytają nazwiska zmarłych. Po raz pierwszy pojawią się nazwiska osób zmarłych na skutek chorób związanych z zawaleniem się wież i uwolnieniem do atmosfery setek tysięcy ton szkodliwych substancji.
4: Badania pokazują, że Amerykanie nie podchodzą już do kolejnych rocznic zamachów wrześniowych jak do traumy, a jak do historii przekazywanej młodemu pokoleniu. Co więcej, według niedawnego sondażu Reutersa i Ipsos, tylko co dziesiąty z badanych planuje w jakikolwiek sposób uczcić dzisiejszą rocznicę, a strach przed terroryzmem międzynarodowym ustąpił na rzecz przekonania, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych jest terroryzm krajowy. Ponad 40% jest też zdania, że bardziej należy się obawiać przypadkowych aktów przemocy, jak masowe strzelaniny, niż zamachów, jak ten, który 25 lat temu przeprowadziła Al-Kaida. Prawie jednak każdy Amerykanin jest przekonany, że porwanie czterech samolotów i atak na wieże World Trade Center i Pentagon zmieniły nie tylko USA, ale i cały świat. San Francisco, Magda Gacyk.
1: Zamachy z 11 września 2001 roku zapoczątkowały amerykańską wojnę z terrorem, inwazję na Afganistan i szereg zmian w polityce bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Wracamy na stary kontynent. Europie grozi kryzys ziemniaczany. W ubiegłym roku mieliśmy nadprodukcję ziemniaków, dlatego teraz rolnicy zasadzili ich dużo mniej. Nie przewidzieli jednak suszy, która zniszczyła uprawy. Taka sytuacja dotknęła Francję, Niemcy, ale również Polskę.
5: Tutaj odgarniemy troszeczkę, centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą cztery ziemniaczki. Są mniejsze, w zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
1: Mówił Kamil Gongoł, rolnik z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie. W przyszłym roku ziemniaki mogą być towarem luksusowym. Rolnicy ostrzegają, że będzie ich mało i będą drogie. Na koniec przenosimy się do Lublina. Mieszkańcy lubelskiego Starego Miasta przegrali walkę z hałasem. Domagali się zakazu odtwarzania muzyki poza lokalami gastronomicznymi. Radni byli jednak innego zdania. Część z nich przyznała wprawdzie, że problem hałasu jest realny, ale większość uznała, że zamiast wprowadzać nowe zakazy, należy skuteczniej egzekwować te przepisy, które już obowiązują.
6: Wielu mieszkańców się zgłasza do radnych z hałasem, który jest w mieście i niestety zakłócaniem ciszy nocnej.
7: Ja sobie z kolei nie wyobrażam, żeby mieście pełnym kultury, które jest europejską stolicą kultury, które ma tak dużo młodzieży, wprowadzać tego typu zakazy. Tym bardziej, że wydaje mi się, że istniejące prawo w tym zakresie ochrony ciszy nocnej jest wystarczające, żeby wezwać służby i żeby te służby interweniowały.
8: Można to egzekwować, tylko najwyraźniej nie jest to egzekwowane, przynajmniej na terenie Starego Miasta.
1: Mówili podczas sesji Rady Miasta radni Justyna Budzyńska, Bartosz Margul i Marcin Jakubczyk. W tym serwisie to wszystko za godzinę, między innymi o nowym programie dotyczącym mieszkań, który wprowadza Hiszpania.
0: Teraz sport i Tomasz Gorazdowski.
9: Polska-Portugalia 3-0 na inaugurację Mistrzostw Europy. Siatkarskich Mistrzostw Europy, stąd tak łatwa wygrana. To dopiero początek. By bronić tytułu, trzeba będzie jeszcze się namęczyć i ma świadomość tego trener Nikola Grbić.
10: Musimy się przygotować za najtrudniejszych przeciwników i korzystać każdy moment, każdy punkt, każde sytuacje, żeby się przygotowali. Wiemy, że jesteśmy lepsi, gramy lepiej. To nie znaczy, że możemy opuścić i podcenić przeciwnika. Myślę, że każdy od nich ma jakości i my musimy się starać korzystać każdy mecz, żeby my byli lepsi.
9: Oprócz Polaków, Włosi, Francuzi, Niemcy wygrali wczoraj pewnie swoje spotkania. Trochę kłopotów z pogodą mieli Włosi, bo w Neapolu zaplanowali sobie inaugurację pod gołym niebem i nie wpadli na to, że może padać deszcz. I padał. Grali też dzielnie w najlepszej i najbogatszej lidze świata, czyli Lidze Mistrzów. Niespodzianek nie było. Faworyci przejechali się po słabeuszach i pokazali, kto jest lepszy. Bayern Monachium pokonał Bodo Glimt 5-0, Manchester United Sabat Baku 4-0, Fenerbahce zremisowało z Romą 1-1, PSV Eindhoven z Szachtarem też 1-1, Como wygrało z Lipskiem 4-1, a Slavia Praga nie dała rady RC Lens. Przegrała 2-3. W kraju dziś w 8 kolejce mecze nie mającego jeszcze ani jednego punktu Rakowa z Motorem oraz Wisły Kraków z Jagiellonią. Po piłce siatkowej teraz koszykówka, bo trwają Mistrzostwa Świata Pań. I nie obyło się tu bez niespodzianek. Znamy już 4 półfinalistów i tak o finał w sobotę. Francja zagra z Niemcami, a Stany Zjednoczone z Hiszpanią. I na koniec obiecany tenis. Na US Open panie rozegrały półfinały, a grały zawodniczki rozstawione z numerami 1, 2, 3 i 4. Sabalenka, Pegula, Goff i Rybakina, no i zostały tylko 2. Już wiemy, że w finale spotka się Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka. To one zagrają o zwycięstwo. Kazaszka pokonała Amerykankę Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4, a wcześniej Białorusinka wygrała z reprezentantką gospodarzy Jessicą Pegulą 7-5, 6-2.
0: Dziś na niebie sporo chmur, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie, na krańcach południowych i północnych Polski możliwe są opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni w Krakowie i Opolu, 15 w Katowicach, 16 w Rzeszowie, 17 w Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku, Toruniu, Wrocławiu i Kielcach, 18 w Koszalinie, Warszawie i Radomiu, 19 w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Zielonej Górze, a najcieplej 20 stopni pokażą dziś termometry. W Szczecinie. Wiatr będzie słaby, ale w Sudetach porywisty, w Tatrach do 60 km na godzinę.
11: Kafe latte.
0: Prawie 8 po 8.

Taka świetnie zapowiadająca się kapela U2. Kojarzą Państwo? Być może nawet z naszej anteny. Oczywiście wszystko mi się pomieszało, bo zagubiona w czasie i przestrzeni, jako że rano jestem. Powiedziałam, że Kasia Błażejewska-Sztur przed 8:00, no przed 8:00 to nie. Przed 9:00, 357 kęsów na śniadanie, tak mniej więcej 8:45. Usłyszymy się i zobaczymy się z Kasią. Państwo cały czas wracają do tego zegara ustawionego, zegara porannego i porannych rutyn, jak to się mówi w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o doktora Rożka. I są takie głosy, na przykład pan Maksymilian napisał, że prosi o przesunięcie godziny startu pytań z Księżyca o 5 minut, nieważne czy wcześniej, czy później, bo żona akurat często wciska przycisk do parzenia kawy ekspresem, kiedy zadawane jest pytanie i pojawia się tak nie wiadomo skąd, wkracza do kuchni i nawet nie słyszy, że to jest ta najważniejsza chwila dnia, a najważniejsza chwila poranka z pewnością. Być może jednak ten moment robienia tej kawy to dla żony może być taka najważniejsza chwila dnia. Ja myślę, że to się da jakoś pogodzić, doktora Rożka i parzenie kawy. Może poprosimy pana doktora, żeby trochę, chociaż nie, to zadawanie pytania, to Marcel musiałby głośniej zadawać pytanie i koledzy Mateusze też głośniej zadawać pytanie. Z kolei pani Aleksandra napisała, że bardzo jest zdziwiona, że jak to słuchacze wychodzą wraz z dżinglami, nie słuchają doktora Rożka. Ja specjalnie pędzę do komputera i udaję, że mam pilną online'ową robotę, napisała pani Aleksandra. Ja myślę, że nasi słuchacze są bardzo sprytni i wychodzą do pracy zawsze ze słuchawkami i radiem 357 na uszach.

0: Jest 8:15, a to oznacza, że czas na rozmowę.
1: Gość Radia 357.
0: Dziś gościem Radia 357 jest Karol Bączkowski, ratownik medyczny, znany w mediach społecznościowych jako Karol Ratownik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: A rozmawiamy z panem w przeddzień Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. Czy to jest potrzebne święto?
2: Myślę, że jest miło zaakcentować jakieś takie szczególne dni, o których nie pamiętamy, albo z którymi żyjemy w takiej przestrzeni naszego życia zupełnie nieświadomie. I myślę, że takie dni jak Dzień Mamy, Dzień Taty, czy być może Dzień Pierwszej Pomocy. Kilka dni temu był ratownika medycznego. Na chwilę nas zatrzymuje i może skłania do refleksji, by pomyśleć, że są też rzeczy ważne i ważniejsze.
0: No właśnie, ta pierwsza pomoc to jest takie hasło, które każdy niby zna, ale jakby się tak bardziej zagłębić, to nie wiem, czy tak do końca jesteśmy w stanie wskazać definicję pierwszej pomocy. Czy mógłby pan nam w tym pomóc?
2: Najprościej mówiąc, oczywiście, pierwsza pomoc to jest zespół czynności, które mają uratować człowiekowi zdrowie i życie przed przyjazdem pogotowia ratunkowego. I to chyba by było najprościej powiedziane. Do tego wszystkiego dołożyłbym jeszcze bezpieczeństwo własne, czyli powinniśmy robić to tak, by to było bezpieczne dla nas. Ale w zeszłym roku uczestniczyłem też w obradach Komisji Zdrowia, gdzie została podjęta taka propozycja zmiany tej definicji zdrowia, bo ona została rozbudowana o konieczność podawania leków przed przyjazdem pogotowia ratunkowego, więc dzisiaj są to zabiegi, które mają być bezpieczne dla świadka zdarzenia, mają oszczędzić zdrowie, życie, ubytek, uszczerbek przed przyjazdem pogotowia jak najbardziej, żeby ten człowiek był w jak najlepszym stanie przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego, w tym z koniecznością podawania leków, w tym leków na receptę, na ratunek zdrowia i życia, nawet jeśli mielibyśmy na przykład przerwać ciągłość skóry chociażby adrenaliną.
0: No właśnie, te wytyczne się zmieniają raz na jakiś czas. Ja muszę się panu przyznać, że przed naszą rozmową zrobiłam rachunek sumienia, żeby sobie przypomnieć, kiedy ja ostatni raz brałam udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy. No i no tak nie za dobrze wypadł ten rachunek sumienia. Tymczasem mam wrażenie, a nawet pewność, że to jest taka umiejętność, którą powinniśmy ćwiczyć regularnie, że nie wystarczy raz odbyć takie szkolenie, tylko tę wiedzę trzeba sobie przypominać. Te umiejętności trzeba ćwiczyć, no i cały czas poszerzać o to, co zmienia się, chociażby w tych wytycznych, prawda?
2: Zgadzam się. Medycy mają obowiązek ustawicznego szkolenia i nie dotyczy to tylko laików, ale i nas. My również podnosimy swoje kompetencje, zmieniają się wytyczne, powstają nowe badania, mamy zbiór nowych sprzętów, zasób, technologii i nie da się raz na ileś lat nauczyć pierwszej pomocy albo raz na zawsze. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji mówią, że nie warto by było tą pierwszą pomoc mieć w swoim środowisku raz na jakiś czas, raczej częściej, ale na krócej, czyli nie całodzienne czy wielogodzinne szkolenia, ale niech to będą 3-4 godziny raz na jakiś czas, może raz na pół roku, raz w ciągu roku, to do oceny, ale jednak raczej częściej niż rzadziej.
0: A proszę powiedzieć taką rzecz, bo ja kiedyś spotkałam się z takimi wytycznymi, może nie wytycznymi, ale wskazówkami do kursantów, że w momencie, kiedy udzielamy pierwszej pomocy i robimy uciski klatki piersiowej, to zazwyczaj jesteśmy wtedy zestresowani i wtedy najlepiej nucić sobie jakąś piosenkę rytmiczną. Ja akurat spotkałam się wtedy, że to było proszę mi wybaczyć i Ich Troje, A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham. Są też inne piosenki polecane do nucenia. Czy pan ma jakiś swój zestaw takich piosenek, które mogą pomóc przełamać ten strach, stres i pozwolić skupić się na wykonywaniu czynności?
2: Pół żartem, pół serio. No to lubię Demono, Póki Na To Czas, jak ktoś rozumie troszeczkę taką błyskotliwość. I Anitę Lipnicką, Wszystko Się Zdarzyć Może. To są moje dwie ulubione, które mają do naszego mózgu dotrzeć. A zupełnie poważnie, osobiście jestem przeciwnikiem nucenia różnego rodzaju rytmu, czy to Bee Geesu, Staying Alive, tak jak na początku to bardzo dawno temu się oklepało, że to jest to. Faktycznie to jest ten rytm tego pukania puk, puk, puk, puk to 100-120 razy w ciągu każdej minuty, ale patrząc jakie to jest trudne i ja też jestem zdenerwowany, zestresowany jako zawodowiec pracując w pogotowiu, akurat w gdańskim pogotowiu ratunkowym podczas każdej takiej akcji ratunkowej, ponieważ no jest to coś niecodziennego ratować ludzkie życie i też się niepokoimy, w którą stronę to idzie, tym bardziej znając statystyki, że przeżywalność nagłego zatrzymania krążenia to około 6-10%, więc no trudno kogoś wyrwać z tego nagłego zatrzymania krążenia. Ale ja mam takie głębokie przekonanie, że rytm nadać może dyspozytor medyczny, czyli on może pukać. No proszę mi powiedzieć, czy państwo słyszycie to, co ja teraz robię?
0: Tak.
2: Prawda? Słyszymy. To nie jest trudne, żeby dyspozytor medyczny mógł pomóc nadać rytm, a drugą taką pomocą potężną jest automatyczny defibrylator, który ma metronom przy sobie, w środku i on nadaje rytm pikaniem. Mam takie poczucie, że ludzie, którzy skupiają się na rytmie, na nuceniu, zapominają o wezwaniu pomocy, o pilnowaniu bezpieczeństwa własnego, o głębokości ucisków, o pełnej relaksacji klatki piersiowej. Nasz mózg nie jest zbudowany.
0: Oho. Chyba zgubiliśmy rytm, straciliśmy połączenie z naszym gościem. Za chwilę postaramy się wrócić do rozmowy z Karolem Bączkowskim, znanym jako Karol Ratownik, bo przypomnijmy, jutro 12 września to jest Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Słyszę, że mamy połączenie.
2: Tak jest. Więc ja odradzam nucenie, a skupienie się na tym, co mówi dyspozytor medyczny, tudzież słuchania defibrylatora.
0: Jest pan w branży od wielu, wielu lat. Czy jest pan w stanie powiedzieć, jak na przestrzeni tych lat zmienia się w ogóle podejście Polaków do udzielania pierwszej pomocy? Czy trochę się ośmieliliśmy?
2: Ja prowadzę bardzo dużo szkoleń pierwszej pomocy. To jest około 120-150 szkoleń pierwszej pomocy każdego roku, więc mam bardzo dużo pracy i się dzieje, ale jestem w miejscach świadomych, które mnie zapraszają. Więc z tej perspektywy mógłbym powiedzieć, że faktycznie jest lepiej, bo mam dużo pracy, jeżdżę, ludzie, rozmawiam z nimi, widzę, jestem w stanie zbadać poziom ich wiedzy. Ale patrząc na ogólnokrajowe statystyki ilości wezwań pogotowia ratunkowego i liczby wezwań nieuzasadnionych, śmiem twierdzić, że ta wiedza

0: że boimy się, że zrobimy coś źle?
1: No cóż, podczas udzielania pierwszej pomocy pojawiają się sytuacje krytyczne. Można komuś przesunąć rękę, nogę, która była uszkodzona. Można komuś dotknąć kręgosłupa szyjnego, który też był poturbowany. Same uciski klatki piersiowej mogą wygenerować połamanie mostka albo żeber i zapewne to zrobią, bo są to działania takie wysokoenergetyczne, powtarzalne przez 10, 20, 30 minut. Wykonujemy dziesiątki tysięcy uciśnięć, tysiące uciśnięć, zależy jak długo to trwa. Więc świadek zdarzenia jest całkowicie zwolniony z kosztów, które powstaną na poziomie działań ratunkowych. Czy to będzie wybicie szyby, rozcięcie pasów w samochodzie, odzieży, czy też uszkodzenie ciała, które nastąpi ku konieczności ratowania zdrowia i życia. Tak więc proszę się nie martwić, te rzeczy się zdarzają, tak jak oparzenie klatki piersiowej elektrodami od defibrylatora, bo tak jest, ale to jest rzecz odwracalna, a nieodwracalną jest śmierć mózgu. Tak więc świadek zdarzenia jest w tym momencie udzielania pierwszej pomocy traktowany jako funkcjonariusz publiczny i jest z urzędu chroniony przed konsekwencjami popełnienia błędu.
0: Czyli nie myli się ten, kto nic nie robi, ale lepiej zrobić i się pomylić.
1: Tak.
0: Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Już mówił pan, że było święto ratowników medycznych. Jutro jest Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. A czego się życzy ratownikom medycznym?
1: Mało agresywnych pacjentów i mało wyjazdów chyba, bo to by świadczyło o tym, że społeczeństwo nie potrzebuje pomocy i nie dzieją się różnego rodzaju tragedie. A tak naprawdę to chyba spokojnej głowy, bo ta praca jest dość obciążająca i tyle samo powrotów do domu, co wyjazdów do pracy.
0: To, czego życzymy ratownikom medycznym, a wszystkim życzymy, żeby tych wyjazdów faktycznie było jak najmniej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Radia 357 był ratownik medyczny Karol Bączkowski, znany w mediach społecznościowych jako Karol Ratownik.
1: Dziękuję, bezpiecznego dnia.

0: 8:33 na zegarze. Piszą Państwo w temacie pierwszej pomocy. Jutro w Warszawie między 10 a 14 w kilku punktach będą strażnicy miejscy i PCK uczyć pierwszej pomocy. Ja myślę, że w całej Polsce będzie sporo takich akcji z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. Warto rozejrzeć się w swojej okolicy, czy może jakieś szkolenia będą się odbywać. Tymczasem w Radiu 357 11 września, to już chyba mówiłam, we wrześniu wróciły na naszą antenę reportaże. We Francji przez długi czas przetrwała ostatnia wioska Galów z Asterixem i Obelixem, ale w końcu i ona upadła. Tymczasem u nas w Polsce małe Królestwo Biebrzy do dziś stawia opór rzeczywistości. Sam król Biebrzy zaprosił nas do swojego pałacu i opowiedział o życiu w tej niezwykłej enklawie.
1: Biebrznięty. Człowiek jest taki w tym krajobrazie taki malutki, nic nieznaczący. To jest taka choroba, jak już się raz trafi i się zarazi, to taki wirus biebrzański, to się wraca tutaj. Uciekłem z Warszawy, nie było siły, wirus był silniejszy, no bo przecież skoro zostawiłem małżonkę. Widzisz, to jest ten portret. Król Biebrzy, widzisz? Na dole jest najzamaluj napisane. Pajęczyny przydają tajemniczości tego miejsca. To jest granica parku właśnie. O, to jest ich droga, krowia.
2: Krowia autostrada.
1: Tak, to są takie krowie autostrady, dużo tych autostrad jest. Tutaj ludzie odstraszają te komary, bąki. To dobrze, to mniej ludzi jest. Dla mnie to są moje przyjaciele, te bąki, te komary. Ja nie zabijam ani ślepaków. Nawet jak wpadnie do wody to taka mucha końska, to ją wyciągam i wypuszczam. Zeszłym razem tutaj leżały.
2: To jest zauważyć w ogóle w tej gęstwie.
1: Ale w ogóle moim marzeniem jest, żeby krowy wprowadzili w parku, ponieważ nie ma łosi. Ja bym wypuścił na dziko krowy, ktoś musiałby się tym zajmować. No. Ja się nie boję. Ja nawet mam pomysł, żeby wilki mnie zjadły. To jest moje marzenie. Wtedy bym wszedł w obieg przyrody. Staję się częścią wilka, jak gdyby. Jest szansa, prawda?
3: Na co?
1: Żeby mnie zjadły. Pójdę spać na łąkę i zobaczę, może mnie zjedzą.
3: Gdzie takiego chudego będą chciały jeść?
1: No. Mogą nie chcieć.
2: No, może najpierw trzeba utoczyć.
3: Musiałby
2: trochę
3: się upaść. No.
1: Może to, żeby przez pomyłkę mnie krowa nie zjadła. O, i tutaj się schodzi. Widzisz, jest w miarę płytko. Tu się wchodziło. Tak było, tak? No i widzisz, takie symboliczne. Tak jak wodą święconą. No to jest taka, przyrzekam ci miłość. I zawsze będę do końca życia z tobą. Ten duch tej natury tutaj powoduje, że chcę się przyrzekać taką cudowną miłość. Chcę się przytulać ten krajobraz.
0: To będzie spotkanie z człowiekiem, którego dopadł nieuleczalny biebrzański wirus. Reportaż Aleksandry Dobieszewskiej, Królestwo Muszelek po 18:00 już dziś w popołudniówce.

Już za chwilę, już za momencik będziemy rozmawiać znów o żywieniu na stołówkach szkolnych. Kasia Błażejewska-Sztur za chwilę usłyszy się z Państwem. A ja spóźniona zapomniałam o jednej rzeczy. Poprosić Państwa o pomoc panu Wiktorowi w wymyśleniu prezentu dla synka na 9 urodziny. Mam nadzieję, że synek jest już w szkole i nie słyszy tych pomysłów. Gdyby coś Państwu wpadło, to 510-357-357 głosówki i tekstówki do Państwa dyspozycji. 9 urodziny. Wspaniały wiek.

0: ha, nikt nie przebije Olimpiady Szalonego Komputerowca, która od czasu do czasu odbywa się w ramach juwenaliów na Politechnice Częstochowskiej. No i w ramach Olimpiady tegoż Szalonego Komputerowca mamy 5 dyscyplin, na przykład rzut dyskiem w dal, sztafeta z monitorami, składanie komputera na czas, przeciąganie skrętki oczywiście, no i rzut myszką do celu.
1: Ja mam nadzieję, że ktoś to transmituje na żywo i że można to gdzieś zobaczyć. To w nawiązaniu do nietypowych dyscyplin, o których opowiadał Państwu Antek Pyzel. W tej samej sprawie pan Adam napisał. Jeśli chodzi o nietypowe rywalizacje, to proponuję drużynowe przegryzanie liny naczczo w stroju regionalnym. I tak płynnie przechodzimy do diety.
2: Trzy, pięć, siedem kęsów na śniadanie.
1: Katarzyna Błażejewska-Sztur w studiu. Dzień dobry, Kasiu.
3: Dzień dobry.
1: Tydzień temu rozmawiałyśmy o zmianach w menu na szkolnych stołówkach i trochę było tak, że uderz w szkolny stół, a rodzice się odezwą. No i się odezwali. Pisali Państwo sporo tekstówek na ten właśnie temat i dlatego dziś kontynuujemy temat, bo się okazuje, że naprawdę wątków całkiem sporo. Otworzyłyśmy jakąś puszkę, tylko nie wiemy z czym.
3: Z fasolą.
1: Na przykład. I co w tej puszeczce?
3: Z przyjemnością odpowiem na Państwa tekstówki i muszę powiedzieć, że w ostatnich 2 dniach jakoś jeszcze mój poziom emocji wobec tego rozporządzenia bardzo wzrósł i właśnie wchodząc do studia powiedziałam Oli, że pierwszy raz siadam za mikrofonem pełna złości, ale mam nadzieję, że nie przekażę jej państwu. Natomiast nie potrafię zrozumieć, jak w kraju, w którym dzieci najszybciej na świecie tyją, mam największy odsetek dzieci z nadwagą i otyłością na świecie. Dlaczego zamiast wszyscy jednym głosem mówić, dbajmy o te nasze dzieci i róbmy wszystko, żeby one były jak najzdrowsze, to my zaczynamy z tego robić jakiś temat polityczny i przed chwilą życzyłaś i myślę, że wszyscy życzymy ratownikowi Karolowi, żeby jak najrzadziej wyjeżdżali i jak najmniej mieli zgłoszeń. No ale choroby układu krążenia między innymi, zawały czy udary spowodowane są niewłaściwym stylem życia i teraz stoimy w obliczu takiej sytuacji, że nasze dzieci będą pierwszym pokoleniem od wielu, wielu setek lat, że dzieci będą żyły krócej niż ich rodzice, bo do tej pory życie wraz z rozwojem nauki i medycyny się wydłużało, a teraz właśnie przez nieprawidłowe nawyki żywieniowe i przez niską aktywność fizyczną to życie szczególnie w zdrowiu się skraca, więc naprawdę apeluję do wszystkich jednak. Cieszmy się tym, że ktoś myśli o tym, jak nasze dzieci będą się zdrowo odżywiać. A teraz już przechodzę szczegółowo do Państwa wątpliwości i pytań, bo takich jest kilka i myślę, że warto też tutaj je wyjaśnić.
1: Czy zaczniemy od wrzucenia wszystkich szkół do jednego worka? Chodzi o szkoły sportowe. Tam dzieci mają inne zapotrzebowanie żywieniowe.
3: Tak. I rozporządzenie mówi o tym, że bilansowanie jadłospisów podlega normom. A zakładamy, że dzieci w szkole sportowej mają wyższy wskaźnik, tak zwany PAL, czyli Physical Activity Level, czyli mają większe zapotrzebowanie kaloryczne i większe zapotrzebowanie na białko i inne składniki odżywcze. Dlatego szkoła powinna, jeżeli liczy zgodnie z tymi normami, powinna dzieciom dawać również więcej kalorii, białka i tutaj nic się nie zmienia w tym temacie. I wiem też, że na przykład Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która jest szkołą z bursą, gdzie dzieci stołują się przez 7 tygodni, prosiła również o wyjaśnienie, co te dzieci mogą jeść w ciągu weekendu i w jaki sposób mają być karmione. No a ponieważ regulacje dotyczą tylko obiadów w ujęciu 5-dniowym, no to w pozostałe dni, czyli w weekend, te dzieci również mogą jeść w sposób taki, jak jadły dotąd.
1: To jest jeden wątek. Drugi, taki trochę, nie wiem, czy kontrowersyjny, czy nie. Naprzeciwko prawie każdej szkoły jest taki popularny sklep. To jest taka sieć, która sprzedaje przeróżne dobra konsumpcyjne, takie do konsumpcji.
3: Tak zwany convenience store.
1: Tak zwany, taki zielony, tak. Zielony kawy. I tam można sobie kupić jakieś gotowe dania, można sobie kupić fast foody, można też sobie kupić słodycze, więc dzieci nadal mają dostęp do słodkości. Z tego, co, jeśli ja mogę się na początku odnieść, tak. To chyba każda szkoła reguluje sobie statutem, czy dziecko w czasie przerwy może wychodzić ze szkoły i robić zakupy, czy nie. To jest jedna rzecz.
3: Tak, i to jest forma zabezpieczenia naszych dzieci przed tym, żeby nie korzystały z tego sklepu. Ja ostatnio znalazłam w ogóle takie norweskie badania, które kanadyjskie badania, które pokazują, że właśnie jeżeli takie, czy tego typu sklepy, czy w ogóle bary z obsługą fast food znajdują się poniżej kilometra od miejsca, gdzie przebywa dziecko, to nawet 65% razy częściej dzieci kupują w tych sklepach. Więc rzeczywiście ta niewielka odległość jest dużym problemem.
1: Tylko, że tam można też zdrowe rzeczy kupić, prawda?
3: Można. Ja bardzo się od kilku miesięcy zastanawiam z moimi koleżankami dietetyczkami, co zrobić w sprawie rzeczywiście asortymentu tych sklepów, bo i dostępność alkoholu i różnych innych rzeczy, które z całą pewnością są nieodpowiednie, szkodzi naszemu zdrowiu i naszym dzieciom, ale nie wiem, dlaczego ten argument ma być poruszany w temacie stołówek szkolnych. To znaczy, moim zdaniem, tym bardziej stołówka szkolna powinna być miejscem, taką przeciwwagą, a nie kopią tamtego miejsca. Nie mamy wpływu na decyzje zakupowe dzieci właśnie. Możemy ograniczyć im możliwość wychodzenia ze szkoły i dzięki temu zapanować nad tym, co kupują i co jedzą w ciągu dnia. Możemy je oczywiście edukować i powinniśmy to robić, no ale rzeczywiście mamy wpływ jedynie na to, co podaje publiczna placówka dzieciom do jedzenia, więc moim zdaniem tym bardziej powinniśmy się cieszyć, jeżeli dzieci w szkole będą miały wartościowe posiłki odżywcze i dzięki temu być może nie będą korzystały tak licznie z tych dobrodziejstw przetworzonej żywności.
1: Nie wszystkie szkoły mają własne stołówki. Czasami korzystają z dostaw od firm cateringowych. Padło pytanie, czy te firmy też będą musiały się dostosować do rozporządzenia?
3: Tak. Wszystkie szkoły podlegają pod zasady rozporządzenia. To, czy one są przestrzegane, zależy od dyrekcji szkoły i potem ewentualnie od sanepidu, jeżeli dyrektor powiedzmy, że nie spełnia, czy nie respektuje tych wymogów. Także dyrektor, podpisując umowę z firmą cateringową, powinien zobowiązać firmę, żeby przestrzegała zasady, o których mowa jest w rozporządzeniu.
1: I też w gestii dyrektora szkoły jest to, czy na terenie placówki pozostanie automat z tymi niezdrowymi przekąskami, prawda?
3: Tak, dokładnie. Rozporządzenie trochę zawęziło asortyment tych automatów, które tam są dostępne i na przykład mowa, że nie powinny być produkty zawierające zbyt dużą ilość cukru, na przykład czy właśnie za bardzo przetworzone i takie ewidentnie nie mające korzyści prozdrowotnych. Natomiast od dyrekcji szkoły zależy, czy te maszyny i aparaty będą, czy ich nie będzie. To samo dotyczy sklepików szkolnych. I właśnie dyrektor powinien respektować przepisy, a jeżeli dyrektor tego nie robi, no to rodzic może poprosić lokalny sanepid o to, żeby sprawdził, jak wygląda ta sytuacja w szkole, w jego okolicy.
1: Też w serwisach Radia 357 informowaliśmy o tym, że sanepid zapowiada takie wyrywkowe kontrole, które zapowiada niezapowiedziane kontrole. O tak, może to właśnie tak. W obronie kaszy jeszcze coś chcemy? Kasza.
3: Kasza jest kasza, tradycyjnym. Tak, kipi kasza, kipi groch. Tradycyjne jest to jedzenie, które od pokoleń było na naszych stołach. Jeżeli ktoś na przykład nie lubi kaszy gryczanej, to ja bardzo zachęcam do tego, żeby spróbować kaszę gryczaną niepaloną, która jest delikatniejsza w smaku, ma też więcej wartości odżywczych. Dodawajmy do różnych potraw najpierw w niewielkich ilościach, przyzwyczajajmy się do tego smaku, no bo jeżeli będziemy chcieli karmić dzieci tylko tym, co one lubią, a nie tym, co jest dla nich dobre, no to skończymy z frytkami, lodami i pizzą i hot dogami, a chyba wszyscy rozumiemy, że nie tędy droga.
1: Nie tędy droga zdecydowanie. Po więcej informacji dotyczących diety zapraszamy Państwa na kanały w mediach społecznościowych Kasi Błażejewskiej-Sztur, a 357 Kęsów na śniadanie wróci za tydzień, mniej więcej o 8:45, a na razie mamy 6 minut do 9:00.

Obiecuję, że wszystkie Państwa wnioski, pytania i sugestie, jeśli chodzi o żywienie na szkolnych stołówkach, przekazuję Kasi Błażejewskiej-Sztur i jakoś się na pewno do tego odniesie. Za 2,5 minuty serwis informacyjny. Mona Mędroch-Karbowska już za szybą.

0: Tu Radio 357, jest piątek, 11 września. Właśnie mija godzina 9, czas na serwis informacyjny. Monika Mędroch-Karbowska.
1: W całej Polsce trwa protest maszynistów PKP TLK. Informuje, że aktualnie opóźnionych lub odwołanych jest ponad 110 składów. Kolejarze nie mogą zrezygnować z protestu, mówi Leszek Miętek ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych.
2: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem.
1: Maszyniści zwalniają na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To opóźnia pociąg o mniej więcej 2 minuty. Dla porównania, na trasie Warszawa-Poznań takich przejazdów jest 140. Pociągi jeżdżą tam niemal gęsiego. Protest potrwa do 12, ale kolejarze nie mają wątpliwości. Jego skutki będą odczuwalne także później.
3: Część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne, więc z utrudnieniami należy się liczyć dzisiaj przez cały dzień.
1: Mówi Adam Wawrzyniak z PKP Intercity. Pomóc w tej sytuacji ma zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach przewoźników. Natomiast PKP Intercity zapowiada, że każdy, kto zrezygnuje dzisiaj z podróży, odzyska pełną stawkę za bilet. Protest maszynistów jest pokłosiem wypadku, do którego doszło w Sokolnikach Suchych. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką. Kolejarze być może jeszcze dzisiaj udrożnią jeden z tamtejszych torów. Cała trasa na odcinku Radom-Przysucha ma być przywrócona do ruchu na początku przyszłego tygodnia. W katastrofie zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych, w tym maszynista. Okoliczni mieszkańcy nadal przychodzą w to miejsce.
4: 2-3 dni, żeby to posprzątali, to będzie dobrze. Jedno wielkie żumowisko.
5: Ale po takiej katastrofie, jak w tym momencie my widzimy, to człowiek przez jakiś czas będzie uważał, ale potem to wszystko przejdzie w zapomnienie.
1: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi radomska prokuratura. Policja ma się dzisiaj pojawić w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, podaje portal Polsat News. Na razie nie wiadomo, o której godzinie zaplanowano akcję funkcjonariuszy. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, funkcjonariusze mają zablokować dostęp do miejsca pracy prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu. Komisarz wyborczy w Krakowie podtrzymał decyzję Miejskiej Komisji Wyborczej, która nie dopuściła Bartosza Bocheńczaka do startu w wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Konfederacji złożył odwołanie od decyzji Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, która 2 dni wcześniej odmówiła rejestracji jego kandydatury. Po ponownym sprawdzeniu listy poparcia okazało się jednak, że Bartosz Bocheńczak zebrał jeszcze mniej podpisów niż wcześniej podawano. Tym samym o fotel prezydenta Krakowa zawalczy 8 osób. Wybory odbędą się 27 września. 800 mieszkań w całej Hiszpanii, czynsz nieprzekraczający 30% dochodów i nawet 75 lat stabilnego najmu. Ruszył portal z mieszkaniami państwowymi Casa 47. Chętni mogą składać wnioski przez internet. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
6: Nowy portal internetowy ma zdaniem rządu ułatwić i uporządkować dostęp do mieszkań komunalnych. Zainteresowani mogą przeglądać dostępne lokale, a następnie wybrać interesujące ich ogłoszenie i złożyć wniosek online. Co ważne, o kolejności przyznawania mieszkań nie decyduje zasada kto pierwszy, ten lepszy. Wnioski spełniające wymagania będą brały udział w losowaniu. Rząd zapowiada również, że czynsz będzie ustalany indywidualnie w zależności od sytuacji najemcy i wielkości mieszkania. Musimy sprawić, by mieszkanie było osiągalne, a czynsze dostosowane do możliwości ludzi. Powiedział premier Pedro Sanchez, ogłaszając program. Jego zdaniem rynek jest zepsuty, dlatego potrzebne są zarówno nowe mieszkania komunalne, jak i działania ograniczające wzrost cen najmu. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Wkrótce oferta mieszkań państwowych ma się powiększyć o 1,5 tysiąca lokali w różnych częściach Hiszpanii. Rząd zapowiada, że liczba dostępnych mieszkań będzie zwiększana co kwartał. Tą relacją kończymy poranne serwisy. Na popołudniowe zapraszam w imieniu Krzysztofa Tubilewicza.
0: Dziękujemy bardzo. Teraz informacje sportowe i Tomasz Gorazdowski.
7: Jelena Rybakina i Jarena Sabalenka zagrają w finale wielkoszlemowego US Open. Kazachska tenisistka wygrała z Amerykanką Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4, a Białorusinka wygrała z Amerykanką Jessica Pegulą 7-5, 6-2. Tak jak oczekiwaliśmy, nasi siatkarze rozpoczęli Mistrzostwa Europy w stylu, jakiego oczekiwaliśmy. Pewnie pokonali nie najmocniejszą, to prawda, Portugalię 3-0. Mówi Marcin Komenda.
8: Utrzymaliśmy to, co mieliśmy utrzymać i koniec końców wynik jest taki, że jesteśmy z niego zadowoleni. Kibice nasi polscy tutaj byli obecni, więc nawet tak żartowałem do Artura Szalpuka, że troszkę się mogliśmy poczuć jak w domu, bo jednak ten doping polskich kibiców było czuć. Oczywiście nie była to taka ilość jak u nas w Polsce, natomiast fajnie, że ci kibice są. Myślę, że z biegiem turnieju może tych kibiców być jeszcze więcej.
7: Na przykład w następnym meczu, a następni w kolejce będą reprezentanci Izraela. Aleksander Wukowicz przestał być trenerem Widzewa Łódź. 47-letni szkoleniowiec stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie, niedzielnym meczem z Legią. Świetnie i równie interesująco w ósmej kolejce Ekstraklasy zapowiada się mecz w Zabrzu. Tam Górnik zagra z Lechem Poznań, czyli będzie to mecz wicemistrza z mistrzem kraju i jednocześnie pierwszej drużyny z trzecią. W ciut lepszej piłce nie wydarzyły się wczoraj wiekopomne rzeczy. W Lidze Mistrzów wygrywali ci, którzy wygrać mieli. Bayern pokonał Bodo 5-0, choć po 45 minutach nie było goli. Manchester United wygrał z Sabah Baku 4-0, Fenerbahce zremisowało z Romą 1-1, PSV Eindhoven z Szachtarem, Como pokonało RB Lipsk 4-1, a Slavia Praga przegrała z RC Lens 2-3. Szwajcar Stefan Kuenk z drużyny Tudor wygrał 18. etap Vuelta Espania, jazdę indywidualną na czas. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. I na koniec o niesamowitej historii, bo legendarny polski kierowca, 96-letni Sobiesław Zasada, zapowiedział, że wystartuje w tegorocznej edycji słynnego rajdu Gran Premio Argentino Historico. Zasada weźmie udział w rajdzie jako gość specjalny, podobnie jak 60 lat temu pojedzie Porsche. 60 lat temu pan Zasada wygrał te zawody. Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich 2030, tych w Alpach francuskich, ogłosił wczoraj oficjalnie rezygnację ze stanowiska swego dotychczasowego przewodniczącego Edgara Grospirola. Pełnił on funkcję zaledwie 18 miesięcy, jak się okazało, nie mogli się tam wewnętrznie dogadać, ale znajdą nowego kandydata. Jest jeszcze czas. Ze sportem wracamy o 16.
0: A jeżeli chodzi o pogodę, wieści są następujące. Najwięcej chmur dziś na południu i południowym wschodzie Polski. Na północy i w południowej połowie kraju może padać deszcz. Temperatura maksymalna od 13 stopni na południu, około 17 w centrum, do 20 na zachodzie Polski. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, ale w górach trochę silniejszy, w porywach do 60 km na godzinę.
9: Radio 357.
0: Natalia Fidler, Tomasz Matlingiewicz i Ola Żaczek dziękują serdecznie za 3 wspólne godziny w Café Mate. Mówimy do usłyszenia, a na miejscu już Antoni, będziemy wspierać. Mogę spojrzeć ci w oczy i powiedzieć, zagłosowałam? Sumienie czyste?
10: Ale się cieszę. A ja cały tydzień ćwiczyłem dykcję, żeby dzisiaj nie było siupy.
0: Pięknie jest, naprawdę jest.
10: Naprawdę?
0: Pięknie.
10: Ja się jeszcze dzisiaj do nikogo nie odezwałem przed tobą. Do nikogo.
0: Jestem zaszczycona.
10: I powiedziałem nawet pół słowa.
0: Nawet dzień dobry, cześć, nic. Tylko
10: Ja się zawsze uśmiecham serdecznie.
0: I to
10: Serdecznie do tych, których lubię.
0: I to wystarczy.
10: No, prawda? Co ja miałem powiedzieć? A, dykcja.
0: Że lista w Katowicach.
10: Lista w
0: nie
10: Katowicach.
0: Mówiłam chyba nigdy. No,
10: ja chyba
0: nie wspomniałam.
10: Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Widzisz, i uciekło.
0: Że oddech płytki też.
10: Oddech płytki też? Bo czekaj, no bo zabierasz mi. No i chyba nie znajdę teraz. No nie wiem, no to w takim razie będę później do tego wracał ewentualnie.
0: To ja czekam.
10: Dobrze.
0: W razie co,
10: dobrze.
0: Znasz numer.
10: No pewnie, to będę korzystał.
0: Do 12 są państwo we wspaniałym towarzystwie. Będziemy wspierać i głosować. Kto jeszcze tego nie zrobił?
10: No to powinien, a od razu dodam, teraz pojawi się pierwsza podpowiedź do zagadki muzyczno-filmowej. I drodzy państwo, ja często proszę, żeby nie ściągać, nie podglądać, nie oszukiwać, nie posiłkować się tym, który wie wszystko, ale dzisiaj naprawdę będę wiedział, jeżeli ktoś będzie kantował. Od razu mówię, po prostu nie będzie zlituj.
0: Jesteście państwo u pani.
10: U pani.
0: U facetki.

0: Ja wiem, że przed niektórymi się i tak nic nie ukryje, mimo tego, że ukryłem tę piosenkę i tytuł, i wykonawcę w naszej aplikacji. Również następne podpowiedzi także będą ukryte. Ale mam do Państwa prośbę. Albo ktoś wie, albo nie. Albo ktoś widział, albo nie. I dzisiaj nie ma podglądania i sprawdzania. Możemy się tak umówić? Będzie mi bardzo, bardzo miło. Nawet nie mogę powiedzieć kto. Więc muszą Państwo dzisiaj na słuch. To była pierwsza podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej. 13 minut po 9.
1: Wspieraj system.
0: I tym samym spełniło się takie moje małe marzenie, aby zagadka muzyczno-filmowa była muzyką kompozytorską. Inaczej, że podpowiedzi to była muzyka należąca do kompozytora. Bardzo nietypowa zagadka, ale mam nadzieję, że ktoś dziś sobie poradzi. Tomasz Matlingiewicz, Natalia Fidler i Antoni Grudniewski, kłaniamy się Państwu. Ja od razu chciałem się wytłumaczyć, ponieważ przed tygodniem, przed 12 rozwiązaliśmy naszą zagadkę muzyczno-filmową. Dałem Państwu nawet taką ostatnią nie tyle podpowiedź, co rozwiązanie i co? I przed 12 nie powiedziałem, o jaki film chodziło, jakiego poszukiwaliśmy. Ten film to poradnik pozytywnego myślenia. To była ta zagadka, właściwie rozwiązanie, przed tygodniem. Dziś zdecydowanie trudniej. Co do 12, o tym powiem za chwilę.

Jeden ze słuchaczy wczoraj wieczorem w trakcie wierności w stereo napisał: no, może by pan jednak został w radiu, nie ma co na te 12 godzin uciekać. A co ma Tomek powiedzieć? Tomek był wczoraj do północy i dziś od 6 znowu. Od 6 nie oznacza, że spał 6 godzin, tylko spał ile? 3? 3,5? Co za wariat. Ale powiedziałem mu, że z moich ust to komplement. Wiem, wszystko wiem. Także dzisiaj wszyscy odrobinę niewyspani. Co do 12, oczywiście muzyczne kalendarium to kwadrans po 10, 10 minut po 11 nasza płyta tygodnia, o 9.30 piosenka dnia, dużo muzycznych skojarzeń również się pojawi. No i oczywiście propozycje do zestawu do głosowania. Adres mailowy antoni.grudniewski@radio3.57.pl. Do 12.00.

Dzień dobry. Ja od razu się przyznaję, nie kojarzę, nie będę podglądał, nie będę szukał. Jak kiedyś będzie muzyka polska wykorzystywana w filmach i serialach, to może wtedy coś się zaświeci. To pisałem ja, Łukasz z Krosna. Bardzo dziękuję, panie Łukaszu, dziękuję za, nazwijmy to, uczciwość. A o polskiej muzyce pomyślimy, bo nawet kilka dni temu zamówiłem kilka płyt z muzyką polską, z polskich seriali sprzed lat, z taką naprawdę dobrą muzyką, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to będą wtedy tak proste zagadki, że nawet nie zdążymy dotrwać do końca tej pierwszej podpowiedzi i państwo będą już wszystko wiedzieli. Nowa płyta Queens of the Stone Age w drodze. Chyba będą mieli w Polsce miękkie lądowanie. Ta płyta ukaże się 30 października przed tygodniem Insignificant Other. Przed tygodniem jako nowość na miejscu 27. Chelsea Wolfe i Cult również zawitała.

Nowa płyta Chelsea Wolf już jest. Pan Jarek przy okazji ma pytanie i to będzie pytanie do państwa, do słuchaczy, nie do mnie, bo ja tego utworu nie znam, ale pan Jarek pyta, czy utwór Chelsea Wolf, Cold, czyli ten, który chwilę temu usłyszeliśmy, czy tylko mi przypomina theme song z Robin Hooda z Michaelem Predem? Drodzy państwo, proszę o odzew. A ja tydzień temu obiecałem tę piosenkę o tym samym tytule.

kowbojki to nie są, ale też dzisiaj w takich solidnych butach przybyłem. Prawie jak Chris Stapleton. Cold. Bardzo się cieszę, że u Państwa wolumę poszło w górę. Ojoj, za 28 minut będzie 10. Pierwsza propozycja i nasza dzisiejsza piosenka dnia. Oyster Boy.

Oyster Boy najpierw śpiewał, że chciałby mieszkać nad morzem. Teraz nastąpiło pożegnanie z morzem. Bywa i tak. Oyster Boy, jego nowa płyta jest dostępna od tygodnia. Jest zatytułowana Eskapizm. Bardzo Państwu polecam. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Pan no nie ma podpisu, więc nie widzę kto, ale wydaje mi się, że pan napisał: ja mam dziś krótkie spodenki i sandałki na deszcz, absolutnie idealne, tak, w kontekście tych moich ciężkich butów. Zazdroszczę, nie będę mówił jak mój dziadziuś, bo mój dziadziuś zawsze mówił: Antoś, zarzuć coś na plecki. A ja zawsze mówiłem: dziadziuś, jak będę w twoim wieku, to będę zarzucał na plecki. To jednak wystąpiło wcześniej, a nad morzem pozostaniemy.

Znam takich, którzy są w stanie pociachać piosenkę na trzy części, albo przynajmniej na dwie. I to są dwie różne piosenki połączone w całość i tam wszystko gra, tańczy i hula. I wszystko jest pięknie. Ale Alessi Brothers zrobili to na samym końcu na 15 sekund. A gdyby tak ten wątek rozwinęli, chyba już się nie dowiemy. Seabird i Alessi Brothers. Przed tygodniem jako nowość na miejscu 14, to było do przewidzenia.

The Ballad of Terry Fox i Bryan Adams. Przed tygodniem na miejscu 14 jako nowość. Pan Wojtek napisał, no właśnie, kiedy wspomniał pan o dziadzi, przypomniałem sobie swojego wujka Henia, który powtarzał mi dokładnie to samo, a ja mu odpowiedziałem dokładnie tak jak pan dziadkowi. Jakże szybko zrozumiałem, o czym mówił. Czy tylko u moich dziadków zawsze przy wejściu, w jakiejś tam szafeczce, leżały kierpce, przepraszam, kapciuszki i zawsze było, załóż kapcie, bo u nas podłoga zimna. Ja mówię, mi nie jest zimno. U nas podłoga zimna. Teraz to rzeczywiście mi zimno. Aurora świętuje 10 lat od wydania swojej debiutanckiej płyty. W związku z tym wydaje poszerzone wydanie, ale nie Deluxe, bo Deluxe już się ukazało 10 lat temu, z niepublikowanymi dotąd nagraniami i również tytułowym utworem z tej płyty.

All My Demons Greeting Me as a Friend. Miałem wielką przyjemność rozmawiać z Aurorą parę lat temu i okrutnie się tym wywiadem stresowałem, tą rozmową stresowałem i proszę mi wierzyć, że nagle staje, a właściwie wyświetla się naprzeciwko państwa anioł. Człowiek anioł, który opiekuje się, który patrzy w oczy, który słucha, który rozmawia, który jest uważny. Coś niesamowitego. 10 lat od czasu wydania debiutanckiej płyty i 25 września ta płyta już w tej pełnej wersji z tymi wszystkimi dodatkami się ukaże. lista.radio357.pl. Mam wrażenie, że ten adres przypominam ostatnio nieco za rzadko. lista.radio357.pl. Z Aurorą jeszcze na 3,5 minuty pozostaniemy.

Od tego prawie wszystko się zaczęło. A Dangerous Thing i Aurora. Zaczęło się w Radiu 357 i z nią. Za 8 minut będzie 10.

0: Wcześniej Brooke Comp, a teraz Nothing But Thieves. I mamy 10.
1: Radio 357.
2: Wspieraj system.
0: Natalia Fiedler, Tomasz Madlingiewicz i Antoni Grudniewski. Zapraszamy do 12, a przed nami druga podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej.

To był taki niesamowity czas, kiedy angażowano kompozytorów albo ludzi, którzy mieli stworzyć muzykę do filmu. Dostawali jakiś określony budżet i w ramach tego budżetu właściwie mieli zrobić wszystko, co mieli do zrobienia, to mieli zrobić. I kropka. Ale jak? To była tylko ich sprawa. I czy to były piosenki, czy to była muzyka stworzona przez tego autora, a później zagrana przez kilku muzyków, albo jedno i drugie, to właściwie zostawało tylko w gestii autora. I robiono właśnie i tak, i tak. I na tej ścieżce dźwiękowej, której dziś poszukujemy, właściwie filmu, którego dziś poszukujemy, pojawiają się utwory i iście instrumentalne, i właśnie piosenki. Trzecia podpowiedź pojawi się po 11, a rozwiązanie oczywiście na chwilę przed południem. 4 minuty po 10. Początkujący? Simple Minds? No dobrze.

Wszystko się dzisiaj układa w jakąś sensowną całość. Poruszyliśmy temat dziadków i tych, którzy mówią zarzuć coś na plecki. A Jim Kerr napisał tę piosenkę właśnie z myślą o dziadku i o rodzicach i o tym, w jaki sposób ci dziadkowie i rodzice wychowują następne pokolenia. Beginner Boys, Simple Minds to jest zapowiedź nowej płyty, która ukaże się za czas jakiś, bo to będzie już przyszły rok, 29 stycznia 2000, trudno w to uwierzyć, 27 roku. No właśnie, mam wrażenie, że Simple Minds trochę są jak zespół Suede, to znaczy na przestrzeni lat trochę rzeczy się wydarzyło, kilka fajnych piosenek również się pojawiło, ale nikt nie ma wątpliwości, że oni to oni. I nawet gdyby cofnąć się do roku 89, to też wątpliwości nie ma.

0: Kiedyś randkowaliśmy z tą płytą.
1: A
0: później poszliśmy w swoje strony.
1: Ale w zgodzie.
0: W zgodzie. Street Fighting Years i Simple Minds, Soul Crying Out. Bardzo lubię, bardzo. Rok 89, Simple Minds, jak się okazuje, wciąż w formie. Ależ jesteśmy punktualni, kwadrans po 10.
2: Radio 357.
0: I przechodzimy do muzycznego kalendarium. Znów ktoś się ucieszy. Oj, jak się ucieszy. Moby dziś obchodzi urodziny.

No i co? I serio o Jamesie Bondzie nie ma jednej swojej piosenki i jednego wykonawcy. Wszyscy wykonawcy, którzy tworzą muzykę do tych filmów, muszą jakoś wokół tej stylistyki orbitować. Lepiej się to udaje, a czasem gorzej. A Bourne, proszę bardzo. Ma jednego wykonawcę i jedną piosenkę. Extreme Ways i Moby, panie Moby. Wszystkiego najlepszego. Częściej zapraszamy do Polski. Na krakowskim przedmieściu często gra piękna muzyka. Pan już o tym wie. Pan Richard również obchodzi dziś urodziny.

Po ubiegłorocznym koncercie Richarda Ashcrofta dochodzę do wniosku, że pan Richard chyba za bardzo lubi Guinnessy, ale w urodziny może będzie świętował. Richard Ashcroft, They Don't Own Me. Na pewno albo Liam i Noel dziś do niego zadzwonią, a może już zadzwonili, chociaż to chyba za wcześnie. A jeżeli nie zadzwonią, to pewnie nawet te urodziny spędzą razem. Nie jest to wykluczone. Co więcej, dziś do kin wchodzi film Oasis Don't Look Back in Anger. Miałem być na początku tygodnia na przedpremierowym pokazie tego filmu i właściwie zdać dzisiaj Państwu relację, czy warto, czy nie warto. No ale plany się zmieniły w niedzielę wieczorem. Więc w poniedziałek w Record Store już będziemy mogli o tym porozmawiać. Jeszcze jedna pozycja z muzycznego kalendarza. Johnny Backlund, gitarzysta i klawiszowiec grupy Coldplay, również dziś obchodzi urodziny. I żona Tomka Matyngiewicza również. Więc podwójnie wszystkiego najlepszego.

Halo, halo, halo. Kto był te kilkanaście lat temu na Stadionie Narodowym, na ich koncercie? I kto do dzisiaj ma tę opaskę, która przez jeszcze chyba kilka lat po tym właśnie koncercie zdarzało jej się przypadkowo zacząć świecić w nocy? Ręka do góry? No, kilka osób by się znalazło. Coldplay i Green Eyes i tym samym w kwadrans idealnie zamykamy muzyczne kalendarium. Bębniarz Aaron Fraser.

nie płyta, będzie epka. Epka ukaże się 30 października, będzie zawierała 6 piosenek. Dwie już znamy. It's a Shame wcześniej, a teraz Paint the Picture. Aaron Fraser. Teraz posłuchamy dwóch utworów, które przed tygodniem dobrze sobie poradziły na liście.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza.
2: Sokół,
1: dziwne japy na afiszach
2: wokół.
3: Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi patonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: Cancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście?
3: Tyle ile mam.

0: południe, zachód i wschód.
1: Mama's Car, Paulina Przybysz przed tygodniem w sekcji O Mały Głos na miejscu 37, a Fish, Emadę Tworzywo i Sokół na miejscu 4. Tyle śladów. Za kwadrans plus jeden będzie 11. Awansem, ponieważ ten utwór trafi do zestawu do głosowania dziś po godzinie 22. Ale jest również ważna premiera, zapowiedź nowej płyty i zapowiedź koncertu w Polsce.

Na pierwszy singiel zupełnie nie dałem się złapać. Sidła były rozstawione i nic. A na ten drugi to tak jedna noga. Simple Pleasures, The Donkey. The Donkey, tak będzie zatytułowana nowa płyta, która ukaże się 15 stycznia. A dwa miesiące później, właściwie trzy miesiące później, ponieważ 18 marca Warhouse przyjedzie do Polski i zagra w Progresji. To za plus minus pół roku. Simple Pleasures dziś po 22 trafi do zestawu do głosowania. Simple Pleasures, tak? Mam coś z tej beczki.

I czemu przestali nagrywać takie piosenki? Może kiedyś poznamy odpowiedź. Kasabian, Man of Simple Pleasures. Za 8 minut będzie 11. lista.radio357.pl. Podobno ostatnia.

0: Going to Babble On i The Strokes. Mamy 11.
1: Radio 357.
2: Wspieraj system.
0: Natalia Fiedler, Tomasz Martlingiewicz i Antoni Grudniewski, zapraszamy do południa. A przed nami trzecia podpowiedź do dzisiejszej zagadki muzyczno-filmowej.

Something on my mind. No, państwo pewnie też coś mają na myśli i być może nawet kojarzą ten film. Jeżeli tak, to proszę oczywiście pisać mail antoni.grudniewski@radio357.pl. Rozwiązanie oczywiście na chwilę przed 12, o ile nie zapomnę, tak jak przed tygodniem, wspomnieć, jakiego filmu poszukiwaliśmy. Jak coś, to Tomek mnie będzie pilnował, tak? Będzie. 5 minut po 11. Ofelia i Jędrzej Weiss.

Jędrzej Weiss kilka tygodni temu, a może już nawet kilka miesięcy temu zaprosił do współpracy Kasię Nosowską. Teraz zaprosił Ofelię. Jeszcze jeden dzień. lista.radio357.pl 8 minut po godzinie 11. To jest czas na naszą płytę tygodnia. Angus i Julia Stone, Karaoke Bar. Fragmentu posłuchamy, natomiast niestety dziś dla państwa tej płyty nie mam. Ale posłuchamy.

No właśnie, niby tygodnie, płyty tygodnia nie rozdaje, ale i tak prezenty trzeba państwu powysyłać. Angus i Julia Stone, Strangely. Strangely to z nowej płyty Karaoke Bar. I mamy 12 minut po 11. Beware of the Heartless. Sama prawda.

0: CKY, Beware of the Heartless. Przy okazji mam dla Państwa zaproszenie i polecenie, ponieważ w najbliższym czasie na spotkanie w ramach cyklu Oddech Płytki zaprosi Państwa Łukasz Dunaj i będzie to spotkanie z płytą Rain in Blood, czyli zespołem Slayer. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie konkursy.radio357.pl. To jest jedna sprawa, a druga sprawa również na stronie konkursy.radio357.pl. Mamy dla Państwa do wygrania w ramach konkursu oczywiście zestaw, 10 zestawów kosmetyków i należy odpowiedzieć właściwie na jedno bardzo proste pytanie. Co jest Twoją tajną bronią, kiedy chcesz zrobić wrażenie? konkursy.radio357.pl. W kilku zdaniach, a nawet w dwóch. Myślę, że sobie Państwo poradzą.
1: Partnerem konkursu jest Eveline Cosmetics, producent kosmetyków do pielęgnacji i ochrony skóry z serii Six Ceramides. Więcej na www.eveline.pl.
0: 18 minut po 10.

To, co w tej chwili wpisuję, szanowni państwo, to listy. Radio357.pl. Dobrze, i liczę, że państwo również to zrobią. Co więcej, za chwilkę zajrzę do zakładki, w której to są takie tajne kody i mam informację o tym, ile z państwa zagłosowało. Jak tam będzie za mało, to będzie mi przykro. To jest mocny argument, prawda? O, właśnie, Beyoncé.

Sam Blasucci, a wcześniej James Blunt. Pan Cornell napisał, ja rzuciłem się do głosowania, żeby mnie nie było przykro, ale przypomniałem sobie, że dziś już zagłosowałem i to nawet przed 9. Panie Cornelu, zdążył pan zapomnieć? Spokojnie, ja czasem zapominam tego, co było 7 minut temu. Ale wiem również, że państwo wczoraj mieli delikatny dzonk po 19, bo myśleli państwo, że jest poniedziałek. No właśnie, ja nie mogę się pojawiać w porach innych niż 9.12 w piątek i 19.21 w poniedziałek, bo inaczej, jak się okazuje, ten mały kalendarz radiowy się rozsypuje. Za 26 minut będzie południe. Nowa płyta Mroza już niebawem, w tym utworze z braćmi Kacperczyk.

Ta płyta ukaże się za tydzień. Zresztą na 18 września zapowiedzianych jest mnóstwo nowych premier. Wszystko, czego chciałem, Mrozu. Mimo tego, że zawartość w żaden sposób nie będzie podobna, nie będzie związana, to ta okładka tej płyty jest bardzo podobna do tej, którą w ostatnim czasie wydała wytwórnia GAD, wydając nową płytę, czy na nowo wydając płytę Jerzego Miliana. Bardzo, bardzo, bardzo ładna i dużo słońca. Za 22 minuty będzie południe. The Guest List.

Hedone, nie mogę ci nic powiedzieć, a wcześniej The Guest List, Something Real. Jak wszystko dobrze pójdzie, to za kilka minut w studiu pojawi się Michał Żakowski, a ja chciałbym państwu również zaprezentować zapowiedź nowej płyty Eels i utwór, który również dziś po 22 trafi do zestawu do głosowania. Congratulations to me.

0: Congratulations to me. Eels, nowa płyta Cookie Happen, ukaże się w połowie października, dokładnie 16 października. Bardzo, bardzo się cieszę. Za 13 minut będzie południe.
1: Radio 357.
0: Rozciągający się po stretchingu, uśmiechnięty, w białej koszulce, Michał Żakowski, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, podobno przedługie, jak mówią krytycy, ale ja tego nie uznaję.
0: Ale pan sam to powiedział chwilę wcześniej.
2: Musiałem przed chwilą powiedzieć, ale wiesz.
0: Koszulka bardzo ładna.
2: Dziękuję bardzo.
0: Obuwie bardzo ładne, chociaż już nie przystające do pory roku.
2: Nie. Jesień nie. Podobno, tak?
0: Znaczy podobno jeszcze jest lato, ale wie pan ile rano dzisiaj... O której pan wychodził z domu?
2: Koło ósmej.
0: Ósmej. Ja wychodziłem o siódmej. To było 9 stopni. No, to już nie ma żartów.
2: Nie, no nie było tak zimno. Nie czułem tego. To nie jest to samo 9 stopni,
0: a
2: co pan
0: jechał
2: na
0: do
2: przykład
0: pracy?
2: Tramwajem, piechotą do przystanku przez Ogród Saski. Wspaniały, piękny, cudowny, jedyny.
0: O, wow. Mhm. No to widzi pan, pan podróżował w luksusach, ponieważ ja musiałem ubrać kurteczkę podszewką.
2: Dlaczego?
0: Komin.
2: Dlaczego?
0: No bo moturem. I troszeczkę chłodniej, ale bardzo przyjemnie.
2: A wie pan, że ja mam dzisiaj wsparcie na potrzebę naszej rozmowy motocyklowej?
0: Co to znaczy?
2: A na przykład pan Artur napisał do mnie...
0: Pan słuchacz?
2: Pan słuchacz, pan oglądacz, instagramowe konto me. I pan Artur, nie jestem upoważniony, żeby mówić po nazwisku, napisał tak. Dzień dobry, panie Michale. Pomyślałem sobie, że fajnie jakby był pan dziś w przewadze podczas potyczki słowno-motocyklowej z Antkiem.
0: Tak? I mój, słucham.
2: No i jak to słucham? Yamaha Rider 1900.
0: Nie wiem, jak to wygląda. Poczekaj chwilkę.
2: To tak, poczekaj, wiesz co, to pokażesz tak wygląda mi? Ze mną.
0: A, czyli pan słuchacz wsparł cię zdjęciem, które nie istnieje, tak?
2: Jak to nie istnieje? No, no niestety, słuchaj, ale wiesz co, to jest zdjęcie, bym powiedział,
0: pokaż,
2: nazwijmy to zdjęciem proroczym.
0: Pokaż mi to.
2: Proszę
0: pokaż,
2: bardzo.
0: Pokaż.
2: No tak, no, i ja uważam,
0: całe szczęście, że ty
2: po pierwsze, panie Arturze, bardzo dziękuję i to mówię słownie i poza napisaniem, także bardzo ciekawie nam się rozwija ta opowieść motocyklowa.
0: Ale to jest w ogóle twój typ motocykla?
2: Wiesz co, no już bliżej, ale nie zbyt jest szeroki. To jest, ja bardziej bym chciał coś takiego w swojej formie, jakbyśmy oglądali film Lawrence Arabii o tym wspaniałym, niesamowitym szpiegu angielskim na Bliskim Wschodzie. Mhm. Tam jest scena początkowa, podczas której on jedzie na motocyklu. No to są jakby lata 30, prawda? Mm-hmm. Te motocykle były zupełnie inne i nie mam aż takich ambicji, ale...
0: Coś w tym stylu.
2: Coś w tym stylu, tak jest.
0: Bo ten motocykl, panie Arturze, który pan wysłał, to jest jeden z tych motocykli, to nie jest skrajność, ale to już jest blisko, że można, jednak krew do rąk może delikatnie nie dopływać, bo no, tu jest pozycja dość niezdrowa.
2: Ale
0: taka...
2: to widzisz, to pan Artur, to by chodziło o przewagę.
0: Wszystko wiem. No dobrze. Ale co, przyszły sezon możliwy jest? Są szanse?
2: Słuchaj, to wszystko zależy od tak zwanych czynników zewnętrznych.
0: Naturalnie.
2: Nazwijmy je w ten sposób.
0: Panie Michale, co po 12?
2: Po 12 myślę, że to będzie wielkie rozliczenie, podsumowanie, opowieść o tym, co się wydarzyło 25 lat temu. Atak Al-Kaidy na Nowy Jork, na World Trade Center, na Pentagon, który rozpoczął nową erę w życiu państw, społeczeństw całego świata. To była wojna z terrorem, ale ona miała tyle wymiarów. Nie tylko to była wojna, ale w ogóle jak wtedy świat wyglądał, a jak wygląda teraz. Co się zmieniło? Co się zmieniło nie tyle i tylko w Afganistanie, który był jakby pierwszym państwem, który został poddany tej wojnie, czyli tam po prostu doszło do interwencji amerykańskiej. Później był Irak, później doszło do różnych innych interwencji, już na mniejszą skalę, natomiast no, jakby ci to powiedzieć, co się dzieje teraz. Porównamy te dwa momenty w dziejach, zobaczymy, co się zmieniło, a zmieniło się przecież mnóstwo i w dziennikarstwie, i w opisie świata, w tym, że na przykład te 25 lat temu nie mówiło się tak wyraźnie o Rosji jako wrogu, jak teraz. To jest bardzo dużo, myślę, że ciekawych opowieści, tym bardziej, że możemy je okrasić współczesnością i tym, co się dzieje. Wtedy Al-Kaida, organizacja terrorystyczna, organizacja, no, bym powiedział, z przywódcą Osamą Bin Ladenem, gdzieś ukrywającym się w Afganistanie. A dzisiaj świat obiega i elektryzuje informacja o tym, że Huti z Jemenu, no, któż wie tak naprawdę, kim są Huti? Nikt tam nie jeździ, nikt się z nimi nie spotyka, nie robi wywiadu. To jest kiedyś z Osamą Bin Ladenem można było zrobić wywiad. Teraz już z przywódcą Hutich, z panem dużym Hutim, już nie bardzo. Tak go nazywam kolokwialnie. Ale przecież szokująca informacja o zdobyciu miejscowości przy cieśninie Bab al-Mandeb, która jest kluczowa dla naszej cywilizacji. Taka mała organizacja, mała grupa ludzi, średnio uzbrojona w porównaniu z gigantami tej wojen, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, opływających w pieniądze i w sprzęt wojenny. Ameryka, Izrael przecież, Turcja, to wszystko tam jest. I okazuje się, że oni mogą zagrozić zamknięciem cieśniny. Uderzają w rurociąg w Arabii Saudyjskiej i już ceny ropy naftowej szybują. Już wszystko jest postawione na głowie. Jedna mała organizacja. To o niej i ta historia jeszcze z Bałkanów, o Radku Mladiću, który był katem Srebrenicy. 8 tysięcy Bośniaków zamordowanych. No właśnie, czystki etniczne. Zmarł, pogrzeb w poniedziałek pokazał światu, że Serbowie myślą zupełnie inaczej. Oddają mu cześć niemalże. Dlaczego tak się dzieje? O tym wszystkim dzisiaj. Jakub Mielnik, Mariusz Borkowski, Agata Domachowska, no i Maciej Świerczek. Także tutaj będzie naprawdę plejada.
0: To po 12:00. Ja chciałem panu jeszcze pokazać, ponieważ pan dostał wsparcie słuchacza, a pani Anna wysłała mi taką ciekawostkę, pokazując swoje prawo jazdy. Proszę zerknąć.
3: Pokazuję panu komputerek.
2: O rany.
0: Wszystkie kategorie.
2: Ale jak to się stało? Wszystkie to kategorie.
0: Na... Się idzie na kurs i się zdaje.
2: No ale to... O, no to wiesz co, to...
0: To robi to, wrażenie, no to, krótko no, wiesz co,
2: no to dziękuję panie Arturze bardzo, ale tutaj w obliczu takich faktów...
0: To nie ma mocnych.
2: Nie ma mocnych. No ale bardzo dziękuję jeszcze raz.
0: Michał Żakowski na Dachu Świata, niezmiennie w pańskim imieniu zapraszam.
2: A ja niezmiennie dziękuję.
0: A my rozwiązujemy naszą zagadkę, od razu państwu powiem. Get Carter.

Get Carter to był film, którego poszukiwaliśmy z młodym, kto by uwierzył, ale jednak z młodym Michaelem Caine'em. Słuchacz, który dzisiaj napisał jako pierwszy i któremu musiałem spojrzeć głęboko w oczy, dowiadując się, czy aby na pewno nie ściągał i czy wszystko było ok, jednak sobie doskonale poradził i to jest pan Marcin. Wszystkiego dobrego, gratuluję, płyta zaadresowana, gotowa do wysyłki. Dziś po 19:00 kolejne notowanie listy piosenek 357. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Dziś notowanie z Katowic, z urodzin miasta Katowice. Za 3 minuty będzie południe, po południu Na dachu świata i Michał Żakowski. Natalia Fidler, Tomasz Matlingiewicz i Antoni Grudniewski. Do usłyszenia, dobrego, spokojnego weekendu.

0: Minęła godzina 12, czas rozpocząć podróż na dach świata.
1: Radio 357.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co dzieje się na świecie i działo się na świecie. Już za chwilę na dachu świata w pełnej osłonie i dzisiaj, no właśnie, historia i teraźniejszość. Jak historia ataków Al-Kaidy sprzed 25 lat kształtowała nasze postrzeganie świata? Co się zmieniło przez ćwierćwiecze w polityce, społeczeństwach, ocenach zagrożeń i wyzwań? Mapa świata wtedy, a dziś Bliski Wschód, Stany Zjednoczone, Europa, Rosja, internet, sztuczna inteligencja, informacje i dziennikarze, politycy i przywódcy grożący wtedy i dziś ustalonemu porządkowi świata. Historia niestety nie jest tylko częścią przeszłości i dzisiaj się zastanowimy, jak wygląda świat współczesny. Wydarzenia gonią nas bardzo mocno. W ostatniej chwili wiemy z Bliskiego Wschodu, że formacja o nazwie Huti w Jemenie zdobyła port przy cieśninie Bab al-Mandeb. To oznacza, że będzie w stanie zagrozić transportowi ważnych surowców dla naszego świata, dla świata zachodniego, dla świata w Azji, na Dalekim Wschodzie. To jest sytuacja, która spowodowała ogromną nerwowość na rynkach finansowych, a do tego wszystkiego podobno Huti uderzyli, to już informacje właściwie się bardzo potwierdzają, Huti uderzyli w rurociąg w Arabii Saudyjskiej wschód-zachód, bardzo ważny dla samej Arabii Saudyjskiej, ale także również dla ropy naftowej i tego surowca w Europie. To wszystko dzieje się teraz, a wtedy, 25 lat temu, obrazy dwóch wież World Trade Center atakowanych przez samoloty cywilne porwane przez terrorystów z Al-Kaidy, uderzające wielkie kule ognia, no i niestety ofiary. Ponad 3000 osób wtedy zginęło. Również został zaatakowany Pentagon. Świat stanął z wielkim znakiem zapytania. Co teraz będzie? Przemówił wtedy George W. Bush, prezydent Stanów Zjednoczonych, i powiedział, rozpoczęła się wojna z terroryzmem. Mówił o osi zła, mówił o Bliskim Wschodzie. Mówił również o tym kraju, który teraz jest atakowany przez Amerykę, czyli o Iranie. I tak oto ta historia po 25 latach zatacza nam tutaj krąg. Za chwilę Mariusz Borkowski i Jakub Mielnik o tym będą opowiadali. Będziemy próbowali połączyć to, co było 25 lat temu, z tym, co jest teraz. Ta historia, która się wtedy rozpoczęła, może prawdopodobnie się jej nie kończy, bo Al-Kaida 3.0 pojawia się w mediach i już są tacy, którzy prorokują, że to będzie problem. Ale zaczniemy najprawdopodobniej od Hutich i ich roli we współczesnych wydarzeniach. Będzie także o wojnie domowej i też właśnie o tej historii, która nie jest częścią przeszłości. Serbia i Bałkany są ostatnio tego niezwykłym i momentami przerażającym obrazem. Wojna domowa, okrutna i bezwzględna jak każda wojna, wydarzyła się w Europie tuż po upadku realnego socjalizmu, zakończeniu zimnej wojny i rozpadzie Związku Radzieckiego. Pod nosem przywódców pełnych słów o nowym świecie. To jest wojna domowa w Jugosławii. Demonem, jednym z tych demonów tej wojny był Ratko Mladić, kat Srebrenicy, odpowiedzialny za czystki etniczne i za zamordowanie bezwzględne pod okiem holenderskich sił w ramach ONZ-u 8000 Bośniaków. To do dzisiaj rana niezabliźniona zdaje się na Bałkanach. Co gorsza, Ratko Mladić, który był w Hadze i był osądzony i zmarł, nie został pochowany w ciszy gdzieś na cmentarzu, ale towarzyszyła temu wielka ceremonia i naprawdę setki tysięcy ludzi, którzy przeżywali ten pogrzeb jako bardzo bliskiej osoby. Co to znaczy dla Bałkanów? Co to znaczy dla Serbii? Dlaczego tak się dzieje? O tym wszystkim Agata Domochowska. Dzisiaj będziemy o tym rozmawiali w drugiej części naszego programu. Będzie także o Rosji. Będzie o tym, jakim wyzwaniem w obecnych czasach jest Rosja, ale też historia i współczesność. Historia, czyli jak tworzył się wywiad wcześniej bolszewicki, później Związku Radzieckiego i obecnej Federacji Rosyjskiej. Jak przeszłość wpływa na teraźniejszość? Co jest największym zagrożeniem? O tym wszystkim będzie opowiadał i to nagranie dzisiaj na YouTubie będzie opublikowane. Marek Świerczek, były oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urzędu Ochrony Państwa. Fragment tej rozmowy na dachu świata, a całość dzisiaj po południu na Radio 357 TOK, czyli na naszym YouTubie. Zapraszam na wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem. Za chwilę Mariusz Burkowski i Jakub Mielnik i o tym, co się wydarzyło 25 lat temu w Stanach Zjednoczonych, o ataku Al-Kaidy i o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie teraz i o niezwykłej, nieoczekiwanej, dramatycznej dla współczesnego świata ofensywie Hutich. Skoro tak, to The Earth, czyli Ziemia, Akira Ishikawa i Count Buffalos.

0: Stanach Zjednoczonych trwają obchody i uroczystości związane z 25. rocznicą ataków Al-Kaidy, organizacji terrorystycznej, której przywódcą był Osama Bin Laden, ataków na Stany Zjednoczone, rzecz, która wstrząsnęła światem i mówię tutaj, to są słowa, które absolutnie oddają to, co się działo te 25 lat temu. Wielkie kule ognia, które wcześniej były samolotami pasażerskimi z przerażonymi pasażerami, uderzające w dwie wieże wysokościowców World Trade Center w Nowym Jorku, a trzeci samolot uderzający w Pentagon. Był tam jeszcze czwarty samolot. Także to, co się wydarzyło wtedy, zszokowało świat i zszokowało media. Teraz z kolei świat jest zszokowany tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, w Jemenie. Niewielcy, jeżeli chodzi o liczebność, w porównaniu z wielkością militarną krajów chociażby Bliskiego Wschodu, ale także świata. Houthi prawdopodobnie zablokują cieśninę Bab al-Mandeb, taką żywotną cieśninę dla handlu ropą i surowcami pomiędzy światami Zachodu, Bliskim Wschodem i Dalekim Wschodem i Azją. To jest coś też niesamowitego. Wstrząsa światem, rynkami właśnie surowcowymi. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze pytanie, dlaczego tak się dzieje i czy ktoś na to pozwolił? Bo takie pytania również dotyczyły tych ataków sprzed 25 lat. To są pytania oczywiście, które sugerują spiskowe teorie dziejów, ale właśnie te 25 lat temu również zetknęliśmy się z tym zjawiskiem na skalę do tej pory niespotykaną, mianowicie wykorzystywanie mediów do pokazywania świata trochę innego niż ten, który był publikowany, ten, który mogliśmy zobaczyć w zwykłych odbiornikach telewizyjnych i słuchać w radiu albo czytać w gazetach. To wszystko oglądaliśmy my na własne oczy. Mariusz Borkowski, wtedy dyrektor informacyjny Agencji Radiowej Polskiego Radia, kiedyś korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jakub Mielnik, wtedy Newsweek. Tak? Pierwsze kroki. Tak. Pierwsze nasze kroki, może nie w dziennikarstwie,
2: nie,
0: ale...
2: Nie, moje to na pewno nie, ale Newsweek wtedy startował, tak. Nie. I to był jakiś taki zbieg okoliczności. Dzień dobry.
0: Ja wtedy również startowałem w Polskim Radiu pod rządami właśnie Mariusza Borkowskiego. Także wszyscy mieliśmy to doświadczenie czegoś nowego w naszym życiu, ale również czegoś nowego w tym spojrzeniu na świat. Słuchajcie, zanim zaczniemy o tych atakach Al-Kaidy, to proponuję, byśmy zaczęli od współczesnych czasów, tak jak nakazuje dziedzina informacji. Najpierw teraz, później historia. Chociaż mam wrażenie, że to wszystko jest jedną wielką kulą, jeżeli chodzi o logikę wydarzeń. Houthi, którzy również uderzyli w rurociąg wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Mariusz Borkowski. Houthi, którzy zablokują Bab al-Mandeb. Houthi, którzy powodują, że baryłka ropy po raz pierwszy od kilku miesięcy strzela i ma $110 za właśnie baryłkę.
1: Taką nowe cenę. Realia są takie, że Houthi są albo finansowani, albo ściśle sprzymierzeni z Iranem. To służy interesom Iranu. To jest
0: to
1: pierwsza
0: sprawa. Teraz powiedzmy, kim są Houthi.
1: Houthi jest to plemię jemeńskie, które uważało się za bardzo represjonowanych w czasach jeszcze byłego północnego Jemenu i południowego Jemenu. Rozgrywki plemienne i różne inne powodowały to, że oni rozpoczęli rebelię. Ta rebelia bardzo szybko się przekształciła w bardzo dużą siłę zbrojną, która obaliła legalny rząd w Sanie i zaczęli zdobywać teren. Ta wojna już trwa bardzo długo. Ta wojna ma nie tylko wymiar ludzi, którzy giną, ale też brak pomocy, bo trudno dostarczyć materialnej, żywnościowej, powoduje, że znacznie więcej, 10 czy nawet mówi się, że 15 razy więcej ludzi ginie z powodu braku opieki medycznej, żywności w Jemenie. Jemen, który jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, ale położonym w strategicznym miejscu. I znowu taka uwaga strategiczna czy geograficzna. Mieliśmy problem z zatkaną cieśniną Ormus, kiedy Iran zablokował dosyć skutecznie do tej pory cieśnina Ormus 37 km szerokości. Tamtędy płynęło 20% dostaw gazu i ropy naftowej z krajów Zatoki Perskiej. Cieśnina Bab el-Mandeb, to jest wejście na Morze Czerwone i potem przez kanał Suezki na Morze Śródziemne do Europy. Cieśnina Bab el-Mandeb ma szerokość niecałych 20 km. I tutaj wystarczy zwykła artyleria, żeby zablokować każdy statek płynący. Liczono, że ten rurociąg, który został teraz zaatakowany, pozwoli eksportować przynajmniej część ropy saudyjskiej do portów na Morzu Czerwonym. Libanonem i stamtąd przez cieśninę Bab el-Mandeb, częściowo przez kanał Suezki, ale tam przepustowość jest dużych tankowców bardzo ograniczona, pozwoli to obejść częściowo przynajmniej blokadę cieśniny Ormus.
0: Teraz Huti zajmują terytorium na zachodniej części czegoś,
1: praktycznie
0: co się nazywa Jemenem.
1: Całe brzeże Jemenu, tak, nad Morzem Czerwonym.
0: I teraz miejscowość Moka, port strategiczny nad Morzem Czerwonym. To jest to, co wczoraj już wieczorem elektryzowało wszystkich.
1: I pytanie, Moka, co wam mu to mówi?
0: No,
1: to jest kawa Mokka, proszę państwa. Stamtąd Makka po arabsku. To jest Mokka, to jest od XV wieku eksport kawy. Do tej pory, mimo trwającej wojny, ta kawa stamtąd płynie. I co więcej, to jest świetne miejsce, które ostatnio zdobyli po to, żeby, jak będą chcieli, zablokują całkowicie żeglugę na Morzu Czerwonym. Co więcej, wyjście z Morza Czerwonego w kierunku Zatoki Perskiej i dalej wokół Afryki. Co więcej, ten problem jest taki, że oni będą dalej dążyli zapewne, zresztą to wskazuje mapa obecnie toczących się walk, w kierunku Adenu, czyli byłej stolicy południowego Jemenu. Te walki trwają i mówi się, że z jednej strony walki toczą się jakby wewnętrzną wojną domową w samym Jemenie, ale również Huti testują, przepraszam za wyrażenie, ale innego się teraz nie używa, testują cierpliwość Saudyjczyków, kiedy Saudyjczycy uderzą. Przypomnę tylko, że przed 4 laty Saudyjczycy prowadzili szeroko rozwiniętą ofensywę przeciwko Hutim i przegrali. Musieli się wycofać, straty mieli niezbyt wielkie, ale ofensywa okazała się kosztowna i bezskuteczna. Teraz pogłoski mówią, że Saudyjczycy zwrócili się, telefon od następcy tronu do prezydenta Trumpa, żeby zbombardowały amerykańskie samoloty, między innymi Mokę i Sanę, to jest stolica Jemenu, ale już pod kontrolą Huti. I okazało się, według pogłosek, nie wiemy na ile to jest prawda, że prezydent Trump zachowuje całkowite milczenie i nie wykazuje skłonności do udziału ponownym w wojnie jemeńskiej. A przypomnijmy, że jeszcze rok temu Amerykanie wraz z Izraelczykami bombardowali pozycję Hutich.
0: Zdecydowanie to jest tak, że w ogóle ta wojna z Jemenem i z Huti prowadzona przez Arabię Saudyjską, prowadzona przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, to w porównaniu z mocami Hutich, no to jest naprawdę Dawid i Goliat, że powiem w tym językiem, to znaczy tym, no to jest potęga, to znaczy zakupy uzbrojenia saudyjskiego i Zjednoczonych Emiratów Arabskich dla Huti są absolutną astronomią, to jest niemożliwe. W związku z tym mamy do czynienia z partyzantką, która naprawdę, ja nie uwierzę wszyscy, bo przecież tych Huti nikt od środka nie poznaje, bo to jest niemożliwe, żeby tam wniknąć nawet. Tak jak porównując czasy sprzed 25 lat, to myśmy mogli podziwiać reporterów, którzy robili wywiady z Osamą Bin Ladenem, przywódcą Al-Kaidy.
2: Tymi, którym obcięto głowy, jak próbowali zrobić.
0: To znaczy, no
2: Daniel
0: dobrze, Pearl, ale podziwiałeś
2: zginął.
0: Jednak, no, ale Robert Fisk zrobił, prawda, w Afganistanie i to było coś niesamowitego. Teraz wywiadów z głównym panem Hutim nie mamy, nie mamy w ogóle reportaży o Hutich, mamy tylko zdjęcia przez nich publikowane ludzi w jakichś półmundurach, w mundurach z kałasznikowami na pick-upach, w klapkach, którzy stawiają się takim potęgom, Jakub Mielnik. No w tym wypadku mówimy również o Iranie, czyli
2: no właśnie, o tym chciałem wspomnieć, bo oczywiście rebelia Huti wzięła się stąd, że oni stanowili szyicką mniejszość w sunnickim Jemenie, w związku z czym naturalne napięcia między tymi dwoma odłamami islamu przekładały się też na ich pozycję i społeczną, i gospodarczą, i polityczną w kraju. Ale nie jest to przecież taka rebelia, która wyszła gdzieś z zakamarków pustyni czy z gór w Jemenie. Tylko jest to rebelia, której by nie było, gdyby nie zaangażowanie irańskie. Irańczycy, ajatollahowie, reżim w Teheranie, no naturalnie, jakby będąc po prostu szyickim również państwem dominującą religią w Iranie jest szyizm, czuje się takim patronem, można powiedzieć, rozmaitych ruchów ruchów szyickich w świecie islamskim. No i
0: choć
2: działa...
0: ten szyizm, ta odmiana szyizmu, zajdyzm wśród Hutich, to jest jednak no, coś ale, innego, no, to jest jeżeli tak chodzi samo... o doktrynę. No, tutaj jest... 12 imamów to jest doktryna szyizmu irańskiego, 5 imamów to jest doktryna, no i no, co najważniejsze...
2: No, ale to jest tak samo jak z Syrią. No, no, szyici syryjscy
0: ale tu
2: też...
0: Nie mieszajmy w tym
2: generalnie, kotle. Generalnie jest tak, że rebelia Huti nie byłaby tym, czym jest, gdyby nie wsparcie Iranu, który to Iran wykorzystuje Hutich jako znakomitą organizację dywersyjną na tyłach saudyjskich. Konflikt między Iranem a Arabią Saudyjską, no to jest sprawa bardzo stara, przecież od zarania powstania Republiki Islamskiej w Iranie to funkcjonuje i dochodziło...
0: I tutaj ten szyizm, ta wspólnota religijna z Iranem, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, tak. Ale tu się właśnie liczy.
2: Ten tak, dokładnie. Tam to, już to doktrynalne różnice, tej... doktrynalne różnice nie grają tutaj roli. Natomiast jeśli mówiłeś o tych dysproporcjach między Arabią Saudyjską i budżetem zbrojeniowym Arabii Saudyjskiej, a bosonogimi rebeliantami, no to no znamy dobrze Bliski Wschód wszyscy i wiemy, że po pierwsze to jest trochę armia na papierze. Po drugie, to jest też tak, że to jest armia kraju niezwykle jednak zamożnego, w którym w ogóle etos służby wojskowej nie jest jakimś...
0: Mówisz o Arabii Saudyjskiej.
2: Mówię o Arabii Saudyjskiej. Znaczy, no nie ma takiego zwyczaju, że się z kimś wojuje, że się poświęca życie, walcząc gdzieś. Wystarczy, skoro mówimy o historycznych analogiach, no pamiętajmy z tego samego przecież regionu kraju, pamiętamy historię z czasów I wojny światowej, kiedy oficer brytyjskiego wywiadu o nazwisku Lawrence, słynny Lawrence z Arabii, na czele grupy koczowników praktycznie odciął Imperium Osmańskie Turków od portu w Akabie, od Morza Czerwonego i w zasadzie złożył całe te arabskie terytoria jakby w ręce korony brytyjskiej, doprowadzając do powstania państw, które do dzisiaj funkcjonują, jak Jordania, jak Syria, czy nawet Arabia Saudyjska, więc nie trzeba w tej części świata nie trzeba dysponować jakąś wielotysięczną armią, żeby takie błyskawiczne sukcesy odnosić w sytuacji też, kiedy jakby cały region jest jednak w takiej atmosferze rozedrgania, napięcia, kiedy Saudowie też nie do końca wiedzą, jak się tutaj pozycjonować, mając po raz pierwszy od wielu lat tej cichej konfrontacji z ajatollahami, mają jednak do czynienia z taką otwartą konfrontacją. Pamiętajmy, że jednak Irańczycy ostrzeliwują drugą stronę Zatoki Perskiej i to jest coś, co dla Saudów jest no, mocno niewygodne.
0: I Saudowie też niekoniecznie byli tak bardzo chętni, by zaburzać status quo, jeżeli chodzi o Iran. To też jest ważne.
2: Oczywiście, oczywiście.
0: W tej całej misternej konstelacji bym
1: ale
0: powiedział.
1: Tutaj jeszcze można dodać jedną rzecz. To, co pan mówił. Saudyjska armia jest bardzo potężna na papierze, jest nowocześnie wyposażona, ale ma nikłe doświadczenie bojowe. O czym świadczy? Pamiętamy przed 3 tygodniami pakt z Mekki między Turcją, tak. Arabią Saudyjską i Pakistanem. I co się wczoraj dzieje? Szef sztabu armii i pakistańskiej mówi do Hutich. Jeśli nie zaprzestaniecie atakować Arabię Saudyjską, to w ramach tego paktu pierwszym, jak to się mi sprawdzianem jego, będzie interwencja wojsk pakistańskich przeciwko Hutim, a armia pakistańska jest dosyć bitna i ma duże doświadczenie plus to jest jedna sprawa. Druga sprawa, która to się szalenie liczy i to chyba najbardziej liczy, mieliśmy to doświadczenie w Syrii, mieliśmy to doświadczenie w Libanie, mieliśmy to doświadczenie w Libii i jeszcze w Afganistanie, a wojna asymetryczna. Nawet najlepiej wyposażona armia...
0: Ja myślałem, że już nie wróci ten termin od czasów Al-Kaidy na nasz stół. Wojna asymetryczna.
1: Armia nowocześnie wyposażona, przysłowie chińskie. Nie można zatkać palcem lufy czołgu, ale można go zniszczyć od tyłu. I dokładnie to jest ta asymetria. Pamiętajmy, że Huti to jest Jemen, ale Jemen jest również czego bazą? Al-Kaidy Południa.
0: Tak jest.
1: I nikt nie zwalczył tej Al-Kaidy mimo interwencji amerykańskiej wspomaganej przez różne ruchy na miejscu. Krótko mówiąc, Jemen jest tym, mówi się, kotłem, w którym się ten bigos, czy też potrawa waży, ale nikt nie chce do tego garka wsadzać ręki. Zresztą wydaje się, że Amerykanie wyciągnęli z tego naukę teraz. Nie będziemy się w to angażowali, dopóki nie będą zadane istotne ciosy armii saudyjskiej. I być może się okaże, że Huti poprzestaną tylko na ofensywie wewnętrznej, pokażą Saudyjczykom, co potrafią, ale być może ten konflikt nie będzie się rozlewał, bo inaczej zapłonie cały Bliski Wschód.
2: Jeszcze warto też dodać, że Huti, jakby zajmując te pozycje strategiczne na wybrzeżu Morza Czerwonego, zyskują też taką unikalną pozycję również w relacjach z Iranem. O to, o czym wcześniej mówiłem, że oni jednak byli uzależnieni od irańskiej pomocy. Przecież izraelskie i amerykańskie floty przechwytywały transporty irańskiej broni, która była do Huti wysyłana. W takiej sytuacji oni też jakby zyskują podmiotowość. Nie są już tylko grupą...
1: Usamodzielniają się.
2: Tak, nie są grupą bosonogich rebeliantów, którzy realizują dyrektywy Teheranu, tylko dysponują już na tyle ważną pozycją strategiczną, że mogą podejmować

0: No to są rzeczywiście zagrożenia, natomiast ja też mam wrażenie, że akurat ten rynek, jak każdy zresztą, próżni nie znosi i akurat dosłownie parę dni temu, zanim jeszcze się ta ofensywa niespodziewana i w ogóle nieobserwowana przez nikogo, nagle przecież jak królik z kapelusza to wyskoczyło, że Huti zajmują Mokę i są na wybrzeżu Morza Czerwonego, ale pojawiły się informacje o bardzo zaawansowanych rozmowach, na przykład między rządem irackim a rządem syryjskim, czy między i tureckim na przykład, żeby te niedogodności wynikające z amerykańskiej interwencji w Zatoce Perskiej i trudności w przesyłaniu ropy tamtędy, chociaż no, statystyki mówią, że 80% przedwojennego ruchu tankowców zostało przywrócone w Zatoce Perskiej, więc to też nie jest tak, że ona jest zablokowana. Ale to oczywiście są też trudno weryfikowalne rzeczy w zależności od tego, kto je mówi. Ale mówię o tym, że rynek nie zna próżni, w związku z czym jeszcze przy cenach ropy, jeśli one się utrzymają, jeśli te 110 dolarów za baryłkę, to nie jest tylko taka erupcja paniki rynkowej i to się utrzyma, no to, to za chwilę będziemy mieli sytuację, w której będzie się opłacało budować w przyspieszonym tempie rurociągi, które by ropę na przykład z Kirkuku irackiego przez Turcję czy przez Syrię pompowały na wybrzeża Morza Śródziemnego i rurociągami.
1: Bo takie rozmowy się toczą i takie propozycje też są.
0: To też otwiera jakby zupełnie nowe układanki, nowe kierunki, których wcześniej nie było.
1: Może te kierunki i układanki nam tutaj się pojawią, natomiast jeszcze się trzymając Hutich i być bardziej precyzyjnym, no jednak czy wyspy w tej cieśninie, wokół tej cieśniny Bab al-Mandeb są zajęte przez Hutich, to są ostatnie informacje. Kolejna miejscowość też będzie zajmowana przez Hutich, podobno trwa ofensywa. No to są pytania też o to, dlaczego to zostało tak do tego dopuszczono. Bo mówiło się przecież do całkiem niedawna o tym, że wojska jemeńskie, te wspierane przez Amerykę oraz Saudyjczyków i Zjednoczone Emiraty Arabskie, szykują ofensywę. Tam nawet dowódca, przywódca tych ugrupowań był bardzo, bym powiedział, no, optymistyczny. Za chwilę zniszczymy Hutich. To są informacje sprzed pół roku. Teraz okazuje się, że Zjednoczone Emiraty Arabskie wycofały się w ogóle. Oni zostali bez niczego. Nagle zostawiono to. Przecież Iran nie będzie się na to patrzył spokojnym okiem w momencie, kiedy jest atakowany. Żeby dodać jeszcze pikanterii tej całej sytuacji, to przecież Huti jeszcze kilka, no, rok, dwa temu była przecież sprawa cieśniny Bab al-Mandeb. Czyli wiemy, na co stać tych ludzi. Oni też wprowadzili cennik jako pierwsi. To nie są Irańczycy w cieśninie Ormus, czy Omańczycy, którzy dyskutują na temat cen za przepływ statków. To właśnie byli Huti. Co więcej, Huti dostali taki osprzęt radiotechnologiczny, że byli w stanie wykrywać statki płynące i od tych statków pobierać miliony dolarów wybiórczo. Wy jesteście z nami, od was bierzemy dolary, płyniecie. Wy w ogóle nie jesteście z nami, to w ogóle z wami nie płyniemy. To nie będziecie mogli płynąć. Te urządzenia dostali nie skądinąd, tylko między innymi z Rosji i ustawili na całym wybrzeżu. Także to są też sytuacje, które pozostają z wielkim znakiem zamieszania.
2: Traktujemy Bliski Wschód jako grę ewentualnie między lokalnymi państwami.
1: No dlatego właśnie dorzucam tutaj
2: Wschód zaczyna wracać do rozgrywki, chociaż nie jest to głośne, ale między z jednej strony między Ameryką, z drugiej strony Rosją, która usiłuje, między innymi wyparła Europejczyków i Amerykanów z całego pasa Sahelu i to jest zwycięstwo i rekrutuje stamtąd żołnierzy, korzysta z bogactw, ale również Chiny, które na razie militarnie nie wchodzą, ale wchodzą bardzo silnie ekonomicznie. Krótko mówiąc, ten rejon, my tak troszeczkę o nim zapomnieliśmy, wydawał się, że leży gdzieś na uboczu. Po drugie, zwyciężyła koncepcja przed rokiem, że to jest troszeczkę koncepcja wywodząca się od prezydenta Trumpa, że wszystko da się załatwić pieniędzmi, dolarami. Jak się zapłaci, to ktoś się wycofa, to może będzie spokój, a ponieważ Jemen od ponad 20-30 lat to był piekło nieustanne konfliktów i toczących się i obalających, krótko mówiąc, nikt nie wiedział, uznano, że Jemen będzie taką ziemią niczyją, krótko mówiąc. Wytłuką się, przepraszam za wyrażenie, między sobą.
1: Ale tak,
2: trochę
1: im wspomożemy.
2: Ewentualnie Iran tam będzie grał. Zresztą wokół tego Jemenu zaczęły być niesnaski między sojusznikami. Zjednoczone Emiraty Arabskie własną frakcję budują wśród sił rządu.

0: Nowych, obecnie z Adenu, i również Saudyjczycy, swoją dawniej sojusznicy, pokłócili się, zaczęli się nawzajem blokować. Wszyscy zaczynają rozgrywać te interesy nie tylko ropy naftowej, ale również pewnego równowagi strategicznej w rejonie, i o tym zapomnieliśmy. Wydawało się, że ten Jemen da się gdzieś upchnąć w kącie i że będzie on tam, ta wojna toczyła się, ale nie zagrozi niczemu szlakom żeglugowym. To jest raz. Po drugie, że nie zmieni pewnego rodzaju, nie strategicznej, ale tak praktycznej równowagi na półwyspie, który tak naprawdę zaczyna przemyśliwać, i to jest pewien wniosek, o którym zapominamy, a który się pojawia w takich nieoficjalnych oświadczeniach, czy amerykański parasol jest bardzo szczelny, czy raczej broni siebie. A Amerykanie podobno rozpatrują, że niektóre bazy, które mieli w Jordanii, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Omanie, nie będą odbudowywali. Będą mieli tylko rotacyjną obecność, natomiast tak naprawdę na miejscu, czy warto się angażować i na jaką skalę.
1: To jest pytanie od 11 września pojawiające się nieustannie. Ale jeśli mówimy o tych wielkich...
2: Dziękuję, Kuba. Właśnie dokładnie właśnie. To jest ten sam przypadek. My rozmawiamy o 25 latach, w kontekście bardziej o 25 lat, ale to jest ten przypadek. Co więcej, mówicie o tej układance, dorzucę jeszcze jedną rzecz, która umyka też wszystkim póki co. Irak pozostaje w cieniu. Od czasów inwazji. Tak naprawdę o Iraku się mówi od wielkiego, ale to naprawdę super wielkiego dzwonu. To jest coś niesamowitego. Afganistan po przejęciu przez talibów w pierwszych miesiącach też, dajmy spokój, nie ma o czym gadać. Wszyscy wiedzą, że kobiety mają tam źle, talibowie rządzą, są okropni. I właściwie nie ma pieniędzy.
0: I jeszcze 92% żywności i medycyny nie dociera do ludzi.
2: Oczywiście. I jesteśmy tym bardzo zaskoczeni. Ironia zamierzona. Ale teraz na przykład ja ze zdumieniem widzę, że nie ma żadnego alarmowego podejścia do sytuacji wycofania amerykańskich wojsk z Kurdystanu irackiego i z Iraku. Proszę panów, przecież tam jest masa sprzętu, wszystkiego, wywiadu. Ja nie wiem, co to w ogóle ma oznaczać. Poza suchą informacją o wycofaniu się z Iraku, z Irbilu, przecież tam jest stacja wywiadowczo-nasłuchowa, razem zresztą prowadzona z sprzymierzeńcami z Jerozolimy, czyli z Izraelem. To oznacza coś niesamowitego. Wojna z Saddamem Husajnem to była wojna również toczona przez Kurdów. Jakub Mielnik, proszę bardzo. Odwiedziłeś Irak i Kurdów przecież w 2003 roku.
1: Wywołujesz mnie, bo byłem jednym z pierwszych chyba dziennikarzy, którzy do Bagdadu dotarli po obarleniu Saddama Husajna. To ze 2-3 tygodnie było. Jeszcze pamiętam, w części miasta jeszcze walki trwały. Do hotelu, w którym mieszkaliśmy w centrum Bagdadu, to
2: no
1: tam
2: to
1: wieczorem.
2: Hotel Palestyna,
1: no to
2: się
1: zanim
2: nazywa.
1: Dotarłem do hotelu Palestyna i do Sheratona, to mieszkaliśmy w takim lokalnym hotelu, bo budżet mieliśmy nie CNN-u, tylko budżet był polski, to wtedy był tygodnik Przekrój. No to wieczorem tam przyszli jacyś ludzie po nas, strzały jakieś się rozlegały. Rano nas portier w hotelu z kałasznikowym na blacie poinformował, że byli po nas i że lepiej, żebyśmy się przenieśli jednak do hotelu Palestyna czy Sheratona. One naprzeciwko siebie były na takiej krótkiej uliczce, która była obstawiona przez amerykańskie Abramsy i tam Pluton Marines to pilnował.
2: Firdeus, przecież znany. Tam jeszcze... pomnik Saddama Husajna, tak, który był później
1: hotelowy basen w Sheratonie i okolice baru przy basenie wieczorami. Naprawdę było to miejsce, w którym można było odetchnąć od trudów irackiej codzienności.
2: Słuchaj, bo już pachnie nam kominkiem kombatanta.
1: No
2: więc teraz...
1: tak. Za chwilę zaczniemy tutaj się, rozpłaczemy się.
2: Tak jest.
1: Dobra, ale nie o tym chciałem powiedzieć, tylko chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć o układankach wszystkich takich, bo zaczęliśmy rozmawiać o tym też, jak to się stało, że ci Huti, którzy mieli przed chwilą przegrać
2: tak
1: wojnę, nagle wyskakują na wybrzeżu Morza Czerwonego i chwytają za gardło strategicznie ważny element w ogóle całego ruchu naftowego na świecie.
2: No ta dygresja dotyczyła regionów takich,
1: tak,
2: które
1: ale
2: są,
1: ja bym, no właśnie,
2: żyją w ciemności informacyjnej i nagle się pojawiają. No tak samo jest teraz z Hutimi.
1: Dokładnie. I chcę do tego nawiązać, bo ja mam wrażenie, że amerykańska interwencja w Zatoce Perskiej, ostatnia przez Donalda Trumpa firmowana, poza wszystkimi głównymi celami, o których się głośno mówi, że ona jednak między innymi była też wymierzona w Saudów i we wszystkie arabskie państwa zasobne w ropę naftową, bo to jest w amerykańskim interesie, żeby i Saudom, i Emiratom, i Kuwejtowi, i Irakowi, żeby wszystkim im przytrzeć trochę nosa. Amerykanie są samowystarczalni naftowo, amerykańskie firmy na
2: gazowo również.
1: I gazowo. Amerykańskie firmy na tych szybujących pod niebo cenach ropy naftowej tylko i wyłącznie zarabiają. Więc nawet jeśli przeciętny amerykański kierowca się zastanawia, że jego galon benzyny kosztuje więcej niż kosztował, to i tak te pieniądze w ostatecznym rozrachunku kręcą się w amerykańskiej gospodarce i nawet do tych zwykłych Amerykanów trafiają. Więc z amerykańskiego punktu widzenia cała ta awantura w Zatoce Perskiej, blokady ciśniny Ormus, odblokowywanie i tak dalej, jest bardzo korzystną rzeczą. I mam wrażenie, że Saudowie zorientowali się, że pod tym sztafarzem takiego sojuszu z Amerykanami, kiedy wspólnie walczymy z ajatollahami, to jednak pozycja Arabii Saudyjskiej, głównego przecież producenta ropy, jednego z głównych producentów ropy na świecie, no znacznie spada i że oni cierpią na tym. Oni krwawią znacznie bardziej. W związku z tym nie zdziwiłbym się, gdyby zdecydowali, że może nie pójdą na taką frontalne pojednanie z ajatollahami, ale na przykład odpuszczą presję na Hutich, którzy reprezentują irańskie interesy w regionie, pozwolą im tam trochę pomieszać. Być może kalkulacja taka była, oczywiście w tego typu sytuacjach to się wymyka spod kontroli i Huti oczywiście pierwsze co robią, to ostrzeliwują strategiczny saudyjski rurociąg. Wiadomo, że nad tym ciężko zapanować. Natomiast to są wszystko też całkiem możliwe ruchy. Wspomnieliście tutaj panowie o rosyjskiej obecności, rosyjskim sprzęcie, który tam jest. No, pamiętajmy, że w czasach zimnej wojny Jemen był podzielony na komunistyczny, współpracujący z blokiem sowieckim Jemen i Jemen prozachodni, powiedzmy. Przecież te,
2: czyli ten północny i południowy, przecież te kontakty, wspomniany przez Mariusza Borkowskiego.
1: Przecież tak. Te kontakty, te kanały komunikacji, one nie zniknęły z tego Jemenu. Jestem przekonany, że w szeregach Huti są ludzie, którzy woroszyłowkę kończyli, po rosyjsku mówią i potrafią się dogadać z kolegami z GRU, którzy te krótkofalówki im tam przywożą.
2: No to skoro już jest ten stolik kombatanta, siedzimy tutaj jako wielokrotnie świadkowie różnych wydarzeń. Oczywiście jak jechałem do Afganistanu przez Zjednoczone Emiraty, przez Dubaj, to był lot w ogóle, którego nie było w żadnym planie, jeden z pierwszych rejsowych. I między innymi w tym, że aeroplanie poznałem pana Rashida, który leciał do Afganistanu jako doradca. Później czekaliśmy razem na taksówkę, mieszkał w tanim hotelu w Kabulu i spotkaliśmy się w ogóle w Termezie w Uzbekistanie. Także to jest bardzo ciekawa postać. W każdym razie pan...
1: Jeździł za tobą.
2: Nie, to po prostu tak się spotkał. Pan Rashid był z KGB afgańskiego z czasów jeszcze interwencji sowieckiej. W związku z tym, no jakby
1: oczywiście,
2: pewne rzeczy nie nikną. Mariusz Borkowski... Cały w blokach startowych, proszę bardzo.
0: Ja jeszcze nawiążę do tego, co pan mówił. Otóż w źródłach bardzo poufnych, nieoficjalnych, takie są, między innymi BBC ma takie i Economist ma takie poufne gazetki, gdzie pojawiają się informacje bez źródeł oczywiście, ale są bardzo wiarygodne. Pojawiły się informacje, że u Saudów pojawiła się koncepcja taka. Zostaliśmy w sytuacji, kiedy Iran został bardzo mocno osłabiony. Zresztą pamiętajmy, że w ostatnich latach, tuż przed tą wojną, dzięki mediacji chińskiej doszło do pojednania między Iranem a Arabią Saudyjską. Teraz to się trochę popsuło, ale się mówi tak, podobno w Riyadzie. Iran był, jest i będzie naszym sąsiadem. To jest pierwsza sprawa. Trzeba w jakiś sposób ułożyć stosunki. Dalsza walka nie ma sensu. Po drugie, głównym wrogiem na Bliskim Wschodzie Arabów jest teraz Izrael, który ma plany ekspansywne, a nie Iran osłabiony. I być może, to nie będzie tak szybko, tak jak pan mówił, ale będzie to, że w pewnym momencie trzeba będzie nawiązać, już się nawiązał sojusz z Mekki, między Turcją, Pakistanem, o którym wspomniałem, i Arabią Saudyjską, ale w przyszłym czasie, nie wiadomo, to będą miesiąca, może lata, trzeba ułożyć ten sojusz, dogadać się z szyitami, bo znacznie ważniejsze są interesy świata arabskiego jako takiego i możemy się dogadać, niż parasol bardzo dziurawy i ogromna presja amerykańska na Arabię Saudyjską po to, żeby nawiązała stosunki z Izraelem, co było projektowane jeszcze parę lat temu, ale obecnie po incydentach w Jerozolimie, w świętym w meczecie, kiedy Izraelczycy dokonywali prowokacyjnych modłów w ramach tego meczetu, zaczyna się to przekształcać w wojnę, niestety z interesów izraelskich, w wojnę typu religijnego. Islam i judaizm. I teraz Arabia Saudyjska uznaje, że przymuszanie ich, Amerykanie obiecali im elektrownie atomowe, dalsze dostawy sprzętu zbrojeniowego wysoko, technikę IT i tak dalej, i również sztuczną inteligencję, ale pod jednym warunkiem. Nawiążecie pełną normalizację stosunków z Izraelem i przystąpicie do porozumień abrahamowych. Tego w Riyadzie, podobno poza księciem następcą tronu, większość wcale tak entuzjastycznie przyjmuje i uznają, że jeśli Amerykanie zablokują im możliwość tej ekspansji w dziedzinie atomistyki pokojowej, to u bram stoją już Chińczycy. I być może będziemy wybierali Pakistan i Chiny, a niekoniecznie już Amerykanów. I przyszłość być może nie chodzi o to, żeby zerwać kontakty z Amerykanami, ale być może poprawa stosunków między krajami arabskimi, bo stara zasada jest taka, że wrogowie naszych wrogów są naszymi przyjaciółmi. I wygląda na to, że w przeciągu paru lat, tak jak nie spodziewaliśmy się tego przed 25 latami, czyli 11 września 2001 roku, być może okaże się, że za kolejne 10-15 lat mapa Bliskiego Wschodu polityczna będzie troszeczkę albo bardzo różna od tego, co widzimy obecnie.
2: I my będziemy siedzieli w studiu i drżącymi głosy opowiadali już o tym, jak ona wygląda. No dlaczego nie? Bądźmy jednak optymistami. To jest ważne, co pan powiedział, tylko też myślę, że wymaga trochę podsumowania. Mianowicie sojusz mekkański, który nam się tutaj pojawia, który pojawia się pierwszy raz na dachu świata, ponieważ czekałem na sprawdzenie tego sojuszu, mówiąc szczerze. Bo jego zawiązanie... No właśnie, jego zawiązanie było spektakularne w pewnym momencie. No, wszyscy za jednego, jeden za wszystkich i tutaj pojawił się ten magiczny wytrych słowny, takie arabskie, czy
1: arabskie NATO.
2: Blisko wschodnie NATO, czy muzułmańskie, no bo w ten sposób. Okazuje się, że to muzułmańskie NATO nie reaguje w momencie, kiedy zaatakowano terytorium tak naprawdę Arabii Saudyjskiej, bo rurociąg wschód-zachód jest na terytorium Arabii Saudyjskiej. Ważne to jest również, uwaga, dla Polski i dla naszego regionu, gdyż ropa stamtąd płynie do Polski między innymi, więc bardzo ważne jest, by śledzić tę sytuację. Mam wrażenie, że zaraz na stacjach benzynowych też obejrzymy tę wojnę.
1: Jeszcze
2: drożej może być, ale to już jest jakby inna plansza. Natomiast w tej całej opowieści jeszcze myślę, że ważne jest to, na co pan wskazuje wyraźnie, to znaczy na rolę Izraela. Na razie Izrael milczy. Izrael milczy po wznowieniu ataków amerykańskich na Iran. I Izrael na razie prowadzi swoje sprawy, że tak się wyrażę, z Hamasem, z Hezbollahem w Libanie, z Syrią. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. To są właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie. To są ci, którzy po prostu podziękowali OPEC, czyli tej wielkiej organizacji zbierającej w sobie najważniejsze kraje produkujące ropę naftową, producenci, narzucające ceny też między innymi, czyli Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, takiej, bym powiedział, bogacze ropni, olejowi. W związku z tym, ale za co? Dlatego, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pojawiła się w trakcie tych bombardowań i odpowiedzi irańskiej obrona przeciwlotnicza i cały system z Izraela.
1: Oczywiście.
2: Włącznie z izraelskimi żołnierzami.
1: Emiraty też przecież są sygnatariuszem.
2: Jakub Mielnik wywołany do tablicy. Proszę bardzo.
1: Porozumienia Abrahama. Bo pan mówił o tym, że napięcia arabsko-izraelskie zostały, czy też jakby porozumienie saudyjsko-izraelskie zostało storpedowane przez agresywne działania izraelskie. Znaczy ja bym jednak zaryzykował twierdzenie, że porozumienie Arabii Saudyjskiej z Izraelem zostało storpedowane przez ataki terrorystyczne z 7 października sprzed 2-3 lat, tak? Słynna
0: to też,
1: historia.
0: To też.
1: I to była inspiracja irańska, bo dla Iranu było to nie do przyjęcia, żeby Saudowie, najbogatszy, najpotężniejszy kraj regionu, dogadał
2: 2023
1: się...
2: rok.
1: Tak, dogadał się z Izraelczykami. Wszystko inne jest jakby konsekwencją tego. Izraelczycy rzeczywiście zachowują wstrzemięźliwość, ale ja mam wrażenie, że Izraelczycy też znajdują się w trochę takiej trudnej sytuacji, dlatego że Trump i administracja amerykańska jednak się zorientowała, że opowieści premiera Netanyahu o tym, że wystarczy po prostu obciąć głowę hydrze teherańskiej i zaraz naród irański powstanie, a reżim upadnie, że to się nie zmaterializowało i Amerykanie po prostu próbują teraz, że tak powiem, kolokwialnie skeszować całe to zamieszanie wokół Zatoki Perskiej, właśnie wynajdując rozmaite pozytywy, a tym pozytywem jest na przykład pomniejszenie czy wręcz marginalizacja roli OPEC jako organizacji, która wpływa na ceny ropy naftowej na świecie. Teraz na ceny ropy naftowej na świecie wpływają albo amerykańskie naloty na Iran, albo irańskie naloty na właśnie kraje Zatoki Perskiej, albo Houthi, a nie OPEC. Nie ma już kartelu, który po prostu zbiera się i mówi, od dzisiaj ropa będzie kosztowała tyle, zakręcamy kurki, odkręcamy kurki.
2: Mariusz Borkowski, kto inny... czasy pamięta pan swoich rajdów bliskowschodnich, tak, i północnoafrykańskich. Przecież OPEC był świętą krową. Produkujące ropę naftową w tej organizacji to naprawdę byli rządzący światem.
0: A teraz
2: jest inaczej.
0: W OPEC tak naprawdę, pamiętam ze czasów jeszcze w Algierii, jak byłem, tak naprawdę za kulisami OPEC odgrywali rolę dominującą Saudyjczycy. Oni nastawiali te poszczególne kraje i te wpływy do tej pory zostały. Jeśli pan wspomina o tym, co zrobiło Zjednoczone Emiraty Arabskie, to powiem tylko, że wczoraj Algieria zerwała stosunki z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, twierdząc, że działają przeciwko Arabom, działają przeciwko interesom kartelu OPEC, działają przeciwko destabilizacji regionu i nawet prezydent Algierii wyraził się dosyć w sposób pogardliwy, to pseudopaństewko pustynne, zbieranina, która zaprzedała się interesom amerykańskim.
2: To prezydent nie powiedział o Houthi, prawda? To powiedział o Izraelu.
0: Ale powiedział to o Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
2: O Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przepraszam, tak.
0: I okazało się, że są czarnym koniem, co więcej, rzecz niespotykana, jak pamiętamy, w dziedzinie stosunków dyplomatycznych. Wezwano ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich, powiedział, zabierajcie się stąd, i to bardzo brutalnie, w ciągu 48 godzin was tu już nie ma. I nie ma żadnego obywatela Zjednoczonych Emiratów. I ten nurt, wydaje się, tak, sprawdzałem źródła algierskie, nie tylko algierskie, poza Marokiem, poza Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, właśnie zaczyna dominować wśród krajów arabskich. Okazuje się, że ci, którzy tak najbardziej służą, jak oni twierdzą, interesom zewnętrznym, mówiąc eufemistycznie, nie są dobrze widziani. Krótko mówiąc, świat arabski jest bardzo podzielony, jak zawsze był, natomiast następuje tam zakulisowa jakby refleksja, co dalej. Bo mówi się tak, Syria poszła, bo chce odzyskać dobre stosunki i została uznana za kraj już normalny. Prawda, Amerykanie stawiają na nowego przywódcę Syrii,
2: tak,
0: ale to nie zabezpieczyło Syrii przed atakami izraelskimi, bombardowaniami, chociaż podobno rząd syryjski apelował do Waszyngtonu, żeby przykrócić Izraelczyków, żeby nie powtórzało się to, i okazało się to całkowicie bezpodstawne. Krótko mówiąc, okazuje się, że wpływy, i teraz są tezy takie. Albo Amerykanie stracili kontrolę w części nad Bliskim Wschodem, a zwłaszcza nad Izraelczykami, albo też rozgrywane są zupełnie inne interesy, których na razie nie możemy pojąć, nie możemy zobaczyć. Krótko mówiąc, szykuje się na tej szachownicy przegrupowanie, które doprowadzi do konsekwencji, których obecnie nie możemy przewidzieć.
2: Interesy, których nie możemy przewidzieć, których nie znamy, coś, co jest podskórnie przez nas wyczuwalne. Nie wiem, czy Jakub Mielnik zgadza się z tym.
1: Zgadzam się,
2: że tutaj
1: zgadzam
2: o coś
1: się.
2: Bardziej chodzi.
1: Zgadzam się.
2: Algieria,
1: natomiast...
2: o której pan mówi, która mówi nie OPEC-owi i mówi, że to jest w interesie, i w ogóle krytykuje Zjednoczone Emiraty Arabskie, które, no chyba możemy jednak powiedzieć, że są proizraelskie.
0: Tak.
2: No bo to jest...
1: Oni jako pierwsi...
2: Ale
1: jako
2: panowie,
1: pierwsi
2: 25 lat temu, gdybyśmy powiedzieli,
0: Że coś takiego jest niemożliwe.
2: No przecież to jest coś, no aż ja się uśmiecham, no tak, ale uśmiecham się z zadziwienia.
1: Z Emiratami jest troszeczkę i troszeczkę...
2: Ale poczekaj, tylko skończę myśl. Tak. Zjednoczone Emiraty Arabskie to jest jedna rzecz, ale przecież mówimy o Algierii, która mówi nie, która jest sąsiadem jakiego kraju? Pan go wspomniał.
0: Maroko.
2: Które jest jakie?
0: Jest bardzo proizraelskie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ale
2: i Ceuta, ostatnie wydarzenia były spowodowane przez Jakub Mielnik.
1: No to zależy kogo, znaczy spytasz
2: ale
1: mnie, to ja nie wiem.
2: Ale był tam zaangażowany?
1: No wiesz, byli też i Rosjanie zaangażowani w to i byli lokalni islamiści marokańscy, którzy też walczą o rząd.
2: Ale Izrael był zaangażowany również. Ja nie to, że no to... piję, by tutaj
1: oczywiście
2: wyciągnąć,
1: że
2: Izrael jest motorem zła świata. Nie, to nie o to chodzi, tylko chodzi mi o to, żeby pokazać...
0: Się rozgrywka.
2: Nie, jakie są konstelacje, które są zupełnie nieoczekiwane.
0: W członka NATO Hiszpanię, ponieważ ta inwazja, to, co się działo w Centrum Libii,
1: z tym członkostwem Hiszpanii w NATO,
0: to przypomina politykę Mińska, czyli operowanie uchodźcami po to, żeby pognębić przeciwnika. Tak.
2: Dobrze, ale to już jest jakby efekt poza bliskowschodni. Na razie rozmawiamy od wejścia i od ofensywy Hutich. No to rozmawiając o tym, nagle ustawiliśmy ten świat po 25 latach w zupełnie innym kontekście, w zupełnie innym...
1: Michał, 25 lat to jest tak dużo czasu, że to i tak by się wszystko zmieniło. Bez względu na to, był 11 września, czy by go nie było i wszystkie konsekwencje. Pamiętacie, jaka była gigantyczna, bo rozmawialiśmy tutaj o inwazji amerykańskiej na Irak, Afganistan i tak dalej. Głównie Irak, bo Afganistan, no to tam siedziała Al-Kaida, tam siedział Osama Bin Laden, to było uzasadnione, NATO wzięło udział w tej operacji. Irak był zupełnie inną historią i wielce kontrowersyjną z punktu widzenia prawa międzynarodowego, relacji sojuszniczych amerykańskich, dętych powodów i tak dalej. Natomiast ja osobiście...
2: Dla przyzwoitości miała być broń biologiczna, która groziła całemu światu, broń masowego rażenia. Saddam Hussein był o to oskarżany i jak nie poddał się, go zaatakowano.
1: Tak. Ale ja jestem gotów, ja śmiem twierdzić, że gdyby nie amerykańska interwencja w Iraku w roku 2003 i wieloletnia przecież obecność amerykańska wojskowa, którą przecież dopiero Osama Bin Laden, przepraszam, Barack Obama, freudowska pomyłka. Dobra, w każdym razie...
2: Jakub Mielnik ironię poniał, dobrze, jedziemy...
1: W każdym razie, gdyby nie ta amerykańska inwazja na Irak i wieloletnia obecność amerykańska wojskowa, która przecież ostatnich latach się redukuje w sposób dramatyczny, a sytuacja jest przecież taka, że ona jest Amerykanom strasznie potrzebna. Oni tam powinni być, jeśli chcą robić to, co dalej robią. Ja już nie mówię o jakby teraz ocenianiu tego, co tam się dzieje, ale jeśli robią to, co robią, to powinni być i w Iraku i wszędzie, a ich tam nie ma. Śmiem twierdzić, że gdyby nie nastąpiła ta inwazja na Irak w 2003 roku i wszystko, co było później, to te rzeczy, które dzieją się teraz, działyby się 20 lat wcześniej. Bo to był po prostu demontaż tego pozimnowojennego układu, który zakładał, że część państw arabskich jest prosowiecka, część państw arabskich jest proamerykańska, mamy do tego Izrael. To się wszystko wywróciło do góry nogami. Rząd Benjamina Netanyahu jest teraz prorosyjski. Emiraty są proizraelskie. No wiecie, wszystko stoi na głowie.
0: Mi się wydaje, że bardzo trudno tutaj, ja nie poważyłbym się tutaj antycypować, co by było. Natomiast na pewno, wracając do tego pańskiej zapowiedzi naszego programu, że te 25 lat sprawiły, że ten obraz świata jest zupełnie inny. On pewnie przyspieszył. Natomiast pewne rzeczy mnie uderzają, bo kiedy byłem przed rozpoczęciem pierwszej inwazji na Irak i na drugiej w Waszyngtonie i tam zorganizowano nam rozmowy między innymi z ministrem obecnym wojny, a ówczesnym i różnymi ekspertami. Wydaje mi się, że w Waszyngtonie do końca nie panuje zrozumienie, i to pamiętam z mojej działalności nie tylko w Magrebie, ale również w Maszreku czy na Bliskim Wschodzie, że Amerykanie nie do końca chwytali specyfikę krajów arabskich. To znaczy interesy mechaniczne, polityczne, tak, natomiast mentalności nie. I popełnili ten sam błąd, który wytykano Rosjanom na Bliskim Wschodzie. No była przyjaźń, były dostawy, był sojusz i tak dalej, ale to, co mi wskazywali Arabowie, prywatnie mówią. A przychodzą Rosjanie i mówią, my tutaj żądamy, my tu kładziemy, ty zrobisz to, a ty naprawdę to jesteś takim człowiekiem drugiej kategorii. I Amerykanie również, Arabowie są to strasznie wyczuleni, żeby traktować ich na stopie równej. Broń Boże jakiegokolwiek deprecjacji czy jakiegośkolwiek innego. I polityka amerykańska powtórzyła te same błędy, które robili Rosjanie. Sojusznicy tak, ale oni wyczuwali, są tymi sojusznikami drugiej czy trzeciej kategorii. I przez te 25 lat każda interwencja amerykańska rozbijała się o co? O to, nawet ta inwazja na Irak. Okazało się co? Wszyscy eksperci mówili, jeśli wchodzimy do Iraku, ścinamy głowę, natomiast cały aparat przemocy, chociaż jest obciążony wszystkimi grzechami, przechodzi na naszą stronę. Płacimy im i jest okej. Okay. Co zrobiono? Rozwiązano wszystkie struktury, a ponieważ w partii basistowskiej jedynej byli praktycznie wszyscy Irakijczycy, to oni nagle się poczuli, że zostali wyrzuceni za burtę i stali się wrogami Amerykanów już w pierwszym
1: tygodniu. To był ten mesjanizm neokonserwatystów z otoczenia prezydenta Busha, którym się wydawało, że można stworzyć państwo i struktury państwa od nowa. No ja to akurat na własne oczy obserwowałem, bo widziałem, byłem w piekarni, w której pułkownicy i generałowie irackiej armii wykopani z dnia na dzień przez Amerykanów ze służby po prostu piekli chleb, bo nie mieli, w sensie pracowali jako piekarze zwyczajnie.
2: Ja jeździłem do szejków później... w Ramadi i w Faludży rozmawiać o tym, jak siedzieli w więzieniach wyjęci, jak to się mówi, w nocy przez siły specjalne amerykańskiej wsadzeni do tymczasowych więzień.
1: No tak, ale wiecie, to jest
2: tak
1: też...
2: Tak nielogiczne, tak
1: to jest
2: głupie.
1: Też logika imperialna się pewnie rządzi zupełnie innymi prawami i wiecie, na pewno w Stanach Zjednoczonych było
2: to
1: wtedy...
2: To jest świetne podejście, świetny element, o którym mówisz, polityka imperialna. Mm. To brzmi...
1: Ale ja nie myślę o tym w kategoriach pejoratywnych. No, tak się złożyło, że jest na świecie kilka imperiów, które
2: właśnie
1: realizują swoje cele.
2: Pan mamy
1: mówił o tym, że Rosjanie zachowywali się na Bliskim Wschodzie tak samo jak Amerykanie. Powiedzmy sobie szczerze, i Rosjanie, i Amerykanie w każdej części świata zachowują się tak samo. I dotyczy to również i europejskich sojuszników, i dotyczy to nas osobiście, tutaj naszych relacji z oboma tymi krajami, jakkolwiek byśmy się nie pozycjonowali w danym
2: Zaraz, ale my nie jesteśmy imperium jeszcze.
1: Ale jesteśmy tymi sojusznikami drugiej, trzeciej, piątej kategorii, chyba że czasami ktoś wyjdzie i powie, że jesteśmy just great.
2: Jasne, tylko że tutaj jeszcze nam do tej układanki, myślę, żeby warto to podkreślić, że tym tworzącym się imperium o skali jeszcze nieznanej, ale na pewno regionalnym, jest nie tylko Turcja, mówię o Bliskim Wschodzie, ale jest Izrael. I należy się
1: on
2: z tym...
1: jest nim od chyba, myślę, gdzieś tam tak, wojny sześciodniowej mniej więcej.
2: Ale teraz jakby jest ta wersja, bardzo się lubi mówić o różnych wariantach NATO 3.0, Al-Kaida 3.0 zresztą też się mówi...
0: Bo istnieje już.
2: Bo istnieje Al-Kaida 3.0, zresztą teraz jeden... wydawałoby się, że to jest chyba syn Bin Ladena, bo Hazem Bin Laden jest...
0: To pogłoski są różne. To są ale 50%.
2: Tak, ale zdjęcia są w internecie do obejrzenia w każdym razie. Natomiast Izrael 2.0, to znaczy albo 3.0 na przykład, możemy powiedzieć. Pierwsza wojna, 48 rok, powstanie państwa Izraela. 67 rok, czyli to jest ta wojna, która pozwoliła przejąć wschodnią Jerozolimę. Jedni mówią, że to jest przekleństwo Izraela, inni, ale zaraz, to był cud, że myśmy przetrwali tą wojnę ze światem arabskim, bo to też tak się widzi. Później jest wojna, 73 rok, ale teraz ta wojna...
1: Tych wojen jest przecież
2: ta wojna jednak konstytuuje Izrael na trochę innym poziomie. To jest, zobaczcie, moim zdaniem tu jest i Zjednoczone Emiraty Arabskie, i Maroko, i jakiś szeroki, przecież my mówimy o Huti, którzy dochodzą do Morza Czerwonego. Po drugiej stronie Morza Czerwonego jest Djibouti, których są bazy tureckie. My naprawdę nie widzimy tych małych, tak jak mówię,
1: chyba
2: objętych...
1: Chyba Francuzi jeszcze nawet tam siedzą.
2: Przecież oczywiście.
0: A ilu
2: tam jest Turków? Tureckie bazy. Przecież to nie jest tak, że tam nic nie ma. Tam się dzieją rzeczy. Izraelczycy wyciągają rękę w kierunku Somalilandu. W kierunku Somalii również się dzieją różne...
1: No tak.
2: To nie jest tak, ja mówię bardzo ogólnikowo, ale chodzi mi o narysowanie po prostu, nakreślenie delikatne.
1: Dokładnie chciałbym...
2: Map pułapki.
1: Chciałbym, Michał, do tego nawiązać,
2: to
1: jeśli pozwolisz.
2: To jest ta różnica, moim zdaniem.
1: Bo rozmawialiśmy o tym, że położono rękami Hamasu, Irańczycy położyli możliwość zawarcia porozumienia saudyjsko-izraelskiego, ale ja bym nie wykluczył, że poza tymi jakby zmieniającą się atmosferą obecnie, że w tej sytuacji, w jakiej Saudowie się obecnie znajdują, z Huti, którzy już nie tylko stanowią zagrożenie dla międzynarodowej żeglugi na Morzu Czerwonym, ale również zaczynają stanowić zagrożenie dla saudyjskiego terytorium, że za chwilę znowu nastąpi jakiś rodzaj współpracy między służbami izraelskimi i saudyjskimi, która to współpraca, przecież dobrze o tym wiemy, funkcjonuje i funkcjonowała od bardzo dawna. Wymierzona była w Irańczyków i Izraelczycy z Saudami po cichu, znaczy głośno były buńczuczne zapowiedzi zmiecenia Izraelczyków do morza i przywrócenia państwowości, czy tam stworzenia państwowości palestyńskiej, a jednocześnie sobie współpracowano ze sobą. I to myślę, że to też może być jednym z elementów, które mogą się pojawić.
0: Dominującym wpływie Turcji, która stała się ze kraju współpracującego, potem z chłodnych stosunków totalnie wrogie. Izrael twierdzi, że Turcja jest ich absolutnym wrogiem, większym niż ich Iran. A więc tu następuje dalsza eskalacja. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Mówiliśmy o Izraelu od roku 1948 do chwili obecnej. Co różniło i co różni? Dawniej były dwie, jakby z grubsza biorąc, dwie partie. Była ta partia konserwatywna, ale wojownicza, w stylu Irgun, bojówki, która była terrorystyczna, nie różniła się niczym od Hamasu obecnego. I ten nurt demokratyczny, symbolizujący przez Rabina, Peresa i tak dalej. Co mamy obecnie? Zbliżające się wybory 27 października w Izraelu i co się dzieje? Nie ma, podział między prawicą i lewicą kompletnie znikł. Z debaty zostały wykluczone elementy socjalne, welfare'u, prawda, opieki zdrowotnej, ekonomii i tego wszystkiego. W gruncie rzeczy prawica i lewica zgadzają się do tego, są niewielkie konsensusy. Natomiast największy konsensus między Netanyahu i opozycją następuje, jeśli chodzi o koncepcję dominacji Izraela, interesów bezpieczeństwa. Tam nie ma dyskusji. Obie strony uważają: Gazę wyczyścić, zachodni brzeg wyczyścić, trzymać rękę i kontrolować kraje arabskie. To, co zresztą kiedyś Netanyahu powiedział chyba ze 3 tygodnie temu, albo może z 2 miesiące temu. Tak naprawdę ktokolwiek w świecie arabskim przeciwstawi się naszym interesom politycznym, militarnym czy gospodarczym, zostanie surowo ukarany. No, pod tym pojęciem można sobie różne rzeczy wyobrażać, ale tak naprawdę zaczęła dominować w Izraelu doktryna nacjonalistyczna. Jeśli nie będziemy my trzymali pozostałych na krótkim lasie i z namordnikiem, że tak się wraca, jak się psa trzyma, prawda, z kańczugiem, no to wówczas to przegramy naszą doktrynę i okazuje się, według ostatnich sondaży, 85% społeczeństwa izraelskiego akceptuje to. Czyli krótko mówiąc, nowa rola i nowa koncepcja strategiczna Izraela w regionie, która nawet pozwala sobie na to, że tak jak Netanyahu zaczyna lekceważyć Trumpa. To było wyraźnie w paru miejscach i mówi się,
1: czy przypadkiem
0: wpływ Amerykanów i Trumpa na Netanyahu nie zmalał na tyle, że tak naprawdę on już teraz nie może żądać, może co najwyżej prosić i argumentować.
2: Ja bym zostawił tutaj furtkę do oceny tego, co się dzieje z Iranem, bo rozumiem, to wpuszczenie w maliny chodzi o atak na Iran. Iran też się przepoczwarza reżimu, nazwijmy to Ajatollahu, ale też uprzedzam, to jest klisza, którą my używamy na potrzeby dyskusji. To jest bardzo złożony obraz i system władzy,
1: jest
2: troszkę,
1: jest złożony.
2: Ale teraz mamy dyktaturę typowo wojskową, no złożoną ze strażników rewolucji, ludzi, którzy
0: nacjonalistyczna,
2: mają...
0: Nacjonalistyczna, wojskowo.
2: No mamy coś, czego ale nie było na taką skalę w Iranie. W związku z tym mamy kolejny element tej naszej układanki. Wtedy, a dziś, czyli wtedy, 25 lat temu, a teraz, mianowicie taki, że mamy, no jednak, jak to się mówi, same, same, but different. No, więc to jest raczej różnica ogromna.
1: Rozmawialiśmy tutaj o Al-Kaidzie, wspomnieliście o Al-Kaidzie 3.0 i o tym, że tam się jakieś instytucje, ale wiecie, właśnie chciałem o tym powiedzieć, że skoro tutaj trzymamy się też tego klucza, jakim jest 25. rocznica ataków na World Trade Center, to też trzeba powiedzieć, że ta Al-Kaida i wszystkie te wojujące walczące odłamy sunnickiego islamu, wykonały taki klasyczny długi marsz przez instytucje, który to termin pojawił się w środowisku radykalnej niemieckiej, zachodnio-niemieckiej lewicy w latach 60., że trzeba wejść w te instytucje, nie grupa Baader-Meinhof i terroryzm i przemoc, tylko wchodzimy w struktury państwowe, transformujemy jakby cały system państwowy. I moim zdaniem w dużej mierze w wielu państwach arabskich dokonał się ten wielki, długi marsz przez instytucje Al-Kaidy. No bo jak spojrzymy na takiego prezydenta Al-Szare w Syrii, no to on może, tam możemy się oczywiście teraz kłócić, który odłam, jak się nazywa, no, jaką ma flagę, ale generalnie chodzi o wojujący sunnicki islam i przedstawiciel prominentny tego ruchu jest prezydentem kraju.
0: I został zaakceptowany przez Amerykanów.
1: Został zaakceptowany przez Amerykanów. No. Mało tego, przecież dobrze wiecie, że Syryjczycy pod rządami Al-Szary również z Izraelczykami rozmawiają i oczywiście są naloty, są jakieś ciśnienia, są jakieś rozmaite napięcia i tak dalej, ale jednocześnie jest też tak, że się tam te strony jakoś ze sobą rozmawiają i jak trzeba, to się w jakichś tematach dogadują.
2: Jak przeczytałem w jednym z opracowań, Ahmed Al-Szara, zresztą poruszany w ubiegłym tygodniu na dachu świata, także nie rozwijajmy za bardzo tematu, natomiast on po prostu się wyrzekł globalnego dżihadu, bo zobaczył, że to w ogóle nie interesuje, a wręcz przeszkadza lokalnym ludziom z Syrii. I to jest coś, co raczej nie zdało...
1: Zdemolowanej wojną.
2: To nie zdało rezultatów. W związku z tym to... Proszę bardzo, Mariusz
0: Borkowski. Są dwie wersje teraz, jak się twierdzi, tego dżihadu. Jeden jest umiarkowany, to co pan powiedział, marsz przez instytucje, wykazywanie się, no bo potrzebne są pieniądze, inwestycje Zachodu, między innymi w Syrii. A więc tego dżihadu, który ma mieć ludzką twarz. Umiarkowanego, chociaż nie wyrzekającego się w głębi swoich pryncypiów. Ale między innymi, jeśli chodzi o tą Syrię właśnie, no zaprzestano konfrontacji, przynajmniej na razie z pozoru, z Kurdami. To jest pewna zmiana. I jest drugi dżihad, typowo al-kaidowski, to jest całe pasmo wybrzeża od Mauretanii aż do Sudanu, praktycznie do Morza Czerwonego, gdzie jest ten islam bardzo radykalny, dążący do obalenia i odnoszący ogromne sukcesy. Ten dżihad ma swoje odgałęzienie, bo my tak patrzymy tak na tych ludzi, którzy jadą na tych dżipach, mają te działka, mają kałasznikowy i walczą. Ale druga część tej Al-Kaidy, według specjalistów, to są ludzie wysoko wykwalifikowani, jeśli chodzi o i wysoko wykształceni, jeśli chodzi o psychologię, oddziaływania psychologicznego na przeciwnika, prowadzenie wojny za pomocą sztucznej inteligencji, mają w swoich szeregach nie tylko specjalistów od robienia superbomb i różnych innych zamachów, ale również od prowadzenia wojny psychologicznej i prowadzenia różnego rodzaju, zresztą twierdzi się, że mają kryptologów lepszych aniżeli na Zachodzie. Krótko mówiąc, ta Al-Kaida ma wiele twarzy i wcale nie wyrzekła się swoich końcowych efektów, czyli z dominacji dżihadu, dominacji islamu konserwatywnego, który jest również zagrożeniem dla właśnie wszystkich krajów arabskich.
2: A jeszcze do tego wszystkiego to jest ta twarz, natomiast jeszcze ja dodam zaraz Jakub Mielnik, mianowicie to, o czym my teraz mówimy, to jest świat również rządzony przez i pod dyktando CEOs tak zwanych, czyli wielkich władców, wielkich firm technologicznych, którzy swego czasu na początku prezydentury Donalda Trumpa zebrali się razem u Donalda Trumpa i ustalili, jak wielkie mają być wpływy ich przedsiębiorstw i jak wielkie mają być liczone w no, wielkich miliardach.
1: W ilościach zer, których nie sposób
2: nie objąć rozumem. Nie jestem w stanie tego połączyć w jednym rozumie, rzeczywiście. Inwestycje w przemysł właśnie technologii najnowszych. I teraz Jakub Mielnik. To są te różnice.
1: Ja chciałem tylko nawiązać jeszcze właśnie do tej obecności, tej transformacji rozmaitych odłamów wojującego islamu. Tak jak wspominaliśmy tutaj o partii Baas w Iraku, która przecież rządziła również w Syrii, rządziła przecież w Egipcie. No to była narodowo-socjalistyczna partia arabska, zakładana zresztą...
2: Ale nie mylimy z NSDAP, żeby było
1: no
2: jasne.
1: Ale poczekaj, bo zakładana...
2: Nie, Kuba, to nie wierzę, że chcesz tutaj dokonać paralel.
1: Michał, to są fakty historyczne. W latach 30. pan arabski ruch nacjonalistyczny zakładany był i wspierany był przez NSDAP, przez Abwerę, marsze z pochodniami. Nasser w latach 30. przecież by prezydent późniejszy Egiptu, człowiek, który dokonał puczu w Egipcie na tyłach brytyjskich w czasie wojny w Afryce Północnej, kiedy armia Afrika Korps maszerowała na Egipt, oni próbowali obalić króla, by protektorat brytyjski zrzucić. Ta partia Baas przecież dominowała przez dziesięciolecia na całym Bliskim Wschodzie. Teraz mam wrażenie, że ten monopartyjny panarabski narodowy socjalizm, który dominował, Bashar al-Assad był ostatnim przedstawicielem tego nurtu, skończył w Moskwie, jak wiemy. W to miejsce pojawiły się rozmaite odłamy
2: Prezydent Syrii były, tak?
1: Tak, były prezydent Syrii. To w to miejsce pojawiły się rozmaite odłamy właśnie takiego wojującego islamu. No, nawet możemy przecież zaryzykować Bractwo Muzułmańskie, które jest jakąś taką, mam wrażenie, koncepcyjną i ideologiczną czapką nad tymi wszystkimi rozmaitymi organizacjami, z których działa legalnie, część jest wyjęta spod prawa, część prowadzi działalność zbrojną, część tylko polityczną. No przecież Bractwo Muzułmańskie, Erdoğan w Turcji przecież jest częścią tego nurtu. Ważne dla również bezpieczeństwa europejskiego państwo natowskie rządzone jest przez człowieka, który jest członkiem Bractwa Muzułmańskiego i którego partia uważa się za element tej wspólnoty religijno-politycznej.
0: Ale w ramach odtworzenia, musimy o tym pamiętać, ciągoty odtworzenie Imperium Osmańskiego, które sięgało praktycznie do granic Libii i właśnie było dominującym czynnikiem, dosyć istotno przegrało, zużyło się w czasie I wojny światowej, ale odgrywało ogromną rolę. Tylko jeszcze może mała tutaj wspomnę, takie mała uwaga. Bractwo Islamskie tak naprawdę wywodzi się z lat 20. i 30.
1: Tak.
0: Ono przechodziło różnego rodzaju transformacje i różnego rodzaju odłamy.
2: Ikhwan powstało w 28 roku w miejscowości Ismailia i to jest jakby początek.
0: I ma
2: początek.
0: Różne twarze, zaczynając od tureckiej.
2: Ale panowie, w 28 roku mówiono, że Brytyjczycy to ufundowali, także też jest tutaj wiele takich...
0: No, tak jak Hamas ufundowali Izraelczycy.
2: No, wspierali finansowo, ale
1: Abbas Niemcy po to, żeby podgryzać Brytyjczyków na Bliskim Wschodzie.
2: A grupa Sterna, która była odłamem Irgunu, czyli jednej z tych żydowskich organizacji
1: była
2: terrorystycznej.
1: Była szkolona przez polski wywiad.
2: Ale również w czasie II wojny światowej grupa Sterna, która się wyłamała, powiedziała, że może wykorzystać wpływ niemiecki, żeby powstało państwo Izrael. Mała, malutka grupa, ale sławiła się zamachami bardzo ważnymi w Jerozolimie.
0: Ale obecnie Irgun, pamiętajmy, jest czczony. Ostatnio były obchody przez Ben-Gwira, który był tutaj głównym mówcą.
2: Już
0: i
2: bardzo.
0: Również przez premiera Netanyahu. Krótko mówiąc, jeśli patrzymy, to te interesy cały czas na tej szachownicy, bo to rozpatrujemy troszeczkę jako szachownicę warcabów, jeśli tak przyjmę. A ta szachownica niestety jest bardzo skomplikowanej gry w szachy.
2: Bardzo wam dziękuję. Nie zapytałem jeszcze o jedną rzecz, ale pamiętacie internet sprzed 25 lat i przesyłanie korespondencji?
1: Wirtualna rzeczywistość tak zwana.
2: Wirtualna.
1: Pamiętacie? Była wirtualna rzeczywistość. Tak. Życie przeniesie się do komputera, no i przeniosło się.
0: Ale pamiętajmy,
2: ale pamiętacie korespondencję, jak się przesyłało?
0: Lat, jeśli przenosimy teraz na to była pierwsza taka duża ofensywa. Pierwsza to był takie... wolka agresja w Iraku, prawda? Tak. Na żywo obserwujemy bombardowania.
2: Ale
0: zawalenie się wież było pierwszą instytucją, kiedy stworzono nowoczesne środki przekazu tylko informacji, typu CNN na tym rozegrał, u nas TVN.
2: Czyli 24 informacje.
0: Widzimy tą informację, tylko to ostrze ma dwa ostrza.
1: Ja muszę zaprotestować.
2: Ta era właśnie się kończy, gdyż my media społecznościowe od 24 godzin oglądania, co się dzieje na świecie.
1: Ale ja muszę zaprotestować, że 11 września stworzył CNN i nowoczesne media informacyjne. Pierwsza wojna w Zatoce, Peter Arnett nadaje z Bagdadu. Byłem kiedyś
2: 91 rok.
1: Byłem kiedyś w Sinchu na Tajwanie, gdzie po prostu skonstruowano pierwszą walizeczkę z anteną satelitarną, z specjalnie na zamówienie CNN-u Peter Arnett pojechał do Bagdadu, czy poleciał do Bagdadu i nadawał tam, oczywiście widać było, to co pokazywał wyglądało jak zdjęcia z tak jakichś tak. medycznych urządzeń, jakieś zielone kropki takie latały, niemniej jednak to było trochę wcześniej.
2: A mój plecak, w którym był cały sprzęt radiowy, którym nadawałem, ważył 32 kg, do dzisiaj pamiętam.
1: I sam go nosiłeś.
0: Tylko weźmy
1: sam
0: psychologiczne efekty, jakie mamy.
2: Z Iraku nadawałem, z różnych innych miejsc.
0: Pijemy poranną kawę i widzimy różne drastyczne sceny ze świata. W mediach społecznościowych mamy jeszcze bardziej. I co się dzieje? Tak naprawdę zaczyna nas to coraz mniej obchodzić. To jest, jak ja nazywam, syndrom tego, który pracuje w prosektorium. Przestaje go to jakby dotykać. On to widzi, ale nas coraz mniej obchodzą te zbrodnie, co się dzieje, okropieństwa. Ludzie się zaczynają uodparniać. Jedni mają tego definitywnie dosyć, inni to widzą, ale tak naprawdę ten świat szokujący XXI wieku, zapoczątkowany niejako tymi atakami z 2001 roku, stał się światem, który jest chory na coś, co bym nazwał znieczulicę społeczną. Ten natłok informacji sprawia, że my nie możemy już przetrawić. Do nas to już nie dociera.
2: Przeciążenie informacyjne. Nawet przecież mamy, jak tylko podamy wątpliwość datę, chociażby atak Hamasu na kibuce i miasta w Izraelu.
1: 7 października 23, tak?
2: No właśnie. Już te wydarzenia biegną jedno za drugim i jedno za drugim są relacjonowane, mają krótki walor, nazwijmy
0: krótkie
2: to, życia medialnego. I to jest coś,
1: krótki
2: co...
1: Krótki termin ważności.
2: Coś, co, tak. Tak, i to jest
1: dokładnie
2: to, co różni...
1: Krótki termin ważności. Kiedyś to pamiętacie, jak się uczyliśmy tego zawodu, w moim przypadku pewnie ponad 30 lat
2: temu. Ale myśmy się wychowywali na tych 25 latach. Jeszcze... Nowe dziennikarstwo nowożytne, nie tylko nasze. Ale... Anglosaskie, wschodnie,
1: no, ale pamiętacie,
2: zachodnie.
1: Że to miał być ten headline, żeby go gazeciarz, jak facet jedzie tak. autobusem, to żeby gazeciarz zdążył widział. Krzyknąć i ten. Teraz ten gazeciarz dwa słowa powie, a już w międzyczasie pojawia się 30 nowych headline'ów.
0: Już jest nieaktualne.
1: Już jest kompletnie nieaktualne. No. Nie mówiąc o tym, że w każdym momencie, na każdym poziomie można zakwestionować wiarygodność tego przekazu.
2: Panowie, bardzo wam dziękuję. 25 lat temu zapoczątkowała się, no nie tylko, to nie tylko tragedia, ale zapoczątkowała się nowa era, także w dziedzinie informacji. Z najnowszych informacji grupa rebeliancka Houthi szantażuje świat, można tak powiedzieć, zajmując port niedaleko nad Morzem Czerwonym. Cieśnina Bab al-Mandab może być przez nich zablokowana, ale także rurociąg, którym Arabia Saudyjska tłoczy ropę między innymi do Europy, do Polski, został również zaatakowany. Czarny dym i czarna plama oleju jest widoczna na zdjęciach satelitarnych. Dlatego... Asymetryczna wojna, sformułowanie wydawałoby się już zapomniane, wraca na stół powoli. Dziękuję
1: dlatego,
2: bardzo.
1: Dlatego przyjechałem tutaj rowerem. Usłyszałem, że Houthi doszli do Morza Czerwonego, to ja biorę rower.
2: Jakub Mielnik, piszący dla Wprost, bywający w strefach konfliktów, oglądający Irak w 2003 roku, między innymi. Dziękuję bardzo.
1: Również dziękuję.
2: Mariusz Borkowski, były dyrektor informacyjnej Agencji Radiowej Polskiego Radia, właśnie w czasie chociażby 11 września, ale również wcześniej korespondent polskich i zagranicznych mediów na Bliskim Wschodzie i w krajach Afryki Północnej. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Za chwilę Marek Świerczek, podpułkownik Marek Świerczek, był oficer UOP i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, autor książek historycznych o wywiadzie rosyjskim, radzieckim, a wcześniej bolszewickim, o współczesnej Rosji. Zapraszam za chwilę do posłuchania tego fragmentu, bo cały wywiad dzisiaj po godzinie 18 na YouTubie naszym radiowym Radia 357 TOK. Bardzo serdecznie zapraszam. Panowie, jeszcze raz bardzo dziękuję. Chwila muzyki. Sven Wunder, Take a Break.

0: Sven Wunder, Take a Break. I rzeczywiście po bardzo, myślę, że ciekawej, pasjonującej dyskusji pomiędzy Jakubem Mielnikiem, Mariuszem Borkowskim i mną. Od razu mówię, no może trochę chaosu, może trochę wchodzenia sobie w słowo, ale mam wrażenie, że jednak przekaz był na tyle jasny, by dowiedzieć się o tym świecie, który był 25 lat temu, a który jest teraz 25 lat temu. Ameryka została zaatakowana przez Al-Kaidę. Użyto samolotów pasażerskich, które następnie naprowadzono i uderzono w dwie wieże w Nowym Jorku oraz w Pentagon w Waszyngtonie. Ponad 3000 ofiar, a później interwencja amerykańska w Afganistanie i w Iraku. Wtedy nie mówiono za dużo o Rosji. Wtedy mówiono o Rosji, która ma być przyjacielem świata zachodniego. Okazuje się od 22 roku co najmniej, a wcześniej również mieliśmy tego dowody, chociażby poprzez aneksję Krymu ukraińskiego, że Rosja raczej przyjacielem Zachodu nie będzie i nie zostanie. Jaka jest Rosja? No i teraz pytanie, czy Rosja oszukuje świat? Rozmawiałem o tym z podpułkownikiem Markiem Świerczkiem, który był oficerem Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jest autorem książek o wywiadzie sowieckim, wywiadzie radzieckim, wywiadzie współczesnym Rosji, o tym, jak wygląda też wojna Rosji z Ukrainą i też jaka tam gra wywiadów jest prowadzona i jak to będzie też wpływało na Zachód. Jak Zachód jest oszukiwany przez Rosję, jak Rosja właśnie oszukuje świat. Co tutaj się dzieje z Zachodem? Jak widzi Rosję? Jak jest w stanie właśnie Rosja wyprowadzić w pole nie tylko służby wywiadowcze Zachodu, ale też naukowców, też tych, którzy decydują o tym, jak my widzimy Rosję. O tym wszystkim pułkownik Marek Świerczek. Proszę posłuchać.
1: Ja jestem wrogiem demonizowania Rosji. Rosja się zachowuje tak, jak się zachowuje imperium. To jest ostatnie imperium międzynarodowe, które przetrwało, tak? No przecież uwagę, że wszystkie imperia się po drodze rozsypały, tak? A oni, pomimo tego, że są w takim bajzlu, w jakim są, pomimo tego swojego bardaku i tych wszystkich rzeczy, o których my wszyscy wiemy, no to oni od Piotra Wielkiego istnieją, nie? I tu jest jakby fenomen Rosji, to wracam do początku naszej rozmowy, że no rozumem, Rosji się nie da pojąć, nie? Bo to państwo się powinno rozsłać przez dziesiątki razy w historii. Wie pan, jeszcze taka moja anegdota historyczna, przecież jeszcze początkiem 1939 roku w Warszawie odbyła się konferencja międzynarodowa, która miała odpowiedzieć na pytanie, jak Polska ma wykorzystać bliski rozpad Związku Sowieckiego. No?
0: Fenomenalne. To który to miesiąc był?
1: Właśnie, wiesz, gdzieś początek. Czyli wie pan, parę miesięcy przed klęską drugiej RP, tak? Przed rozbiorem dokonanym właśnie przez ten Związek Sowiecki, który miał się rozpaść i Trzecią Rzeszę, nie?
0: Największa klęska polskiego wywiadu, jak Sowieci przetrwali dzięki oszustwu, to są tytuły pana książek między innymi. Tak już.
1: Dziękuję bardzo za wspomnienie. Tak.
0: Ja sobie też przerobiłem tytuł też trochę i naczelną naszą ideę rozmowy, jak Rosja oszukuje świat. To parafraza trochę pana tytułu, jak Sowieci przetrwali dzięki oszustwu. I mam wrażenie, czy pan ma takie wrażenie, może bardziej tak bym sformułował pytanie, że Rosja teraz umiejętnie oszukuje świat co do swojej potęgi, co do swoich możliwości. Co właściwie się dzieje w tej sferze? Jak pan sam mówił o tych matrioszkach, jakie matrioszki sprzedaje Rosja Zachodowi albo światu?
1: Znaczy, wie pan, i tu jest właśnie ten problem, że my tak naprawdę nie wiemy, tak? Bo proszę zwrócić uwagę, że my nie wiemy. Podam panu najprostszy przykład. Dlaczego Rosja prowadzi wojnę na Ukrainie tak, jak prowadzi?
0: Nareszcie słyszę takie pytanie.
1: No nie, rozumie pan?
0: Nie, no nie wiem, właśnie to mnie interesuje. Przecież można było, przepraszam za słowo, zmieść Kijów z powierzchni ziemi na samym początku wojny.
1: Znaczy, wie pan, no całą Ukrainę można było.
0: Można było.
1: Zająć, tak? Ale tylko wie pan.
0: No dobrze, ale pytanie, no i. No,
1: znaczy, bo jakby, przepraszam, no jeszcze takie szybkie wyjaśnienie dla pana widzów, no bo pan jest jakby ekspertem w tym obszarze, natomiast dla wyjaśnienia, tak? Każda armia atakująca, tak? To strategia mówi nam jasno.

0: Tak by wynikało z tych wielu analiz, które są dostępne w przestrzeni publicznej, że Putin się oszukał brakiem gorącego, w tym wypadku jest kuriozalne, ale dobrego przyjęcia na Ukrainie.
1: Okej, okay, to jest narracja, którą ja również wyznawałem. Też myślałem, że to był po prostu błąd wywiadowczy. W sensie takim, że znając Ukraińców, to oni mieli ogromne sieci wywiadowcze, tak? A Ukraińcy to są też Słowianie, w związku z czym wie pan, że no, my żyjemy sami w kraju, w którym każdy każdego usiłuje zrobić w konia, tak? Więc wierzyłem w to, że oni po prostu posyłali do Moskwy takie raporty, jakie tamci chcieli słyszeć. Ale minęło 4,5 roku.
0: No i teraz jakie pan ma zdanie?
1: No i dlaczego Rosjanie przez 4,5 roku nie zorientowali się, że nie potrafią takimi siłami zająć Ukrainy? Wie pan, jakby, albo następne pytanie, jakby, które się nasuwa samo z siebie. Przecież wie pan, tak naprawdę całe zgrupowanie wojsk ukraińskich na wschodniej Ukrainie, tak, no przestałoby istnieć, gdyby Rosjanie zniszczyli mosty na Dnieprze. Jest ich 29, jeśli mnie pan się nie zawodzi. Zniszczenie takiego mostu dla sił rosyjskich, to jest fraszka, że oni mają te Faby 1500, Faby
0: 3, latające bomby.
1: Latające bomby. To tam jest, tam jest 1,5 tony trotylu, nie? A nawet widziałem ostatnio, że nawet z czasów sowieckich mają Faby 8000. To jest parotonowa bomba, tak? To ma siłę wybuchu porównywalną do małej bomby taktycznej atomowej. Więc zniszczenie tych 20 paru mostów nie stanowi dla lotnictwa rosyjskiego żadnego wyzwania. Ale oni przez 4,5 roku nie zniszczyli tych mostów. Wie pan, i jakby...
0: Są odpowiedzi na te pytania?
1: No nie ma właśnie. Wie pan, ja cały czas przez 4 lata zadaję pytanie, dlaczego Rosjanie robią to, co robią, tak? Bo albo są kretynami do kwadratu, do sześcianu, tak? I po prostu wierzą w swoją własną propagandę i tak dalej, i tak dalej. Albo jest w tym jakiś zamysł strategiczny, tak? I to jest najbardziej niebezpieczna perspektywa z mojego punktu widzenia, że ja zawsze, wie pan, inaczej powiem, ja bardzo lubię, już to wielokrotnie mówiłem publicznie, bardzo lubię pokazywać ludziom, jak Rosjanie rozumują na przykładzie operacji Rzeszowskiej. Nie wiem, czy pan słyszał o operacji Rzeszowskiej. Mm-hmm. To jakby szybkie wyjaśnienie. Tak? No, wszyscy wiemy o tym, że pod Stalingradem zostały zamknięte w kotle wojska niemieckie, prawda?
0: Generała von Paulusa,
1: tam 350 tysięcy ludzi, no i to przesądziło o losie wojny, prawda? W momencie, kiedy skapitulowali pod Stalingradem, to już wszyscy wiedzieli, że to jest koniec III Rzeszy. Ale nikt nie wie o tym, że Rosjanie przygotowali dwie kontrofensywy. Jedna w kierunku na Stalingrad, a druga pod Rzewem. Tyle tylko, że oni podesłali Niemcom przez kontrolowaną przez siebie agenturę Abwery informacje wyprzedzające o ataku pod Rzewem. Czyli Niemcy wiedzieli o tym, że tam nastąpi kontratak, ściągnęli tam dodatkowe siły, zginęły setki tysięcy czerwonoarmistów.
0: To była straszna rzeź rzewska.
1: Dokładnie tak. Mhm. Ale im oni wykorzystali to po to, żeby wykończyć Niemców strategicznie pod Stalingradem.
0: Poświęcili setki tysięcy ludzi.
1: W tym celu. I tu jest problem, tak? Bo wie pan, jakby znowu nawiążę do tego, co już wcześniej powiedziałem, że Zachód ma problem ze zrozumieniem tego typu myślenia, tak? Żaden generał zachodni nie zrobi czegoś takiego.
0: To jest absurdalne. To jest niemożliwe do wymyślenia.
1: Prawda?
0: Nie ma takiego sztabu generalnego na świecie, który by wymyślił na przykład taką dezinformację rzewską, która kończy się rzezią rzewską.
1: Własnych żołnierzy,
0: własnych,
1: prawda?
0: Żołnierzy, oczywiście.
1: Ja właśnie próbuję to pokazać, nie? Że Zachód po prostu się... No, nie jest w stanie tego zrozumieć. Tak, ci ludzie mentalnościowo tego nie pojmują. A elity tego państwa są cyniczne, bezwzględne i niestety inteligentne. I tu jest problem, tak? I dlatego rzeczywiście Zachód powinien w końcu zrozumieć skalę problemu. Teraz nie chciałbym wyjść na podżegacza, ale niewątpliwie powinniśmy traktować poważnie Rosję. Krótko mówiąc, bo jeszcze tak.
0: Poważnie, że... Jest zdolna do destrukcyjnych działań.
1: Do wielu niebezpiecznych rzeczy. Tak? I teraz ja zawsze to, wie pan, jakby taka hipoteza, pan mi pytał, do czego oni zmierzają. Tak? No bo być może po prostu trzeba powtórzyć to, co mówi Putin. Bo Putin mówi wyraźnie, tak, że oni chcą Jałty 2.0. Oni chcą zmusić Zachód do tego, żeby został podpisany kolejna umowa, która podzieli strefę wpływów, tak? Oni chcą powrotu do sytuacji sprzed kilkudziesięciu lat.

0: czyli koncertu Mozart, tak? No bo już w tej chwili, jakby wie pan, już jak posłucha pan Mearsheimera czy Saksa, no to oni już w tej chwili mówią, tak, że ład jednopolowy się zakończył, tak? Już go nie ma. No Stany Zjednoczone, wie pan, no jakby nawet wojna w Iranie, tak, pokazuje, że to nie są te Stany Zjednoczone, które wykończyły armię iracką po prostu bez żadnych strat, tak? No, pan pamięta pustynną burzę, gdzie się po prostu okazało, że armia typu radzieckiego po prostu została zniszczona przez Amerykanów po prostu w ciągu kilku dni, tak? A teraz już tego nie potrafią zrobić. I to jest ten problem. I Putin mówi wyraźnie, ten ład się zakończył, chcemy powrotu do koncertu Mozart, czyli ma być ład wielopolowy, tak? Czy wielo tam...
1: Czyli kilka państw ma współrządzić.
0: Kilka państw ma współrządzić. Czyli ten ład międzynarodowy... Oni chcą przebudowy ładu międzynarodowego, tak? I proszę zwrócić uwagę, że oni w tym kierunku idą, tak? Bo proszę zwrócić uwagę, że zacieśnia się współpraca chińsko-rosyjska, tak? Zaczynają w ramach tej organizacji szanghajskiej BRICS, zaczynają zmierzać do wyeliminowania dolara w ogóle jako waluty międzynarodowej, tak? To wszystko zmierza do przebudowy ładu międzynarodowego.
1: Rosja atakuje Ukrainę, już ta inwazja jest prowadzona prawie 5 lat, ale pan opisał w Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego zdradę pułkownika Olega Kulinicza. I to jest niebywałe, jak ten wysoko postawiony oficer Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, SBU, czyli tej, która miała walczyć z FSB, no jest rosyjskim agentem tak naprawdę. Jest człowiekiem, który zatrzymuje informacje o inwazji, która idzie z Krymu na Ukrainę. To jest jakby historia tego jest ciekawa, ale najgorsze są wnioski, które pan, znaczy najgorsze, przerażające wnioski, które pan wyciąga. Nikt z otoczenia tegoż oficera, czy bliskich współpracowników, z wysokich postawionych polityków, nie jest w tej sprawie rozważany przez prowadzone śledztwo. Struktura, którą pan opisuje, to jest struktura, która jest opisana w pana książkach. Mhm. To znaczy to, co wychodzi z carskiej ochrony, przeradza się w ČK i później w KGB, już bardzo upraszczam. Mhm. To dokładnie to się dzieje. Przykrywka firmy, no cała, bym powiedział, wywiadowcza, szpiegowska impreza tam jest rozkręcona na najwyższych obrotach. I teraz ja, czytając to opracowanie, sobie wymyśliłem, ale zaraz, przecież coś takiego, no może nie z udziałem kogoś z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli w Polsce, może się w naszym kraju przytrafić. Ta sama schema, jak to się mówi na Ukrainie.
0: Znaczy, to jest, wie pan akurat, tak mówiąc, anglosaska dotknął nerwu, nie? W sensie takim, że sprawa Kulinicza jest o tyle ciekawa, że znaczy nie dlatego, że Kulinicz zatrzymywał informacje na zlecenie FSB. Jego, ten kazus jest o tyle niebezpieczny, że on pokazuje, jak działają Rosjanie. A mianowicie, wbrew temu, co nam się wydaje, Rosjanie nie szpiegują. Oni, bo wie pan, my postrzegamy nawet w takiej świadomości powszechnej, tak? Szpieg popkulturowy. Szpieg to jest facet, który gdzieś tam, wie pan, robi zdjęcia mikroaparatem, potem je gdzieś tam, wie pan, przekazuje oficerowi prowadzącemu albo coś takiego. Nie, Rosjanie od Kulinicza nie chcieli informacji. Oni, to była sytuacja bardzo prosta, tak? Kulinicz jakby był dla nich cenny po prostu dlatego, że był niezbędny dla szefa SBU, pana Bakanowa. A pan szef Bakanow został tylko szefem SBU z tego powodu, że był przyjacielem prezydenta Zełenskiego i nie miał zielonego pojęcia o służbach specjalnych. I jedyne, czego chcieli Rosjanie, to żeby Kulinicz poprzez Bakanowa wprowadził ich agentów w kluczowe miejsca SBU. I proszę zwrócić uwagę, że gdyby nie udało się tej ponurej postaci wykryć, gdyby oni to zrealizowali, to de facto cały kontrwywiad ukraiński działałby na rzecz Kremla. Mhm. I to jest, wie pan, oni potrafią przekształcić obce wywiady czy obce służby specjalne w takie boty komputerowe. Czyli potrafią je przejąć i wykorzystać przeciwko ich państwom. Zresztą ja zawsze podaję
1: To się dzieje też w Polsce?
0: Znaczy, czy się dzieje w Polsce, to mam nadzieję szczerą, że nie. Natomiast dla przypomnienia, myśmy już sami padli tego ofiarą. Pan przytoczył tę historię, tak? No przecież wie pan, wybuch II wojny, znaczy wojny z Niemcami, tak? No był skutkiem po prostu działania tego typu agentury w oddziale II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli w wywiadzie wojskowym oraz w MSZ-cie. No dla przypomnienia, w MSZ-cie człowiekiem, który był odpowiedzialny za tworzenie polityki polskiej wobec Związku Sowieckiego, był agent sowiecki, pułkownik Tadeusz Kobylański. I to, że myśmy, cała polityka polska po 1935 roku, czyli po śmierci marszałka Piłsudskiego, była de facto pisana pod dyktando Moskwy.
1: I to są, myślę, że bardzo ważne słowa Marka Świerczka, byłego oficera Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na temat Rosji, bo jak wiemy, nawet polskie władze już przyznały wczoraj, że ostrzeżenia z CIA, ostrzeżenia z Waszyngtonu dotyczą sabotażu i czegoś nieprzewidywalnego, wymierzonego w kraje Europy, między innymi właśnie w Polskę. Do pełnej rozmowy zapraszam na YouTube, czyli Radio 357 TOK. Tam rozmowa z podpułkownikiem Markiem Świerczkiem. Serdecznie zapraszam. A teraz czas na Serbię. Serbia i no, coś, co raczej zaskoczyło wszystkich zajmujących się może nie tylko Serbią, ale światem, że Ratko Mladić, czyli zbrodniarz wojenny, który skazany został na dożywocie za swoje zbrodnie, były generał, zmarł 27 sierpnia. W tym tygodniu, w poniedziałek, odbył się jego pogrzeb. 84 lata Ratko Mladicza to również nie tylko służba wojskowa, ale także odpowiedzialność za największe zbrodnie wojny domowej w Jugosławii w latach 90. Na czym polegały te wojny i na czym polegała rola Ratka Mladića, zwanego katem Srebrenicy, odpowiedzialnego za rozstrzelanie 8 tysięcy bośniaków, bośniackich mężczyzn i młodych chłopaków. O tym za chwilę Agata Domachowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Stosunków Międzynarodowych. Za chwilę porozmawiamy, ale mam nadzieję, że się słyszymy. Halo, halo. To w takim razie najpierw pieśń i za chwilę opowiemy, dlaczego ta pieśń, czyli Ciute Serbis Fieta, czy Rokiego Wulowicza, jest ważna dla całego świata na Bałkanach i właśnie tych, którzy stali w kolejce, by pożegnać Ratko Mladicza w Belgradzie.

0: Rodoljub Roki Vulović, serbsko-bośniacki piosenkarz turbofolkowy, jak czytamy na stronach Wikipedii, ze swoją pieśnią Czujte Srbi Svijeta. No, za chwilę o tym dowiemy się może, co to znaczy. Jest z nami Agata Tomachowska, znawczyni Bałkanów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, Roki Vulović, serbsko-bośniacki piosenkarz, ta piosenka, którą słyszeliśmy, no brzmiała jak z kasety magnetofonowej na jednym z bazarów serbskich, albo w ogóle krajów byłej Jugosławii. Nie wiem, czy jest znany pani ten piosenkarz, no ale turbo folk to jest ten nurt, który sławi między innymi, no niestety, tych, o których za chwilę będziemy rozmawiali, czyli takich zbrodniarzy jak Ratko Mladić. Może nie chciałbym generalizować, ale pani pozostawiam wyjaśnienie tej sprawy.
1: Tak, no turbo folk wszystkim, którzy jeżdżą na Bałkany, przez jakiś też przynajmniej tam żyli, jest znany jak najbardziej. Wydaje mi się, że ta piosenka także jest znana. Ona jest taka bardzo, no zresztą została wydana w czasie wojny, bo w 1992 roku. Więc ona ma taki charakter bardzo wojenny, patriotyczny, też mobilizacyjny, bo tutaj mamy Usłyszcie Serbowie świata, tak on się piosenkarz zwraca do Serbów wszystkich, gdziekolwiek żyją, aby ich zmobilizować do walki w obronie, tak? Tutaj. Tam nie znajdziemy jakoś tak wprost bardzo szowinistycznych, nacjonalistycznych haseł, czy też pełnych nienawiści wobec kogoś, ale zdecydowanie jest to piosenka, która ma mobilizować Serbów, tak, żeby byli razem walczyli w obronie ojczyzny, walczyli o wolność, tak, to taki jest wydźwięk na pewno tej piosenki, zresztą autor to też Serb pochodzący z Bośni, który zresztą też brał jako ochotnik udział w wojnie. Jak zobaczymy teledyski różne z jego piosenek z tamtego czasu, dostępne na YouTubie, to widzimy, że one też były nagrywane w towarzystwie często tych żołnierzy.
0: No, nie jeden dziennikarz chciałby mieć takie zdjęcia, powiedziałbym, które by później publikował w czasie wojny. No, mówię tak już, nie to, żeby podziwiać wojnę, czy coś, czy coś takiego, ale to są zdjęcia no, dość ekskluzywne, jak na tamte warunki, prawda? To oznacza, tak, że Roki, że powiem jego pseudonimem, był bardzo blisko różnych, no, bym powiedział, oddziałów, które prowadziły po prostu walkę na froncie.
1: Tak, dokładnie. No, on, tak jak mówiłam, był sam ochotnikiem, brał udział w walkach, więc widział wojnę na żywo, tak? Nie tylko z ekranów telewizorów, jak na przykład wielu Serbów w samej Serbii, bo tutaj też przypomnijmy, że te wojny na początku lat 90. toczyły się głównie poza terytorium dzisiejszej Serbii. Dopiero Serbowie, ci właśnie Serbi, odczuli wojnę dopiero w 99 roku, kiedy zaczęła się interwencja NATO, tak, w Jugosławii. Więc tak, on widział to, doświadczył, no i na pewno to doświadczenie wpłynęło na taką, a nie jego później twórczość. No.
0: To dobrze, teraz w takim razie przejdźmy, bo mam wrażenie, że ta piosenka i sama postać Rokiego trochę nam nakreśla i łączy czasy okrutnej wojny domowej w Jugosławii w latach 90. z poniedziałkiem, czyli z pogrzebem Ratka Mladića, no, uważanego za wielu za generała, którego idea i teraz jakiej Serbii, tak, była wcielana w życie, bo no, chciałbym, byśmy jednak się do tego odnieśli. Na początek, no może niesławna lista obecności podczas pogrzebu. Pogrzeb z honorami wojskowymi, z no, pełnym udziałem państwa, z pełnym udziałem również religijnych czynników, czyli cerkwi. To jest coś niesamowitego, co wzburzyło niektórych, no, do tego stopnia, że nawet mówiliby natychmiast zakończyć jakiekolwiek rozmowy o Unii Europejskiej z Serbami. I jak pani to widzi? No bo tam był syn prezydenta Serbii, synowie szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, syn skazanego za zbrodnie. I to jest kolejny człowiek, Szeszeli, to jest Wojsław Szeszeli, to jest kolejny zbrodniarz wojenny z lat 90. Zwierzchnicy Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, ambasador Rosji był, ministrowie rządu, Aleksander Vulin, Milorad Dodik, weterani, no naprawdę i kolejki ludzi.
1: Tak, w wielu, no nie da się ukryć, widzieliśmy tam obecność i przedstawicieli armii, tak, wojska armii serbskiej, cerkwi, zresztą sam patriarcha uczestniczył w liturgii pogrzebowej, wielu członków rządu, no właśnie ambasador Rosji oczywiście też tam był, no i kilkanaście tysięcy ludzi, którzy zdecydowało się pożegnać właśnie zbrodniarza wojennego, zmarłego Ratka Mladića. I tutaj też trzeba zaznaczyć, że ci Serbowie nie tylko byli z Serbii, ale oczywiście też z państw ościennych, czy to właśnie z Bośni i Hercegowiny, czy Czarnogóry. Tam były organizowane takie wyjazdy, tak, żeby uczcić tego zbrodniarza, co jest bezsprzeczne. Tak, to tylko przypomnijmy, że Ratko Mladić, który był wówczas w czasie wojny w Bośni dowódcą wojskowym Armii Republiki Serbskiej, został skazany za ludobójstwo w Srebrenicy, do którego doszło tak w lipcu 1995 roku, za prześladowanie i przymusowe przesiedlenia i Bośniaków, i Chorwatów w Bośni i Hercegowinie, za prowadzenie ostrzału snajperskiego, więc terroryzowanie ludności cywilnej, więc fakty są znane, tak? Fakty są bezsprzeczne. A mimo wszystko widzimy nagle pogrzeb, w którym tego właśnie zbrodniarza, w którym uczestniczą ludzie i uważają go za bohatera, bo tak trzeba powiedzieć, część Serbów, i to też nie wszyscy, tutaj Serbowie są podzieleni, ale na pewno ci, którzy uczestniczyli w tym pogrzebie, postrzegają Ratka Mladića jako obrońcy ich, tak? Że gdyby nie on, to tych Serbów już w ogóle by nie było, więc był bohaterem, ich obrońcą w czasie wojny. No tutaj też warto zaznaczyć, że jednak na tyle odważnym, aby uczestniczyć w tym pogrzebie, sam prezydent Aleksandar Vučić, prezydent Serbii, nie był na tyle odważny, żeby
0: nie
1: uczestniczyć.
0: Nie zdecydował się
1: tam
0: na
1: nie było. Tak, tłumaczył, że inne obowiązki państwowe, to jest wtedy wizyta prezydenta Uzbekistanu była ważniejsza, już oczywiście wcześniej planowana, więc tam też nie przybył. Ja też widzę taki promyk, taką pozytywną informację widzę ze strony Czarnogóry, ponieważ tam też są partie zdecydowanie proserbskie, przewodniczący parlamentu Czarnogóry, który jest jednym z liderów takiej ważnej partii zdecydowanie proserbskiej i prorosyjskiej, co prawda złożył kondolencje rodzinie, ale jako szef partii, nie jako przewodniczący parlamentu, nie pojechał do Belgradu. I drugi, taki też Milan Kneževič, taki zdecydowany proserbski polityk, też pomimo wychwalenia Mladića nie zdecydował się osobiście pojechać do Belgradu, więc jednak coś tych polityków hamuje, co nie zmienia faktu, no, że to wydarzenie wzbudziło ogromną reakcję w samym regionie. No, ze strony Unii Europejskiej początkowo ta krytyka wcale nie była taka głośna. No, teraz słyszymy, że faktycznie pani komisarz zastanawia się nad tym, czy faktycznie należy kontynuować negocjacje akcesyjne. Tak?
0: Ja jako wielki fan reakcji Unii Europejskiej w momentach zapalnych pozostawiam to na boku. Przepraszam, aha. Natomiast skupiłbym się na właśnie Serbach, bo patrząc na zdjęcia, to tutaj mamy naprawdę międzygeneracyjny i międzypokoleniową kolejkę ludzi, którzy żegnają Mladka Radića. I oczywiście tutaj też musi być jedna uwaga, młodzi ludzie w tej kolejce to niekoniecznie są ci sami, którzy na meczu Crvenej Zvezdy Belgrad z Partizanem Belgrad czcili właśnie poprzez puszczanie pieśni oraz zdjęcia właśnie Mladka Radića. To jest też inni ludzie też są. I to jest zadziwiające, że no, jego postać tak mocno chwyta też tych, którzy nie są takimi radykałami. To co tam takiego się dzieje?
1: No to widać już od dłuższego czasu, tak, że w ogóle sama postać Ratka Mladića w przestrzeni publicznej Serbii coraz częściej się w ostatnich latach pojawiała. Przecież były w cudzysłowie wojny o graffiti przedstawiające Ratka Mladića właśnie jako bohatera tego heroja w Belgradzie. Ci zwolennicy jego malowali graffiti, a ci przeciwnicy zamalowywali i to tak trwało i trwało. No nie da się ukryć, że od lat było takie też przyzwolenie ze strony władzy, wręcz można powiedzieć, zwrócić uwagę na media kontrolowane przez władzę, na to, żeby właśnie w taki sposób Ratka Mladića pokazywać jako bohatera, obrońcy Serbów. I taka narracja była wtłaczana od lat i nadal jest wtłaczana w umysły przede wszystkim tego najmłodszego pokolenia, no bo już minęło ponad 3 dekady od zakończenia wojny w Bośni. Mamy kolejne pokolenie młodych ludzi, którzy nie mają żadnego doświadczenia z wojny. Znają ją jedynie właśnie z obrazków, z opowieści rodziców, dziadków i oczywiście z mediów. Więc to widać, że ich podejście też jest różne, tak? Że jest łatwo jednak pewne informacje propagandowe w te umysły młodego pokolenia jednak cały czas w jakiś sposób wdrażać ze strony władzy, no bo przyzwolenie, wręcz ta narracja od lat jest wzmacniana przez media i przez obecne władze, gdzie trzeba jeszcze podkreślić, że obecnie u władzy są osoby, które przecież w latach 90. też były u władzy, tak, przy Slobodanie Miloszewiciu, więc tutaj jakiejś wielkiej różnicy nie ma.
0: A jaka jest relacja pomiędzy tymi, właśnie pomiędzy władzami, a tymi ludźmi, którzy, młodymi głównie, protestowali w Serbii przez kilka lat? Tutaj powodem było zawalenie się dworca kolejowego w Nowym Sadzie. To jest bardzo ciekawy przypadek, że to spowodowało wielkie protesty trwające no nie kilka tygodni, a naprawdę no to idące w lata. Czy ci ludzie młodzi, którzy chcą zmiany władzy, no właśnie to są też przeciwnicy kultu Ratka Mladića w Serbii?
1: I to jest bardzo ciekawe. Właśnie wiele osób patrzyło, jaka będzie reakcja właśnie tego ruchu studenckiego i tej reakcji nie mogliśmy dokładnie dostrzec. Mogliśmy zobaczyć na niektórych kontach z studentów jakieś głosy krytyki. Niektóre też były bardziej głosy raczej skłaniające do tego, aby milczeć i nie zabierać tutaj głosu. I to jest, można powiedzieć, no, ten ruch studencki przede wszystkim skupia się na tym, aby zmienić władzę, doprowadzić do totalnej zmiany w państwie. I dobrze wiedzą, to oni to też tu na pewno można to tłumaczyć jako ich taktykę, bo tutaj też dodam, że już niedługo, pod koniec października, faktycznie wybory parlamentarne w Serbii będą, znowu przedterminowe. I te wybory naprawdę stoją pod znakiem zapytania. Trudno jest nam przewidzieć, kto zwycięży. I ruch studencki też jest świadomy tego, że walka będzie się toczyła o każdy głos. I taktycznie podchodząc do tego, nie chcąc zrażać sobie nikogo z którejkolwiek strony poglądów politycznych, jakie w społeczeństwie funkcjonują, nie chcą za bardzo krytykować, tak? No bo wiadomo, że w ten sposób zrażą do siebie głosy nacjonalistów serbskich, tych, którzy wychwalają Ratka Mladića, a może którzy niekoniecznie będą chcieli zagłosować za obecną władzę, albo zbyt wielka krytyka może doprowadzić, że się zmobilizują i jeszcze tłumniej pójdą do wyborów i zagłosują właśnie na obecną władzę, więc taktycznie można powiedzieć milczą i swojego stanowiska tutaj nie wyrażają, podkreślają, że najważniejsze jest przede wszystkim dokonanie zmiany władzy. To też jeszcze trzeba jedną rzecz powiedzieć, no bo przecież mówimy o tych wydarzeniach, o Ratku Mladiću, który przecież oczywiście jako zbrodniarz w taki sposób jest postrzegany też przez Bośniaków, którzy to ich doświadczenie powojenne jest zupełnie inne, to pamiętajmy, że sami Bośniacy też żyją na terytorium Serbii, też są obywatelami tego państwa. No i już w czasie protestów to, co się udało studentom zrobić, to też trzeba podkreślić, to, że zmobilizowali także to młode pokolenie Bośniaków żyjących w Serbii i razem i włączyli ich także ich do tych protestów. Więc mając też na uwadze to, że niezależnie, jak mówią, od pochodzenia, religii, narodowości, chcą działać razem, aby tę Serbię faktycznie zmienić, tak, żeby dokonać resetu i od nowa budować państwo. Więc z tego można powiedzieć, wynika fakt, że no tutaj za dużo nie chcą, na ten temat nie chcą się wypowiadać, a jednocześnie no tutaj podkreślają, że chcą współpracować. Tak? I tutaj ten przykład Bośniaków, studentów z Nowego Pazaru, to jest taka miejscowość w Sandżaku, w Serbii, gdzie głównie żyją muzułmanie i Bośniacy, to wskazuje na to, że są też otwarci na współpracę, tak?
0: To jest bardzo ciekawe, jeszcze w szczególności przed tymi wyborami, o których pani mówi.
1: Tak.
0: To myślę, że jeszcze o Serbii spotkamy się, by porozmawiać. Zresztą pani jedzie do Serbii, będziemy mieli na świeżo informacje i ogląd na ten kraj, a szczególnie na tych młodych ludzi, przecież którymi nie tylko Serbia wiązała duże nadzieje, ale w ogóle w regionie, bo była to siła, która jest nadal, no, potrzebuje jakichś zmian. I o tych młodych ludziach Bałkanów, na Bałkanach myślę, że warto rozmawiać, bo to jest niesamowicie ciekawe i niesamowicie ważne dla całego regionu, ale nie tylko, bo myślę, że dla Europy także. Mam wrażenie, że się pani ze mną zgadza, prawda?
1: Jak najbardziej tak. Tutaj warto zwracać uwagę i to jest ciekawe, tak ten serbski przykład tych młodych ludzi, którzy, no, tak jak pan podkreślił, od wielu miesięcy, od końca 2024 roku protestują, domagają się totalnej zmiany w samym państwie. No i zobaczymy już za kilka tygodni, no teraz już zaczęła się kampania,
0: tak.
1: Zaraz zacznie się kampania wyborcza, to będą niezwykle ciekawe tygodnie, więc wszystkie oczy kierujemy teraz na Serbię.
0: Znawczyni Bałkanów, w tym bardzo dobrze znająca się na Serbii, Agata Tomachowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję. Słyszymy się jeszcze, może nawet i z Belgradu. A na koniec naszego spotkania Igor Savin, czyli kompozytor z Chorwacji, z Osijeku, urodzony tam w 1946 roku. Agata Tomachowska kończy dzisiejsze Na dachu świata. Rafał Grzebalski audycję zrealizował. Michał Żakowski. Ja już mówię, do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Orety 14.
2: Złodziej czasu.
1: Monika Mędrok-Karbowska, Marcin Cichoński i Rafał Grzebalski. Zapraszamy Państwa do godziny 16. Zaczynamy piosenką dnia i zapowiedzią rozmowy, która już po piosence dnia będziemy rozmawiać o netflixowskiej lalce.

0: Oyster Boy, pożegnanie z morzem, to nasza piosenka dnia w Radiu 357. Zobaczymy dzisiaj na liście piosenek Radia 357, jak się uda dostać do zestawienia. Zapraszamy od godziny 19. Zapraszamy też Państwa do godziny 16. To jest audycja o popkulturze i kulturze. I to jest audycja, do której staramy się zapraszać gości, którzy rozmawiają na aktualne tematy. Mniej więcej 3 tygodnie albo 2 tygodnie temu była tutaj Sandra Drzmalska, która opowiadała o swoim zderzeniu z światem Izabeli Łęckiej. Teraz mamy, naszym gościem jest Paweł Demirski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Taki był temat wypracowania w liceum warszawskim, naprawdę, koło kwietnia, maja, w liceum jednym z tutaj na warszawskiej Woli. Jak interpretować lalkę w 2026 roku? Komu zadawać takie pytanie jak nie tobie? Człowiekowi, który porwał się naprawdę na ogromne wyzwanie, żeby w 2026 roku spróbować lalkę, jak to jest mawiane w oficjalnym języku marketingowym i komunikacyjnym, reinterpretować. Więc zacznijmy po kolei. Jak interpretować lalkę w 2026 roku? Co byś odpowiedział na tak zadane pytanie w wypracowaniu?
1: Znaczy myślę, że... ja myślę, że to jest troszkę tak, że ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo ja to zacząłem robić w 2024 roku. A poza tym mam pewną jakby taką ciągłość, która... Ja się wywodzę z teatru, 18 lat przepracowałem w teatrze jako dramatopisarz. I w tym teatrze zajmowałem się przepisywaniem takich klasyk, właśnie takie jest słowo teatralne wzięte z angielskiego, przepisywanie kanonu, przepisywanie tekstów klasycznych. To potem została ta moja twórczość, została nazwana, że to są parafrazy. Ja przepisywałem Dziady Mickiewicza, nie wiem, Nieboską Komedię, Wujaszka Wanie, Operę za 3 grosze i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie to jest pewna ciągłość i też ja chyba o tyle nie jestem dobrym, jakby znaczy nie do końca umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest czymś, co dla mnie jest normalne. Ja to po prostu robiłem już w teatrze przez wiele lat i pewnie też troszeczkę z tego względu i z tego, w jaki sposób właśnie reinterpretowałem czy adaptowałem jakieś rzeczy do teatru. Zostałem zaproszony przez Akson do napisania tego scenariusza.
0: Więc... No i właśnie, zostałeś zaproszony i co sobie pomyślałeś? Bo w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówiłeś, że były różne szalone pomysły, łącznie z tym, żeby Wokulski skończył w Australii. I co sobie pomyślałeś i jaka była taka pierwsza impresja, która się pojawiła w głowie, bo to jeszcze nie mógł być plan?
1: Znaczy, to było, zawsze w takich sytuacjach jest pewna perspektywa, jakby na ile jesteśmy wierni książce, na ile, czy materiałowi źródłowemu, a na ile jakby możemy tutaj jakby wywodzić pewne pomysły z takiego uniwersum, które ta powieść prezentuje. Tutaj ja miałem taki pierwszy draft, rzeczywiście taki dosyć mocno szalony, który składał się z 8 odcinków. Tą taką reinterpretację lalki zamknąłem w 4, a potem to już była taka lalka w wydaniu sensacyjnym, czyli pewne uniwersum lalki się uruchomiło w stronę bardziej sensacyjną. No i potem, to zawsze jest dobrze rozpocząć na szeroko i potem jakby schodzić w dół, schodzić jakby troszkę bliżej oryginału. Ja z reguły w ten sposób postępuję. To miało być w ogóle 8 odcinków, ja powiedziałem, słuchajcie, może 7, a na koniec wyszło nam 6 i wydaje mi się, że to jest też dobrze, ponieważ to jest taka zamknięta, dosyć dynamiczna całość. I myślę, że w ogóle mówiąc o adaptacjach takiej literatury, zwłaszcza lalki, która jest taką książką, mam wrażenie, legendarną z jakiegoś powodu. I ten zawsze mnie ciekawił, dlaczego akurat ta książka jest tak fetyszyzowana w pewnym sensie. Uważana za tak istotną. I w pewnym sensie to, co ludzie myślą o lalce, to jest trochę co innego niż sama lalka. I to jest, jakby mnie zawsze zajmuje, dlaczego akurat o tym w ten sposób myślimy. To, co mnie się nie podobało zawsze w lalce, to pewna taka szkolna wykładnia, która de facto zamykała się w zdaniu dobry, bogaty mężczyzna i zła, już nie bogata, ale arystokratyczna kobieta po prostu. I to jakoś wypełnia pewien szowinistyczny, moim zdaniem. Ja nie mówię, że to jest u Prusa tak naprawdę. Mówię o tym, że to jest
0: jak
1: taki...
0: Jak jest odbierane, tak? Jak to
1: taki
0: było
1: mindset, tak, tak.
0: Myślę,
1: tak,
0: że to też zostało umocnione zarówno przez Hasa, jak i potem przez serial.
1: Przez serial, ale też myślę, że tutaj są jeszcze inni szatani są czynni, czyli edukacja w Polsce po prostu, która straszliwie to upraszcza. Właśnie w ten taki model dobry mężczyzna, zła kobieta, mówiąc tak wprost. I to jest rzecz, która jest dla mnie nie do przyjęcia. To też nie jest aż tak w lalce napisane. To jest inna rzecz. Rozmawiałem też z wieloma polonistami tutaj warszawskimi, w jaki sposób teraz młodzież w ogóle czyta Larkę. I rzeczywiście jest pewien wyłom, czyli te zetki zrobiły pewien wyłom w tym. Czyli oni mówią, to jest jakiś stalker, o co tu w ogóle chodzi?
0: No właśnie.
1: Co chodzi w tej książce? To jest jakiś bogaty, dużo starszy mężczyzna. Oczywiście wtedy ta różnica nie była tak rażąca pewnie jak teraz. Wtedy, mówię, pod koniec XIX wieku. Ale rzeczywiście ta młodzież trochę inaczej to zaczęła widzieć. I też to, co oni, co młodzież mówiła o tej lekturze, to ja przygotowując się do pisania, no to trochę ich słuchałem jakby właśnie, to mnie też jakoś zaintrygowało, bo trochę to się w jakiś sposób się to nakładało z moją intuicją jako nastolatka. Ja pamiętam, jak czytałem w trzeciej klasie i to Larka, wydaje mi się, ma też ten jej sukces, jest chyba z tego, w jaki sposób to jest ułożone w tym rytmie lektur, bo ja pamiętam i też wiele osób innych pamięta to w ten sposób, że tuż przed Larką jest romantyzm, czyli są te symbole, są jakieś taka, to jest poezja, jest jakiś taki, to jest wszystko takie duchowe, uduchowione, też ten romantyzm polski w tej wersji takiej narodowej jest jakąś taką wielką rzeczą, są te dziady, jakieś zjawy i tak dalej. Ja oczywiście kocham dziady, to nie o to chodzi, tylko nagle wchodzi Larka z takim realizmem. I nagle widzimy, ojej, to byli wtedy na koniec XIX ludzie, nie tylko ludzie, którzy gadali z duchami jak w dziadach, tylko po prostu ludzie, o których można było w ten sposób realistyczny napisać. I wydaje mi się też, że inna rzecz jest jeszcze tutaj z Larką w ogóle związana, to jest to, że romantyzm strasznie dużo mówi o tym, o zaborach, o jakby o walce z zaborcą i tak dalej. A nagle widzimy rzecz, która się w sumie dzieje w czasie zaboru, tak pod zaborem, ale ludzie żyją. Ludzie normalnie mają życie, mają sprawy, mają emocje. Wydaje mi się, to jest w ogóle kuszące w tej lekturze. No natomiast, żeby to jakoś zaadaptować, no to chyba trzeba też brać pod uwagę właśnie, ja zawsze kierowałem się tą zasadą, czyli książka to jest książka, to co możemy w niej wyczytać, to jest jedna rzecz, ale druga to jest to, co się właśnie wytworzyło w jakiejś takiej zbiorowej, powiedzmy, świadomości na ten temat i ta zbiorowa świadomość jest dla mnie tutaj ciekawa.
0: Pasjonująco mówisz, ja oczywiście jestem w paradoksie, że nie wolno mi powiedzieć, że już widziałem ten serial, ale jednocześnie mogę pochwalić, że bardzo ciekawie są skonstruowane postaci, więc wyjdę od tego, że rzeczywiście ten serial jest reinterpretacją, ale jednocześnie pokazuje, patrząc na te wszystkie skojarzenia i stereotypy, o których wspomniałeś, jak Wokulski, jak Łęcka była odbierana, ale także inne postaci, ty nie zabierasz niczego tego, co Prus przedstawił, jak je przedstawił. No ale powiedzmy sobie wprost, czy taki Wokulski to dla ciebie jest człowiek właśnie ogarnięty jakąś niezdrową obsesją uwiedzenia kobiety, której za pomocą środków finansowych uwiedzenia kobiety i zdobycia stanu szlacheckiego, do którego przez całe życie aspirował? Czy to jest, nie wiem, człowiek, który jak też to było interpretowane w szkołach, pozytywistyczny mit, taki wiesz, człowieka, który pracuje u podstaw, tworzy sklep, ciężko pracuje. Jak ty odbierasz taką postać właśnie teraz?
1: Ja myślę, że tworzenie sklepu to niewiele ma wspólnego z pozytywizmem. Poza tym on tego sklepu w pewnym sensie nie stworzył.
0: Ale ja mówię o tym języku, który... Wiesz, tak, no jesteśmy prawie rówieśnikami, tak. Więc pewnie kalki edukacyjne odbieraliśmy podobne.
1: No tak, i to jest też pewien problem, jakby, że te kalki przysłaniają trochę to, co jest w książce, ale też to, co można myśleć na temat tych postaci, bo dla mnie najstraszniejsze w postaci Wokulskiego i takie jakieś najbardziej, takie coś, co mnie od razu przykuło, bo to jest takie jakieś bolesne, to jest to, że ten człowiek nie potrafi być szczęśliwy w żadnej sytuacji, że on warunkuje swoje szczęście, on warunkuje swoje poczucie własnej wartości. I to jest ciekawe i to jest bardzo współczesne, jeżeli chodzi teraz o nas, między innymi o nasze pokolenie, że mam takie wrażenie, że w naszym pokoleniu pokutowało takie coś, że jeszcze nie żyjemy tak naprawdę, zanim nie osiągniemy iluś tam rzeczy i wtedy będziemy szczęśliwi. I potem no, mijamy tą 40, zbliżamy się do tej 50, jak się okazuje, no dobra, zrobiliśmy te rzeczy, ale gdzie jest to szczęście, które miało być? I Wokulski jest taką postacią, on cały czas warunkuje swoje szczęście w takim psychoanalitycznym sensie, moim zdaniem on tak naprawdę dąży do śmierci. No bo on dąży do jakiegoś takiego uspokojenia, bo on jest po prostu cały czas czegoś mu brakuje, on cały czas czuje jakiś niedosyt. No więc myśląc w ten sposób o Wokulskim i o tym, że on tak naprawdę rozumuje, że pewien awans społeczny da mu szczęście i spełnienie, no to jest bardzo współczesne, to jest bardzo ciekawe. I ja tak naprawdę zacząłem w ogóle całe myślenie na ten temat właśnie od Wokulskiego, tej osoby, która nigdy nie jest szczęśliwa. Tam jest też strasznie, to jest ciekawe, bo u Prusa w zasadzie nie ma seksualności.
0: Nie ma.
1: Nie ma erotyki. oczywiście.
0: Ja do tej lektury wróciłem teraz. To jest rzeczywiście też i język, i specyficzne podejście, ale rzeczywiście ta książka się broni po latach, trzeba to powiedzieć, że ją się po prostu, mówiąc językiem potocznym, to się czyta. I to się broni. Natomiast ja jeszcze chciałem zahaczyć ciebie też oczywiście o Izabelę Łęcką, bo u Prusa, jak wchodzimy w książkę, to mamy postać, która jest nieszczęśliwa i taka jakby trochę porzucona. Ona porzuciła tych wszystkich mężczyzn, którzy ją adorowali. Ten Wiktor Emanuel, król Sardynii, który proponował jej rękę. Niewymieniony z imienia i nazwiska tajemniczy milioner ze Stanów Zjednoczonych, który proponował jej rękę. Kobieta, która podróżowała po Europie i bywała na salonach i była zapraszana. A teraz siedzi w tym swoim pokoju w Warszawie. Obok siebie ma prasę i książki czytane po francusku oczywiście. I myśli o tym, komu oddać rękę i na jakich warunkach. No po prostu taki przeraźliwie smutny obraz.
1: Ja myślę, że to są dwa tematy, bo jeden temat to jest taki, że Prus ją rysuje jako taki wytwór swojej klasy społecznej. Tylko problem taki, że ta klasa społeczna zaczyna się w tym momencie zmieniać, więc ona jako wytwór tej klasy społecznej staje się niejako nieaktualna. Mówię tutaj o powieści. Druga rzecz, którą należy powiedzieć, to jest to, że w ogóle Prus był uznawany wśród swoich współczesnych za bardzo nowoczesnego pisarza. On też bardzo często dostawał po łapach za to, że jest zbyt nowoczesny, za mało klasyczny i tak dalej. Ale ta jego nowoczesność między innymi wyrażała się w tym, że on był ironistą. To zwłaszcza jak się czyta jego kroniki czy jego felietony. I wydaje mi się, że ta postać jest naprawdę satyrycznie napisana w pewnym sensie. I teraz to jest pewien klops dla człowieka, który ma napisać scenariusz, no bo to jest pewna figura, to jest jakby pewna figura satyryczna tak naprawdę. No a to nie do końca to się w realistycznym serialu sprawdza, więc należałoby się jakoś, no trzeba było się przyjrzeć tej Izabeli. I ja wymyśliłem też wtedy, że ta moda taka, że ona chce być trochę na pokaz tą emancypantką, bo to jest ciekawe, bo to jest inne niż wszyscy, bo ona się w ten sposób wyróżni wśród swoich rówieśniczek, to i stąd jest tam właśnie taki wątek jej zaciekawienia, który potem się rozwija
0: popularnie.
1: A jednocześnie,
0: przepraszam, że ci wchodzę w słowo, mam wrażenie, że to jest bardzo mocne odniesienie do współczesności.
1: No, niewątpliwie. Chodzi o to, że po prostu dla mnie bardzo istotną rzeczą też było to, że mi się od razu to skojarzyło i to ciągnie tak naprawdę w pewnym sensie tą adaptację, którą żeśmy pisali razem z Jagodą Dudkiewicz, znaczy nie adaptację, tylko reinterpretację, bo to jest ważna tutaj różnica, czyli tą reinterpretację pisałem z Jagodą Dudkiewicz i potem na ostatnim etapie z Pawłem Maśloną, że dla nas takim fundamentem jest pewne podobieństwo między Wokulskim a Łęcką. Mhm. Czyli, że oni w pewnym sensie są dla siebie lustrami, bo on chce coś osiągnąć, a ona też chce coś osiągnąć. I jakby oni planują swoje szczęście, tylko to jest po prostu niemożliwe, ich plan jest niemożliwy. I on się chce wyrwać, on chce awansować społecznie, ona się chce wyrwać z kolei z pewnej swojej takiej arystokratycznej rzeczywistości, używając jednak tych takich środków, powiedziałbym, nieadekwatnych.
0: Paweł, postawimy na razie średnik, za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Paweł Demirski jest gościem audycji Złodziej Czasu. Rozmawiamy o serialu Lalka, który od 17, od czwartku pojawi się... 16, przepraszam, czyli od środy pojawi się w serwisie Netflix. Zachęcamy gorąco. 6 odcinków. Podejrzewam, że będą osoby, które te 6 odcinków obejrzy jednego wieczora. Mimo, że mogę zdradzić, to nie będzie spoiler, że 6 godzin trzeba sobie zabukować. Pani Aleksandra pisze do nas i to będzie dobry most do tego, żeby porozmawiać o innych postaciach. Co z fragmentami, bo my, że mylimy się w aspekcie erotyki i lalki. I co z fragmentami, zmienię trochę opis pani Aleksandry, fantazji Rzeckiego do Stawskiej. To są czysto erotyczne opisy przecież. Tworzenie całego spektrum postaci, które Prus zarysował i które bardzo dobrze skonstruował i które bardzo dobrze oddziałują na fabułę, na narrację, na to, w jaki sposób rozumiemy postaci. One wzajemnie się przeglądają w swoich lustrach. To nie jest tylko Łęcka i Wokulski. Było, podejrzewam, chyba większym nawet wyzwaniem niż spojrzenie na takiego Wokulskiego i Łęcką i na te wszystkie postaci, które się tam pojawiają z starym subiektem na czele.
1: No tak, ale w pewnym sensie ta metoda tych luster jest metodą, której można użyć powtarzając, tworząc właśnie te drugie plany, konstruując te drugie plany. No bo to jest bardzo ciekawe też a propos tego mindsetu, o którym mówiłem na początku, że Rzecki w pamięci, nawet takiej pamięci ludzi, którzy przed chwilą to czytali, czyli tych uczniów, tych maturzystów, ale to jest jakiś taki człowiek, taki starszy pan, to jest taki jakiś ideał takiego dziadka. Okazuje się w powieści, że de facto on jest 2 lata starszy od Wokulskiego. To jest ewidentnie też ten... To postarzenie Rzeckiego w naszej świadomości się wiąże z rolą Bronisława Pawlika w tym serialu.
0: 77.
1: Tak, z końcówki lat 70. No ale to tak nie jest w powieści. Tam mnie zaciekawiło zresztą a propos tego maila od słuchaczki, że rzeczywiście Rzecki w pewnym momencie ma taki ogromny monolog o nogach Stawskiej. I on jakby chce naraić tą Stawską, tę Wokulską. I to jest rzeczywiście jeden z nielicznych takich momentów erotycznych tam, więc jakoś tak ja zacząłem myśleć, o co chodzi, co to za relacja jest. Ale postanowiłem jakoś przez to, że pewna taka była miłość Polaków do tego Rzeckiego, jakiegoś takiego starszego osobnika, tak pomyślałem, że zaraz, a możemy też mieć miłość po prostu i zająć się tematem przyjaźni. Rozumiem, że przyjaźń jest pewną formą miłości, może nawet wyższą niż miłość, może bardziej istotną. I chciałem stworzyć taką postać takiego idealnego w pewnym sensie przyjaciela, który też ma swoje rzeczy do zrobienia, bo to jest też istotne, że w prozie jednak mamy tego Rzeckiego, który jest mało dynamiczny. On po prostu od czasu do czasu przeprowadza scenę rozmowy z Wokulskim, plus te jego takie zapiski.
0: Można mieć wrażenie, że on jest takim modułem do przeprowadzenia w następny etap powieści.
1: Troszeczkę tak, więc ja postanowiłem po prostu pokazać, że z jednej strony ten Wokulski szuka jakiejś takiej fantazmatu miłości, ale ma kogoś takiego, kto jest przy nim. Że to jest naprawdę istotne, że on tego nie widzi. To się gdzieś chyba dopiero potem wyjawia bardziej już w okolicach finału, że on trochę inaczej na to patrzy. Więc w pewnym sensie no to na tym polega też reinterpretacja, że też reinterpretacja tego mindsetu takiego polskiego, że to jest ten taki starszy pan ukochany. No to pomyślałem, no dobrze, ale może też być rówieśnik właściwie, który jest równie istotny. No i troszeczkę tą drogą używałem, w ten sposób konstruowałem też te kolejne postaci, tak jak, nie wiem, tutaj myślę, jest bardzo ciekawą postacią Baron Krzeszowski.
0: Bardzo. Powiem, że Piotr Adamczyk w tej roli zostanie zapamiętany.
1: Niewątpliwie zostanie zapamiętany. Wydaje mi się, ta postać tutaj właśnie się przez Piotra Adamczyka jakoś wyjątkowo wspaniale wypełniła.
0: I może wreszcie przestanie być kojarzony z papieżem.
1: No w każdym razie jest to rzeczywiście tutaj też pewne pole. On jest takim klasycznym w naszej opowieści przedstawicielem arystokracji. No to było też takie właśnie zadanie, żeby zobaczyć...
0: Ale tej arystokracji takiej trochę hulaszczej, takiej polsko rozumianej, takiej fiubździu w głowie i pomysłami, które mówią, że my mamy niebieską krew, więc nam wszystko wolno.
1: No tak, wydaje mi się, że to przez lata mówiło się tak raczej z takiej perspektywy o tej arystokracji nobliwej, no a wydaje mi się, że czytając coś różne źródła, dowiadując się, no to przecież tam się działy rzeczy nieprawdopodobne. Mnie zawsze, znaczy tak naprawdę bardzo uderzyło kiedy czytałem o tej arystokracji, to, że oni naprawdę nie rozumieli tego biznesu, że oni naprawdę nie rozumieli, skąd się biorą pieniądze. I była taka moda wtedy, że oni wszyscy zakładali cukrownię.
0: Tak.
1: I potem się okazywało, że te cukrownie nie przynoszą im zysku, bo ich po prostu za dużo. Oni naprawdę byli zagubieni, a jednocześnie cały czas żyli na kredyt. Nie, w sensie pewien styl życia, który już nie był adekwatny do ich środków, po prostu cały czas tam obowiązywał. Wydaje mi się, że tutaj ta kasa troszkę jest w tej postaci takiej satyry na tą arystokrację, po prostu taką nobliwą.
0: Ale z drugiej strony, skoro ja zadałem to pytanie i taką pętlą zmierzając do końca rozmowy, jest bardzo dużo postaci, których się możemy w tej Polsce 2026 roku przejrzeć. W tych ludziach, którzy nagle robią fortunę albo te fortuny tracą. W tych ludziach, którzy wiadomo, że w lalce nie może być Instagrama, ale żyją na pokaz dla innych i prezentują swoje zdjęcia. Tych ludzi, którzy oszukują, że mają dane poglądy, żeby dotrzeć do danej grupy społecznej. Tego jest bardzo dużo. Natomiast ty wprowadziłeś też nowe wątki. Wprowadziliście nowe wątki. Wprowadziliście nowe postaci, których u Prusa nie ma. I to jest, powiedzmy sobie wprost, ryzyko artystyczne. I podejrzewam, że musiało to być w jakiś sposób przedyskutowane pomiędzy wami. Nie chcę też nasz

0: a trochę pokazujemy, a może ta postać ma zupełnie inne backstory i tak dalej. I wydaje mi się, że my jesteśmy cały czas w uniwersum lalki. To jest to tak, prawda. Jak jest uniwersum, nie wiem, Spidermana, my jesteśmy w uniwersum lalki po prostu. I to... I gdzieś tutaj te postacie z tego uniwersum po prostu trochę są czasami inaczej oświetlone, ale w mojej opinii jako autora my jesteśmy dość blisko. Mamy główne bity lalki, główne cechy określające te postacie, jakby one są tożsame, no tylko trochę tutaj też adaptacja serialu jednak wymaga, żeby to udramatyzować. Haas mówił, że lalka jest afabularna, no i my żeśmy wiedzieli, że musimy to jakoś tak ustawić, żeby to się po prostu opowiadało.
1: Tu się z mistrzem Haasem nie zgodzę, jest bardzo fabularna. Proszę zwrócić uwagę na język, że mówimy o uniwersum lalki, mówimy o pewnym bicie, który się w tej opowieści pojawia. Paweł, bardzo wam dziękuję za to, że odważyliście się. Dla mnie, to już zrobię spoiler, oglądało się fantastycznie, choć wiem, że to, co mówisz o przesunięciu świateł w inne rejony i pokazywanie innych spektrów postaci, problemów, wywoła dyskusję i bardzo dobrze, bo jeżeli o czymś dyskutować warto w 2026 roku, to o lalce. Paweł Demirski był naszym gościem. Pięknie ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Za tydzień będziemy już dyskutować o tym, jak lalkę Netflixa w tym serwisie internetowym Netflix, lalkę sześcioodcinkową państwo będą odbierać. Już mogę zapowiedzieć, że naszym gościem będzie Basz. Tak, ten sam Basz, który u nas prowadzi audycję. On jest autorem muzyki do serialu Lalka.
1: Złodziej czasu.
0: Mam nadzieję, że Ania wybaczy, bo umówiliśmy się na 14.30. Za chwilę rozpoczniemy rozmowę o tym, co się wydarzyło w Wenecji, a także o tym, jakie mamy premiery filmowe.

0: Jest piękny fragment w tej piosence. Dyskutują o amerykańskich filmach. I my te często też tak robimy, na szczęście nie tylko amerykańskich. Anna Tatarska, dzień dobry.
1: No właśnie tak liczę, ale dzisiaj chyba nie ma amerykańskich filmów. No mamy jeden, przepraszam, jeden, ale za to jaki? No tak, przepraszam.
0: No tak, będzie o amerykańskim filmie, ale muszę ci powiedzieć, że wtedy, kiedy wyjechałaś do Wenecji,
1: to... Tęskniłeś za mną.
0: Oczywiście bardzo, bo też nie mogłem ci na bieżąco przekazywać wszystkich informacji, bo rozegrała się wielka...
1: Z polskiej ekstraklasy. Mhm.
0: Tak, wielka drama pomiędzy Rakowem Częstochowa i Radomiakiem. Raków Częstochowa akurat Radomiakowi trenera, nie wiem, czy wiesz.
1: Ale co na to wszystko Szwedzi? Bo ostatnio jacyś Szwedzi byli w grze.
0: Ale
1: co się
0: nie,
1: stało?
0: Nie, Szwedzi już tam, zapomnijmy o Szwedach, zapomnijmy o nich.
1: Czy to nie jest szwedzki trener?
0: Nie, to jest trener polski i tak się wydarzyło. No po prostu, wiesz, wielka drama była, komentarze miliony na X łamane na Twitterze, a ty to ominęłaś. Ale jak było w Wenecji?
1: No w Wenecji było chyba trochę mniej ciekawie niż u was na to wygląda.
0: Ojej, to nie jest dobra recenzja festiwalu.
1: Wiesz co, jeżdżę na ten festiwal już od dłuższego czasu. Niech jego testamentem najlepszym będzie to, że jak słyszą słuchacze dzisiaj, zamiast się łączyć ze studia i na żywo po prostu z wypiekami ci przekazywać, wiesz, wszystko jako nowinki, to ja nadaję z domu spod koca, bo jeszcze na końcu po prostu choróbsko mnie dopadło. I to jest takie po prostu przypieczętowanie tego pobytu. Dziękuję. Taka nudna była trochę ta Wenecja w tym roku. Mam wrażenie, że i przed festiwalem było wiadomo, że czekamy na niektóre rzeczy tak trochę, bo nie ma na co innego czekać. Nie, żeby nic dobrego się nie wydarzyło po drodze, ale było też kilka rozczarowań. No i też dodam, że już po tym, jak zaplanowałam wyjazd bez tego końca festiwalowego, bo postanawiam, że wrócę chwilkę wcześniej, bo tak był ułożony program, dodano do programu film, na który bym bardzo czekała i który bym bardzo chciała zobaczyć, czyli nowy film Miriam Shor i Yuvala Abrahama, czyli twórców oscarowego No Other Land sprzed 2 lat, który no, jest, powiem ci, podobno, bo czytam recenzję, wstrząsającym, niesamowicie zresearchowanym filmie o no, planowym, wykorzystującym sztuczną inteligencję zabijaniu, jakie się dzieje w Gazie. To był film, który dostał w tym roku najdłuższe owacje i najdłuższe w historii festiwalu. Owacje 25-minutowe, więc widzisz, bardziej żałuję, że go nie zobaczyłam, niż mówię ci o tym, co zobaczyłam. Ale już, żeby tak nie marudzić całkiem, to powiem tylko, że fantastyczny jest nowy Martin McDonagh, czyli Dziki Koń 9, Wild Horse 9, który był pokazywany właśnie na festiwalu. Ja myślę, że John Malkovich dostanie za niego nagrodę dla najlepszego aktora, a może to w ogóle będzie nagroda dla najlepszego filmu, zobaczymy. W każdym razie to był taki chyba jedyny moment, kiedy ja w kinie po prostu czułam się taka kompletna, pełna i pomyślałam sobie, że zamiast siedzieć i zastanawiać się, o, a co by było, jakby ten film był krótszy o 30 minut, a może gdyby tu zmienić scenariusz, to byłoby nieźle, to ten film po prostu jest kompletny i dał mi wiele radości od początku do końca. Poza tym parę dobrych tytułów, parę ciekawych tytułów, parę naprawdę wartościowych doświadczeń, w tym dokument Oasis, o którym będziemy rozmawiać pewnie jeszcze za chwilę. Dokument o Elonie Musku, bardzo poruszający i bardzo wstrząsający, ciekawy, 4-godzinny nowy Alex Gibney, czyli no, mistrz filmów dokumentalnych. Nowy Florian Zeller, czyli film Bunkier z Penelope Cruz i Javierem Bardemem o takim kryzysie w związku.
0: Dużo się mówiło
1: też
0: ze względu, też myślę, że ze względu na parę, która występuje i na co dzień jest po prostu związkiem.
1: No na pewno, tak. Oni też są bardzo lubiani, ale to nie jest przypadek. To nie tylko chodzi o to, że tu się dwie znane osoby po prostu zeszły i wystąpiły razem w filmie, tylko oni też jak taką swoją obecność publiczną naprawdę dozują, nie dyskontują tego, że są parą. Są też osobami, które podejmują odważne, zawodowe i osobiste decyzje, no bo przypomnijmy, Javier Bardem jest jedną z tych osób, które, tak jak zresztą Susan Sarandon, która również była z filmem w tym roku na festiwalu, głośno wypowiadają się na tematy polityczne, na tematy społeczne, nie dbając o to, czy to im utnie reklamodawców i zabierze następny hollywoodzki projekt. Więc myślę, że ta sympatia dla nich to jest po prostu sympatia nie tylko dla talentu, ale również dla tej autentyczności, którą prezentują. I naprawdę to są takie może plotkarskie rejony, ale przeprzyjemnie było patrzeć, jak po premierze filmu się tak wspierali, byli widocznie wzruszeni i jakoś tak byli dla siebie. To jest taki dodatek Anio, do tego całego filmowego doświadczenia.
0: Obyśmy takie plotki i takie doniesienia przedstawiali, a nie to, że ktoś z kimś na noże albo skacze sobie do gardła, albo kłóci się publicznie, jeżeli
1: to
0: para
1: mam
0: się...
1: jeszcze jedną miłą wiadomość powiedzieć ci.
0: Zawsze.
1: Plotka, to jest taka plotka, to znaczy wiadomość zakulisowa, nie tylko filmowa, bo w tym roku też w Wenecji był pokazywany film Prime Time. Prime Time będzie u nas w październiku, czyli to jest nowy film z Robertem Pattinsonem. On tam gra taką mroczną postać takiego hosta telewizyjnego, który tuż przed przemianą, jaką wniosły telefony, no smartfony, tak, filmujące wszystko, prowadził taki słynny program, gdzie obnażano na wizji przed setkami tysięcy widzów domniemanych pedofilów. To jest postać prawdziwa, temat mroczny, ale ja odkryłam w tym roku, pierwszy raz spotykając się z Robertem Pattinsonem, że uwaga, uwaga, jest to przemiły, kulturalny, skromny, szanujący nasz czas, pięknie wypowiadający się, ambitny, z szeroką wiedzą ogólną człowiek. I to też są dla mnie takie rzeczy, które czasami w tym pędzie i w pewnej powierzchowności przynoszą takie przypomnienie, że wiesz, ma to wszystko sens, co robimy.
0: I że warto wierzyć w ludzi. Tak. Ja powiem ci, tak, że pana Roberta bardzo doceniłem po jego wiadomych rolach w Zmierzchu. Był zaszufladkowany. Jakimś przełomem w moich oczach, bo nie przełomem w jego karierze, było to, co się wydarzyło w firmie Lighthouse. Niesamowita, czyli Latarnia, przepraszam, z Williamem Dafoe. Nieprawdopodobna szarża momentami aktorska w wykonaniu Pattinsona, który miał u boku aktora niezwykłego, którego samofizji sprawia, że natychmiast przenosimy się w inny wymiar. A jeszcze tamte... Dobrze. Ale wracając do rzeczywistości, cieszę się, że Robert... Ja mu strasznie kibicuję. I za każdym razem, kiedy słyszę takie dobre wiadomości, to wiesz, tak jak kibicujesz klubowi, masz dobre wiadomości, tak tutaj masz podobnie. Słuchaj, przechodzimy do premier tygodnia. Ja powiem, że to nie jest złe tłumaczenie, ale tytuł oryginału, to znaczy Pressure, jest chyba lepsze. To znaczy bardziej oddaje to, co się stało przez wieloznaczność tego słowa w języku angielskim. I przez to jest film, od razu powiedzmy, trochę w stylu jeszcze nigdy tak wiele nie zależało od tak niewielu. A ty wyjaśnisz więcej, chociaż ja dodam od siebie, bo miałem okazję zobaczyć.
1: Tak, rzeczywiście. Mówisz o filmie, który po polsku nazywa się Niebo nad Normandią i ten oryginalny tytuł jest o tyle ciekawy, że chodzi zarówno o presję, jaką odczuwają bohaterowie, jaka jest na nich wywierana, ale też o ciśnienie, tak? Ciśnienie atmosferyczne po prostu, no bo to jest film o dzielnych meteorologach. I jeśli ktoś ma wątpliwości, że taki temat może być dla kina ciekawy, to myślę, że po obejrzeniu właśnie Nieba nad Normandią one zostaną rozwiane. Na ekranie obserwujemy...
0: Tutaj poczekaj, ja tylko dodam. Proszę, w trailerze, w zapowiedziach są używane sceny batalistyczne. I można się, kierując tym, spodziewać, że one będą dominować w filmie. One są obecne, ale to nie jest film batalistyczny. To jest film, który się rozgrywa w głowach i na mapach pogody. Ale jednocześnie ma w sobie bardzo dużo dramaturgii, ale też takiego spektrum charakterów ludzkich doskonale poprowadzone przez aktorów.
1: Bardzo to jest ciekawe, bo to jest de facto taki film, ja mówię, pokojowy, tak? Tu się prawie wszystko rozgrywa w czterech ścianach. Mamy jeden moment, w którym bohater tak spektakularnie wychodzi przed budynek, w którym oni non-stop rozmawiają i to jest scena gdzieś tam dramaturgicznie kluczowa, więc nie będę rozwijać tej obserwacji, ale głównie w głowach, w sercach, w myślach bohaterów, którzy muszą zdecydować o tym, czy lądowanie w Normandii, które jak wiemy zmieniło bieg II wojny światowej i doprowadziło do zwycięstwa aliantów, w ogóle może się odbyć, bo było ono zaplanowane na jedną datę. Prognozy wskazują na to, że to nie będzie dobry pomysł, że będą dramatyczne warunki pogodowe. Przypomnijmy, że no przecież wojna wyglądała wtedy całkiem inaczej niż teraz, tak? Tam musieli wylądować spadochroniarze, musiały podpłynąć statki. Według prognozy miało to być niemożliwe, no i mamy jakby dwie frakcje meteorologów. Meteorologa brytyjskiego, to jest zresztą postać historyczna, James Stack w tej roli fantastyczny, taki wsobny Andrew Scott.
0: I świetny, ja przepraszam, ale przepraszam, tak, tylko tak. Andrew kapitalnie tam zagrał, bo on nie przekraczał takiej granicy, za którą by się mógł stać nawet karykaturalny, a jednocześnie oddawał bardzo dużą ekspresję i takie napięcie, które w sobie musiał ukrywać, grając taką postać.
1: No absolutnie tak. I on się zderza z takimi, powiedzmy, bardziej hura optymistycznymi i chcącymi mówić, że wszystko będzie w porządku meteorologami amerykańskimi, a szefem szefów, tak jak zresztą faktycznie było w tamtym czasie, jest generał Dwight Eisenhower w tej roli, Brendan Fraser, który musi zdecydować, czy zaufa temu nowemu, pesymistycznemu, niewspółpracującemu facetowi, który mówi nic z tego, ale ten jego pesymizm okaże się potem być jednak kluczem do zwycięstwa, bo jest też bardzo dokładny i szuka do końca, tak? Jak wiemy, to lądowanie się jednak udało. No właśnie, czy pójść za tymi klepiącymi go po plecach tradycyjnymi doradcami. Film trochę w starym stylu, powiedziałabym, ale to tak. Jest komplement. Niczego tutaj wywrotowego poza właśnie dobrą grą aktorską, starciami psychologicznymi i takim napięciem wynikającym z niepewności nie dostaniemy, ale to jest absolutnie rasowe kino, chyba głównie dla takich właśnie wielbicieli klasycznych formatów lub też wielbicieli tych aktorów, których tutaj mamy, bo każdy z nich naprawdę świetnie sobie, uważam, na ekranie poradził.
0: Zostawmy może ten film o braciach, którzy w Wenecji też się zresztą pojawili, było pokazane, jak oni wypłynęli na koniec. Natomiast ja się zawsze boję takich sytuacji, kiedy po tutaj 28, jeżeli dobrze liczę, lat, powraca film na ekranę jako dwójka. Widziałem jedną recenzję i od razu powiem, jaki był tytuł recenzji. Nie czytałem jej, bo nie czytam przed oglądaniem. Natomiast tytuł recenzji brzmiał Totalna Nuda 2.
1: Nawet nie wiem, jak mam to skomentować. Ta osoba nie wie nic o świecie, nie wie, o czym mówi, ale już...
0: Totalna magia. Film,
1: który
0: był...
1: Już tłumaczę.
0: Tylko prowadzenie, bo ja ten film uwielbiam. 98 rok i mamy dwie fantastyczne aktorki, Nicole Kidman, Sandra Bullock. I mamy opowieść o czarach, wiedźmach, która jednocześnie miała dużo odniesień do współczesności lat 90. I broni się po latach, bo od niedawno sobie zafundowaliśmy seans rodzinny, to się naprawdę broni i dobrze się ogląda.
1: No, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo ja Państwu przypomnę albo powiem tym, którzy nie mają zielonego pojęcia. Ten film z 98 roku, wyreżyserowany przez Griffina Dana i właśnie w głównych rolach z Nicole Kidman i Sandrą Bullock, które mają, uważam, w tamtym filmie i w tym nowym też jedną z najlepszych ekranowych chemii, jakie w życiu widziałam na ekranie. Mówię absolutnie poważnie. Po prostu każdy moment z nimi dwoma, bez względu na scenariuszowe niedociągnięcia, to jest czyste złoto i coś wspaniałego i czerpie się z tego bardzo dużo radości. Ten film w 98 roku był uznany za porażkę. On nie zarobił na siebie, to znaczy przy budżecie zdaje się 75 milionów dolarów na całym świecie, tam chyba zarobił 60, już nie pamiętam. No ale jakby nie był żadnym hitem i przede wszystkim dramatycznie zjechali go krytycy. I to jest film, który przez te lata miał całkiem inną recepcję wśród tak zwanych zwykłych widzów i właśnie wśród krytyków filmowych. Nawet dzisiaj, jak się zajrzy na Rotten Tomatoes, to widać, że tam widzowie mu dają chyba prawie 80, krytycy 30, bardzo niska ocena. On najpierw w wypożyczalniach wideo, DVD, potem na różnych streamingach przez lata zbudował taki w ogóle, to się mówi, taki cult following, tak? Wyznawców swoich zdobył, wielką miłość, status filmu kultowego i wydaje mi się, że on w pewnym sensie wyprzedził swoje czasy, Marcin, bo to była rozrywka, niewątpliwie. Ale jakie tam były tematy? Przemoc w związku, toksyczne relacje, żałoba, kobiety, które budują swoje poczucie własnej wartości na własnych zasadach, siostrzeństwo, naprawdę bardzo dużo rzeczy, które
0: samotnie wychowujące dzieci.
1: Samotne wychowywanie dzieci, oczywiście. Po Me Too, które przemeblowało w ogóle scenę filmową, to są tematy, które jakby nie są tematem
0: tabu.
1: I uznaje się, że można o tym mówić, ale wtedy to Anio, w ogóle uznajesz, że to jest wariactwo.
0: Ale jednocześnie był to zrobiony film tak zgrabnie, że to nie był tak zwany dziewczyński film, tylko dla chłopaków jak najbardziej.
1: Absolutnie się z tobą zgadzam. Wyobrażam sobie, że mogłeś go pewnie oglądać ze swoimi synami. Tak. Ja myślę, że to jest świetny film. Radocha, bo on jest radosny, fajny, ma dobre tempo, jest uroczy, ale naprawdę tak wprowadzeniowo właśnie do pokazania, jak skomplikowane mogą być relacje, jak ważny jest szacunek, jak ważna jest taka międzypokoleniowa miłość, wspieranie się, siła rodziny. To jest fantastyczna lekcja życia. No i nie dziwię się, że po tych 28 latach, kiedy właśnie na przestrzeni tego czasu ten film naprawdę bardzo zyskał i został po długim czasie doceniony, uznany, zdecydowano się na zrealizowanie kontynuacji. I co ja mogę powiedzieć? Bardzo uczciwie. Ten scenariusz nowy ma swoje dziury. Jest tam parę wątków, które są troszkę niedociągnięte. Uważam, że te córki, bo tam są już dojrzałe córki jednej z bohaterek, no są tak zrobione, powiedzmy, jako tło, tak zarysowo, tak? Tylko po to, żeby ta główna akcja mogła się rozwinąć. Ale ja nie widzę sensu narzekania, ponieważ znowu wrócę do tego, co najważniejsze. Oglądanie na ekranie razem Nicole Kidman i Sandry Bullock to jest po prostu, ile kosztuje bilet do kina, no zależy do którego kina pójdziemy, między 30 pewnie a 40 powiedzmy statystycznie. To jest kilka sesji terapeutycznych w cenie jednego biletu. To jest po prostu doświadczenie jakiejś takiej autentycznej radości obcowania z drugim człowiekiem, jakiejś takiej radości i też więzi i miłości wieloletniej, bo one się oczywiście przyjaźnią przez ten cały czas, jaką mogą mieć między sobą kobiety, które się wspierają, są dla siebie i mówią trochę, wiecie co, nieważne, że wtedy się nie udało, ale my wiemy, ile jesteśmy warte. I jeszcze wam pokażemy. I pokazują. Ja jestem przekonana, że w trudnym roku dla Warner Brothers, które ma za sobą na przykład Supergirl, która sobie bardzo kiepsko w kinach poradziła, ja naprawdę wierzę w to, że ten film...
0: Totalna Magia 2,
1: głównymi przypomnijmy. Aktorkami, Totalna Magia 2, gdzie głównymi przecież bohaterkami są dwie babki, jedna tuż przed, druga po 60, tak, bo Sandra Bullock jest odrobinkę od Nicole Kidman starsza, że to będzie wielki kasowy hit. Tego temu filmowi życzę i myślę, że to jest feel good movie, jakiego wszyscy potrzebujemy.
0: I jeszcze jedna taka... takie nawiązanie do pewnej dramy, która wydarzyła się na polskim rynku. Wyobraź sobie, że ta jedna z dziewczynek, która grała w Totalnej Magii 1 z 98 roku, nie została zaproszona do Totalnej Magii 2 i nie zrobiła z tego dramatu. Naprawdę, jak to było możliwe?
1: Znaczy powiem ci tak, bo tam były dwie aktorki, to ja wiem, nawiązujesz do tutaj naszych rodzimych dram, tam były dwie aktorki i żadna z nich, nie powraca w dwójce, ale wydaje mi się, że to po prostu są twarde prawa rynku. No jedna tam coś powiedziała, ale nie nazwałabym tego epicką dramą, więc na pewno tutaj proporcja ma się nijak do naszych lokalnych, tabloidowych tutaj starć rozmaitych.
0: Na koniec przypomnijmy, że kiedyś powiedziałaś w audycji Złodziej Czasu, że twoje serce jest czarne i lubisz Tula. Jak się więc bawiłaś na dokumencie o zespole Oasis?
1: Bardzo dobrze, chociaż znowu to jest przypadek filmu, mówimy o dokumencie, który właśnie miał parę dni temu premierę na festiwalu w Wenecji, teraz wchodzi do kin, a potem będzie zapewne dostępny na platformie Disney Plus. To jest film, który niesie absolutnie ta historia i charyzma jego bohaterów. Konstrukcyjnie jest tu parę wątpliwych decyzji i wydaje mi się, że czasami on jest taki zbyt, ja to nazywam, wcierający nam w gałki oczne po prostu swoje przesłanie, szukający trochę na siłę takich metafor, które mają nam uświadomić, jak ważnym zespołem było Oasis, jak bardzo kochali ich słuchacze na całym świecie i że to nie jest przypadek, że po tych 15 latach, kiedy oni wracają z tą pogodzeniową trasą koncertową, to są ludzie, nie wiem, w Brazylii, którzy mają 17 lat i są na tym koncercie po prostu jakby byli w niebie. Ale to jest trochę nieważne, bo chodzi o to, że ten film działa. Działa przede wszystkim dlatego, że historia Liama i Noela Gallaghera no jest jednak dość niesamowita i przede wszystkim ta nowa historia. Bo oni tu mało dość mówią, oni dopiero później zaczynają mówić. My właściwie przez 3/4 filmu ich oglądamy, jak oni ze sobą grają. I to jest opowieść o facetach, którzy mam wrażenie nie mieli w ogóle umiejętności jakiejkolwiek komunikacji, którzy się pożarli na śmierć i życie, po prostu poprzysięgli, że nigdy ze sobą nie będą rozmawiać. Rozdzielili swoje rodziny, przecież przez te 15 lat ich dzieci się nie znały, tak? Oni nie występowali, to jest naprawdę ciężkiego kalibru rodzinna drama. A potem zdecydowali się na tę scenę wrócić i w trakcie grania, w trakcie prób, a potem w trakcie koncertów tak jakby zyskują narzędzia, żeby sobie po pierwsze powiedzieć, co tu się w ogóle między nami wydarzyło, a wreszcie powiedzieć sobie, i ja naprawdę w to głęboko wierzę, chociaż zobaczymy jakby co się będzie działo oczywiście dalej, to historia co najwyżej mnie rozczaruje, powiedzieć sobie, kocham cię bracie, przepraszam cię bracie i potrzebuję cię bracie. I ten film w tym sensie jest naprawdę ogromnie wzruszające. Ja się w ogóle tego nie spodziewałam, ale Marcin, ta sala w Wenecji, to się tak obsmarkała na tym pokazie. Na żadnym innym filmie nie słyszałam tylu osób ze wzruszenia po prostu. Słuchaj, naprawdę
0: nigdy
1: nosem,
0: w życiu,
1: no.
0: Czy w szczególności czytając wypowiedzi braci Gallagher na portalu X Twitter, nigdy bym się nie spodziewał, że oni mogą kogokolwiek wzruszyć, poruszyć, wręcz przeciwnie.
1: Prawda?
0: Tak, natomiast prawda? Powiedzmy tym sobie wprost, że jeszcze oni nie są... Często oczekujemy, żeby ktoś, kto gra na gitarze i śpiewa piosenki, w szczególności te najbardziej znane, był jednocześnie filozofem i dawał dobre rady co do życia, a czasem ci ludzie po prostu potrafią fantastycznie grać na instrumentach, a nie do końca są filozofami. Tak. I tak bym bez urazy powiedział o braciach Gallagher. Ale...
1: Tak mi się wydaje, że tak jest. Tak mi się wydaje, że tak jest, ale jeszcze muszę powiedzieć, czekaj, bo nie można na antenie przeklinać, prawda?
0: Nie radziłbym tak.
1: Nie radzisz mi, to ja powiem tak naokoło, żeby było dyplomatycznie. W tym filmie pada takie dość charakterystycznie brytyjskie przekleństwo, które się zaczyna na C, kończy się na T i ma cztery litery. I dla osób, które się interesują
0: lingwistyką...
1: Oczywiście, że nikt nie wie, o co chodzi, przecież nic nie powiedziałam. Dla osób, które się interesują lingwistyką, drodzy państwo, ja nigdy nie słyszałam tylu zwrotów zbudowanych z tym słowem, co w tym filmie, więc dla anglistów to naprawdę gratka.
0: Nie mogę. Dobrze, to mam takiego Anglika, który to samo mówi o języku polskim pewnych słów. Ale dobra, to zostawmy na boku. Grozi nam, pojawiają się coraz większe spekulacje, że bracia Gallagher i zespół Oasis pojawią się też w naszym kraju raju. Ale
1: to ja
0: bardziej...
1: bym poszła na ten koncert, chociaż przed filmem w życiu bym nie pomyślała, że chcę, to ci
0: ja
1: powiem.
0: Ja myślałem, że twoje czarne serce bardziej ucieszy się z tego, że grozi nam i coraz większa pogłoska idzie, że w naszym kraju raju pojawi się w wakacje przyszłego roku dwa zespoły. System of a Down łamane na Faith No More. I ten, ale
1: na
0: mam
1: Faith No More byłam, a system mnie nie kręci, muszę ci powiedzieć.
0: Ale kręci dosłownie ludzi, którzy byli na stadionie ostatnio. Wyślę ci film i zobaczysz, o co chodzi. Aniu, pięknie
1: dobrze.
0: Dziękuję. Zdrowiej i pojaw się za tydzień w studiu. Dziękuję ci. Trzymaj się. Wszystkiego
1: dziękuję
0: dobrego.
1: Dziękuję ci bardzo. Pa, pa.

0: Były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna i migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie. To jest tylko rolka.
0: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu, ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
3: 4 minuty po godzinie 15.
4: Złodziej czasu.
3: Dzisiaj jeszcze porozmawiamy o tym, co się dzieje na polskim rynku muzycznym, bo kolejne wiadomości z tego rynku do nas dotarły. Dzisiaj jeszcze też zaprosimy Państwa na koncerty, które się odbywają w naszym kraju raju oraz pospekulujemy o tym, jak zostaną odebrane nowe sezony pewnych znanych seriali. Ale teraz było dużo słowa, teraz dłuższa chwila muzyki.

He Got Game, Public Enemy, jak najbardziej filmowy temat, a potem Pearl Jam Black. O tym nagraniu i o Pearl Jamie na początku można by z kolei nakręcić film, bo wytwórnia na przykład chciała, żeby Black było pierwszym singlem, na co zespół absolutnie zgodzić się nie chciał. Powiedziałem, że będzie o serialach. Powrócili Gentlemani, to jest kapitalna historia, fantastycznie się to ogląda, ale trochę Państwa zachęcę, a jednocześnie nie będę zdradzał dużo dużej liczby szczegółów, że w pierwszym odcinku Gentlemanów zobaczymy znanego z filmu 365 dni Michela Morona, który się tam pojawia w niezwykłej roli i naprawdę trochę kradnie show i się to bardzo, bardzo dobrze komponuje w całość scenariuszową i całość fabularną. Zresztą no, Gentlemani to jest coś, co się albo kocha, albo nienawidzi ze względu na specyficzny sposób narracji, podawania filmu, no, patrzenie oczami Guya Ritchiego, który ma swój styl i on jest albo przyjmowalny, albo nieprzyjmowalny. Jeszcze nie zajrzałem, ale informuję Państwa, że tak, jest już nowy serial na Sky Showtime, polski serial Pionek, który to można oglądać. Pojawił się pierwszy odcinek. Tam w rolach głównych mamy naprawdę dużo postaci doskonale znanych z polskich scen filmowych i teatralnych. Mamy Piotra Adamczyka, Macieja Musiała, Marię Dębską, Annę Cieślak i Paulinę Gałązka. To nie wszyscy aktorzy. Na pewno będziemy do tej produkcji wracać. Mamy wreszcie to, że już w środę, jakby trochę w rywalizacji do tego, co się pojawi, czyli Lalki, o której mówiliśmy, powrócą też dwa seriale. Kulawe konie niejednokrotnie pojawiają się w narracji w mailach od państwa, ale z drugiej strony nie wiem, czy państwo zauważyliście, że miasteczko South Park zmieniło nazwę. W kontrze do Donalda Trumpa twórcy zmienili nazwę na miasteczko South America. I myślę, że to jest ten game changer, który sprawi, że wiele osób przypomni sobie o miasteczku South Park jeszcze raz. I przypomnijmy, na świecie 18 września, w Polsce 21 powraca Strefa Gangsterów, o której nic nie mogę powiedzieć, ale zachęcam Państwa do oglądania.

No właśnie, przed chwilą Chelsea Wolfie zaprezentowała nagranie Cold. No a jeszcze z tych rzeczy, które mają powrócić, to czy pojawić się, to warto zwrócić uwagę, że 17 września pojawi się też serial Potwory. No i 18 września powróci Outlander, Krew z krwi. Kto czeka?

0: Everlast Mistaken Identity z nowej płyty. Dodam też wiadomość sprzed 3 godzin dokładnie na serwisie X. Steven Wilson poinformował, że jego nowy album Requiem for a Village będzie dostępny 6 listopada. O takie wieści też mamy, ale teraz przenosimy się do Polski. Będziemy rozmawiać tylko o polskiej muzyce.
1: Złodziej czasu.
0: A nawet korekta, bo nie o polskiej muzyce, a o polskim rynku muzycznym. Anna Cejnowa, Związek Producentów Audio Wideo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Już państwo wiedzą, że porozmawiamy o tym, co się dzieje w polskiej branży, bo znów możemy powiedzieć, że jest dobrze, ale są też zmiany. Mniej więcej co pół roku rozmawiamy i poprzednie informacje mówiły, że polski rynek bardzo wzrósł. Jak jest teraz?
2: Po raz kolejny możemy powiedzieć, że wzrósł. Porównujemy teraz najnowsze dane za minione półrocze 2026 roku do tego samego okresu rok temu i mamy blisko 14% wzrost. To jest mniej więcej tyle samo, co w zeszłym roku, jeśli chodzi o procenty, co oznacza, że Polacy wydali na muzykę w zeszłym półroczu ponad pół miliarda złotych, czyli jest szansa, że na koniec roku pęknie taka psychologiczna bariera miliarda złotych przychodów wartości rynku muzycznego. Co ciekawe, to jest, jak spojrzymy z taką perspektywę 35-lecia polskiego rynku muzycznego, bo tyle w tym roku świętuje SPAF, to ten miliard to jest nominalnie, historycznie najwięcej, ile Polacy wydali na muzykę, ale w przeliczeniu na wartość, na siłę nabywczej złotówki, to jest zaledwie 3/4 tego, niecałe 70% tego, ile, jak dużo wart był rynek muzyczny w czasie boomu w latach 90. Czyli tak naprawdę cały czas po latach zapaści piractwa streaming odrabia straty cały czas. Mhm. Ale co ciekawe, teraz w tym procesie odrabiania strat przez streaming cały czas rośnie.
0: Nominalnie. Bo ja zdradzę tutaj, tak, że udział w sprzedaży za 2025 rok to był 85%. To było udział procentu sprzedaży cyfrowej.
2: 83,3
0: teraz. Dobrze.
2: Cyfrowej w całym, tak. W nośniki fizyczne, czyli płyty CD z winylami i śladowymi ilościami kaset i DVD, to jest około 17%, czyli 83 to jest cyfra w całej wartości rynku.
0: Mhm. Czyli to jest całe coś, co się utrzymuje i pewnie utrzymywać będzie. Ten streaming, do niego się przyzwyczailiśmy. Jesteśmy też zachęcani, czy przez operatorów, do tego, żeby sobie zamontować odpowiednie rzeczy, ale też ja zauważyłem dość ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o taką dyskusję. Znów zaczęliśmy się spierać o muzykę, dyskutować na jej temat i dyskutować, co kupić na przykład. Mamy też ciekawy wątek, ponieważ na całym świecie można powiedzieć, że płyta kompaktowa była w odwrocie już od wielu

0: wielu, wielu lat. W Polsce winyle prawie doścignęły płyty kompaktowe.
1: Tak, teraz najnowsze dane pokazały, że Polacy wydali prawie tyle samo złotówek na płyty winylowe, co na płyty CD, które dominowały, jeśli chodzi o ten segment nośników fizycznych, co pokazuje też trend, że coraz chętniej wydajemy pieniądze na płyty winylowe, które są droższe też od płyt CD. Więc to, że chętniej Polacy kupują właśnie płyty winylowe, przekłada się też na tą rosnącą dynamikę wzrostu wartości całego naszego rynku, bo około 46% więcej wydaliśmy na płyty winylowe w minionym półroczu niż rok wcześniej. A to wszystko powoduje, że polski rynek muzyczny rośnie mniej więcej 3 razy szybciej niż cały kontynent europejski, można powiedzieć, według najnowszych danych z raportu AFPI Music in the EU, świeżynki, która została kilka dni temu opublikowana. Możemy się cieszyć z też kolejnego roku potwierdzającego, że polscy konsumenci, fani muzyki są wciąż nienasyceni. Nienasyceni muzyką, ale też nienasyceni polską muzyką, bo w tych raportach sprzedaży, które analizujemy, też widzimy, że w czołówce cały czas najchętniej słuchanych i to albumów, i singli w streamingu, ale też płyt dominuje polska muzyka. Troszkę inaczej jest w przypadku akurat płyt winylowych.
0: Że sięgamy jednak po klasykę zagraniczną?
1: Po zagraniczny repertuar w zdecydowanej przewadze, natomiast nie tylko klasyka. Po klasykę też, bo i stare albumy Pink Floydów, Michaela Jacksona, ale też nowości. Harry Styles był numerem 1, jeśli chodzi o najchętniej kupowane albumy na winylu. Też Bad Bunny w pierwszej piątce, czyli zupełnie...
0: inna estetyka, tak.
1: I gatunkowa, i pokoleniowa. Więc i też płyty Megadeth, więc tutaj jest bardzo duża różnorodność i gatunkowa, i pokoleniowa, bo ten ranking winyli pokazuje, że kupujemy to, co ma ponadczasową wartość, ale też to, co jest największą nowością w danym okresie, jeśli chodzi o ten repertuar zagraniczny.
0: To, co czujemy od serca, że chcielibyśmy, żeby zostało z nami na lata, bo plik streamingowy przesłuchamy i nie wiemy, czy do niego wrócimy, a ta płyta na półce to jest jednak coś. Nie zbadamy jednego, jak wielki jest rynek wtórny, bo wiemy, że są pasjonaci, którzy cały czas szukają tych pierwszych wydań. Tak. I tutaj myślę, że bylibyśmy w szoku, jak wielki rynek winylowy jest tak w ogóle, bo i tam myślę, że klasyka polskiej muzyki rządzi, bo wiemy, do jakich cen dochodzą te płyty.
1: Co ciekawe, też na kasetach magnetofonowych, co prawda to jest śladowa ilość rynku, ale jednak co roku obserwujemy wzrost sprzedaży tych kaset i kasety to są na przykład soldouty z katalogu SP Records, czyli Pijama Porno i Kul z Kazikiem, czyli rzeczywiście takie sentymentalne podróże w czasie i nie tylko jeśli chodzi o gatunek, ale też nośnik.
0: To jest ciekawe, ponieważ tak naprawdę, żeby mieć tą kasetę, nie tylko mieć, to trzeba jej mieć na czymś słuchać. Magnetofonu nowego tak łatwo się nie kupi. Wiem coś o tym. Naprawdę jest to trudne zadanie. Natomiast dochodzimy też do tego, że w Polsce, mam wrażenie, kupowanie muzyki na nośniku jest czymś więcej niż tylko chęcią ich posłuchania. Często jest to swoiste powiedzenie dziękuję artyście za to, że istnieje,
1: dokładnie,
0: za to, że
1: tak
0: nagrywa. Jest to coś takiego, że jak kupujemy koszulkę przy okazji koncertu, tak, że płyta jest pewnego rodzaju, w szczególności płyta winylowa, jest pewnego rodzaju gadżetem.
1: Tak, i to też warto w tym czasie, kiedy się zbliżamy, już pozwolę sobie zaanonsować, chociaż mam nadzieję, że jeszcze będę miała okazję z tobą o tym porozmawiać na antenie Radia 357. Za chwilę Dzień Polskiej Muzyki 1 października i to jest taka właśnie takie święto, kiedy jako branża dziękujemy fanom za to, że dokonują co roku roku, czy każdego dnia tych zakupów, wyborów muzycznych poprzez zakup płyt, czy słuchając muzyki w streamingu, bo właśnie dzięki temu, tak jak powiedziałeś, wspierają swoich ulubionych artystów i oni mogą się rozwijać dzięki temu, ale też tym bardziej te dane cieszą w przeddzień kolejnej edycji Dnia Polskiej Muzyki, bo tak jak powiedziałam, w czołówce tych serwisów naszych zestawień streamingowych czy singlowych i albumowych dominuje polska muzyka i tą dominację miała już od kilku lat, ale w tym roku, w tym minionym półroczu na 10 najczęściej słuchanych singli w streamingu aż 10 należało do polskich artystów. To jest coś, czego...
0: To jest dominacja.
1: Do tej pory nie obserwowaliśmy aż w takim stopniu, więc Polska górą.
0: Tak, znaczy tutaj też widzimy pewnie w tej strukturze tego, co kupujemy, jak kupujemy. Czy mamy płatne subskrypcje w serwisach streamingowych, czy kupujemy... Jest jeszcze cały czas ta forma, że ludzie kupują w jakiś sposób pliki, ale często kupują też nośniki. Widzimy też, nie ma co ukrywać, podział generacyjny, że starsi fani zdecydowanie, chociaż wiem też, że podobno wśród młodych ludzi i to nie jest też tak, że te nowe płyty polskich artystów, młodych polskich artystów na winylach się nie sprzedają.
1: No tak, bo tak jak tutaj chociażby te podane przykłady odnośnie raportu wartości zagranicznego, widzimy, że w zasadzie całkowite nowości są w pierwszej dziesiątce i podobnie jest z polskim repertuarem. W zestawieniu najczęściej kupowanych albumów, czyli łącznej sprzedaży zarówno płyt CD, jak i winyli, na pierwszym miejscu jest Taco Hemingway z Latarniami, które wszędzie dawno wskasły. Tak samo jak w albumach streamingowych też jest jedynką i w zestawieniu albumów tak zwanych combine, czyli jeśli łączymy sprzedaż cyfrową i fizyczną razem, więc to jest absolutna nowość, no i to też pokazuje po raz kolejny już od trend umacniający się od kilku lat dominacji hip-hopu i też to, co powiedziałeś o tych zmianach czy przy przyzwyczajeniach generacyjnych konsumentów. Niedawno też miałeś okazję uczestniczyć w konferencji z Pawu Muzyka, Biznes, Technologia, gdzie w jednym z paneli z Jonatanem o tych właśnie trendach najnowszych rozmawialiśmy i przytoczył taką, myślę, ciekawą obserwację, że w hip-hop dominuje w streamingach, dlatego że a w radiu z kolei słuchamy zupełnie innej muzyki, dlatego że dzieciaki czy generacja Gen Z nie ma prawa jazdy. A najczęściej w radiu, ja słucham jednak w samochodzie.
0: To jest ciekawa obserwacja. Powiedz mi, na ile, bo w jaki sposób wydajemy pieniądze na muzykę? Na streaming, na nośniki? Kupujemy gadżety, to też jest pewnego rodzaju forma wspierania artystów.
1: Oczywiście.
0: Ale także chodzimy na koncerty. Czy istnieje możliwość, żeby, jak trudne to jest, jak ciężkie to jest, żeby zbadać, tak jak badamy rynek plików, winyli, CD, żeby zbadać rynek koncertowy? Bo ja mam wrażenie, że gdyby to zbadać i opisać konkretnymi liczbami, moglibyśmy się nieźle zastanowić, w jakim miejscu w ogóle świata i Europy jesteśmy.
1: Tak, jeśli chodzi o rynek koncertowy, tutaj jest większa fragmentacja tego rynku, bo z jednej strony mamy rynek koncertów biletowanych i będziemy o tym mówić też trochę o wartości właśnie tego segmentu rynku podczas konferencji z okazji Dnia Polskiej Muzyki, bo staramy się w ramach Rady Polskiego Rynku Muzycznego te dane zbierać we współpracy z największymi bileteriami. Z drugiej strony mamy cały segment koncertów samorządowych, które są tak
0: Dni
1: zwane
0: miasta,
1: darmowe, tak, nie biletowane, ale pokrywają...
0: Sami artyści o nich mówią darmożki, ale my dzięki temu żyjemy.
1: Tak jest, no to jest zupełnie, można powiedzieć, inna grupa artystów, którzy utrzymują się z tych koncertów samorządowych, właśnie Dni Miast, a inna, która bazuje na koncertach biletowanych wyłącznie. Czasami te grupy się też mieszają, oczywiście. Ale też jest, można powiedzieć, rozłożona według kalendarza rocznego ta forma organizacji koncertów, bo samorządowe to głównie wakacje, biletowane to wiosenne i jesienne trasy koncertowe, a im bliżej końca roku, gwiazdki, są różne wydarzenia firmowe, świąteczne, gdzie też jest cała masa artystów, którzy na tak zwanych firmówkach zarabiają, więc to jest zupełnie niedostępne do zbadania, myślę, tak dokładnie obszar. Natomiast jeśli chodzi o wydatki samorządów, to część danych podaje GUS, ale tutaj widzimy niepełny obraz i jesteśmy w stanie zobaczyć, ile było wydarzeń, ile było koncertów i w ilu brano udział, jeśli chodzi o uczestnictwo. Natomiast troszkę w jednym worku są wszystkie wydarzenia masowe, nie tylko i festiwale, nie tylko muzyczne, ale też inne.
0: Często one są też ze swojej natury wymieszane, to znaczy to są wydarzenia interdyscyplinarne, podczas których mamy i rozrywkę, i mamy film, i mamy koncerty.
1: I wydarzenia cyrkowe, i cokolwiek innego można sobie wymyśleć. A osobną kategorią są koncerty, więc rzeczywiście to są nie dość dokładne dane i brakuje tutaj danych też dotyczących wydatków samorządów w tych obszarach, ale też rozmawiamy właśnie na poziomie Rady Polskiego Rynku Muzycznego, podejmujemy takie próby uporządkowania tej statystyki we współpracy z GUS-em i mam nadzieję, że za kilka lat przynajmniej, najdalej, może tak bym powiedziała, nie przynajmniej, będziemy mogli mieć takie bardziej dokładne dane też pokazujące rynek koncertowy, jak rynek fonograficzny, ale widzimy, niezależnie już w oparciu o te fragmentaryczne dane, które mamy z największych ośrodków, można powiedzieć, które dystrybuują bilety, że te poziomy wzrostu są dosyć paralelne do wzrostu sprzedaży muzyki, czy to w streamingu, czy na nośnikach fizycznych w ogóle, bo to jest jednak proces powiązany. Jeśli
0: jesteśmy zainteresowani artystą na streamingu, czy na płytą, to chcemy go obejrzeć na żywo.
1: Dokładnie. Jeśli artysta wydaje jakąś płytę, to łatwiej zostać headlinerem na festiwalu. I w drugą stronę, jeśli słyszymy artystę na festiwalu czy koncercie, wracamy do streamingu czy kupujemy płytę.
0: Anna Calinowa, Związek Producentów Audio Wideo, była naszą gościnią. Dziękuję ci pięknie. Natomiast na koniec ja przypomnę taki fakt z lat 90. z Wysp Brytyjskich. Dlaczego o tym wszystkim mówimy? Dlaczego to wszystko chcemy policzyć? Bo to jest nie tylko nasza pasja, że kochamy polskich artystów i kochamy artystów, kochamy koncerty, kochamy słuchać muzyki, ale to jest też bardzo duża część polskiej gospodarki. I na Wyspach Brytyjskich w połowie lat 90. był taki premier John Major, który podziękował, to był pierwszy taki przypadek, że on podziękował twórcom festiwali, właścicielom wytwórni fonograficznych za to, jak dokładają się do tego budżetu. Z tego są budowane drogi, szpitale i tak dalej. Trzymamy kciuki za to, żeby ten rynek się polski dalej rozwijał.
1: Bardzo dziękuję, że o tym mówisz, bo rzeczywiście to widać, że w społeczeństwie za mało o tym mówimy i za mała świadomość tego, że kultura to jest inwestycja w gospodarkę.
0: Dziękuję ci pięknie.

Nowa płyta Mroza czeka na razie na odsłuchanie. Czekają też koncerty, które się pojawią. Proszę też zwrócić uwagę na tę artystkę.

Gęsty, mogę powiedzieć, co powiedziałeś mi na ucho. Gęsty powiedział, że nigdy by nie pomyślał, że to jest polska artystka i to był komplement. Paulina Przybysz, Mama Scar, kompletne zaskoczenie, jeżeli chodzi o to, jak się prezentuje muzyka tej artystki. Niesamowity zwrot, bardzo dobry zwrot. Monika Mędroch-Karbowska, dziękujemy. Rafał Grzebalski, dziękujemy. Marcin Cichoński, dziękuję pięknie. Usłyszę się z Państwem w poniedziałek. To będzie audycja Kieruj się na południe i tam myślę, że pojawi się, jest szansa, że pojawi się gość muzyczny, ale też myślę, że jest szansa na to, żeby pojawiło się dużo gitarowej muzyki. Bo przecież u mnie zawsze ta gitarowa muzyka się pojawia i właśnie na koniec audycji, może to nie brudny klasyk na do widzenia, ale jednak dobrze zagra.

to cry when a woman gets me down. Got another empty bottle.

0: We Francji przez długi czas istniała ostatnia wioska Galów z Asterixem i Obelixem, ale w końcu i ona upadła. Tymczasem w Polsce Małe Królestwo Biebrzy do dziś stawia opór rzeczywistości.
1: Uciekłem z Warszawy. Biebrznięty. To taki wirus biebrzański.
0: Sam król Biebrzy zaprosił nas do swojego pałacu i opowiedział o życiu w tej niezwykłej enklawie.
1: Pajęczyny przydają tajemniczości tego miejsca. Nawet mam pomysł, żeby wilki mnie zjadły. To jest moje marzenie. Wtedy bym wszedł w obieg przyrody.
2: Reportaż Królestwo z Muszelek na antenie Radia 357 już dzisiaj po godzinie 18 w popołudniówce.
0: Zapraszam, Aleksandra Dobieszewska.
3: I 11 września, mamy piątek, 16. Tu Radio 357, popołudniówka, 357 do 19, Rafał Grzebalski, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski, witamy Państwa. Czas na wiadomości w naszym serwisie. Krzysztof Tubilewicz.
4: Na początek sytuacja na kolei, która powoli wraca do normy. Pociągi wciąż jeżdżą opóźnione. Od rana część maszynistów w ramach protestu zwalniała przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę. Skutkowało to wielogodzinnymi opóźnieniami na całej krajowej sieci kolejowej. To nie był strajk, tylko wykorzystanie kodeksu pracy, zaznacza prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek, dziękując pasażerom za wyrozumiałość i tym maszynistom, którzy w proteście wzięli udział.
5: W niektórych przypadkach byli zastraszani, że namawiano ich do tego, żeby zlekceważono ten apel. Oni do tych działań przystąpili w duchu odpowiedzialności.
4: Maszyniści chcieli zwrócić uwagę na kwestię bezpieczeństwa na przejazdach po serii zdarzeń i wypadków, do jakich doszło w ostatnim czasie. Do wypadku, który uruchomił protest, doszło przedwczoraj w Sokolnikach Suchych koło Radomia. W wyniku zdarzenia pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka składu, byli też ranni. Do protestu, w tym do planowanych zmian w prawie, jeszcze wrócimy. Wołodymyr Zełenski ma nadzieję na bezpośrednie spotkanie z Donaldem Trumpem. Chce spotkać się z amerykańskim przywódcą jeszcze w tym miesiącu na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
6: Jak sądzę, będziemy mieli okazję się tam spotkać. W tym czasie moi doradcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego będą każdego dnia pozostawać w kontakcie z przedstawicielami USA i omawiać kwestie przygotowań do spotkania trójstronnego oraz do tego, jakie mogą być jego następstwa.
4: To już kolejny raz, kiedy ukraiński prezydent publicznie zabiega o taką rozmowę. Ze strony Białego Domu jak na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia. Negocjacje między Rosją a Ukrainą miały wznowić ostatnie wizyty amerykańskiej delegacji w Moskwie i Kijowie, ale i te próby spełzły na niczym. Z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, dodajmy, przybył dziś wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Program wizyty na razie nie jest znany. 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i otrzymało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Maturę zdało 90,7%. Z nich, a spośród tegorocznych absolwentów techników 79,8%. Przenosimy się jeszcze na australijskie bezdroża, by poznać historię niecodziennych negocjacji w sprawie utwardzania drogi. Nie jest to jednak zwyczajna droga szutrowa, a trasa łącząca Australię Zachodnią i Queensland. O inwestycji za ponad $1 miliard opowie nasza australijska korespondentka Agnieszka Wyszomirska.
7: Rząd Australii Zachodniej negocjuje umowy dotyczące dostępu do gruntów rdzennej ludności, by po 4 latach opóźnień wznowić pracę na autostradzie. Rozmowy o jej utwardzeniu i badania środowiskowe zdają się dobiegać końca. Roboty drogowe mogą rozpocząć się na początku przyszłego roku i potrwają do 2032. Trasa Outback Way rozciąga się na długości ponad 2700 km. Nazywana jest największym skrótem Australii. Mówimy o tak odległych częściach kontynentu, że trzeba było zlecić ocenę wpływu społecznego, by sprawdzić, czy infrastruktura wzdłuż trasy jest w stanie obsłużyć napływ podróżnych. Utwardzenie drogi może zwiększyć tu ruch nawet o 300%. Wątpliwości rdzennych właścicieli gruntów budzi zachowanie turystów, którzy przyzwyczajeni do pokazywania zdjęć z podróży w mediach społecznościowych mogą ignorować zakazy fotografowania ludzi lub obiektów bez ich zgody. Z Adelaide Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
4: Dziękujemy, a w kolejnych serwisach tak. Korespondencja z Wielkiej Brytanii.
3: 4 minuty po godzinie 16:00, czas na wiadomości sportowe. Sebastian Kieszek.
8: Wielu czekało na ten finał i będzie. Taki właśnie finał będzie. O trofeum US Open walczą Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli dwie w tym momencie najlepsze tenisistki świata. Co więcej, to też starcie aktualnej liderki z przyszłą liderką rankingu. Wiemy już, że po US Open to Jelena Rybakina wysunie się na prowadzenie. W półfinale Kazaszka w trzech setach pokonała Coco Gauff, a później tak to podsumowała. Wiem, że chcieliście, żeby wygrała Coco. To bardzo dobra zawodniczka. Cóż mam powiedzieć? Próbowałam utrzymać koncentrację. Atmosfera tu jest świetna. Czekam teraz na finał. Przeciwko Arynie muszę przede wszystkim dużo lepiej serwować. Przeciwko Arynie, która nie miała większych problemów z wyeliminowaniem Jessiki Peguli. Było 7-5, 6-2. Kobiecy finał US Open jutro, mężczyźni o tytuł zagrają w niedzielę. Przed nami teraz półfinały. Zwieriew Khachanov oraz Tiafoe Shelton. Pierwszy mecz o 21 polskiego czasu, drugi około 1 w nocy. A co na siatkarskich mistrzostwach Europy? No dobrze, Polacy spokojnie trenują po gładkiej, inauguracyjnej wygranej z Portugalią. Przypomnę wynik 3-0 w setach do 12, 18 i 20. Dziś dzień odpoczynku, jutro drugie starcie biało-czerwonych, tym razem z Izraelem.
9: Zaczęliśmy turniej, wygraliśmy. Wiemy, po co też tu przyjechaliśmy, więc te największe mecze jeszcze nadejdą, ale trzeba być cały czas skoncentrowanym, żeby wygrywać.
8: Stwierdził krótko Artur Szalpuk na antenie Polsatu Sport. W piątek nie grają nasi, grają za to inni. O 16 ruszyły trzy pojedynki: Holandia, Belgia, Czechy, Grecja, a także Niemcy, Łotwa. Po siatkówce piłka nożna. Dziś poznaliśmy nowego trenera piłkarzy Widzewa Łódź. Zwolnionego wczoraj Aleksandra Wukowicza zastąpił Mateusz Stolarski. 33-letni szkoleniowiec ostatnio pracował w Motorze Lublin. Na poskładanie Widzewa nie będzie miał zbyt dużo czasu. Już w niedzielę jeden z dwóch hitów ósmej kolejki. W Warszawie Legia podejmie właśnie ekipę z Łodzi. Drugim hitem, a w zasadzie pierwszym, bo to jutro, mecz w Zabrzu. Górnik Lech, czyli wicemistrz z poprzedniego sezonu kontra mistrz. Mistrzowsko to będzie w ten weekend w Budapeszcie. Ruszają World Athletics Ultimate Championships. Nowa lekkoatletyczna formuła, do zgarnięcia ogromne pieniądze, na starcie największe gwiazdy, a wśród nich 8 Polaków. O tym więcej, m.in. o tym w serwisie o 17.30. Zapraszam.
3: Bardzo dziękujemy. Jeszcze oczywiście prognoza pogody. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże, na południowym wschodzie całkowite, postępujące od zachodu większe przyjaśnienia na rozpogodzenia. W południowo-wschodniej części Polski opady deszczu, na Podkarpasiu, Lubelszczyźnie. Opady, suma opadów miejscami do 15 mm, miejscami silne zamglenia, uważajmy, w obszarach rozpogodzeń lokalnie mgły. Temperatura minimalna 6-7 na południu, a w granicach 9 w centrum, 12-13 na wschodzie, na zachodzie kraju w rejonie Półwyspu Helskiego w granicach 14, a na obszarach podgórskich spadki, lokalnie na przykład na Pomorzu, także spadki do 4 nawet stopni, a wiatr w nocy słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany, zmienny, przechodzący na kierunki zachodnie, jedynie na południowym wschodzie i południu z kierunków północnych, w Sudetach, w Tatrach porywy wiatru do 55 km na godzinę. Prawie 8 minut po godzinie 16.
10: Radio 357.
3: Popołudniówka 357 do 19 to Matt Bianko.

To już za chwilę, proszę Państwa, o tym, co dziś w naszym programie do 19, a ja przeglądam aktualne wiadomości. Interia pokazuje zdjęcia dzików z centrum Warszawy blokujących skrzyżowanie. Okazuje się, że w ubiegłym roku odnotowano w Warszawie 341 kolizji drogowych z udziałem dzików, 121 przypadków ataków na ludzi. No, zastanawiam się, co musi się stać, żeby władze lokalne albo władze centralne wreszcie zareagowały.

0: Temat Bianko, 11 minut po godzinie 16. 510 357 357 do 19. Co dziś przed nami? Dziś 25. rocznica ataku na World Trade Center.
1: Widziałem normalnie niesamowitą ilość w ogóle ludzkich ciał wypadających, komputerów przy tym, drukarek.
2: I ja w tym momencie sobie pomyślałam, aha, to już koniec, ja już nie wyjdę.
3: Terroryści mogą poruszyć fundamenty wielkich budynków, ale nie wstrząsną podstawami amerykańskiego narodu.
0: Jeszcze w pierwszej godzinie o stałych, planowanych bazach amerykańskich w Polsce. Ustalanie miejsca, negocjacje trwają.
4: Musimy być przygotowani na różne prowokacje.
5: Polska jest gotowa do przyjęcia na stałe amerykańskich żołnierzy.
6: Politycznie jest to rzecz najwyższej wagi i choćby z tego względu powinniśmy się o tę kwestię starać.
0: Marek Brzeziński o tym, co nowego we Francji. Po 16.20, a po 16.45 dobre notowania. Zatem panowie Piotr Kuczyński i Paweł Sołtys. Wisła notuje rekordowo niski poziom wody. Nasz słuchacz, pan Jan Dąbrowski, postanowił przemaszerować z Sandomierza do Kłodzka, aby zwrócić uwagę na problem.
7: A maszeruję, żeby pokazać skalę suszy i to, że tej wody w rzekach nie mamy zbyt wiele. Chciałbym przede wszystkim uświadomić o wszystkich, że ten problem jest coraz większy z roku na rok i że są na to rozwiązania i że możemy temu przeciwdziałać, ale też możemy się do tego adaptować.
0: Pochylimy się również dziś nad tym, co dzieje się na klatkach schodowych. Zatem pochylimy się nad śmieciami, różnymi rzeczami, które tam są wystawiane.
8: Szafki, buty.
9: Trzymam wózek dziecięcy, czasami rower.
10: Sznurki wiszą, widział pan, zauważył pan? Z praniem, nie tylko. Na schodach, na wspólnej przestrzeni. Czasami jeszcze to robią pomiędzy przestrzenią od jednej poręczy do drugiej.
0: To wystawianie na klatkę jest niezgodne z przepisami, no ale lokatorów przekonać trudno. Po 18.10 reportaż, dziś reportaż Aleksandry Dobieszewskiej, Królestwo z Muszelek. Historia króla Biebrzy. Odwiedzimy Biebrzański Park Narodowy.
11: Biebrznięty. Człowiek jest taki, w tym krajobrazie taki malutki, nic nieznaczący. To jest taka choroba, że jak już się raz trafi i się zarazi, to taki wirus biebrzański, to się wraca tutaj. Uciekłem z Warszawy. Nie było siły. Wirus był silniejszy, no bo przecież skoro zostawiłem małżonkę.
0: Ten reportaż dziś po 18.10, reportaż Aleksandry Dobieszewskiej, Królestwo z Muszelek. 14, prawie 15, niebawem po godzinie 16. Tu Radio 357.

0: To był Eric Clapton. 17 minut po godzinie 16. 11 września 2001 roku oczy całego świata zwrócone były w stronę Nowego Jorku.
1: To jest raport 357.
0: Zamachy na World Trade Center, budynek Pentagonu pochłonęły 2977 istnień. 26 osób nadal uznawanych jest za zaginione. Zdarzenie to do dziś uznaje się za najtragiczniejszy akt terroru w najnowszej historii świata. Krzysztof Zimoch.
2: Nawet po 25 latach trudno uwierzyć, że te obrazy to nie była hollywoodzka superprodukcja. Że to wydarzyło się naprawdę, o czym przypomina każdego roku ten dzwon. 11 września 2001 roku zaczął się zwyczajnie, jak każdy dzień na nowojorskim Manhattanie. O 7.59 samolot linii American Airlines, lot numer 11, wylatuje zgodnie z planem z Bostonu do Los Angeles. 14 minut później zostaje przejęty przez terrorystów. O 8.46 maszyna wbija się w pierwszą z wież World Trade Center. To w niej pracował Przemysław Blaziak. Kiedy porwany samolot wbił się w konstrukcję, Polak miał wrażenie, że przechylił się cały budynek.
3: I widziałem normalnie niesamowitą ilość w ogóle ludzkich ciał wypadających, komputerów przy tym, drukarek, wszystkiego naokoło, stosy papierów, no i wtedy naprawdę się panicznie przestraszyłem.
2: 17 minut później drugi samolot zderza się z drugą z wież i już nie ma mowy o przypadku. Oh my God!
4: I ja w tym momencie sobie pomyślałam, aha, to już koniec, ja już nie wyjdę, to już śmierć.
2: W biurach na wszystkich piętrach Światowego Centrum Handlu trwa ewakuacja. Jedną z ocalałych była Leokadia Głogowska, która pracowała na 82 piętrze północnej wieży.
4: Spotkałam pierwszych strażaków wchodzących do góry, to było ich chyba 7. I pamiętam, że to mi dało też taki pokój, bo sobie pomyślałam, jeżeli ludzie idą do góry, to znaczy, że my już jesteśmy bezpieczni.
2: Strażacy szukają rannych. Tak wspomina to Kevin Meehan z 34 Oddziału Straży Pożarnej na Manhattanie. Z mojego oddziału zginęło 7. Okropne rzeczy. Widzieliśmy strasznie zmasakrowanych ludzi. Znałem ich bardzo dobrze. Modliliśmy się i mieliśmy nadzieję, że znajdzie się sposób, że będą w stanie przeżyć. Ale tak się nie stało. Świat z przerażeniem patrzy na walący się symbol Nowego Jorku.
5: Zaczynamy od najbardziej zmasowanego i najprawdopodobniej najbardziej tragicznego w skutkach zamachu terrorystycznego w historii świata.
6: Jedna z wież runęła godzinę po zamachu.
7: Właśnie widziałem samolot, który leciał o wiele niżej niż powinien nad miastem. Wydaje mi się, że samolot uderzył w sam środek jednej z wież Światowego Centrum Handlu.
2: W ataku zginęło łącznie prawie 3000 osób. Blisko 5000 zmarło kilka lat po zamachu wskutek wdychania trującego azbestu, który pozostał na ulicach Nowego Jorku po zawaleniu się wież. Terroryści mogą poruszyć fundamenty wielkich budynków, ale nie wstrząsną podstawami amerykańskiego narodu, mówił po zamachach ówczesny prezydent George Bush, którego administracja rozpoczęła wojnę z terrorem. Przez 10 lat wróg Ameryki numer 1 pozostawał nieuchwytny, aż w końcu kolejny prezydent USA ogłosił: dziś wieczorem mogę przekazać narodowi amerykańskiemu i całemu światu, że Stany Zjednoczone przeprowadziły operację, w której zginął Osama Bin Laden, przywódca Al-Kaidy i terrorysta odpowiedzialny za zamordowanie tysięcy niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci. Atak z 11 września zmienił cały świat. Oprócz ciągnącej się 20 lat wojny z terroryzmem, konsekwencją zamachów jest chociażby szczegółowa kontrola bagażu, kuloodporne drzwi do kabiny pilotów i mniej prywatności. To cena, jaką świat płaci, by zamachu na podobną skalę już nigdy nie było.
0: O tragicznych wydarzeniach Krzysztof Zimoch. W zamachach z 11 września zginęło także 6 Polaków. 22 minuty po godzinie 16. Wspólnie słuchamy Radia 357.

0: Pani Barbara. 26 minut po godzinie 16, popołudniówka 357 na antenie. Już teraz Marek Brzeziński. Witam pana, dzień dobry.
1: Kłaniam się również bardzo nisko, panie Kubo. Miło mi pana słyszeć.
0: Pana również. Niesamowita historia. Strażacy narzekają na złodziei. W całej Francji ponoć z remis kradziony jest sprzęt. Nieraz ciężki sprzęt. Ciekawe zatem, jak jest wywożony, wynoszony. O co chodzi?
1: I przyznam szczerze, że ja sam jestem zaskoczony, dlatego że strażacy to jest najbardziej szanowana grupa profesjonalna we Francji. Ale o tym na końcu. Rzeczywiście mnożą się te kradzieże obecnie w całej Francji. Ciężki sprzęt, on jest tak ciężki, że praktycznie rzecz biorąc do tego potrzebne są samochody specjalne z jakimiś dźwigami, które wnoszą na platformy ten sprzęt, bo to są jakieś hydrauliczne pompy ogromne. Słyszałem dzisiaj szefa Straży Pożarnej w Paryżu i on mówił, że to jest po prostu niebywałe, dlatego że tego dwóch strażaków nie jest w stanie unieść. No i to jest kradzione z remis strażackich. Tutaj na marginesie chciałbym tylko powiedzieć, że są dwa rodzaje Straży Pożarnej we Francji. Jedna to jest straż tak zwana Pompiers de Paris, czyli strażacy paryscy. Oni podlegają Ministerstwu Obrony, im nie wolno strajkować. To jest jedno z takich przywar, ale są bardzo szanowani i bardzo cenieni, szczególnie przez panie, bo są niebywale przystojni. No a do tego wszystkiego są sapeurs pompiers, którzy są w całej Francji, też daj Boże zdrowie. I oni podlegają pod MSW, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Przyznam, że jeżeli kiedykolwiek, czy moja rodzina, czy ja mieliśmy problemy zdrowotne, nikt z nas nie dzwonił po pogotowie ratunkowe. Wszyscy zawsze dzwoniliśmy po strażaków. Oni przychodzili z niesamowitą pomocą. Pamiętam kiedyś taką ich interwencję, jak wpadli do naszego domu. Było ich sześciu, ale pięciu weszło do środka z butlami tlenowymi, z całą aparaturą, ze sprzętem. Oni mogą zrobić wszystko, począwszy od przyjęcia porodu,

0: ciężki sprzęt rolniczy, co też wzbudzało zdziwienie w policji, no bo ukraść taki ciągnik albo na przykład z budowy taką koparkę, no to jest sztuka w pewnym sensie, bo to trzeba tego ogromnego sprzętu. A tutaj nagle okazało się, że również strażacy, którzy w moim odczuciu, oczywiście to jest bardzo subiektywne, to są chyba największymi profesjonalistami we Francji.
1: No przykra. Wspaniali. Przykra historia. Bardzo słabe zbiory owoców we Francji. Szczególnie ponoć mało będzie jabłek. Czy już jest mało?
0: No rekordowo niskie zbiory. O 30% mniej niż normalnie. To znaczy w tym roku z hektara zbiera się 10 ton jabłek, a normalnie 30 ton. Jabłka są, co więcej, małe i mało ich. To znaczy małe, bo są małe wielkościowo, bo to wszystkie owoce są mierzone, proszę państwa. Zanim one trafią na rynek, one są mierzone, jakie mają wymiary i tak są klasyfikowane. No i potem są sprzedawane po odpowiednich cenach. Ale są małe i mało tych owoców jest. No i będą prawdopodobnie ceny no, astronomiczne na to, a co gorzej, istnieją takie podejrzenia, bo to nie jest pewnik, ale istnieją takie podejrzenia, że również jakość tych owoców będzie zaniżona. No na razie, nie wiem, ja uwielbiam kwaśne jabłka, ale tych i kwaśnych, i tych słodkich może być bardzo mało.
1: Polecam polskie jabłka. Też chyba nie mamy rekordowych zbiorów, ale chętnie się podzielimy. Panie Marku, jutro koncert...
0: Och, Ewo, nie kuś.
1: Jutro koncert, który kiedyś zapowiadaliśmy już na antenie, koncert w Paryżu. A Céline Dion w roli głównej, podobno fani napłynęli, zjechali, przylecieli, przyjechali z całego świata.
0: Panie Kubo, to narasta ta gorączka niesamowicie w Paryżu. W Paryżu, z którym to miastem Céline Dion jest bardzo blisko związana. Ja opowiem o tym za chwilkę. Natomiast to wiąże się z jutrzejszym koncertem. Jutro jest pierwszy koncert Céline Dion. To jest cykl 12 koncertów po 6 latach nieobecności ze względów zdrowotnych. Tysiące fanów tej kanadyjskiej artystki obserwowały już dzisiaj próbę generalną, bo Céline Dion jest taką osobą dosyć komunikatywną. Wychodzi przed hotel, śpiewa razem z fanami, bo ci fani oczywiście znają wszystkie jej piosenki na pamięć, więc śpiewają. Słuchajcie, to jest w ogóle show. Show na ulicach Paryża przed jej hotelem eleganckim, to wprawda, przy Avenue Saint-Georges. I tam był taki koncert na dziko. Ale potem była próba generalna w sali koncertowej i tam było mnóstwo fanów. Zresztą co tu dużo mówić? Słuchajcie, dziennikarze przyjechali z całego świata. Od Chin i Australii po Japonię i Stany Zjednoczone. I to jest właściwie, prawdę powiedziawszy, to chyba ktoś to powiedział mądrze w mediach francuskich, że jest Céline Mania, albo raczej Paris Céline. No i tutaj jest tysiące fanek i fanów, czekają na przyjazd gwiazdy niecierpliwie, ale bardzo karnie stoją za tymi barierkami oddzielającymi od hotelu, tylko przytupują i cały czas śpiewają jej piosenki. To jest naprawdę Céline Mania. No cóż, fajne jest to, że ona jest jednocześnie taka otwarta, komunikatywna, że szuka tego kontaktu. Oczywiście nie może uścisnąć ręki każdemu, bo to jest nonsens, ale śpiewa z nimi i to jest słodkie.
1: Piosenki Céline Dion często goszczą na naszej antenie. Zresztą pamiętam, przypominaliśmy jedną z nich po tej pierwszej zapowiedzi tego jutrzejszego koncertu. Zatem dziś mała niespodzianka. Piękny duet dla pana, dla państwa. Panie Marku, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. To Charles Aznavour. Instinct.

0: Charles Aznavour i Sting w popołudniówce 357. Czy idąc, proszę Państwa, pieszo środkiem koryta Wisły można zwrócić uwagę na problem suszy w Polsce? Zdaje się, że jak najbardziej. Dlatego przemierzyliśmy kawałek takiej drogi z panem Janem Dąbrowskim, aby sprawdzić, co kryje się za tym niecodziennym wyzwaniem.
1: Próbuję utrzymać równowagę. Dno rzeki jest zdradliwe. Łatwo się tu potknąć. Idę środkiem koryta Wisły, a obok mnie idzie Jan Dąbrowski. A Janie, jakbyś powiedział, dlaczego chodzisz po wodzie, a ja tutaj przez chwilę ci towarzyszę?
2: A masz tutaj, żeby pokazać skalę suszy i to, że tej wody w rzekach nie mamy zbyt wiele. Chciałbym przede wszystkim uświadomić o wszystkich, że ten problem jest coraz większy z roku na rok i że są na to rozwiązania i że możemy temu przeciwdziałać, ale też możemy się do tego adaptować.
3: Zrobiłem zakład z rzeczywistością, że faktycznie da się to przejść i teraz to sprawdzam. Nawet na środku mam tej wody do pasa.
1: Jan wystartował w Sandomierzu i zamierza dojść aż do Płocka. Przed nim blisko 400 km pieszej wędrówki przez mielizny największej polskiej rzeki. Niskie stany wody to jednak nie tylko problem Wisły, mówi Piotr Skubala, hydrolog z Uniwersytetu Śląskiego.
4: Szczególnie niepokojąca jest sytuacja małych rzek i strumieni. Wielka rzeka nawet podczas głębokiej niżówki zachowuje znaczący przepływ. Natomiast w małym cieku podobny deficyt może oznaczać niemal całkowity zanik przepływu, wzrost temperatury wody, pogorszenie jej natlenienia, utratę siedlisk, przerwanie ciągłości ekologicznej. Mała rzeka po prostu umiera.
5: W zeszłym sezonie w Polsce wyschło 800 rzek.
1: Jan ruszył pieszo przez Wisłę. A co my jako jednostki możemy zrobić, żeby nie czuć się całkowicie bezsilni? Radzi Ada Stępień, edukatorka ekologiczna.
5: Możemy zrobić dużo, zwłaszcza na swojej działce. Możemy zbierać deszczówkę, ściągnąć trochę betonu i kostki, bo każdy metr przepuszczalnej powierzchni to woda, która zostaje w gruncie. Ogród deszczowy, oczko wodne, mniej albo rzadziej strzyżony trawnik to mała retencja, a pomnożona przez tysiące, miliony domów naprawdę ma wielkie znaczenie. Protestować, kiedy wycinają drzewa albo betonują nam rynek, bo cień i drzewa to woda. I warto też mieć to na uwadze, idąc na wybory.
3: Ja rozpocząłem od Sandomierza i ciągnie się do Płocka i jest to jeden z najpłytszych odcinków Wisły i też najmniej uregulowany. Przez co właśnie tutaj, na tym odcinku najbardziej widać tą suszę. Kiedy ta woda opada, właśnie pojawiają się wszystkie tutaj te wyspy i łachy.
1: No za nami jest twój taki lunek. Z czego on się składa?
3: Składa się z trzech worków. W każdym z tych worków jest coś innego. W pierwszym worku 75-litrowym mam namiot, wszystkie rzeczy kempingowe, ubrania. W drugim worku mam cały zajęty przez jedzenie. Ten pakunek znajduje się na takiej desce dmuchanej. Nadal widzę dużo pozytywów w przyszłości i widzę, że my ludzie mamy takie mechanizmy samoobronne, samoregulujące się i jeśli coś się dzieje, to potrafimy przeciwdziałać.
1: Działanie jest jednym z najlepszych sposobów radzenia sobie z poczuciem bezsilności. Nie musimy uratować od razu całej Wisły, ale możemy zacząć od strumienia, drzewa, mokradła czy kawałka ziemi obok nas.
0: Z Janem Dąbrowskim maszerowała Aleksandra Dobieszewska. 19 minut do 17, tu Radio 357. Bad Guy, Bad Heart.

0: To Buddy Guy, a Bad Heart. A za chwilę, proszę Państwa, przegląd najważniejszych wydarzeń z giełd, z rynków, czyli...
1: Dobre notowania.
0: A łącza satelitarne już gotowe, zatem panowie Piotr Kuczyński, Xelion i Paweł Sołtys. Słyszymy się?
2: Oczywiście, że się słyszymy, a do tej listy dorzuciłbym, panie Kubo, wieści z, oczywiście z banków centralnych, bo one w tym tygodniu rozgrzewały wszystkich. A nie ukrywamy tutaj z Piotrem Kuczyńskim wspólnie, że my bardzo uważnie śledzimy, co mówią bankierzy centralni, bo to jest niezwykle pouczające i wpływa na rynki. Dobrze mówię, panie Piotrze?
3: No tak, no, wie pan, no, trochę wpływa. To znaczy ja, jeżeli słyszę Christine Lagarde, czyli szefową Europejskiego Banku Centralnego, to przyznam panu, tak po cichu przyznam panu, że ja nie widziałem
2: reakcji. Nikt nie słyszy, także to zostanie między nami.
3: Tak, to między nami zostaje, że mało kto patrzy na to, co mówi Christine Lagarde. Więcej ludzie zwracają uwagę nawet na naszego prezesa Adama Glapińskiego.
2: No, ale to chyba najbardziej. Nas nie dziwi.
3: Prawda, no jesteśmy w końcu w Polsce, jesteśmy patriotami, no to wiadomo, że musimy patrzeć na naszego prezesa, a nie na jakąś tam Krystynę, prawda?
2: No owszem, Christine Lagarde zresztą mówiła, że ten ruch Europejskiego Banku Centralnego podwyższający stopy to był taki no-brainer, wszystko oczekiwane i no, można powiedzieć, że EBC stanął na wysokości zadania. Ja natomiast patrzę z zainteresowaniem na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, no bo rozmawialiśmy tydzień temu, panie Piotrze, i dziwiliśmy się tym wysokim rentownościom obligacji, wyprzedaży na tym rynku obligacji. Tymczasem ten kolejny tydzień, który właśnie teraz mija i go sobie podsumowujemy, przyniósł jeszcze bardziej, powiedziałbym, barwne wydarzenia, no bo sytuację próbował jakoś łagodzić Scott Bessent, sekretarz handlu USA. Tymczasem prezydent Trump wyszedł z, no nie powiem, że nowatorskim, bo takie przecież pomysły pojawiały się w przeszłości, żeby dać wyborcom po prostu gotówkę. Zresztą w Polsce też były takie pomysły i kandydaci na prezydentów w przeszłości składali takie obietnice. No, 5 tysięcy dolarów dla każdego Amerykanina, oczywiście tam z pewnymi wyłączeniami. No bardzo hojna obietnica wyborcza, natomiast na pewno nie sprzyjająca rynkowi długu, tak bym powiedział.
3: No niewątpliwie, tylko że wie pan, te 5 tysięcy dolarów w sytuacji, kiedy Republikanie, jeżeli wygrają w Kongresie, rozumiem, że miał na myśli Izbę Reprezentantów i Senat, no to spokojnie mógł i obiecać i 50 tysięcy dolarów, bo wydaje się to w tej chwili niezwykle wysoce nieprawdopodobne. W sytuacji, kiedy cena diesla w Stanach Zjednoczonych przebiła 6 dolarów za galon, to jest odpowiednik jakieś 5,80 złotych za litr. No, my byśmy chcieli mieć taką cenę, no ale dla nich to jest dramat, tragedia. I w tym momencie on ma w zasadzie przegrane wybory, chyba że będzie jakaś, mówiliśmy o tym tydzień temu, jakaś październikowa niespodzianka, bo ta October Surprise aż się prosi, żeby ona nastąpiła. Jakaś coś, co drastycznie obniży cenę ropy i wypromuje prezydenta Trumpa, na przykład porozumienie Rosja, Ukraina, Stany Zjednoczone. Dlaczego nie?
2: No to by było coś naprawdę fantastycznego. Natomiast no, ropa tymczasem w tym tygodniu wspina się na kolejne szczyty takie lokalne. Ropa europejska 109, ropa amerykańska 104 dolary. No, trzycyfrowe wyceny już wjechały w tym tygodniu. Natomiast za chwilę, jeżeli mogę prosić o ropie, natomiast wróćmy do tych obligacji. No, w tym tygodniu już widzieliśmy cyfrę 5 przy 10-letnich obligacjach amerykańskich. W Polsce też nie jest różowo, 6,31, dziesięciolatki, tak były wyceniane dzisiaj. Zresztą cały czas ten poziom się utrzymuje. W Niemczech podobnie powyżej 3,50. Co dalej z tymi obligacjami, panie Piotrze?
3: Wygląda to naprawdę fatalnie. No ja się nie dziwię. Dzisiaj przeleciała, rynki tego chyba nie zauważyły. Ostrzeżenie odpowiednika Europejskiej Komisji Papierów Wartościowych, która powiedziała, że rynki nie oceniają tego, co się dzieje w gospodarce i w geopolityce, że jest bardzo groźnie, a rynki to lekceważą, bo rzeczywiście rynki akcji to tak naprawdę lekceważą. Taka jest prawda. I to wygląda źle, bo kwota, te 6,30 parę u nas, 10-letnia rentowność, rentowność 10-letnich obligacji, to wie pan, można sobie policzyć. To jest około 1,3 punktu procentowego wyżej niż przed wojną z Iranem, prawda? A to 1,3, to jak pożyczamy miliard złotych, to płacimy za to o 13 milionów złotych więcej rocznie. Jeżeli pożyczamy tak jak deficyt nasz około 300 miliardów złotych, to płacimy około 4 miliardów złotych więcej rocznie. To jest tyle mniej więcej, ile wydawaliśmy na ten program CPN. Naprawdę kolosalne pieniądze.
2: No to się robi duży problem rzeczywiście i w wielu krajach. Zastanawiam się, czy to jest jakiś większy kryzys, może z tego wyniknąć, pana zdaniem, bo to głównie w krajach rozwijających się te wysokie wyceny obligacji, czy niskie wyceny obligacji, wysokie rentowności powodują potem problemy i z tego to może się rozlewać na szersze obszary na świecie.
3: Absolutnie ma pan rację, ale te kraje rozwinięte też mają problem. Przez Stany zadłużone pod korek, 40 bilionów długu, 40 bilionów dolarów, 113 czy 115% PKB zadłużenie we Francji, Włochy 130 parę. Naprawdę ten kryzys zadłużeniowy aż się prosi, ale jeszcze nie w tej chwili według mnie. Bo wystarczy właśnie, żeby pan Trump uruchomił swoje TACO słynne, o którym myśmy to wiele razy mówili, i cena ropy gwałtownie spadła, żeby rentowności się uspokoiły i świat powiedział, nie, no nie ma problemu. Oczywiście on jest i on pojawi się za parę lat, ale jeszcze chyba nie teraz.
2: No to wracamy do tej wysokiej ropy. Było zaostrzenie tych napięć na Bliskim Wschodzie w tym tygodniu i to miało swoje odzwierciedlenie w wysokich cenach ropy. I jak silne będzie przełożenie to na inflację? No bo wracając do prezesa Glapińskiego, no widać, że dla NBP ta inflacja 3,4 to jest coś niepokojącego.
3: Niepokojące, bo ta górna granica to jest 3,5%, prawda? Bo to jest ten cel, to
2: jest
3: 2,5%
2: plus minus 1%.
3: Tak jest. W związku z tym no, jest to niepokojące. Według mnie 3,5 przekroczymy w tym roku. Niestety, widząc to, co się stało wczoraj, na przykład 8% cena ropy do góry, dlatego że partyzanci Huti opanowali cały brzeg Morza Czerwonego, jako ważne miasto zdobyli. Szykuje się druga cieśnina do zamknięcia. Myśmy o tym już mówili parę tygodni temu, że Bab al-Mandab, czyli Brama West może zostać zamknięta, czyli eksport ropy z Arabii Saudyjskiej. No wygląda to naprawdę paskudnie i no nic dobrego to na razie nie wróży, o ile nie będzie właśnie tej październikowej niespodzianki, o której wspominałem parę minut temu.
2: No to do menu na październik dopisujemy oczywiście tacos. Kuchnia co prawda meksykańska, z nimi pan Trump, pan prezydent Trump może ostatnio dobrze nie żył, ale akurat to by się chyba wszystkim przydało. Panie Piotrze, kakao poniżej 6 tysięcy dolarów za tonę, informuje kronikarsko. I tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dyskusję o dobrych notowaniach w tym tygodniu.
3: Tak jest. Dziękuję bardzo.

0: 11 września, mamy piątek, 17. Wspólnie słuchamy radia 357, popołudniówki 357 do 19, 510 357 357. Pan Antek Pyzel przy tym telefonie. Przed nami wiadomości, Krzysztof Tubilewicz.
1: Trwa ostry spór polityczny dotyczący wymiaru sprawiedliwości. W siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło do przepychanek posłów Prawa i Sprawiedliwości z policją. Minister Waldemar Żurek zdecydował o odwołaniu dotychczasowego rektora, powiązanego z prawicą prawnika Michała Sopińskiego. Sam zainteresowany twierdzi, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu prawidłowo doręczona. Na miejscu pojawił się prezes PiS Jarosław Kaczyński, mówiący o interwencji poselskiej i o tym, że odwołanie dotychczasowego rektora odbyło się niezgodnie z prawem.
2: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna, z drugiej strony związana z taką taktyką krok po kroku.
3: To jest tylko i wyłącznie chucpa polityczna, inspirowana przez PiS, którego przecież rektor, komendant jest nominatem i który będzie udawał pokrzywdzonego, a powinien z godnością przyjąć dymisję i odmaszerować. Dzisiaj będzie oczywiście wielki wiec, będzie wsparcie, będą krzyki, łamanie konstytucji.
1: Odpowiada Andrzej Szajna z Lewicy. Michał Sopiński został odwołany z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a chodziło o wykazane w postępowaniu administracyjnym uchybienia i nieprawidłowości przy doktoratach oraz o demonstracyjną aktywność polityczną. Obowiązki przejął profesor AWS Sławomir Cudek. Nie został rano wpuszczony do środka, ostatecznie wszedł do Akademii w asyście policji. Przejazd autostradą A2 stał się droższy. Od dziś kierowcy zapłacą o złotówkę więcej za każdy płatny odcinek, a przejazd samochodem osobowym całej trasy między Nowym Tomyślem a Koninem kosztuje 123 zł. Autostrada Wielkopolska zachęca kierowców do korzystania z wideotollingu, systemu, który pozwala automatycznie rozliczyć przejazd i jednocześnie obniżyć opłatę. Zarządca tłumaczy podwyżkę przede wszystkim rosnącymi kosztami utrzymania i rozbudowy oraz sytuacją gospodarczą w Polsce. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obawiają się przeciążenia dróg lokalnych wskutek decyzji o podwyżce. Jest głośno, ale to potrzebne ćwiczenia, zapewniają organizatorzy manewrów ratowniczych Pomerania 2026, które odbywają się na terenie Trójmiasta. Jeden z ważniejszych epizodów odbył się na terenie stacji SKM w Gdyni. Zainscenizowano tam zdarzenie pociągów.
4: Scenariusz rzadziej ćwiczony i to jest duże wyzwanie dla członków jednostek, szczególnie ochotniczych, ponieważ niby w teorii wszyscy wiemy, jak wygląda pociąg, natomiast w przypadku, kiedy dojdzie do jakiegoś zdarzenia kolejowego, no ten pociąg nie zawsze już jest w takiej osi ułożony jak normalnie. Duże wyzwanie, żeby zrozumieć, jak się zachowywać, w jaki sposób działa grawitacja, którędy wyprowadzić czy wyewakuować na noszach osobę poszkodowaną, żeby jak najszybciej to zrealizować.
5: Do żółto-niebieskiego wagona.
6: To duże przedsięwzięcie, które wszystkich nas czegoś nauczy. W przyszłości, jeżeli nie daj Boże dojdzie do tego typu zdarzeń, będziemy wiedzieli po prostu jak reagować, bo będziemy mieli to dobrze przećwiczone.
1: Ćwiczenia, o których opowiadali przedstawiciele ratowników i szybkiej kolei miejskiej, przygotowywane były od miesięcy. Nie mają bezpośredniego związku ze środową tragedią na torach na Mazowszu. O czym jeszcze w serwisie? Elon Musk, najbogatszy człowiek świata, znów jest w centrum kontrowersji. Chodzi o stronę do rejestracji wyborców, którą krytycy nazywają wyborczą maszyną inwigilacyjną. Serwis nie tylko rejestruje, ale zbiera i dzieli się danymi osobowymi użytkowników.
7: Oficjalnie votesafe.org ma ułatwiać rejestrację przed listopadowym głosowaniem do kongresu i Elon Musk wydaje miliony dolarów na reklamy, by przekonać Amerykanów do tej alternatywnej wobec rządowej strony. Założyciel Tesli i SpaceXa jest zaangażowany w wybory. Do tej pory wpompował w republikańskie komitety wyborcze kilkadziesiąt milionów dolarów. Nieoficjalnie natomiast serwis jest tak skonfigurowany, by dzielić się danymi użytkowników z licznymi partnerami i pozwalać śledzić ludzi na stronach i w aplikacjach. Dla firm reklamowych zebrane informacje są na wagę złota, bo przy rejestrowaniu podaje się imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Strona wyciąga jeszcze więcej. Adres IP, lokalizację, rozmiar ekranu i język urządzenia oraz każdy kliknięty link. San Francisco, Magda Gacyk.
1: W listopadowych wyborach Republikanie będą bronić swojej większości w Kongresie, a poparcie dla prezydenta i jego polityki jest rekordowo niskie. W tym serwisie to wszystko.
0: Thank you. Jutro sobota, miejscami głównie na wschodzie i południu, a w drugiej połowie dnia także na północy opady deszczu. Na południowym wschodzie prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna w ciągu dnia na przeważającym obszarze od 17 do 22, chłodniej w części południowo-wschodniej, tam od 11 do 16. Wiatr jutro słaby, na Podkarpaciu okresami umiarkowany, na zachodzie oraz w centrum z kierunków zachodnich. Pod wieczór skręcający na południowy, a na wschodzie północy i na wschodzie północny i północno-zachodni. W Sudetach uwaga, wiatr porywisty.
7: Radio 357.
0: Prawie 6 minut po 17. To nasza piosenka dnia. Ostry Boy, pożegnanie z morzem.

0: To Oyster Boy w naszej piosence dnia. 9 minut po 17, Radio 357, a w studiu gość, pan Michał Nowakowski, założyciel www.legalarchitekt.pl, a także kanał na YouTubie Można Prościej. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To bardzo słynna wypowiedź zamieszczona na X-ie, komentowana, cytowana, przekazywana Jacob Coxon, badacz, naukowiec, menedżer, do niedawna pracujący w firmie Anthropic. Ta firma zajmuje się rozwojem sztucznej inteligencji. Zrezygnował ze stanowiska i ogłosił, co ważne, co nas interesuje, że rozwój sztucznej inteligencji jest zagrożeniem dla człowieka. To jak to jest? Jest czy nie jest?
1: Gdyby tak historycznie na to wszystko spojrzeć, to tego typu historie, to znaczy, że ktoś odchodzi, ogłasza, że zostały przekroczone pewne granice w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji, czy braku odpowiednich rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, no pojawiały się tak mniej więcej z częstotliwością, mniej więcej, powiedzmy co pół roku, a dodatkowo jeszcze jesteśmy cały czas karmieni takimi informacjami przy okazji publikacji nowych, dużych modeli językowych, czyli tego, co za tą sztuczną inteligencją dzisiaj stoi, że no już jesteśmy na progu, albo wręcz już przekroczyliśmy ten moment, w którym otrzymujemy tą tak zwaną Artificial General Intelligence, czyli sztuczną inteligencję takiego ogólnego przeznaczenia, która już jest najbliżej tego, jak wygląda ten ludzki mózg. I oczywiście wszelkie obawy po tym, jak się słyszy tego typu komunikaty od dużych firm technologicznych, jakby są uzasadnione w tym sensie, że każdy z nas ma prawo do tego, żeby mieć wątpliwości, do tego, żeby się martwić, tylko jest jedno zasadnicze pytanie, czy są ku temu jakiekolwiek podstawy, czy nie jest to marketingowo, PR-owy komunikat.
0: Nie wiem, jaki cel ma pan Coxon. Być może po prostu chce ostrzec ludzkość. Twierdzi, że firmy pracujące nad sztuczną inteligencją zachowują się nieodpowiedzialnie, że to jest jeden wielki wyścig, że nikt tak naprawdę tego nie kontroluje. Jak powiedział tu cytat, pędzą do samodoskonalającej się superinteligencji, a sztuczna inteligencja będzie w stanie zhakować wszystko. Niemożliwa perspektywa. No już teraz mamy przykłady, kiedy to sztuczna inteligencja potrafi zaszkodzić. Jeszcze nie na dużą skalę, jeszcze często w sytuacjach czy zabawnych, czy błahych, niegroźnych, ale jednak.
1: Ja z panem redaktorem lubię się często nie zgadzać, bo to nie jest moja pierwsza wizyta w studio i tym razem będzie bardzo podobnie. To znaczy, zacznijmy od tego, że to nie sztuczna inteligencja szkodzi, to nie sztuczna inteligencja hakuje na koniec dnia, tylko to jest człowiek, który za tym stoi. To znaczy, człowiek podejmuje jakieś konkretne decyzje. To są decyzje o charakterze projektowym, czyli jak ja coś projektuję, to jest jednak narzędzie, to ja określam, do czego ono może zostać wykorzystane, w jaki sposób może być wykorzystane i jakie są mechanizmy też nadzoru ludzkiego nad tym wszystkim. I teraz oczywiście
0: No ale jeżeli człowiek nie zbuduje ograniczeń w programie, jeżeli wyznaczy cel, co już się zdarzało, i nie postawi żadnych ograniczeń, były przypadki, kiedy w drodze do celu sztuczna inteligencja potrafiła włamać się, potrafiła ułamać systemy zabezpieczeń, żeby zdobyć informacje.
1: To prawda, tylko sam pan redaktor powiedział, to człowiek określa cel. Czyli to nie jest sztuczna inteligencja autonomiczna, która sama sobie mówi, a to teraz ja mam taki cel, że chcę zhakować jakieś tam na przykład systemy, tylko określamy, masz cele i wykorzystaj wszystkie możliwe środki, wykorzystaj wszystkie dozwolone i niedozwolone sposoby na to, żeby to gdzieś tam zrealizować. Jak pan redaktor wspominał o tej historii dotyczącej hakowania właśnie jakichś tam systemów, na przykład Hugging Face, to była taka dosyć głośna historia, no to gdy zaczyna się wchodzić w te szczegóły, no to okazuje się, że tak, ktoś czegoś nie dopatrzył. Ktoś tak naprawdę nie skorzystał z takiego zamkniętego środowiska, tak zwanego sandboxu, tylko tak naprawdę pootwierał porty, które umożliwiały, już nie chcę wchodzić w techniczne szczegóły, ale które umożliwiały wyjście, powiedzmy, poza to zamknięte środowisko. I ja osobiście, oczywiście mogę się mylić, ale ja osobiście uważam, że to były celowe działania ze strony tych ludzi, którzy podejmowali tego typu decyzję. Natomiast oczywiście, jeżeli dajemy właśnie taką, powiedziałbym, nieograniczoną w cudzysłowie władzę, no to musimy się liczyć z tym, że pewne ryzyka mogą się nam jak najbardziej zmaterializować.
0: No ale... To jest więcej niż pewne, bo ja mam starą swoją teorię, że ludzkość w swojej zbiorowości jest głupia jak kilogram gwoździ, w związku z tym systemu zabezpieczeń pewnie nie stworzy, a przynajmniej będą takie zuchy, które postarają się, żeby tych zabezpieczeń nie było. Gdyby to była jednostkowa wypowiedź, to pewnie machnąłbym ręką, ale Ivan Habinger, to jest taki jeden z badaczy AI, też ze wspomnianej firmy Anthropic, skomentował, że rzeczywiście, wypowiedź Coxona komentował, że rzeczywiście uważa także, że ten katastrofalny scenariusz nie jest pewny, ale jest możliwy. To jest wyceniane w tej chwili perspektywa na coś w granicach 10%, to i tak jest bardzo, bardzo dużo moim zdaniem. Także uważa, że sam Coxon nie oszalał. Więcej, sięgnąłem po wypowiedź, opinię pana Jakuba Pachockiego. To jest z kolei osoba pracująca w OpenAI. Również uważa, że sztuczna inteligencja przyspieszy swój rozwój, a świat na to nie jest po prostu gotowy, że coś nam się może wymknąć spod kontroli.
1: Panie redaktorze, a propos tych osób, które pan wymieniał, z czego jedna, nie chcę mówić która, nie chcę zdradzać jakby szczegółów, ale wprost z nazwiska jakby wskazana, jest opisana w książce Imperium OpenAI, bodajże chyba o Imperium Sztucznej Inteligencji. Mhm. W każdym razie jest to wywiad śledczy zorganizowany pod kątem OpenAI, ale to zostawmy, że jakby trochę na boku. Sam pan powiedział, Anthropic OpenAI. Czyli duże firmy technologiczne, które mają za cel jednak na koniec dnia zarobić. Tak? Więc to są firmy, którym zależy na tym, żeby jak najmocniej popychać to wszystko gdzieś tam do przodu, tworzyć wokół tego bardzo duży szum informacyjny. I jeszcze dodałbym jedną bardzo ważną rzecz. Szukają być może, to jest moja hipoteza, sposobu na to, żeby uniknąć odpowiedzialności za ewentualne działania, które gdzieś tam się mogą wydarzyć.
0: Pojawią działania nielegalne, tak, bo tak. Powiedzą, wymknęło się spod kontroli, tak?
1: Dokładnie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, te 10% i to jest tak naprawdę odwieczny taki spór pomiędzy tak zwanymi doomersami, a ludźmi, którzy mają trochę bardziej, powiedziałbym, takie racjonalne podejście do tego wszystkiego. Doomersi to jest taka grupa ludzi, która uważa, że właśnie sztuczna inteligencja, którą my w którymś momencie bez wątpienia stworzymy, nie mając jednocześnie na to dzisiaj żadnych dowodów, no ale mówimy o przyszłości, więc może w sumie trudno, żeby było inaczej, mówi, że właśnie no, prędzej czy później zakończy się ludzkość, że pojawi się sztuczna inteligencja, która nas po prostu w jakiś tam sposób zlikwiduje, zastąpi i tak dalej. Ja nie chcę wchodzić w dyskusję na ten temat, takie zbyt głębokie. Jest taki też spór na temat tego, czy sztuczna inteligencja to jest tak zwana stochastyczna papuga, mnożenie macierzy, czyli w dużym uproszczeniu statystyka i matematyka, czy też może jest czymś więcej. I nawet taki spór jest w Polsce pomiędzy czołowymi profesorami czołowych uczelni. Nie chcę tutaj być apologetą któregokolwiek z tych kierunków, ale myślę, że pan redaktor się domyśla, do czego jest mi bliżej, ale jestem, powiedzmy, ja użyję takiego kolokwialnego określenia, za krótki, żeby tutaj dokonywać jednoznacznych ocen.
0: Proszę zauważyć, że my tak na dobrą sprawę nie wiemy, co się stanie, nie wiemy, co się dzieje. Na dobrą sprawę przecież nie mamy pojęcia, na jakim etapie są te różne ośrodki badające, pracujące ze sztuczną inteligencją. Co robią na przykład ośrodki w Chinach, prawda?
1: Z tym się całkowicie zgodzę i dopóki nie będziemy dążyli do takiej pełnej przejrzystości, która kiedyś na przykład była zapisana w DNA OpenAI, a potem ona ewoluowała w bardzo złym kierunku. I nie tylko, no bo przecież nawet przypomnijmy, OpenAI kiedyś było ośrodkiem de facto badawczym i taką organizacją non-profit, ale w którymś momencie zostały podjęte pewne działania i tu zachęcam naprawdę do przeczytania tej książki Imperium bodajże to sztucznej inteligencji, czy Imperium OpenAI, w której okazało się, że jednak kierunek, który oni przyjęli, jest bardziej komercyjny. I rzeczywiście nie wiemy, w którym kierunku to wszystko gdzieś tam idzie, ale jeżeli przyjmiemy jednak mimo wszystko założenie, że żeby odtworzyć na przykład działanie tego naszego ludzkiego mózgu, a do tego chyba się dąży w ramach tego Artificial General Intelligence, tej ogólnej sztucznej inteligencji, to najpierw musielibyśmy dobrze mieć rozeznane, jak ten nasz ludzki mózg działa. Jeżeli tego nie mamy rozeznanego, oczywiście może się coś zdarzyć przypadkiem, to też nie jest wykluczone. Różne eksperymenty doprowadziły do tego, że pewne rzeczy gdzieś tam powstały i tutaj nie powiem, że to nie jest niemożliwe, tak? Natomiast wydaje mi się, że chyba trochę za bardzo ulegamy temu marketingowemu i PR-owemu szumowi. Niektórzy szukają po prostu najzwyczajniej w świecie też jakiegoś takiego poklasku, bo od razu to taka ciekawostka. Pan Coxon nagle zaczął się pojawiać we wszystkich możliwych serwisach telewizyjnych. Pojawiały się kolejne wywiady. No, wszystko super. Tylko gdzie są dowody na to, tak? No bo to są... No, możemy mu powiedzieć, okej, no może tak jest, a może tak nie jest, więc...
0: Chciałbym bardzo, aby uspokajając, pan miał rację, ale boję się, że na moje wątpliwości mają pewne podstawy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję za spotkanie. Michał Nowakowski, założyciel www.legalarchitekt.pl, kanał YouTube, można prościej, 19,5 minuty po 17.

0: Tommy Cracknell, a tymczasem 22 minuty po 17 już w studiu z nami pani profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Rozmówki polsko-kubańskie, zatem czas zacząć. Zaczniemy od listu od pani Katarzyny, patronki. Napisała: kiedyś używało się zabawnego zwrotu jak bonie dydy. Było to coś w rodzaju jak babcię kocham, jak Boga kocham, no to jest jasne, ale ten zwrot, napisała słuchaczka, bardzo mnie frapuje, bo oprócz jak nie rozumiem w nim żadnego słowa. Jak bonie dydy. Od czego zaczniemy?
1: No, a pan rozumie te słowa?
0: No pewnie.
1: Bonie i dydy, no i co?
0: Nie, słów nie, ale kontekst. To znaczy, to na przykład jak to znaczy tyle samo, co jak bum cyk cyk.
1: No o, właśnie, jak bum cyk cyk, prawda? No to używamy tego, żeby tak uwiarygodnić.
0: Albo jeszcze, to już chyba mało znane, chyba odeszło, ale ładne moim zdaniem. W Warszawie się mówiło. To element chyba gwary. Jak babcie drypcie.
1: A jak babcie drypcie, to nie znałam.
0: Jak babcie drypcie.
1: Kocham, tak, to oczywiście.
0: Jak babcie drypcie, uważam, jest...
1: Ej, to jest ciekawe, bo tutaj
0: bardzo
1: ta
0: ładne.
1: Babcia jest to też pewnie tak jak te bonie, to za chwilkę powiemy, skąd się to wzięło, ale to drypcie to jest znowu taki element rym, prawda? Znaczy w zasadzie to nic nie znaczy, ale to drypcie, ale tak.
0: Ale ładnie brzmi, atrakcyjnie.
1: A tak, a oczywiście to jest, no... Używamy tego tak, żeby podkreślić, że to, co mówimy, jest prawdą. Prawda? Nie wierzysz mi jak bonie dydyn, mówię prawdę.
0: Mm-hmm. No to zacznijmy od słowa bonie.
1: Bonie. Mówi się, i to chyba jest częstsza forma, jak bonie dydy. Ja przynajmniej tak znałam ze szkoły. A pan też używał?
0: Tak, jak bonie.
1: Jak bonie, tak. Ale też pojawia się forma jak boni dydy. I to bonie i czy boni, to jest eufemistyczne, taka, czyli taka no, zastępcza jakby forma, czy słowo zamiast Bóg albo Bozia. A czy Bozia też jest w zasadzie taką no nie do końca religijną tutaj formą, no ten Bóg, prawda? Zamiast Bóg. Bo pamiętajmy, że jakby chrześcijanie nie powinni wyzywać Pana Boga imienia nadaremno, prawda?
0: Aha.
1: I tu chodzi
0: czyli
1: o to...
0: Czyli to jest taki bezpieczny zamiennik, być
1: tak,
0: może.
1: Tak. Jak na przykład się nie mówi o Jezu, tylko o Jejku, znaczy mówi się, ale też
0: tak.
1: Powstało zamiast tego o Jejku, czy i tak dalej. Czyli to, to bonie czy boni, to jest tak jakby Bóg czy Bozia. No właśnie.
0: No dobrze, no to powiedzmy, że bonie mamy.
1: Bonie mamy.
0: To teraz dydy.
1: Dydy. I to można interpretować dwojako. Bo to można uznać, że to jest, bo taki rzeczownik był i czy jest w gwarach, oznaczający piersi kobiece, a przez to życie, prawda? Bo tutaj one się kojarzą z tym życiodajnym pokarmem dla dziecka. Ale też...
0: Czyli odwołujemy się do takich w zasadzie no, bardzo dużych, poważnych symboli.
1: Tak, prawda? Tutaj to życie, to za chwilkę jeszcze rozwinę. Ale też dydy może być formą, inaczej mówiąc, tym, co daj. Czyli formą rozkaźnika, czasownika dydać. Dydać to było gwarowe... Dydać i przez to dydaj, prawda? Dydać to była gwarowe po prostu odpowiednik i jest w niektórych gwarach daj, prawda? Dydaj to daj. I ta forma dydy, no to jest taka wymowa gwarowa tego dydaj.
0: Jak bonie dydy. To było takie, no rodzaj przysięgi, prawda?
1: Tak. To znaczy zacznijmy może od tego... interpretacji związanej z piersiami. Bo tak jak powiedziałam, te dydy są piersiami, jakby symbol pokarmu matki, a więc życie, a więc taka matczyna troska. No i jeżeli to bonie odnosi się do Bozi, czyli do Matki Boskiej, to jak bonie dydy, to można tak przetłumaczyć, no, jak dobroć, miłosierdzie, jak troska Matki Boskiej, czyli jak miłosierną...
0: Jak prawda w końcu,
1: właśnie, prawda? Jak miłosierną, czy jak troskliwą Matkę Boską kocham. No to przysięgam, jak Matkę Boską kocham.
0: No to już mocniej przysiąc chyba nie można.
1: Prawda? Więc i to, no i te bonie dydy tutaj się właśnie stąd mogły wziąć. Ale tak jak powiedziałam, bo w ogóle też ten czasownik dydać, o którym wspomniałam, dydać, dydolić, to było też ssać pierś matki i przez to dydać też znaczyło dawać pierś, czyli matka dyda, czyli daje pierś, pokarm, ale też właśnie to dydać znaczyło w ogóle tyle, co dać. I też tak szczodrze obdarować. No i teraz przechodzimy do tej drugiej hipotezy, w której te dydy to inaczej jest dydaj, czyli daj. I tutaj to jakbonie dydy może być taką skróconą formą, no i też przekształconą, bo to bonie zamiast Boga, takiej na przykład formuły tak mi Boże daj zbawienie, jak mówię prawdę, prawda? Czyli jeżeli mówię prawdę, to mi Boże daj zbawienie. Czyli...
0: W formie skrótowej oczywiście, prawda?
1: Tak. Znaczy to takie przekształcone. No i to jest tak, tak mi Boże daj, z tego tak mi Boże daj zbawienie, na ile mówię prawdę, no to z tego to skrócono da, to tak mi Boże daj, a w gwarach tak mi Boże dydaj. No i to się dalej jakby uprościło do tego, jak Boże dydy, prawda? Przy czym Boże to jest celownik, to jest wołacz, przepraszam, a nie przymiotnik. Czyli jak Panie Boże daj mi. No i oczywiście, ponieważ tego Boga, słowa Boga nie chcemy używać, no to takie żartobliwe z tego powstało, jak bonie dydy. I wtedy no, to się oczywiście taki rodzaj przysięgi. Czyli oba, czy niezależnie od tego, czy interpretujemy to jako te dydy, jako piersi, czy dydy jako dydaj, to, no to jest jakby odpowiedź.

0: To był Grigory Porter. Tymczasem 28 minut już do godziny 18. Zatem czas najwyższy. Na wiadomości sportowe wersja rozszerzona. Sebastian Kierzek.
1: Takich zawodów, takiej oprawy i takich pieniędzy jeszcze nie było. W Budapeszcie ruszają dziś World Athletics Ultimate Championships. To pierwsza edycja imprezy, która w założeniu ma kończyć lekkoatletyczny sezon w latach bez Mistrzostw Świata. Na starcie tylko najlepsi z najlepszych, a organizując wyłącznie półfinały lub finały, wywieramy na nich presję, by pokazać się z jak najlepszej strony. To będzie wydarzenie sportowe, którego nie można przegapić. Dzięki organizacji wydarzenia w latach parzystych, na przemian z tradycyjnymi Mistrzostwami Świata, lekkoatletyka będzie rokrocznie gromadziła największe liczby widzów. Zachwala imprezę szef World Athletics Sebastian Coe. Pewne kontrowersje wywołuje fakt, że nie wszystkie lekkoatletyczne konkurencje zostały ujęte w programie. Tych będzie 28. No i pieniądze. Zwycięzca każdej konkurencji zgarnie, uwaga, aż $150,000.
2: Ciekaw jestem tego formatu. Wygląda obiecująco, wygląda pod show dla zawodników. Myślę, że to będzie fajny event w Budapeszcie, 3-dniówka.
1: To Marcin Rosengarten, dyrektor polskiego meetingu Diamentowej Ligi. O te ogromne pieniądze podczas World Athletics Ultimate Championships powalczy 8 Polaków. Maria Żodzik, Pia Skrzyszowska, Natalia Bukowiecka, Klaudia Kazimierska, Paweł Fajdek, Jakub Szymański, Mateusz Kołodziejski oraz Dawid Wegner. Początek zawodów niebawem o godzinie 19. Jeżeli już zapowiadamy sobie ten sportowy weekend, to trzeba powiedzieć, że na brak emocji kibice narzekać nie powinni. To weekend finałów US Open i weekend ostatnich etapów kolarskiej Vuelty. Weekend również dwóch kolejnych meczów polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Jutro o 15 pojedynek Polska-Izrael, a w niedzielę o godzinie 18 z kolei starcie Polska-Macedonia. Presja jest, ale nasi siatkarze potrafią sobie z nią radzić, mówił na antenie Radia 357 dziennikarz Polsatu Sport Marcin Lepa.
3: Myślę, że udowadniają pod wodzą trenera Grbicia, że z każdej imprezy przywożąc medal nie robią, nie czynią tego przypadkowo, ale są naprawdę drużyną mistrzowską, pełną indywidualności, a zarazem tworzącą kolektyw. Oczekujemy od nich oczywiście złota w Mistrzostwach Europy, ale to, co jest najważniejsze, oni sami od siebie wymagają tylko i wyłącznie pierwszego miejsca i kwalifikacji olimpijskiej.
1: A no właśnie, to jest nowość. Mistrz Europy wywalczy olimpijską kwalifikację. Podobnie było u pań, mistrzynie Europy, Turczynki są już pewne wyjazdu do Los Angeles. Teraz futbol. Dziś rusza 8 kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Najciekawiej zapowiadają się mecze Górnika z Lechem, to jutro, oraz Legii z Widzewem w niedzielę. Na pierwszy ogień, i to już naprawdę niebawem, bo za mniej niż pół godziny, spotkanie Rakowa Częstochowa z Motorem Lublin. Rakowa, który po 6 meczach ma 0 punktów i właśnie zatrudnił nowego trenera, Tomasza Kaczmarka.
4: W każdym zespole na świecie, który ma słabsze wyniki, jest zawsze atmosfera gorsza. Chyba, że zespół jest po prostu przyzwyczajony.

0: przyzwyczajony do przegrywania, to wtedy wszyscy to akceptują. Ze względu na to, że zespół tutaj nie jest przyzwyczajony do przegrywania, ma to wpływ na ludzi, na ich głowy, na atmosferę. Każdy dzień, każda rozmowa, każda chwila spędzona z zespołem jest olbrzymią szansą dla mnie i dla sztabu, aby zacząć budować coś nowego.
1: Zobaczymy, jak ta budowa pójdzie. Dziś wieczorem jeszcze drugi mecz o 20:30 Wisła Kraków podejmie Jagiellonię. Grają też nasze młode piłkarki, dzielnie walczące w Mistrzostwach Świata do lat 20. Impreza, przypomnę, rozgrywana jest w Polsce. Biało-czerwone po wygranych z Argentyną i Meksykiem dziś o 18:00 zmierzą się z reprezentacją Beninu. Ten mecz w Bielsku Białej. Tymczasem już naprawdę na ostatniej prostej jest walka o tytuł indywidualnego Mistrza Świata na żużlu. Na dwie rundy przed końcem sezonu, najbliżej mistrzostwa, a jakże, Bartosz Zmarzlik. Ale mocno naciska go Australijczyk Brady Kurtz. Różnica jest niewielka.
2: Na tę chwilę 4 punkty i chyba trzeba przyznać, że to jest nic, no bo do zdobycia zostało jeszcze 48. Mamy dwie rundy, gdzie w tych rundach jest do zdobycia po 20 punktów, plus jeszcze dwa sprinty przed turniejami w Wojens i Toruniu, więc no wszystko jeszcze może się wydarzyć, a do tego wskoczył nam trzeci zawodnik.
1: Tym trzecim zawodnikiem jest Robert Lambert, a o wszystkim mówił Bartosz Rabenda z portalu pobandzie.com.pl. Jutro czeka nas ściganie w Wojens, czyli tam, gdzie w zeszłym roku, pamiętają Państwo, tytuł Mistrza Świata przypieczętował Bartosz Zmarzlik. W tym roku całość zwieńczy runda w Toruniu 26 września. Jak widać, czeka nas bardzo ciekawy sportowy weekend. Będą mieli o czym mówić Tomek Gorazdowski i Mateusz Fusiarz w niedzielnej audycji 357 Start.
3: Radio 357.

0: Jerry Lee Lewis i Mick Jagger. 20 minut do godziny 18. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce coraz bliżej. Amerykanie sprawdzają lokalizację, a Polska jest gotowa wyłożyć na budowę miliardy złotych. Nawet kilkanaście, bo takie są szacunki. To ważny sygnał dla Moskwy w czasie, gdy nie brakuje ostrzeżeń przed kolejnymi prowokacjami. Na możliwe zagrożenia wskazuje też specjalny raport, który premier naszego kraju otrzymał od szefa CIA. O szczegółach Michał Piwko.
1: To mogła być kolejna rosyjska prowokacja wymierzona w Polskę i wschodnią flankę NATO. Jak poinformował Donald Tusk, w nocy z środy na czwartek służby udaremniły zagrożenie na polsko-ukraińskiej granicy.
2: Dzięki współpracy naszych służb i ukraińskich udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Skończyło się szczęśliwie, ale musimy być przygotowani na różne tego typu prowokacje.
1: Dzień wcześniej rosyjskie drony zaatakowały przejście na granicy Ukrainy z Mołdawią. W wyniku ataku zginęły dwie osoby. Wszystko wskazuje na to, że takich prowokacji w najbliższym czasie może być więcej.
2: Otrzymałem w ostatnich godzinach dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Należy spodziewać się różnych scenariuszy, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
1: Premier otrzymał raport po tym, jak pod koniec sierpnia dyrektor CIA John Ratcliffe spotkał się w Moskwie z szefem rosyjskiego wywiadu zagranicznego Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem FSB Aleksandrem Bortnikowem. W Polsce trwa właśnie wizyta amerykańskiej delegacji. Jedną z gwarancji bezpieczeństwa ma być utworzenie w naszym kraju stałej bazy wojsk amerykańskich, mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Polska jest gotowa do przyjęcia na stałe amerykańskich żołnierzy. Ja zostałem przez Radę Ministrów upoważniony do tego, żeby podjąć wszystkie możliwe kroki, działania, zabezpieczyć środki finansowe.
1: W trakcie wizyty w Polsce Amerykanie sprawdzają potencjalne lokalizacje. I choć pytanie o to, czy i gdzie bazy powstaną, pozostaje na razie otwarte, resort obrony wskazuje miejsca, gdzie mogłyby się znaleźć, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: Dwie lokalizacje, które są najbardziej prawdopodobne, to jest województwo dolnośląskie i województwo wielkopolskie. Natomiast nie zamykałbym jeszcze tego zbioru.
1: Wśród konkretnych miejsc wymieniane są Wrocław i Poznań, ale też Powidz, Bydgoszcz i Szczecin. Decyzja o utworzeniu stałej amerykańskiej bazy w naszym kraju byłaby jasnym sygnałem dla Moskwy, mówi były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii dr Jerzy Marek Nowakowski.
5: Jest to sygnał tego, że Stany Zjednoczone wbrew rosyjskim nadziejom nie będą wycofywały swojego zaangażowania militarnego w Europie, a to za tym idzie nie zmienia swoich gwarancji bezpieczeństwa dla europejskich członków NATO.
1: Stała baza w naszym kraju oznaczałaby też zmianę układu amerykańskich sił na wschodniej flance NATO.
5: Oznacza to przesunięcie przynajmniej części amerykańskich sił w Europie bliżej wschodniej granicy sojuszu, co również jest ważne z punktu widzenia takiego ściśle militarnego.
1: Jak informuje MON, ostateczną decyzję w sprawie stałej bazy Amerykanie podejmą po przeglądzie obecności swoich wojsk w Europie. Ten zakończy się prawdopodobnie dopiero późną jesienią.
0: Relację przygotował dla Państwa Michał Piwko.

16 minut do 18. Johnny Joe White.

0: 12 minut do godziny 18. Co teraz?
1: To się nie wydarzyło.
0: Nasz stały piątkowy cykl i Wioletta Myszkowska. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
0: 25. dziś rocznica ataku z 11 września na Stany Zjednoczone. Pamięta pani, co pani wtedy robiła?
2: No, ja byłam w szkole.
0: Aha, w szkole, no tak.
2: Byłam w szkole, później wróciłam i od razu włączyłam telewizor.
0: Mhm. Ja pamiętam, byłem w radiu i wszędzie włączone były telewizory i niewiele było wiadomo.
2: To prawda.
0: I pierwsze komentarze dotyczyły, no, że tragedia, że coś strasznego. I do momentu, kiedy nie nadleciał drugi samolot, no to była taka bardzo silnie przekazywana w mediach teoria, tak, że to po prostu wypadek, że przypadek.
2: Mówiono o awionetce nawet, że to nie jest samolot pasażerski, tylko awionetka i że to faktycznie był wypadek.
0: I cały czas pokazywano, pamiętam, wieżę i nadszedł ten tragiczny, zupełnie wstrząsający moment, kiedy nadleciał drugi samolot.
2: Tak, zgadza się. No i właśnie wokół tego wydarzenia, jak zazwyczaj wokół takich wydarzeń, powstały też różne teorie spiskowe. No i nie wiem, czy pan pamięta, ale jedną z takich najgłośniejszych chyba była ta, że cała akcja była zaplanowana przez rząd Stanów Zjednoczonych. Mhm. Po to, żeby później wyjaśnić...
0: Albo działa się za wiedzą, czy też przyzwoleniem, prawda?
2: Zgadza się. Mhm. Ale chciałabym dzisiaj może nie tyle konkretnym przykładom takich teorii spiskowych się przyjrzeć, ale też różnym czynnikom, które sprzyjają rozpowszechnianiu się takich niezweryfikowanych informacji. No i tutaj zaprosiłam do rozmowy Amerykanista. To dobrze państwu znany Rafał Michalski z serwisu Układ Sił. I on zwrócił uwagę na to, że zamach na World Trade Center to jest bardzo dobrze udokumentowane wydarzenie historyczne, więc mamy dużo faktów, ale...
3: Przede wszystkim mamy bardzo bogaty materiał dowodowy. Mamy czarne skrzynki z samolotów, mamy wiele w dużej części nieopublikowanych ostatnich rozmów telefonicznych pomiędzy członkami rodzin a pasażerami tych czterech samolotów. Mamy zeznania urzędników z różnych regionów kraju. Wszystko to nam maluje obraz, który dzisiaj doskonale znamy. Niemożliwym jest przeprowadzenie tak szerokiej operacji, a więc my mamy całkowitą pewność co do tego, co się stało 11 września, do czego my nadal nie wiemy, bo są to informacje w dużej mierze jeszcze utajnione, to jest faktycznie, co służby amerykańskie wiedziały przed 11 września. To jest, na ilu poziomach wywiad zawiódł, że do tych ataków mogło dojść. I druga rzecz, to jest, nadal my nie wiemy, dlaczego 11 września był aż tak skrajny chaos komunikacyjny. Zabrakło nawet tak podstawowej komunikacji, jak pomiędzy wojskiem, a pomiędzy służbami lotniczymi. Kiedy wysłano dwa samoloty F-16 do poszukiwania samolotu, to piloci tych samolotów nie wiedzieli, że poszukują samolotu, który kilka minut wcześniej się już rozbił o pierwszą wieżę. To jest tego typu chaos komunikacyjny, który z perspektywy Amerykanów jest trudny do wytłumaczenia i my do dzisiaj nie wiemy nadal całkowicie, dlaczego ten system aż tak skrajnie zawiódł.
2: I chaos informacyjny w strukturach obronnych to jest jedno, ale tak jak pan wspomniał, panował też szum informacyjny w samych mediach, a kiedy czegoś nie wiemy, to jest ta luka, gdzie mogą wyrosnąć i spekulacje, i domysły, no i wszelkiego rodzaju teorie spiskowe, bo dają proste odpowiedzi.
0: No tak, ale przyczyniają się do tego również dziennikarze, którzy starają się, by nie odbieram dobrej woli, zbierać informacje, ale też pozwalają sobie czasami na domysły, na konfabulacje i w pewnym momencie takie niesprawdzone kompletnie wiadomości publika, społeczeństwo odbiera jako coś, co się wydarzyło naprawdę.
2: Tak, są takie przykłady oczywiście. No i to jest to poświęcenie tej weryfikacji na rzecz szybkości mediów. To prawda. Także tutaj to jest to miejsce, ale też jest druga rzecz, na którą zwraca uwagę Rafał Michalski. To są doświadczenia historyczne Amerykanów i to, że każde tragiczne wydarzenie w amerykańskiej historii było tematem teorii spiskowych.
3: Były teorie spiskowe już o zabójstwie Abrahama Lincolna. Było bardzo wiele teorii po zabójstwie Johna F. Kennedy'ego. Więc to, że były teorie spiskowe dotyczące 11 września, nie jest zaskakujące. To, co jednak różni to od tych poprzednich wydarzeń, to była dominacja internetu. Po raz pierwszy atak był transmitowany przez nowoczesne media na żywo, po raz pierwszy ludzie mogli te nagrania odtwarzać, przewijać, przybliżać obraz. Działalność Komisji 11 września bardzo mocno dbała o to, żeby te kolejne insynuacje pojawiające się w mediach, także w tym rodzącym się internecie, żeby teorie spiskowe osłabiać. Rzecz polega na tym, że amerykańscy obywatele byli podatni na tego rodzaju poszukiwanie spisków, w szczególności po Watergate, kiedy wszyscy Amerykanie zobaczyli, że rząd federalny nie jest czysty, że rząd federalny może działać przeciwko amerykańskim obywatelom i szczególnie, że po 11 września uchwalono jeden z najbardziej kontrowersyjnych, także wśród amerykańskich konstytucjonalistów, pakt ustaw nazywany Patriot Act. To były prawa, które umożliwiały w dużej mierze kontrolowaną inwigilację amerykańskich obywateli. My widzimy, że te teorie spiskowe, które później będą się pojawiać, to jest Pizzagate, to jest QAnon, są teorie spiskowe związane z Wikileaks czy z Edwardem Snowdenem, one wszystkie ciągle wracają do tego tematu, że rząd próbuje zdobywać kolejne narzędzia do kontroli społecznej, do kontroli danych dotyczących społeczeństwa i te różne wydarzenia na świecie są dla nich pretekstem.
2: To jest oczywiście dyskusja o bezpieczeństwie i prywatności, która jest dalej aktualna. To zostawiamy na boku. Natomiast jeśli chodzi o ten podatny grunt pod teorie spiskowe, no to tutaj bym wskazała na to nadszarpnięte zaufanie do autorytetu, w tym przypadku do rządu. No i to nadszarpnięte 40 lat wcześniej, o ile dobrze liczę, prawda?
0: Choć zdarza się, że takie teorie z czasem przecież okazują się prawdą, prawda?
2: Tak. No, Watergate jest jednym z tych przykładów, ale też na przykład argument Białego Domu, aby atakować Irak w 2003 roku. No, miała tam być broń masowego rażenia i to była fałszywa informacja. Takiej broni nie znaleziono. No i pytanie, jak żyć w takim świecie, gdzie teorie spiskowe mogą okazać się prawdą? Tutaj trzeba pamiętać, że jeśli jedna teoria spiskowa okazała się prawdą, nie dowodzi to, że druga nią jest. I ja wiem, że to może się wydawać dziecinnie wręcz oczywiste, ale nasze mózgi naprawdę lubią takie uogólnienia. Potrzeba dowodu, odtajnienia jakichś dokumentów, potrzeba śledztwa dziennikarskiego, bo naprawdę wiele teorii spiskowych już dawno obalono, a mają rzesze swoich zwolenników, jak na przykład wspomniany przez pana Rafała Michalskiego cały ruch QAnon, ale o tym to już pewnie opowiemy w następnych odcinkach cyklu.
0: Pamiętam, to jeden z najcięższych takich zarzutów formułowanych pod adresem słynnej telewizji, słynącej z rzetelności, czyli BBC, a sprawa właśnie broni chemicznej w Iraku i wówczas premier Tony Blair podpierał się tym przykładem, tym dokumentem, uzasadniając udział Wielkiej Brytanii w tej interwencji. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.
0: Violetta Myszkowska, 4 minuty niebawem, do godziny 18.00.

0: 11 września, mamy piątek, 18. Nawet bardzo punktualnie 18, popołudniowa audycja 357-510-357-357 do 19. Serwis Krzysztof Tobilewicz.
1: Ponad 23 tysiące minut wyniosły łącznie ogólnopolskie opóźnienia pociągów na skutek protestu maszynistów. Akcja zakończyła się po południu, ale utrudnienia potrwają do wieczora. Rząd zamierza prowadzić intensywne prace legislacyjne w kierunku poprawy bezpieczeństwa na przejazdach drogowo-kolejowych. Na początku października związkowcy mają spotkać się z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem. Będą rozmawiać między innymi o ograniczeniu czasu pracy maszynistów.
2: Jestem zobligowany do pilnych prac i chciałbym je przedstawić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
1: Minister zapowiedział też inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach. Chodzi między innymi o montowanie dodatkowych urządzeń, które utrudniają wjazd, gdy zbliża się pociąg. Jest też mowa o przepisach umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy. Wspierani przez Iran rebelianci Huti prowadzą intensywną ofensywę przeciw jemeńskim siłom rządowym wspomaganym przez Arabię Saudyjską. Trafili w rurociąg wschód-zachód, czyli saudyjską alternatywę dla dostaw ropy przez cieśninę Ormus. Połączenie przesyłało dziennie 5 milionów baryłek ropy. Reuters zastrzega jednak, że nie jest pewne, czy rebeliantom uda się utrzymać zdobycze. Ich postępy zwiększają jednak ryzyko przejęcia kontroli nad jednym z najważniejszych szlaków morskich między Azją a Europą. Wracamy do kraju. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Dziś mogli z nich skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego Zadbaj o Zdrowy Start.
3: Czujność rodzicielska to na pewno tak. Iwona Bolewicz-Planutis, ordynator oddziału pediatrii i kardiologii tego szpitala. Na każdym etapie życia jest taka opcja, że ktoś może coś zauważyć i zwrócić na to uwagę.
4: Dowiedziałyśmy się od pani doktor, bo byłyśmy na wizycie neurologicznej i że jest tutaj taka fajna akcja i przyszłyśmy się zobaczyć, zbadać.
5: Cukier, wzrost, waga.
4: Mało kiedy dbamy właśnie o swoje zdrowie. A tutaj jest właśnie, że można po prostu iść i o siebie zadbać. Bo niby nam się wydaje rzeczywiście, że dzieciom nic nie dolega z zewnątrz, a nie w rzeczywistości tak jest, bo dolega coś w środku, tak?
1: Ważne są też regularne wizyty u stomatologa już od chwili pojawienia się pierwszego zęba oraz kontrola wzroku i słuchu przed pójściem do przedszkola czy szkoły. Co jeszcze w serwisie? Irlandia czeka na Donalda Trumpa. Prezydencki samolot ma pojawić się na wyspie jutro rano, a podczas wizyty polityka ma wymieszać się z golfem. Na miejscu jest Adam Dąbrowski.
6: Donald Trump lubi łączyć interesy z przyjemnościami. W niedzielę odwiedzi swój ośrodek golfowy w Dunbeck, zobaczy tam finał turnieju Irish Open, ale wcześniej spotkanie z Michaelem Martinem, Taoiseachem, czyli irlandzkim premierem, oraz z prezydent znaną ze szczególnie krytycznego stosunku do lidera USA. Catherine Connolly nie jest w tym odosobniona. Jutro w centrum miasta duży antytrumpowski protest. Powiedziałbym, że może 10-15% społeczeństwa sympatyzuje z Trumpem, natomiast reszta ma wobec niego raczej negatywne odczucia. Nie jest tu w ogóle popularny, zresztą w USA też już nie. Spodziewam się, że protesty będą spore. Tłumaczy mi profesor Daniel Gary, amerykanista z Trinity College, i ocenia, że cel irlandzkich polityków jest jasny – uniknąć rozdrażnienia prezydenta Trumpa. Stawka jest wysoka, bo oba kraje są mocno powiązane gospodarczo. Adam Dąbrowski, Radio 357, Dublin.
1: A relacje z Irlandii kończy nasz serwis. To jeszcze pogoda. Pierwsza z brzegu, więc mam nadzieję, że to wszystko się potwierdzi. W nocy zachmurzenie duże, na południowym wschodzie całkowite, postępujące od zachodu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. A w południowo-wschodniej części kraju opady deszczu, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie prognozowana suma opadów miejscami do 15 mm. Pojawiają się też silne mgły, a temperatura od 6-7 stopni na południu, około 9 w centrum, do 12-13 miejscami na wschodzie i zachodzie kraju. W regionie Półwyspu Helskiego około 14, ale najchłodniej na obszarach podgórskich, spadki nawet do 4 stopni.
7: Radio 357.

0: To piosenka z płyty tygodnia Wake Up grupy Interpol. Popołudniowy program w radiu 357, 8,5 minuty po godzinie 18. Za chwilę reportaż, a będzie to reportaż Aleksandry Dobieszewskiej we Francji. Jak pamiętamy, przez długi czas działała, istniała ostatnia wioska Galów z Asterixem, Obelixem, no ale w końcu i ona upadła. Tymczasem u nas w Polsce Małe Królestwo Biebrzy do dziś stawia opór rzeczywistości. Sam król Biebrzy zaprosił nas do swojego pałacu, opowiedział o życiu w tej niezwykłej enklawie. Przed nami reportaż Królestwo z Muszelek Aleksandry Dobieszewskiej.
1: No, może sporo przyjść, może być 2 kilometry i 3. W lesie, na łące, no chodzą gdzie chcą, takie półdzikie.
2: No, tu już nie ma.
1: Pięknie tutaj jest, zielono, zarośnięte. Tu jest, ile jedzenia jest tutaj. Któregoś dnia za krowami się zapędziłem i zabłądziłem. Tutaj trafiłem przez przypadek. To wiele, wiele lat temu, w 70 chyba trzecim roku, te pierwsze chwile tutaj spędzone nad Biebrzą spowodowały, że to mi tak utkwiło w pamięci, że cały czas myślami byłem nad Biebrzą. Spakowałem walizki i wyjechałem tutaj do tego gospodarstwa. Uciekłem z Warszawy. Zeszłym razem tutaj leżały.
3: To jest zauważyć w ogóle w tej gestii.
1: Ale w ogóle moim marzeniem jest, żeby krowy wprowadzili w parku, ponieważ nie ma łosi. Ja bym wypuścił na dziko krowy, ktoś musiałby się tym zajmować. No. Pracowników nie brakuje w parku. O, tutaj jakieś ślady są. Tu jest granica parku właśnie. O, to jest ich droga, krowia.
3: Krowia autostrada.
1: Tak, to są takie krowie autostrady, dużo tych autostrad jest. Ja wymyśliłem znakomitą rzecz, krowoterapię. Bo ja widzę po sobie, że działa to uspokajająco, właśnie krowy.
3: Biebrza, a właściwie kraina Biebrzy, rozciąga się w północno-wschodniej Polsce. Od Lipska i Nowego Dworu na północy, aż po Wiznę na południu. Niewielu wie, że to jedno z ostatnich miejsc na świecie, w którym przetrwała monarchia. Rządzi nią król Biebrzy, Krzysztof Kawęczyński. Człowiek, który nie jest stąd, a na stałe wrósł w krajobraz biebrzańskich bagien. Kim jest ten niski, zgarbiony mężczyzna z pióropuszem siwych włosów? Jak trafił nad Biebrze i zdobył swój tytuł? Zamierzam się tego dowiedzieć. Na razie jednak, żeby lepiej go zrozumieć, ruszam do Parku Narodowego w poszukiwaniu jego stada dzikich krów.
1: No to dawaj, masz lornetkę.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20.
1: I tam jest właśnie ten dwukropek, który oddzielnie się trzyma, ale była też krowa Tekla z takimi pięknymi zakręconymi rogami, która miała 25 lat. Tyle dożyła. Już ledwo chodziła. Ale no, w końcu kiedyś któregoś dnia już położyła się i umarła. Następnego dnia już nie żyła. Mam jej czaszkę.
3: Nie mam jeszcze pojęcia, że niedługo zobaczę cały ołtarz z czaszek jego rogatych ulubieńców, przytwierdzony do ściany królewskiego domu.
1: To są najpiękniejsze zwierzęta, bardzo inteligentne, mądre i takie czułe. Piękne życie rodzinne. Ja nie wiem, powinien być zakaz zabijania krów.
3: Lecz krowy to nie jedyni poddani w tym królestwie. Na swoim dworze król Biebrzy daje schronienie ponad 30 psom, a po posiadłości przechadzają się również konie. Jednak nie dajmy się zwieść tytułom.
1: No, potem karmię psy, a wieczorem pilnuje krówek do 22. Ludziom to przeszkadza, że boją się krowy, że turystów straszą. To guzik, to niech nie przyjeżdżają, jak się boją. Ktoś wymyślił, że byk pasuje na drzewie siedział, ale to wymyślili chyba z moim bykiem, bo one nie są agresywne. I nawet z jednym bykiem jestem zaprzyjaźniony, że mogę go głaskać. Te muchy odpędzam od niego i takie końskie muchy. Tutaj ludzie odstraszają te komary, bąki. To dobrze, to mniej ludzi jest. Dla mnie to są moi przyjaciele. Ja nie zabijam. Nawet jak wpadnie do wody to taka mucha końska, to ją wyciągam i wypuszczam. Ja się nie boję. Ja nawet mam pomysł, żeby wilki mnie zjadły. To jest moje marzenie. Wtedy bym wszedł w obieg przyrody. Staję się częścią wilka, jak gdyby. Świetne miejsce. Jest szansa, prawda?
5: Na co?
1: Żeby mnie zjadły. Pójdę spać na łąkę i zobaczę, może mnie zjedzą.
2: Gdzie takiego chudego będą chciały jeść? No.
1: Mogą nie chcieć.
3: No, może najpierw trzeba utłuczyć
2: musiałby
3: trochę.
2: Się upaść. No.
1: Może, to, żeby przez pomyłkę mnie krowa nie zjadła. To jeden z piękniejszych dębów właśnie. Taki stary.
3: Izabel.
1: Piękny ten dom. Potężny. Ten dom to pamięta jeszcze może Jana III Sobieskiego. Emanuje jakąś energią. Niesamowitą. Ja tam zaglądam i się doładowuję.
3: Tutaj taka brama na leśnictwo.
1: Ścianne. To właśnie Edek był nadleśniczym wtedy. I on to zrobił, tą tablicę.
2: Taki no, sympatyczny, niegroźny, absolutnie pasjonat. No, człowiek myślący inaczej. No. Jak to mówią, że człowiek sprawny inaczej, a to trochę myślący inaczej. Chociaż ja go bardzo lubię.
3: I nie tylko Edek żywi do niego słabość. Krzysztof zna tu każdą żywą duszę, a jego opowieści o niesamowitych planach snują się bez końca.
1: No jedziemy w każdym razie do mnie teraz.
3: Wreszcie przekroczę próg tajemniczego królestwa i być może odkryję historię jego władcy. Jednak zamiast zamkowej bramy przybyszu wita zadziwiający widok. Gigantyczny stos puszek po karmie dla psów.
1: Najgorsze śmietnisko to jest u mnie. Czepiałem się, powiedziałem, że to jest ładne.
4: To się zgromadziło. To właśnie chcę do Muzeum Sztuki Współczesnej sprzedać tę górę.
1: Ile warto? 100 tysięcy? Muszę zwrócić się do prezydenta Trzaskowskiego, żeby zabrał tą górę i usypał. To byłaby sensacja. W centrum Warszawy coś takiego.
3: I tutaj zderza się standardowa wizja królestwa z ekscentrycznością jego lokatora. Zamiast koni arabskich widać szare koniki polskie, a zamiast smukłych psów na straży królestwa stoją głośne kundelki w niezbyt obszernych boksach.
1: Książek nawiozłem, bo wyrzucili książki z biblioteki. Straszne to jest. Ja nie mogę tego przeżyć. No i mam tych książek i teraz ledwo się mogę poruszać. Włączę tylko światło, dobrze? O, chodźcie. Boczkiem, ale...
3: Dobra.
1: No dwie osoby to nie jest tak dużo. Książki dają energię, a jeszcze starodruki to w ogóle. To dlatego miałem ich 300. Przeszkadzają mi, bo nie mogę, mam duży rozmiar kalosza nałożony, no to nie mogę obrócić się dookoła, tylko muszę jakoś no, podnosić nogę. No. Spad krytyczno-literackie, przewodnik operowy, przewodnik... No. Tymczasowo tylko te książki są w tym miejscu. Jak domek będzie, to bibliotekę zrobimy na Budach.
4: Tu koncerty się odbywają. No i konie. Piękne rzeźby Ryśka Myśliwca. A tutaj zobacz, są tak, brony stare. Widły, a to też bardzo cenne. Dzwonki do krów, jarzmo do wołów, konie na biegunach.
3: Jesteśmy w starym, uginającym się, i to dosłownie, od historii domu. Pośród rzeźb leśnych stworzeń, spowiałych obrazów i butelek po lokalnym mocnym trunku cicho spoczywa stary gramofon. W tym labiryncie osobliwości zmysły zaczynają wariować. O. A pan zimą tu ma ciepło?
1: Zimno jest zimno, ale w dworze mam ciepło. Zawsze mogę się pójść ogrzać. Na zdrowie. Widzisz, to jest ten portret.
3: I to właśnie od tego malowidła bierze swój początek cały mit. Obraz przedstawia profil mężczyzny w wianku na tle rozgwieżdżonej nocy, a jego twarz, czy to za sprawą upływu lat, czy decyzji malarza, mieni się osobliwą szmaragdową zielenią.
1: Król Bierzy, widzisz, na dole jest najzamaluj napisane, zakryte rzeźbami. Pajęczyny przydają tajemniczości tego miejsca. Piotr Korzychowski, on z Hajnówki jest.
3: To on pana nazwał jako pierwszy królem Biebrzy?
1: Tak, on namalował u mnie w domu portret, wypiwszy oczywiście tę żubrówkę. Ja też wtedy piłem, no więc nigdy nie odnowiłem tej kuchni. Przyjechała pani Mystkowska i napisała artykuł w Kontaktach, to naczelna gazeta łomżyńska, na pierwszej stronie, z moim zdjęciem, a z gęsią taką dziką. Gdzieś była potrącona i żeśmy ją potem wypuszczali. No i wtedy zaczęło się. Za jakiś czas telewizja zawitała.
3: Z czasem do drzwi monarchy zaczęli pukać kolejni goście. Między innymi Elżbieta Dzikowska, a inna dokumentalistka, Joanna Wierzbicka, poświęciła mu cały film. Tylko skąd właściwie się wziął tu ten pustelnik i co o królu mówią sąsiedzi?
5: Jestem najbardziej poddany pod jego działania rzeczywiście. To jest taki model niekonwencjonalny człowieka i każdy ma prawo być niekonwencjonalny. Im więcej jest takich przykładów, tym lepiej moim zdaniem. Ale z drugiej strony to jest dość uciążliwy sąsiad, bo prowadzi tu hodowlę krów, koni. No mi się udało wreszcie to jakoś tak ogrodzić, że krowy nie są chętne do forsowania tego ogrodzenia. Poprzednio no to wchodziły kopytami do wiader, do misek, wszystko tłukły. On zbiera bardzo dużo rzeczy niepotrzebnych obok rzeczy, które mają wartość zabytkową. I tych niepotrzebnych to jest chyba 90%. Także ma kłopoty cały czas z wyrzucaniem nadmiaru śmieci, które mu każą wyrzucać. Za dużo rzeczy naraz po prostu próbuje robić i w tym wszystkim tonie.
1: To jest takie ciekawe miejsce. Tutaj mieszkała kiedyś rodzina. Ja należałem do takiego ważnego polskiego towarzystwa zoologicznego w Warszawie, do sekcji ornitologicznej. No i były wycieczki. Jedna z tych wycieczek była zorganizowana tutaj nad Biebrze. Było mnóstwo komarów wtedy, trzeba było chodzić w oderach, bo wtedy było dużo więcej wody. Była kompletna cisza, wszędzie stały stogi, kompletna dzicz. I natknąłem się na gniazdo puchacza, puchacz siedział i sfrunął z tego gniazda i zapuchał pięknie. Zacząłem błądzić gdzieś tu na wysokości tego gospodarstwa właśnie, państwa Zajączkowskich. Patrzę, jest polanka, zobaczyłem dach domu, taki wyczerpany. Przyjęli mnie, ugościli, poczęstowali. No to w 73 roku to już się zakochałem w Biebrze, ale minęło 20 lat. Jeszcze zdążyłem pójść do wojska w międzyczasie na chwilę, ale w latach 80. już nie przyjeżdżałem, no bo byłem zajęty sprawami antykwarycznymi, bo kolekcjonowałem książki przyrodnicze, ale nie tylko. Kupiłem Reja zwierciadło na przykład. Dzisiaj to by kosztowało ze 200 tysięcy. A najcenniejsze dzieło sprzedałem małego Fiata Marcina Krowickiego, takie kalwińskie wydanie w Pińczowie. W 91 roku przyjechałem tutaj, obeszliśmy to całe gospodarstwo, dziadek nas oprowadził po tych hektarach, tam było wtedy 7 hektarów. No i ja od razu podjąłem decyzję, że kupiłem. Oczywiście za sprzedane książki, a że byłem tym namiętnym kolekcjonerem, to miałem dużo tych książek.
3: A skąd ten majątek? Można by się zastanawiać, czy nie został odziedziczony, jak na króla przystało, po bogatej szlacheckiej rodzinie.
1: Rzecz prosta. Znalazłem. To znowu się zaczęło od sklepu. Do akwariów takie robili skałki z takich muszli stożkowych. To połączyli z jakimś cementem i to się wstawiało jako ozdoba tam za jakąś flaszkę. Powiedzieli, a to tam na Mokotowie, na takim podwórku. No i tam pojechałem. Patrzę, rzeczywiście leżą muszle na trawniku. No to żeśmy zaczęli kopać. Pokazałem to jubilerom. No i zaczęli robić oczka do pierścionków, kolczyki. To były lata 80., więc na rynku nic nie było. Masa perłowa była atrakcją. Zrobiły furorę. Nagle moda. A ja zacząłem wszędzie to rozprowadzać. No i miałem całe kieszenie pieniędzy. No ale cały czas myślami byłem oczywiście nad Biebrzą. A moja małżonka, ponieważ kolekcjonowałem starodruki, powiedziała któregoś dnia, że albo starodruki, albo ja, no bo wydawałem wszystkie pieniądze na starodruki, zamiast przynosić do domu, no to ja powiedziałem, że wolę starodruki. Rezultatem tego musiałem spakować potem walizki i rozwód nastąpił. A w 92 już wyjechałem. Tak prawdę mówiąc, no to wyjechałem z chęcią nawet. Trochę w latach się niby posunąłem, dłuższe włosy zapuściłem. Ale ja wiem, czy się coś zmieniło. Wiem, że jest w ogóle, to jest filozofia życia. To jest filozofia też i miłości. Człowiek jest taki, w tym krajobrazie taki malutki, nic nieznaczący, biebrznięty. To jest taka choroba, że jak już się raz trafi i się zarazi, to taki wirus biebrzański, to się wraca tutaj. Nie było siły. Wirus był silniejszy, no bo przecież skoro zostawiłem małżonkę. No i tak wrosłem tutaj. To już wyrwać mi się nie da stąd i no już nie zamierzam, muszę tu zostać.
3: Los przyniósł w jego życiu jeszcze jedno uczucie. Ćwierć wieku temu, brodząc boso w biebrzańskim nurcie, Krzysztof wziął symboliczny ślub z kolejną kobietą swojego życia. Z czasem jednak i ta relacja przeminęła z prądem rzeki. Rodzi się wątpliwość, Czy monarcha złożył wówczas przysięgę kobiecie, czy też rozlewiskom ukochanej Biebrze?
1: Pięknie tutaj kwiaty i zobacz jaki krajobraz. No i zobacz jaka przestrzeń gigantyczna. Jak się nie zakochać? O, i tutaj się schodzi, widzisz, jest w miarę płytko. Chodziło. Tak było, tak? No i widzisz, takie symboliczne, tak jak wodą święconą. No to jest taka, przyrzekam ci miłość i zawsze będę do końca życia z tobą. Ten duch tej natury tutaj powoduje, że chce się przyrzekać taką cudowną miłość. Chce się przytulać ten krajobraz.
0: To był reportaż Królestwo z Muszelek Aleksandry Dobieszewskiej. Radio 357, 24 minuty po godzinie 18. Alessi Gore.

0: Teraz o tym, proszę Państwa, co potrafimy zostawić, postawić na klatkach schodowych. Zarządcy nieruchomości no nie mają skutecznych narzędzi, aby zapobiegać składowaniu przedmiotów na klatkach, a istniejące przepisy są, no delikatnie mówiąc, absurdalne, bo karać można jedynie zarządców i administrację, a już nie mieszkańców, którzy potrafią na korytarzu, jak wiadomo, postawić co tylko się da.
1: Szafki, buty, stare, zizolowane sprzęty domowe. Dziwny zwyczaj.
2: Po to ma mieszkanie każdy prywatne, żeby tam chował takie rzeczy.
3: Tam trzymam wózek dziecięcy, czasami rower.
4: To jest około 200 mieszkań, jeden budynek. No buty i kapcie to absolutnie nie, no, bo to po pierwsze nie jest higieniczne, po drugie no nie przynosi to jakiegoś splendoru właścicielowi.
1: Najbardziej chyba uciążliwe jest to, kiedy ludzie trzymają śmieci, zanim wyniosą je w odpowiednie miejsce.
4: Sanki zimą, wózki, meble, drzewo do kominka. W jednym wypadku było ustawiane na klatkę schodową, bo ktoś miał kominek.
5: Rowery są o tyle niebezpieczne, że łatwo się przewracają. No i w tym momencie w dymie na przykład człowiek tego nie zauważy i nieszczęście gotowe.
6: Klatki schodowe i korytarze w budynkach wielorodzinnych są drogami komunikacji ogólnej.
7: Młodsza kapitan Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
6: Które w sytuacji zagrożenia pełnią funkcję dróg ewakuacyjnych. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi nie wolno składować na klatkach schodowych i korytarzach materiałów palnych, ani umieszczać przedmiotów takich jak rowery, szafki czy wózki, które mogą ograniczać szerokość lub wysokość przejścia.
8: Sznurki wiszą, widział pan, zauważył pan? Z praniem, nie tylko na schodach na wspólnej przestrzeni. Czasami jeszcze to robią pomiędzy przestrzenią od jednej poręczy do drugiej.
5: Problem z ludźmi polega na tym, że oni są kompletnie odporni i na przepisy, na prośby i na groźby, a administracja, mimo że no, wiesza kartki, mimo że prosi, grozi, że to będzie wywiezione, jest zasadniczo bezsilna, bo to są takie praktyki, że jak jest kontrola przeciwpożarowa, jak jest kontrola administracji, to, no, to całe te kolekcje, te wystawki znikają, a potem się pojawiają znowu.
9: Potrzebne zmiany przepisów, które by jasno mówiły, że nie wolno tego zostawiać, tych rzeczy.
7: Jacek Janas, prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Warszawie.
9: Jasno mówiły, że należy karać tych, którzy te rzeczy zostawiają. Bo na dzień dzisiejszy to jest wykroczenie w stosunku do przepisów przeciwpożarowych, za które to przepisy w budynku odpowiada zarządca. Więc jeżeli ja wezwę straż pożarną, że pan Kowalski trzyma na korytarzu 4 rowery i 8 hulajnóg, funkcjonariusz straży pożarnej, upraszczając, ma prawo ukarać jedynie mnie.
10: Są to rowery, meble, a nawet buty. Zdarza się, że na klatce schodowej są fotele.
7: Dariusz Wojcieszak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
10: Jakieś takie kąciki porobione, nie wiadomo dla kogo, duże kwiaty, palmy. I proszę mi wierzyć, że jest to duże utrudnienie, a wręcz niebezpieczeństwo dla samych ratowników i dla samych ewakuowanych, bo gdyby przyszło w ciemnościach, w dużym zadymieniu opuszczać takie pomieszczenia, uciekać tym.

0: To Rod Stewart, Jules Holland, a za chwilę o pogodzie. A wraz z nami na antenie pan Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
1: Doktorze, dzień dobry państwu.
0: Upały zelżały, no i jutro troszkę popada, prawda?
1: Tak, rzeczywiście jest chłodno. Co do tych opadów, to może za chwilę, ale przejdę do tej sytuacji aktualnej, bo rzeczywiście dzisiaj mamy taką strefę wyróżniającą się pogodowo w Polsce. Jest to obszar tutaj województwa opolskiego, śląskiego, małopolski, świętokrzyskiego, północnej, południowej części mazowieckiego i Podkarpacia i Lubelszczyzny. Tutaj mamy taką strefę jednostajnych opadów deszczu, no i pod tą taką zwartą, szczelną pokrywą chmur przy tych opadach mamy rzeczywiście dzisiaj tam bardzo niską temperaturę. O 18 na tym obszarze ta temperatura wynosiła przeważnie gdzieś tak w okolicach 11 stopni, więc bardzo chłodno. Natomiast w pozostałej części kraju też te temperatury nie są jakoś szczególnie wysokie. Na ogół w takim zakresie 15-17 stopni. No najcieplej było w Słubicach o 18, prawie 19 stopni. No i troszeczkę też przejaśnie miejscami w pozostałej części kraju, ale przeważa duże zachmurzenie. Natomiast noc, która przed nami, te opady na południu będą słabnąć, bardziej się przemieszczą w kierunku północno-wschodnim i najintensywniej będzie padać na Lubelszczyźnie. No i noc będzie taka, bym powiedział, dosyć chłodna, z temperaturą minimalną na przeważającym obszarze kraju nieco poniżej 10 stopni. Tutaj w strefie tego dużego zachmurzenia na południowym wschodzie nieco cieplej, 10-11 stopni. No i sobota, można powiedzieć, że południowy wschód cały czas pod chmurami. Tutaj ciągle będą jeszcze pojawiały się te opady deszczu, takie o charakterze bardziej jednostajnym, ale już nie tak intensywne jak dzisiaj. Na pozostałym obszarze sporo przejaśnień, więc można powiedzieć, że będą się te chwile ze słońcem przeplatały z takimi bardziej pochmurnymi okresami. Natomiast w ciągu dnia od północnego zachodu Polski będzie się nasuwał kolejny front atmosferyczny i przyniesie trochę przelotnych opadów. Ale będą to opady takie raczej o wartości symbolicznej. I jutro temperatura maksymalna, południowy wschód w tej strefie, gdzie tych opadów będzie jednostajnych najwięcej, to tutaj na tych krańcach południowo-wschodnich ta temperatura może nawet nie wzrosnąć powyżej 13-14 stopni. W centralnej części kraju 17-19, a najcieplej na zachodzie, tam miejscami 21 stopni. No i niedziela, tak.
0: Podobna?
1: Pan redaktor może chciał coś...
0: Nie.

0: zapytać właśnie o niedzielę, czy podobna.
1: Tak. No, podobna i tak naprawdę na przeważającym obszarze Polski ta temperatura maksymalna w niedzielę będzie w okolicach lub nieco poniżej 20 stopni, z taką trochę może tendencją, że wschodnia połowa kraju bardziej poniżej 20, 18, a na zachodzie miejscami ta temperatura może te 20 czy 21 nawet stopni przekroczyć, no ale w sumie różnica, bym powiedział, taka dosyć kosmetyczna.
0: No i jeszcze krótko o tym, jak zaskoczy nas poniedziałek.
1: No, poniedziałek nas chyba nie zaskoczy, to znaczy pogoda zmienna z przewagą dużego zachmurzenia, przelotnych opadów deszczu, no i chłodno, bo te temperatury maksymalne cały czas, właściwie na przeważającym obszarze kraju, poniżej 20 stopni. W południowej części kraju to może być nawet 16-17 i te kolejne dni, powiedzmy do piątku, taki jest tutaj zasięg tych prognoz średnioterminowych, no to przeważać będzie pogoda z temperaturą maksymalną jednak poniżej 20 stopni, chociaż będą takie pojedyncze dni, gdzie będzie nieco cieplej, no i nie będzie brakowało przelotnych opadów deszczu. W przewadze chmury niż słońce, także no taki bardzo umiarkowany tydzień nam się zapowiada.
0: Całe pocieszenie w grzybach, bo podobno sypnęło.
1: Oj, zdecydowanie tu potwierdzam. Ja jestem z ziemi lubuskiej. No, grzybów u nas nie brakuje. Myślę, że w innych częściach kraju też.
0: Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo. Wzajemnie. Pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.

0: No i stało się, nadejszła wiekopomna chwila. W studiu redaktor Marta Kula. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będzie coś zapewne z wielkiej płyty.
1: No właśnie, nie, panie Kubo, bo jest zmiana.
0: Z małej płyty, tak?
1: Już nie z wielkich płyt, a o sztuce w popołudniówce będę opowiadać.
0: To takie buty. To od dziś?
1: To nawet od zeszłego tygodnia, ale w zeszłym tygodniu był redaktor Olszański, więc jest pan usprawiedliwiony.
0: Ale wie pani, że redaktor Olszański mnie nie poinformował. Za to wiem, że jest stosowny dżingiel okolicznościowy.
2: Sztuka puka.
0: No i z czym ta sztuka dziś puka?
1: Panie Kubo, tydzień temu właśnie podczas spotkania z redaktorem Olszańskim w tym studiu mówiłam, że w cyklu Sztuka Puka będziemy z jednej strony szukać wytchnienia i zachwytu, zanurzać się w książkach, w muzyce, w opowieściach, które właśnie służą temu, żeby trochę zapomnieć o świecie i zanurzyć się w czymś pięknym. Ale cykl Sztuka Puka, jak na sztukę przystało, to także rozmowy o tym, co ważne, co aktualne. Spektakle, książki, filmy, płyty, które komentują rzeczywistość, które pomagają nam przepracować jakoś trudne emocje i dziś w cyklu Sztuka Puka raczej w tę stronę pójdziemy. Bowiem też dziś w warszawskiej scenie Relax premierę ma spektakl muzyczny zatytułowany Come From Away. Dzień tej premiery nie jest przypadkowy. 11 września to oczywiście rocznica tragicznych wydarzeń, kiedy to w wyniku ataku terrorystycznego zawaliły się wieże World Trade Center. To czarna data w historii ludzkości, ale jak to zazwyczaj w obliczu katastrofy bywa, tym światełkiem w tunelu są wszystkie zachowania ludzi, które przypominają o naszym człowieczeństwie. I to właśnie taką historię, opartą na faktach, opowiada musical Come From Away. Trochę kontekstu, bo jest on kluczowy do zrozumienia tej opowieści. Gdy w Nowym Jorku 25 lat temu, 11 września, dokonuje się tragedia, w odpowiedzi na nią przestrzeń powietrzna Ameryki zostaje zamknięta. Ale co z tymi wszystkimi samolotami, które wzbiły się już w powietrze i nie mają jak wylądować? By jakoś poradzić sobie z tą sytuacją, przypomniano sobie wówczas o lotnisku, które kiedyś, w czasach, gdy samoloty w drodze przez Atlantyk musiały się gdzieś zatrzymać, by zatankować, było ogromnie ważnym lotniskiem znajdującym się w Nowej Fundlandii. To wyspa na Atlantyku, słabo zaludniona, należąca do Kanady, ale mająca w posiadaniu właśnie to ogromne lotnisko, które wówczas, 11 września, uratowało sytuację. To tam skierowano wiele samolotów, których pasażerowie z całego świata musieli znaleźć schronienie.
3: Mieszkańcy tego miasteczka, które nazywa się Gander, i kilku okolicznych miejscowości stanęli na głowie. Wywiązali się z tego zadania fenomenalnie. Jest to przykład tak niezwykłej gościnności, empatii, poczucia solidarności, takiego naprawdę okazanego, szczerego, naturalnego człowieczeństwa, które niesłychanie wzrusza do dzisiaj. Jest dla nas fantastycznym przykładem. I właśnie w tym miasteczku dzieje się ten musical. Opowiada o ludziach, którzy wylądowali, właśnie come from away, przybyli z daleka, i o mieszkańcach miejscowości Gander, o burmistrzu, o nauczycielkach, o policjancie, o wielu, wielu innych osobach, które udzieliły niezwykłej pomocy, często w ogóle nie śpiąc przez kilka dni, tym nieoczekiwanym gościom przybyszom z powietrza.
1: Usłyszeli państwo znajomy głos Daniela Wyszogrodzkiego, który dokonał tłumaczenia libretta musicalu Come From Away na język polski. Zapytałam Daniela o to, co było najtrudniejsze podczas pracy nad tą sztuką.
3: Pewna trudność związana z tym, że przybywają ludzie z różnych stron i mówią trochę innymi akcentami, a i sami Nowofundlandczycy mówią w dosyć specyficzny sposób, bo mówią dialektem. Jest to wielka trudność dla tłumacza, dlatego że dialekt jest bardzo trudno oddać w polskim języku, żeby to nie było sztuczne. My w Polsce właściwie znamy takie, to nawet nie są dialekty, ale powiedzmy, no tak, no śląski dialekt, czy już nie mówię o języku kaszubskim, ale rozpoznajemy naleciałości językowe typu Podlasie, prawda? Natomiast tamtych dialektów jest sporo i właściwie taki aspekt folklorystyczny związany z tą miejscową ludnością to oddawałem lekko archaizując i myślę, że to będzie rozpoznawalne, że ci miejscowi mówią po swojemu. Oni też trochę się tym popisują, to znaczy tłumaczą tym swoim gościom, pasażerom właśnie niuanse swojego języka i swoich obyczajów.
1: zajrzeliśmy za kulisy pracy tłumacza, bo przypomnijmy fabułę: w małym miasteczku o nazwie Gander na słabo zaludnionej wyspie, jaką jest Nowa Fundlandia, nagle ląduje 36 samolotów z pasażerami z całego świata, którzy nie mają pojęcia, dlaczego się tu znaleźli i jak długo będą musieli na wyspie przebywać. Nie wiem jak państwo, ale ja od razu zadałam sobie pytanie, jak przenieść na deski teatralne opowieść o wyspie na Oceanie Atlantyckim, 36 samolotach i tysiącach ludzi. Moja wyobraźnia nie jest w stanie sobie tego zwizualizować w teatrze, ale zapytałam oczywiście, jak podeszli do tego problemu twórcy.
3: Kiedy musical rozgrywa się w przestrzeni lotniska, na gigantycznym pasie startowym, na którym ląduje 38 samolotów, no to wiadomo, że trzeba z tym coś teatralnie wykombinować. I to zostało fantastycznie wymyślone. W spektaklu bierze udział 12 aktorek i aktorów. Tych 12 osób rozgrywa niesamowite historie, przeistaczając się, zmieniając swoje role. Bo wydawałoby się, że nakręcić film z 38 samolotami pasażerskimi to będzie jakaś gigantyczna produkcja. No więc oczywiście tutaj sprawdziła się przeciwność, czyli siła prostoty. To moim zdaniem też dodatkowo jakby sprawia, że to przesłanie i te emocje do publiczności trafiają. Że nie ma tam żadnego przerostu formy. Jest opowieść i są prawdziwi ludzie.
1: Bo to przede wszystkim opowieść o ludziach, o ich człowieczeństwie, dobrych odruchach, przyjęciu pod własny dach osób w potrzebie. Dlatego nie zobaczymy w tej sztuce samolotów i efektów specjalnych. Główną rolę gra tu 12 aktorek i aktorów. Oraz muzyka, jak to w musicalu. Jak brzmi spektakl Come From Away?
3: Muzyka w tym spektaklu czerpie sporo z ludowości, z folkloru irlandzkiego. Jest tam między innymi fantastyczna scena w barze, kiedy przybysze zostają poddani ceremonii przyjęcia do grona Nowofundlandczyków. To jest cała wielka, związana z tą miejscowością tradycja. Zdradzę, że kończy się pocałowaniem dorsza, ponieważ dorsz jest symbolem tego świata nowofundlandzkiego. Więc ta muzyka, właśnie oparta po części na ludowości, na folklorze irlandzkim, znakomicie się sprawdza, bo też jest taka właśnie prosta, bezpośrednia, nie jakaś wielka orkiestracja, nie jakiś broadwayowski swing, ale coś znowu kameralnego, bardzo bliskiego ludziom.
1: A przekonać się o tym mogą państwo na własne uszy i oczy już w ten weekend. Jutro i pojutrze zaplanowane są po 2 spektakle, po południu i wieczorem. Wszelkie informacje znajdą państwo na stronie Sceny Relax w Warszawie. Ja dodam, że bilety jeszcze są i naprawdę warto na ten spektakl się wybrać. A dla tych, którzy nie dadzą rady, przyniosłam muzykę z Come From Away ze sobą.

Sztuka puka. O nowym spektaklu Marta Kula. 10 minut do godziny 19. Teraz Mathieu Bore, Ferruccio Spinetti.

0: loaded on a Ritz.
1: 8 minut do godziny 19 za chwilę Tomasz Prangę-Barczyński o Primitivo. Nawet jeśli Polacy wciąż kochają Primitivo, producenci Zapulli muszą radzić sobie z faktem, że coraz mniej ludzi chce pić takie bardzo ciężkie czerwone wina o dużej zawartości alkoholu, często przekraczającej 15%. No i ponoć producenci robią to w sposób udany, o czym właśnie redaktor pisma o winie Ferment, Tomasz Prangę-Barczyński.
2: Wakacje na Półwyspie Salentyńskim mają dużo uroku. Wybrzeże między Otranto a Leuką, gdzie mieszają się wody Adriatyku i Morza Jońskiego, jest zwykle skaliste, co kanalizuje ruch wczasowiczów. Wypoczywają tu w olbrzymiej większości Włosi, którzy, to moja prywatna i nieudowodniona, bazująca wyłącznie na obserwacjach teza, zwykle nie potrafią pływać. Unoszą się więc od świtu do zmierzchu na wodzie w nielicznych, łatwiej dostępnych zatoczkach i perorują o potrawach, z których składała się ich wczorajsza cena oraz o tym, co za chwilę przygotują na pranzo. W barach, częściej niż wino, widać na stołach butelki z piwem i charakterystyczne kielichy wypełnione jaskrawo-pomarańczowym szpricem. Co nie zmienia postaci rzeczy, że Bianco i Rosato jednak się tu pija i sprzedaje. Przez tydzień pobytu w Apulii nie zauważyłem natomiast choćby jednej osoby sączącej Rosso. Marina di Andrano, niewielki kurort blisko Leuki, nie posiada specjalistycznej enoteki. Ba. Nie ma tu nawet piekarni. Po większe zakupy trzeba jeździć w interior do Andrano. Turysta skazany jest raczej na ofertę hipermarketu. Dział z musami zdominowany niemal całkowicie przez Prosecco, w winach spokojnych pojedyncze butelki z Alto Adige, Piemontu, nieco więcej z Sycylii i Abruzzi, na ogół jednak Apulia. Fiano, Verdeco, Minutolo. Ceny tych lokalesów wahają się od 5 do 8 euro. W dziale z różem zatrzęsienie etykiet. Dominuje winifikowane jako intensywne Rosato, Primitivo, ale nie brak też Negro Amaro czy Susumaniello. To ostatnie daje wina znacznie jaśniejsze, mniej nasycone, bardziej w prowansalskim stylu niż wymienione wcześniej najbardziej typowe dla Salento szczepy. Rejestr cen podobny. Do tego w obu kolorach niezła selekcja 3-litrowych bag-in-boxów. A wina? Najlepiej charakteryzują je dwa określenia. Niezwykle korzystna relacja jakości do ceny oraz pijalność adekwatna do wakacyjnych nastrojów, czyli smaczniutkie. Naprawdę zaskoczyła mnie zaś karta win w bardzo prostej miejscowej tratorii, wydrukowana, a jakże na jednej zafoliowanej na sztywno kartce. Obok raczej korzystnych cen, 20-25 euro za butelki, które w sklepie kosztują 12-17, uwagę przyciągnęły podane wytłuszczonym drukiem informacje o zawartości alkoholu każdego wina. Zwłaszcza wśród białych i różowych, nie przekraczające raczej 13%, często niższej. Było też kilka win czerwonych odmian winifikowanych na biało, przede wszystkim z Bombino Nero i Negro Amaro. Wydaje się więc, że w drugim po Veneto największym pod względem wolumenu produkcji regionie winiarskim Włoch, między 6 a blisko 11 milionów hektolitrów wina rocznie, a więc od 15 do 20% produkcji całego kraju, udaje się może nie tyle rozwiązać problem nadprodukcji coraz gorzej sprzedających się ciężkich win czerwonych, co przynajmniej nieco go zniwelować. Według lokalnych źródeł w piwnicach apuliańskich producentów zalegają miliony hektolitrów niesprzedanego Rosso i to zarówno win wysyłanych w świat luzem, jak i tych z chronioną nazwą pochodzenia. Jeśli Rosato i Blanc de Noir mogą pomóc w ich dystrybucji, tym lepiej. Jako urlopowicz bardzo je sobie chwaliłem. Spróbujcie ich i wy, byle z umiarem.
1: O winie tym razem wyjątkowo Tomasz Prangę-Barczyński. To tyle prawie, proszę Państwa, na dziś w popołudniu. Rafał Grzebelski, Antek Pyzel, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. A lista piosenek dziś z mokrych Katowic. Za chwilę spróbujemy się połączyć. Na miejscu już Marcin Łukawski. Kłaniamy się.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Dobry wieczór Państwu, jest godzina 19 i tak sobie myślę, jakże skuteczna jest sztuka afirmacji, bo jechaliśmy tutaj w długą podróż do Katowic, żeby przeprowadzić dla Państwa listę piosenek i myśleliśmy sobie, prosiliśmy wręcz, niech będzie ładnie, niech będzie przyjemnie. No i jest.
2: Partnerem audycji jest miasto Katowice. Organizator urodzin miasta Kocham Katowice.
3: Radio 357.
1: Tylko tak sobie myślę, że może powinniśmy sprecyzować, że chodzi nam o pogodę, bo atmosfera dopisała, tylko pogoda średnio.

To jeszcze raz, dobry wieczór Państwu, pokażmy, że Katowice jednak przyszły na listę. Wow, to normalnie jakby nas było tutaj milion, no prawie jest tyle, co powiedziałem. Dobrze, drodzy Państwo, jesteśmy tutaj w fantastycznej ekipie. Jest Michał Foltak, jest Iwona Majszak, jest Ania Perek. Ja się nazywam Mateusz Fusiarz, w Warszawie jest oczywiście Halina Wachowicz i Julia Nowaczyńska. I wiem, że też na posterunku jest także gdzieś Marcin Łukawski. Nie będziemy mówili dlaczego, ale dobrze, że jesteś, przyjacielu. Mam nadzieję, że usłyszymy się dopiero po audycji. Drodzy Państwo, bardzo nam miło, że możemy tutaj być. To są urodziny Katowic. Jeśli dobrze sprawdziłem, 161, więc trzymamy się tego, że świętujemy po prostu pięknie. Koncerty za naszymi plecami. Tutaj też, mam nadzieję, wspaniale i muzycznie za sprawą listy piosenek. I już 2 minuty po godzinie 19. Tak sobie myślę, że liczę na to, drodzy Państwo, że mimo wszystko, mimo tego, co się trochę dzieje nad nami, to jednak zostaniemy wszyscy razem do godziny 22, ale oczywiście zrozumiem, jeśli ktoś będzie chciał gdzieś pójść, na przykład zobaczyć, co się dzieje koncertowo, albo po prostu ogrzać. Natomiast ze swojej strony zapewniam, że będzie gorąco muzycznie. Państwo pięknie wygłosowali, więc trzymamy się tego. Od razu zaznaczam, że lista.radio357.pl można po 22 głosować na kolejne notowanie. Ale może jeszcze aż tak bardzo nie wyprzedzajmy faktów. Mam nadzieję, Michał, że dobrze mnie słychać, bo mi trochę rwie w słuchawkach, ale to zobaczymy, co będzie dalej. A co do dzisiejszej listy, drodzy Państwo, to mamy 11 utworów do góry, 5 bez zmian, 16 w dół i na całe szczęście tylko 3 nowości, więc to, o czym mówiliśmy bardzo dużo przy okazji ostatniej listy piosenek na Festiwalu Górskim w Lądku-Zdroju się nie wydarzy, czyli żadnej lambady nie będzie tu. O, nawet mi się udało zaśpiewać. Lista piosenek 357 to notowanie 255. Jakby powiedział kolega, okrągły. 11 września 2026 roku. ABC, The Look of Love. A my się będziemy tutaj orientować w sytuacji, bo trochę mieliśmy na to mało czasu wcześniej.

I oczywiście lista @radio357.pl, adres mailowy dostępny dla Państwa aż do godziny 22. Poza tym oczywiście tekstówki, z których też można korzystać w miarę możliwości. Będę starał się też w tym wszystkim odszukać samego siebie, ale też zaznaczam, że gości mamy zaplanowanych w audycji. Będziemy trochę mówili o samych urodzinach, o tym, że Katowice w przyszłym roku będą polską stolicą kultury. No i planujemy też tutaj, żeby nas muzyk odwiedził. W końcu Katowice świętują bardzo, bardzo muzycznie, trwają koncerty, więc jednego z nich ściągniemy ze sceny, na której swoją drogą bardzo pieczołowicie pracują Ola Budka i Piotr Stelmach, także proszę być z nami do godziny 22. Sporo dobrego przygotowaliśmy.

Tak jest, lista piosenek Radia 357. Trzy nowości, jeśli chodzi o sekcję o mały głos, ale zanim do niej przejdziemy, to ja bym chciał jeszcze poprosić o wielkie, wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy sprawili, że jednak mamy prąd i że wszystko się udało. Także bardzo proszę, to jest dla was, panowie. No i dla ciebie, Michał, bo też byłeś bardzo czujny od samego początku. 50. miejsce, Can I Watch You, Pharrell Williams, który gościnnie występuje z Beyoncé.

Na miejscu 50 Beyoncé, Pharrell Williams i Can I Watch You, to jest miejsce 50 i to jest pierwsza z trzech nowości zaplanowanych w sekcji o mały głos. Jakieś kable tutaj mi spadają, może będę miał światło, drodzy Państwo. Tu się dzieją naprawdę szalone rzeczy, ale to w Katowicach jest zawsze, zawsze bardzo przyjemnie. Dobrze, na 49 Sylwia Wiśniewska, Zielona Sukienka.

Napisała, drodzy Państwo, do nas pani Karolina z Sosnowca. Miałam być z wami dzisiaj, no i zakładam, że jej nie ma, no bo pogoda, prawda? Ale czytam dalej tę wiadomość i nie jestem, bo mój kochany mąż Maciej miał dziś ekstrakcję zęba. I leży i cierpi. No to może lepiej, żeby leżał i cierpiał w domu, a nie tutaj, prawda? Bo jeszcze by mu się skumulowało, prawda? Ale to zróbmy jakiś hałas dla pana Macieja, żeby tam się szybko goiło. Czemu usłyszałem uuu? Było takie bu trochę, drodzy Państwo. No więcej tej energii, proszę. Ja wiem, że deszcz. Otóż to, dobrze, bo ja zgubiłem wątek. 49. miejsce mamy, gramy, tak? A, już jest 48. To jest, drodzy Państwo, zespół Down, za którym stoją Phil Anselmo i Pepper Keenan i oni wrócili z nowym utworem. Jest bardzo dobry, proszę posłuchać. Intro dłuższe prawie niż Alone the Cure. Czyli trochę pogramy to intro.

No państwo mnie na pewno dobrze znają i wiedzą, że ja z przyjemnością dosłuchałbym sobie zespołu Down i Blood Oath do końca, ale niestety czas nas goni, jak to przy okazji listy piosenek, więc miejsce 48 właśnie nam wybrzmiało, a zaczynamy 47. Płyta za dwa tygodnie, Nothing But Thieves.

0: 3 pozycje do góry, z miejsca 50 na 47, Nothing But Thieves, Baby Cool, Evelyn. Nie wiem, czy Państwo zdążyli się zorientować, ale nowy utwór też pojawił się kilka dni temu. A Different Kind of Happiness, to jest właśnie ta piosenka, a za 2 tygodnie płyta Stray Dogs. A przed nami miejsce 46, minus 7 szczyl dla Ciebie.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Szczyl dla ciebie, 7 pozycji w dół z miejsca 39 na 46. No i w tym rzecz, że jest rzecz technologiczna w Katowicach, się tak, pojawiła. Dobry tak, wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Czyli Jarosław Juszkiewicz i Robert Zembrzycki.
1: Tak, to my właśnie.
2: Bardzo na miłość, to chyba... świetna pogoda, nie?
1: Tak, przywitaliśmy się, Mateusz, wspaniałą pogodą.
0: Przywieźliście z Chorzowa dobrą pogodę.
2: Mm-hmm. Byliśmy na otwarciu wystawy modeli z Gwiezdnych Wojen, zresztą relacja za tydzień rzeczy. No i zaczęło padać.
0: Tak. Nie, słuchajcie, zaczęło już dawno temu.
1: Ale przy okazji słyszałem, że przygody tutaj mieliście.
0: A, nie wiem, pomidor.
1: Dobrze.
2: Nie było sztrumu.
1: My mieliśmy przygody parkingowe, ale znaleźliśmy w końcu miejsce, żeby się zatrzymać.
0: Ale to będzie takie miejsce, które później nie będzie już miejscem?
1: Bezkarne miejsce.
0: A, bezkarne. Dobrze.
2: Ale jak obrócisz się, Mati, to zobaczysz, że spodek jest piękny nawet w deszczu.
0: On jest zawsze piękny. To nie, bez, nie, niezależnie od okoliczności.
1: Jak Jarosław.
0: Jest super. To jest dłuższa pauza niż planowaliśmy, tak. Dobrze, słuchajcie, jest jeszcze jeden wątek, bo my się dzisiaj już słyszeliśmy w ogóle.
1: To prawda.
0: Jak tam?
1: Bardzo dobrze.
0: Dobrze ci się wstaje o 7.30, żeby samego siebie posłuchać?
1: Bardzo dobrze. Dobrze, dojeżdżam wtedy do pracy, więc odpalam i słucham.
2: Tytuł odcinka już macie?
1: Nie. Nie poruszajmy tego tematu.
0: Tak, nie w szczepionkę. To dobrze, chłopaki, jeszcze...
1: Jak to było? Pomidor.
0: Pomidor, tak. Ale jeden można tylko wykorzystać na audycję, więc już będzie ciężko. Ostatnia rzecz. Tak. Bardzo nam miło, że jesteście. Mam nadzieję, że nie zwiniecie się od razu po zakończeniu tej rozmowy.
1: Nie.
2: Nie, nie, nie.
0: Prośbę mam, żebyście zaprosili na niedzielę.
1: Zapraszamy na niedzielę.
2: Na rzecz technologiczną, w której mówić będziemy m.in. o tym, jak to w czasach PRL wiele osób miało komputery w domu, chociaż było to nielegalne.
0: Oj, oj.
1: Mhm. To prawda,
0: prawie
1: tak
0: jak
1: było.
0: To wasze parkowanie.
1: Nie, nasze parkowanie jest naprawdę bezkarne. Legalne.
2: Zobaczymy, jak wrócimy, czy nie ma czegoś za szybką.
0: Dobrze, czy znikniecie na chwilę tutaj w tłumie, zobaczcie, co się dzieje koncertowo?
1: Tak zrobimy. Tak
0: ale
1: zrobimy.
0: Potem wrócicie.
1: Oczywiście. No, nie zostawimy cię, nie bój się.
0: Zawsze wracają Jarosław Juszkiewicz i Robert Zembrzycki. Dzięki, chłopaki.
1: Dziękujemy.
0: A my co, gramy teraz, Julia?

0: cały
1: zniesie. Dobry i Pałac Kultury. Ja muszę zweryfikować tylko jeszcze, drodzy Państwo, jakie to jest miejsce, więc to jest miejsce 45 i plus 4 z 49. No, Pałacu Kultury to tutaj nie widzę, ale jest NOSPR, jest też Bartek, czyli będzie pierwszy gość, na szczęście w deszczu się nie wystraszył. Dobrze, jest jeszcze Spodek, jesteśmy tutaj w Katowicach, jest bardzo dobrze, drodzy Państwo. To co? To kolejna nowość, Aurora, All My Demons Greeting Me As A Friend.

Patrzę sobie, drodzy Państwo, na zegar. Mamy 23 minuty po godzinie 19, więc już zakładam, że głośni jak miłość mogą się czuć zagrożeni. Więc postaram się mimo wszystko trochę przyspieszyć. Na miejscu 43 Sienna Spyro.

Sienna Spyro, He's Not My Baby, I'm His, to kolejna nasza propozycja w sekcji O Mały Głos. Jest wiadomość od pana Adama, państwo wiedzą, którego Adama, pana Adama, Adama, prawda, wszystko się zgadza. Panie Mateuszu, a jesteście zadaszeni czy zaparasolowani? Nie mam pojęcia, co znaczy jedno i drugie, ale chyba mamy jakiś dach, więc jest w porządku. Jak zwykle stałe pytanie na początek, co w tym tygodniu zaproponowali słuchacze patronujący? No i już dla pana Adama sprawdzam to nawet wcześniej niż zakładałem. Jak ci jest? To jest nowy utwór Igora Herbuta, więc ten utwór zostanie dodany do listy piosenek po godzinie 22 i będzie można na niego zagłosować. Ponadto sporo nowości, na przykład ode mnie, jeśli mogę zdradzić państwu, na przykład nowy Robert Plant, bo zapowiada się nowa epka Saving Grace, tam też Suzy Dian, także proszę koniecznie sprawdzać i głosować, szczególnie na nowości. 25 minut po godzinie 19. Lista piosenek okrągła podobno będzie za tydzień, bo to będzie 10 milionów w systemie binarnym. 256 to podobno tak jest. Muszę uwierzyć panu Adamowi, bo nie sprawdziłem tego. Ale teraz jest 225 i gramy dalej.

No, widzę, że zrobiło się trochę nerwowo przy okazji zespołu Kasabian, Nothing Better Than This, bo już było miejsce 48, ale jednak powalczono trochę o niego i mamy plus 7, no ale jest to sekcja o mały głos, więc w całości jeszcze nie gramy. Teraz zagramy dla Państwa Chelsea Wolf o wymownym tytule Cold.

No to tak, Chelsea Wolf, Cold, to swoją drogą była któregoś dnia nawet nasza piosenka dnia, więc no, mogliby Państwo jednak trochę bardziej o nią powalczyć, bo w 35. myślę, że Chelsea kiedyś powinna się znaleźć. Jest potwierdzenie od naszego słuchacza Sławka, że no, na binarne 256 to jest 10 milionów, więc będzie ładna, okrągła lista za tydzień, a dodatkowo 16-kowo to będzie lista numer 100. Także proszę się w tym pięknie połapać. Żebym ja się teraz nie pomylił. 39. Taga Dana.

Tastes Like Summer, James Blunt na miejscu 38. I to jest akurat skok o dwie pozycje, także być może w kolejnych tygodniach, na przykład przy okazji tej okrągłej listy, państwo tak sprawią, żeby James Blunt w tej 35. się znalazł. Jeszcze nie tym razem, a teraz na 37. debiut mamy Aaron Fraser, Paint the Picture.

Paint the Picture, Aaron Fraser na miejscu 37. I to jest trzecia i ostatnia nowość w sekcji O Mały Głos. Ja oczywiście widzę te wszystkie tekstówki od Państwa i tak dalej, ale ja bardzo często mój wzrok ucieka w stronę słuchaczy, którzy przyszli tutaj dzisiaj i strasznie jest mi przykro, że oni tak marzną. A to wrzesień w sumie, prawda? No, tak patrzę. Wszyscy tacy opatuleni. Szaliki, czapki, parasole. Ale jest pan, który tańczy i on nas wszystkich tak rozgrzewa. No dobrze, tak będzie do samego końca. Mam nadzieję, że pan się nigdzie nie wybiera. No to teraz jeszcze miejsce 36. To będzie Paulina Przybysz, a po Paulinie gość.

Na miejscu 36, jak już Państwo doskonale usłyszeli, Paulina Przybysz, Mama's Car, i to jest dobry moment. Mamy 20 minut do godziny 20, żeby sobie to wszystko w sekcji o mały głos podsumować.

0: 357.
1: Na miejscu 50 mieliśmy Beyoncé z Pharrellem Williamsem, na 49 Sylwia Wiśniewska, Zielona Sukienka, a potem Down, Blood Oath, Nothing But Thieves, Baby Cool na 47, Szczyl dla Ciebie, minus 7 to było, 46 na 45, Dobry Pałac Kultury, Aurora z nowym utworem na 44, potem Sienna Spyro, Teddy Swims, Kasabian, Chelsea Wolf i Cold na 40, na 39 Dagadana, James Blunt, Tastes Like Summer to 38, Aaron Fraser to też była nowość na 37 i przed chwilą, jak wspomniałem, Paulina Przybysz, Mama's Car, miejsce 36. I mamy dokładnie 19 minut do godziny 20, a w naszym studiu no, już nie pierwszy gość, bo już mieliśmy dwóch takich gagatków z rzeczy technologicznej, ale jest z nami BRK. No właśnie, BRK, Bartosz Kochanek, Barry Black, jak ty byś chciał, żeby do ciebie mówić, bo to się zmienia cały czas.
2: To się zmienia, to jest dynamiczne, tak. Nie ukrywam, że nowy album będzie wydawany pod sztandarem Barry Black.
1: Czyli trzymamy
2: bo
1: się tego.
2: Bardzo mocno przyjęło się po pierwszej płycie. Pierwsza płyta miała nazwę Barry Black, to był BRK i Barry Black, ale tak bardzo mocno się przyjęło, że wszyscy do mnie mówią Barry Black i tak dalej, więc to się bardzo przyjęło. No i jest to trochę taki początek tej nowej muzy mojej, nie? Trochę się pozmieniało, można by powiedzieć śmiało I z tym też idzie zmiana ksywy, czyli nowa płyta w ogóle będzie anonsowana jako Barry Black, więc trochę się pozmienia, a tytuł albumu mogę zdradzić? Mogę. Żagle na wiatr.
1: Żagle na wiatr, czyli tak. Nawet już jest tytuł.
2: Jest tytuł.
1: Dobrze, bardzo się cieszę. To fajnie, że u nas to padło. Natomiast ja wracam sobie do tego twojego poprzedniego albumu, bo przy okazji męskiego grania w zeszłym roku mieliśmy okazję...
2: Piękny czas.
1: ...trochę powspółpracować na scenie, że i tak sobie myślę, że to było dla ciebie pewnie duże wyzwanie, żeby tak wyjść trochę za tego stołu producenckiego i jednak zacząć śpiewać, bo to był twój pierwszy album wokalny.
2: Wiesz co? Tak, to było wyzwanie, ale to było wyzwanie, którego potrzebowałem. Na scenie jestem już od dobrych 20, więc miałem tak przez chwilę, że czegoś musiałem nowego spróbować. Albo odchodzę, albo robię jakiś krok w jakąś inną stronę. Troszeczkę mnie, że tak powiem, przydusiło już ta rola, w której byłem wcześniej. I potrzebowałem jakiegoś bodźca, żeby pobudzić zmysły artystyczne. No i to była piękna, to była bardzo piękna decyzja. Tak, męskie granie i koncerty na nim to jeden z takich... Znaczy największym wyzwaniem to w ogóle premierowy w Hydrozagadce koncert. Mój pierwszy koncert wokalny, gdzie śpiewam z zespołem. Byliśmy bardzo dobrze tego przygotowani, muszę przyznać, więc miałem taką trochę sytuację, że nie stresuję się aż tak bardzo, że myślałem, jak będę się stresował, więc poszło bardzo fajno, no i odnalazłem w tym naprawdę zajawę totalną.
1: To był fajny pomost trochę przy okazji tego, że przed chwilą wybrzmiała nam Paulina Przybysz, bo też współpracowaliście przed laty. No ona jest jedną z tych takich orędowniczek tego brzmienia właśnie trochę soulowego i tak dalej, funkowego. Ty również. No to w takim razie ten nowy album, którego oczywiście tytułu zaraz zapomniałem. Żagle coś było?
2: Żagle na wiatr.
1: Żagle na wiatr, tak. Oczywiście. Też w ten klimat?
2: Też ten klimat, totalnie w ten klimat i to się chyba długo nie zmieni. Chociaż ostatnio dużo na gitarce akustycznej. Nie wiem, czy nie kupię konia, może rancho, nie wiem, zobaczymy. Starzeje się troszeczkę.
1: Czyli jest co, jeszcze dołożymy country?
2: Wracają westerny, no.
1: No dobrze, słuchaj, Bartek, jesteśmy teraz we wspaniałym miejscu, bo tutaj mamy pod nosem zupełnie Nospr. Tam zaraz scena na urodzinach Katowic. Twój koncert już się odbył. Powiedz, no, jak w takich warunkach reagowała tutaj śląska publiczność?
2: Fantastycznie, jak zawsze. Tu w ogóle Katowice jakby tętnią kulturą bardzo. Jak tutaj się przyjeżdża, to dosłownie na ulicach da się wyczuć kulturę związaną szczególnie z muzyką i nie tylko. Tak, tutaj no, Nosprowe i spotkowe rzeczy i choćby dzisiejszy koncert jest to zawsze na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie, więc zawsze jestem pełen podziwu przyjeżdżając tutaj, oglądając te wydarzenia, jak są zorganizowane, jak są wyprodukowane i kto tutaj występuje i jak bardzo dba się w Katowicach o właśnie ten standard wysoki, kulturalny.
1: Powiedzieliśmy na początku też o tej twojej producenckiej stronie, no tak sobie myślę, trochę twoich ludzi na tej scenie dzisiaj występuje, bo i Vito będzie, tak. I Grubson, także naprawdę, drodzy państwo, trzeba koniecznie sprawdzać to, co Bartek robi, oczywiście przede wszystkim teraz od strony wokalnej, ale też producenckiej, bo to są dobre rzeczy.
2: Bardzo dziękuję. Tylko mogę powiedzieć.
1: BRK był pierwszym gościem naszej tutaj plenerowej audycji Lista Piosenek 357. Trzymam kciuki za Żagle na wiatr. Mam nadzieję, że wpadniesz do nas do radia poopowiadać trochę o tym nowym albumie.
2: Z przyjemnością.
1: No dobrze, to dziękujemy ci bardzo, a my mamy 15 minut do godziny 20 i gramy dalej. 255. notowanie Listy Piosenek. Czas start.

0: Na miejscu 35. Ja bym bardzo prosił o ciszę jednak, bo tutaj no, są tacy goście, którzy dużo mówią. Tak? Znowu jesteś tutaj?
1: Znowu tu jestem.
0: Przyniósł kawę i niech sobie państwo wyobrażą, że dla mnie nie. Ale no, nieważne. Tacy jesteśmy koledzy. Na 35. Bożej Król, miałem zabrać cię nad rzekę. No dobrze, to nie przedłużając, na 34.

No to już nawet sama Natalia Grosiak wyśpiewała nam tytuł pierwszej dzisiaj nowości w tym 255. notowaniu listy piosenek Radia 357, ale powtórzymy. Natalia Grosiak, ostatnia piosenka o tobie. A mamy już 8 zaledwie minut do godziny 20. Państwo dzielnie stoją tutaj w tym amfiteatrze. Ja mam 360 stopni, ja tu widzę wszystko. Nawet koncerty. Prawie. No dobrze, to teraz Redbox.

Red Box u nas na miejscu 33 i jest tekstówka od pani Oli i pana Tomka. Jedziemy, jesteśmy blisko, 16 minut, widoczność na autostradzie żadna. I to było o godzinie 19.14, więc mamy 19.30, kiedy się powinni pojawić Ola i Tomek. Czy Ola i Tomek są z nami? Czyli to był ten sam parking, na który dojechali Robert i Jarek. Czyli jest kłopot. No dobrze, to czekamy cały czas na Olę i Tomka. Bardzo, bardzo bym był rad, gdyby się pojawili jednak. Dobrze. A my przechodzimy dalej tutaj na liście piosenek 357. Tak, to już jest YouTube i to już jest miejsce 32.

Na miejscu 32. YouTube. To jest bardzo długi tytuł i dużo je do wypowiedzenia, więc trzymajmy się tego, że było dobrze. I to jest 15 pozycji w dół. 15 pozycji. Czyli jednak YouTube nie takie popularne. A na 31. O, ktoś się zaśmiał. A nie, to Robert. Chyba jakiegoś znajomego spotkał. To na 31.

0: Drodzy Państwo, mamy już godzinę 20, a to jest oczywiście Artur Rojek ze swoim utworem Gruby Mały, a ja właśnie dostałem od pani Klaudii herbatę. Czy ja mógłbym poprosić o brawa dla pani Klaudii? Wiem,
1: partnerem
0: że pan Tomasz
1: się audycji tutaj... jest miasto Katowice. Organizator urodzin miasta Kocham Katowice.
2: Radio 357.
0: Tak, były brawa dla pani Klaudii, były brawa dla pana Tomasza, też pani Aneta się oferowała z panią Agnieszką i panem Maciejem i no, też żeby było, więc naprawdę jestem bardzo wdzięczny za to, że wszyscy wspólnie przeżywamy ten gorąc audycji muzyki i to zimno pogody. Prawda, Robert?
3: Prawda, Mateusz.
0: Dziękuję, że tu jesteś i dodajesz otuchy. Nie tylko mnie. Porozmawiamy jeszcze o tych tatuażach. Na 30 teraz? Czy którym? No, w każdym razie Queens of the Stone Age.

0: 5 minut po godzinie 20. Zerknę oczywiście, drodzy Państwo, żeby się tu nic nie pomyliło. Na 30. miejscu spadek z 27. Queens of the Stone Age Insignificant Other. 30 października to data premiery najnowszej ich płyty Perfect. Tylko się trochę inaczej pisze. Napisała pani Agnieszka: kochani, i ja tutaj proszę teraz wszystkich o bardzo mocne wytężenie słuchu. Uwaga. Kochani, gorąco pozdrawiamy z Grecji. Można? Tak, właśnie sobie tam słuchają. Listy na tarasie z ekipą 12-osobową z przecudnego, jeszcze raz, przecudownego miejsca, bo takie się trafiło. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, ja głosowałem na wszystkie listy jak dotąd.
0: I to był komunikat, którego oczekiwaliśmy. To ile było tych list?
1: 255 jest to, 255.
0: Te brawa powinny być głośniejsze jednak. Widzi pan to dla pana. A imię?
1: Jeszcze raz można powtórzyć.
0: Jak ma pan na imię?
1: Jakub.
0: Panie Jakubie, to dla was to robimy. Dziękuję bardzo. Okej, to co, 29? Julia? Can I sit with you a while? I know it's late.

Na miejscu 29, Aha, With You, With Me. No i myślę, że to jest dobry moment, żeby pozdrowić wydawczynię dzisiejszej audycji, chyba największej znanej mi miłośniczki zespołu z Norwegii, Halinka Wachowicz. Czy ja mogę poprosić? Tak coś mi się wydaje, że teraz Halinka spłonęła rumieńcem i potem mi powie, nie rób tego więcej. Myślę, że może tak być. O tak, a teraz już Katarzyna Nosowska, Sos Chaosu na 28.

0: Na miejscu 28 SOS chaosu Nosowska. No i to jest plus 4, drodzy Państwo. Spojrzałem sobie na line-up dzisiejszych tutaj koncertów i tak się składa, że... Bo zastanawiam się, kto nam tak przeszkadza, prawda? Cały czas tutaj coś dzieje, w ogóle nie słychać, co ja mówię i okazuje się, że to jest Grubson jednak, tak? Tutaj jeden ze słuchaczy dobrze podpowiadał. I tak będzie do godziny 21, ale potem nie będzie lepiej dla nas, bo będzie Vito i on też potrafi głośno. Więc ja bym jednak sugerował, żebyśmy co jakiś czas tam odpowiedzieli im. I może to jest ten moment. 3, 5, 7... Ja lubię, jak mnie słuchają. Dobrze, gramy dalej.
1: Kochana córeczko, jeszcze

0: ciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn przed wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą co myśleć, a słyszą co myśleć powinny. Słyszą co myśleć powinny. Od innych. Złącz nogi.
2: Matylda Łukasiewicz, czyli Złącz nogi, kochana córeczko. Taka dwupiosenka można powiedzieć, ale fantastycznie radząca sobie u nas na liście. A my teraz trochę zabierzemy Radkowi i Matyldzie, a to dlatego, że mamy segment pozdrowieniowy. Coś, co kochamy wszyscy przy okazji listy piosenek, więc jest ze mną kto?
3: Kasia.
2: No to pani Kasiu, bardzo proszę. To jakby podłoga jest pani, jak to się mówi po polsku, po staropolsku.
3: Czuję się jak na gali oscarowej. Pozdrawiam serdecznie mojego tatę, który zaszczepił we mnie miłość do listy. Mamy oczywiście również. No i dzieciaki moje, Michasia i Ignaś, mimo tego, że nie są fanami, no to wymieniamy się swoimi gustami muzycznymi. I cały Czchów i wszystkich fanów 357 z Czchowa, w szczególności Tadeusza. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy. Tak, można bić brawa, oczywiście. Ja się będę przechadzał z mikrofonem. Do pani czy do pana?
4: Ja mogę zacząć. Matemaciek z tej strony. Ja przede wszystkim chciałem pozdrowić moją narzeczoną, która tu jest ze mną i która...
2: O.
4: Dziękujemy, marznie, ale chciałem podziękować, że powstrzymała mnie przed tym, żebym przyszedł tutaj w krótkich spodenkach i w sandałach.
2: Muszę pani przyznać, że jest pani wielkim skarbem.
5: Zgadzam się. Ja pozdrawiam swoje dzieciaczki, Filipa i Alicję z Rybnika. Grup są też, a propos, jest z Rybnika.
2: Wszystko jest możliwe dzisiaj podczas listy, naprawdę. Nawet Grubson może być z Rybnika. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze coś? Jeszcze słówko?
5: Naszą grupę na Discordzie.
6: Treciaki.
5: Tak, też pozdrawiamy.
2: No gdzie brawa? No właśnie. Bardzo proszę, panie Kubo.
7: No ja również pozdrawiam grupę na Discordzie. Jest to grupa byle do Nowej Trójki, a poza tym pozdrawiam tak. Poza tym pozdrawiam forum LP3, a poza tym pozdrawiam też mojego tatę, z którym zresztą też przybyłem, no i moją mamę Dagmarę i mój tata to Krzysztof oczywiście.
2: Brawo! Dziękuję bardzo, że pan to wszystko spamiętał. Ja już się 30 razy bym w tych imionach pomylił, nawet moje bym zapomniał. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Ja chciałam pozdrowić mojego męża, którego tutaj nie ma, bo zajmuje się pracami remontowymi, ale również słucha was na pewno w tej chwili. No i wszystkich słuchaczy, a w szczególności tych, którzy pomimo pogody tutaj się pojawili.
2: Dziękujemy bardzo. Na piosence do pani podejdę, bo może będę miał tam jakiś termin czy coś.
9: Ja chciałem pozdrowić brata Krzysztofa, jego żonę Kasię oraz Kingę.
2: Dziękuję.
10: Moją rodzinę, a szczególnie mojego syna Jeremiego, któremu staram się zaszczepić miłość do radia 357.
2: Dziękujemy bardzo.
10: Przepraszam bardzo.
2: Jeszcze coś, jeszcze się przypomniało.
10: Ostatnie słowo. Jeremi, ty srogi diable.
2: O, proszę. Mam nadzieję, że dobrze to odczytałem. Dobrze, to teraz na miejscu 26 mamy Briana Adamsa. The Ballad of Terry Fox. No dziękuję wam bardzo, że tak pięknie pozdrawialiście. Ale już więcej chętnych nie ma? No zobaczymy.

No trochę taki syndrom drugiego tygodnia nam się tutaj przytrafił, bo Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox, spadek o 12 pozycji, no ale czasami tak się zdarza, może jeszcze jednak Państwo pomyślą o tym, żeby powalczyć. Za chwilę Maciek Balcar i Wszechświat, ale ja bym chciał teraz skupić się na jednym konkretnym skrawku świata. Ja bym bardzo chciał pozdrowić Paryż, bo wydaje mi się, że jest osoba, która może tam nas słuchać, więc pozdrawiam bardzo serdecznie tę osobę. 21 minut po godzinie 20. No dobrze, Maciek Balcar.

Dokonaliśmy tutaj, drodzy Państwo, takiego małego połączenia, bo wcześniej Maciek Balcar z utworem Wszechświat na miejscu 25 i to było plus 5, więc zagraliśmy w całości, no a teraz trzeba było to zrobić, ponieważ Simple Minds, Beginner Boys to miejsce 24 i nasza druga nowość w tym 255 zestawieniu listy piosenek Radia 357. Jest wiadomość od osoby, o której tutaj trochę za kulisami trochę rozmawialiśmy. Państwo pamiętają Ninę, która prowadziła listę pływającą. Czy ja mógłbym poprosić o taki aplauz dla Niny, bo... Tak, tak, to była zdecydowanie postać. I Nina się odezwała, ewidentnie słucha listy, spodobało się. Napisała, dobry wieczór, trochę zbyt oficjalnie. Ale okej, tak napisała. Miejsce 32, aż się prosiło o taniec, spodobało mi się. I to było YouTube z utworem Je, Je, Je, więc Nina, ja bym cię prosił, żebyś jednak trochę bardziej pieczołowicie głosowała, bo to był spadek, minus 17 pozycji, także postaraj się bardziej następnym razem. 30 minut do godziny 21 nam zostało, za chwilę kolejny gość w naszym plenerowym studiu. Tutaj takim trochę, powiedziałbym, chłodnym studiu, ale jeszcze piosenka.

0: Na miejscu 23 spadek o 11 pozycji. Próbowaliśmy nawet trochę sobie zaśpiewać refrenu, ale nie poszło nam najlepiej, więc spróbujemy może jakąś inną piosenkę. No, tym bardziej, że tutaj był spadek o 3, to może poszukamy jakichś wzlotów. A teraz w naszym studiu plenerowym pojawił się kolejny gość i to jest Łukasz Kałębasiak, dyrektor Katowice Miasta Ogrodów. Dzień dobry, panie Łukaszu.
1: Dzień dobry, wieczór.
0: O.
1: Dziękuję bardzo.
0: A wiecie, że ja zapomniałem, że byliśmy na to umówieni? Naprawdę, dobrze, że
1: nie
0: jesteście.
1: Spodziewałem się.
0: Nie było to w ogóle umówione, ale miało być głośniej. Nieważne. Panie Łukaszu, sprawa jest taka, że rozmawiamy sobie o tym, że Katowice zostały polską stolicą kultury. No i co Katowice czują do Lublina, które zostało europejską stolicą kultury w roku 2027.
1: No, wiadomo, w takim konkursie zwycięzca może być tylko jeden, więc czujemy odrobinę zazdrości, czujemy odrobinę współczucia, bo wiemy doskonale, z czym to się je i zostanie europejską stolicą kultury. Nikt nie zostaje bez śladu na wszystkich, którzy są w to zaangażowani, ale brawa dla nich, natomiast my mamy swoją stolicę, no bo każde miasto chce być stolicą czegoś. No i ministerstwo było na tyle hojne w przyznawaniu tytułów, bo tytuł europejskiej stolicy przyznaje oczywiście Unia Europejska, a Ministerstwo Kultury postanowiło, że ta trójka miast, które z Lublinem do tego finału konkursu się dostała, dostanie po tytule Polskiej Stolicy Kultury w kolejnych latach poprzedzających ten najważniejszy 29. No i nam tak alfabetycznie przypadł w udziale rok 27, który już tutaj na horyzoncie w Katowicach bardzo wyraźnie majaczy.
0: No, szczególnie jeśli chodzi o pogodę, to myślę, że najmocniej dzisiaj jest.
1: Tak, pogoda jest bardzo istotna z punktu widzenia takiego projektu. Szczególnie, że ten projekt zawsze zaczyna się zimą, bo to też taka tradycja. Trzeba rozpocząć obchody. No, obchody trudno rozpocząć w kwietniu albo w maju, kiedy jest ciepło, bo już trochę za późno, więc tak i nasza Polska Stolica Kultury rozpocznie się oczywiście wielkim, plenerowym, zimowym koncertem. To jeszcze rzecz, która poza Sylwestrami się w zasadzie rzadko zdarza, także w Polsce, więc pogoda tutaj też jest bardzo kluczowa.
0: No właśnie, proszę nas tak pokrótce przeprowadzić, jak to w ogóle będzie wyglądało, że będziecie tą Polską Stolicą Kultury. No, nawet rozglądając się tutaj dookoła, to widać, że Katowice tętnią kulturą, tętnią życiem, no i teraz trzeba to będzie pięknie pokazać.
1: No właśnie o to chodzi, żeby pokazać się z tym, co mamy tutaj najlepszego w całym kraju, też przyciągnąć jak najwięcej gości z regionu i kraju. A to, co jest ciekawe, to to, że nie będziemy sami w tych obchodach, tylko będziemy razem z całą Górnośląsko-Zagłębiowską metropolią. To jest 41 miast i gmin, które są tutaj dookoła nas. No i ten program właśnie w tych gminach i te wydarzenia w tych gminach się powinny i wydarzą. No to jest wielkie wyzwanie, a chcemy, żeby to było święto oczywiście wszystkich mieszkańców i święto, które będziemy celebrować na niezliczonej ilości przeróżnych wydarzeń. Więc oczywiście już będzie dużo muzyki, już teraz zapraszam i nie tylko oczywiście na koncert inauguracyjny, przeróżnej muzyki, no bo też powiedzmy sobie szczerze, Katowice na przykład to jest też miasto, które najsilniejsze jest z kolei muzyką klasyczną. Ja wiem, to jest dla specyficznej grupy odbiorców, ale ona też jest bardzo liczna. I na pewno jest też...
0: Ale Spodek nie tylko
1: wielu,
0: taką muzykę.
1: A do tego jeszcze jest Spodek, oczywiście. I miliony innych. My będziemy świętować pod hasłem Play i tłumaczymy je też na język polski. Mówimy baw się i bow się również po śląsku, bo oczywiście od tego nie uciekamy. I chcemy pokazać, że ta kultura, która niektórym się wydaje straszna, jest tak naprawdę, po pierwsze, może być na wyciągnięcie ręki, a poza tym jest czymś powszechnym, dostępnym, poprawiającym nastrój i dla nas wszystkich niezbędnym. A to też są rzeczy, o których czasami nie myślimy jako o kulturze. Dlatego chcemy do tego programu chociażby wprowadzić bardzo mocno gry wideo i już przygotowujemy wielką wystawę gier, historii gier wideo, ale w bardzo oryginalny sposób, która zostanie otwarta tu obok, bo jesteśmy w strefie kultury, a strefę kultury tworzy między innymi Muzeum Śląskie i to będzie też jeden z tych punktów programu. I tych punktów programu będzie oczywiście bardzo, bardzo dużo, tylko problem polega na tym, że ponieważ tego programu jeszcze oficjalnie nie ogłosiliśmy, więc ja mogę tylko mówić o jego drobnych elementach i tylko zapewniać, że będzie naprawdę dobrze i będzie się dużo w Katowicach i w całej metropolii.

0: grało.
1: No tak, ja już znam takich dwóch Ślązaków, którzy szczególnie tymi grami wideo będą mocno zainteresowani.
0: Chyba to nawet stoją.
1: Chyba to nawet stoją gdzieś niedaleko. Albo może gdzieś poszli akurat po herbatę. Panie Łukaszu, to jeszcze na koniec wspomniałem o tym Lublinie, no bo był ten konkurs, tak, który trzeba było wygrać albo ewentualnie otrzymać tę nagrodę pocieszenia, ale to oczywiście mówimy w dużym cudzysłowie, bo to też jest wspaniała historia. A jak w ogóle wyglądał ten konkurs? Co trzeba było zrobić, żeby w ogóle walczyć o to miano europejskiej, no a potem to, co wyniknęło, czyli ta Polska Stolica Kultury.
2: No to był niezły wyścig, bo on trwał lekko licząc 2 lata, to były 2 etapy i to jest ten tytuł generalnie, tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest przyznawany co dobrych kilka lat, średnio co 9 każdemu państwu Unii. W Polsce to był 2016 rok, a potem na rok 2029, więc takie eliminacje zaczynają się o wiele wcześniej. I w Polsce to była wyjątkowa sytuacja, bo naprawdę nigdzie w Europie nie zdarzyło się jeszcze, żeby do tego pierwszego etapu zgłosiło się aż 12 miast. 12 miast, to proszę sobie wyobrazić, 12 wniosków aplikacyjnych, takich potężnych, grubych dokumentów z konkretnymi punktami, które trzeba było przygotować. Komisja musiała to przeczytać, a potem przepytać tych ludzi, którzy za to byli odpowiedzialni. I to był taki konkurs piękności, gdzie trzeba było tą komisję przekonać do siebie. W tym pierwszym etapie 12 takich konkursów, 12 takich aplikacji. No i to, że nam się udało dostać do tej finałowej czwórki, pokonując, ale po prostu udowadniając, że jesteśmy trochę lepsi od fantastycznych innych miast, to już był ogromny sukces, więc no, mówiąc nieskromnie, ta Polska Stolica Kultury też nam się trochę należy.
1: Oczywiście. Wielkie, wielkie brawa. Łukasz Kałębasiak, dyrektor Katowice Miasto Ogrodów, bardzo dziękuję za
2: Dzięki
1: to
2: serdeczne.
1: Spotkanie. A ja przypominam, że słuchamy listy piosenek Radia 357 i jednak też chodzi tutaj trochę o muzykę.

Na miejscu 22 Deep Purple, Child in Time, Superhuman Stranger Things version. To oczywiście najpiękniej wybrzmiało nam niedaleko tutaj w Planetarium Chorzowskim, no ale jesteśmy w Katowicach, więc możemy sobie spokojnie przejść do kolejnego punktu programu także tutejszych koncertów dzisiejszych, bo Vito Bambino na miejscu 21, Americano +2.

Na miejscu 21 Vito Bambino, Americano. No, wprawdzie do góry, ale pomyślałem sobie, że skoro będzie tutaj grał za chwilę koncert, to zapraszamy wszystkich chętnych do tego, żeby sobie w Katowicach na żywo Vito zobaczyli. I zapraszamy wszystkich tutaj do amfiteatru przy Nosprze, bo tutaj nadajemy listę piosenek 357, a w niej teraz Artur Rojek i Dawid Podsiadło.

Artur Rojek, Dawid Podsiadło z utworem Yeti. To oczywiście plus dwa, ale muszą mi Państwo wybaczyć, musimy się dzisiaj jednak ze wszystkim wyrobić. Chcielibyśmy jednak od godziny 22 punktualnie posłuchać Kasi Pasierbik, a nie wciąż prowadzącego, który już pewnie będzie przemarznięty na kość. Więc pierwsza zima, proszę bardzo.

0: chcę. Dlaczego? Czy ja wiem?
1: Chmury na wiosnę były gładsze.

0: że się znalazł siwy pies, który się tutaj zawieruszył.
1: A tutaj się przegląda zdjęcia

0: życia, bo tam się twoje zdjęcie trzyma.
1: Tu się o tobie mówi stale, tak jakbyś nie zniknęła stąd. Może to głupio zabrzmi, ale wesołych świąt.
0: A jeśli tam się dobrze bawisz, daj znać, że już wystarczy łez. Potrąć pianistę w jakiś klawisz.
1: Umówmy się, że w des.
2: Na miejscu 19 Hrabi i Artur Andrus. Pierwsza zima oczywiście dla Joanny Kołaczkowskiej, a teraz już Zaz ze swoim utworem na liście piosenek i tutaj też my nasze myśli kierujemy w stronę redaktora Balonika.

Słuchamy w aucie podróżując po Sardynii, skąd pozdrawiam wszystkich tworzących atmosferę tutaj w Katowicach. Tak, ja nie czytam wszystkich tych wiadomości, żeby nas nie denerwować, ale mam wrażenie, uruchomili się wszyscy ci, którzy są w ciepłych krajach, naprawdę teraz. Tak, to nie wiem, czy oni to robią specjalnie, czy nie. Na pewno mamy teraz zapalenie przedrostka.

Na miejscu 16 spadek o jedną pozycję, więc teraz bez skrupułów absolutnie. Rick Astley musi sobie poczekać jeszcze kolejny tydzień, żeby wybrzmieć w całości. Być może Państwo powalczą, żeby było do góry. Kolejny utwór będzie do góry i to jest utwór, który no tak maksymalnie kojarzy się z latem. No i gdzie to lato? Ja się

Męskie granie orkiestra 2026. Igor Herbut, Vito Bambino, który dosłownie za 15 minut zaczyna swój koncert tutaj, a także Zalia nareszcie na miejscu 15. A my teraz już rozpoczynamy kolejną piosenkę. To miejsce 14. Dead Can Dance, Our Day Will Come. Ale jeszcze wiadomość, bardzo ważna wiadomość od pani Marty. To, że was uwielbiamy słuchać, to oczywiste. Jesteście cudowni, to wiecie. To, że wieczory piątkowe na ognisku u znajomych, czy sprzątanie łazienki, czy naprawa motocykla w garażu, czy odrabianie lekcji, to chyba też wiecie, że zawsze z wami. Zawsze jesteście wy. Ale to, że mój mąż ma jutro 50, tego nie wiecie. Serdeczna prośba o życzenia dla mojego kochanego męża ode mnie i od córci Julki. Wszystkiego cudownego z okazji urodzin dla Czarka. Kochamy cię, Marta i Julia. No i my też chyba, prawda? My też kochamy

0: Dead Can Dance, Our Day Will Come z miejsca 11 na 14. I zrobiła nam się 21.
1: Partnerem audycji jest miasto Katowice. Organizator urodzin miasta Kocham Katowice.
2: Radio 357.
0: A my cały czas nadajemy tutaj spod Nospru na dniach, można powiedzieć, Katowic, na urodzinach Katowic 161. Jesteśmy cały czas tutaj w komplecie, nikt nie uciekł, nikogo zimno nie przekonało do tego, że jednak przyjemniej będzie w domu. Państwo wolą być z nami. Na miejscu tutaj pracują Iwona Majszak, Ania Perek, Michał Foltak, a w studiu w Warszawie Julia Nowoczyńska i Halina Wachowicz. Przed nami miejsce 13. Celine Dion.

Na miejscu 13 bez zmian względem poprzedniego tygodnia cały czas Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci, a my już słuchamy utworu City Walls na miejscu 12, Archive. W kwietniu był koncert Archive i z tego co pamiętam był bardzo, bardzo udany. Znam w Radiu 357 miłośników na odwrót, powiedziałbym, zespołu Archive, ale ci, którzy kochają, bawili się świetnie, więc słuchamy.

musiało się to kiedyś wydarzyć, drodzy Państwo, tak. Ale wiem, że mamy tutaj fanów zespołu Archive. Czy oni mogliby zabrać głos teraz? Najbardziej spontaniczne reakcje, jakie kiedykolwiek były na tej antenie. Dobrze, słyszę, że tam zimno macie, pisze pani... Pan Grzegorz akurat, więc przesyłam trochę ciepła z Chorwacji. Przepięknie słuchać listy leżąc na tarasie w 25 stopniach. Pozdrowienia z Dalmacji. No dobrze, no... Drodzy Państwo, ja widzę, że tutaj trochę taki parol zagięli nasi słuchacze stamtąd, żeby przysyłać nam trochę ciepła, ale ja mam wrażenie, że to działa wręcz odwrotnie i nam jest trochę bardziej zimno. Ale my nie narzekamy, my mamy jeszcze do 22 tutaj zadania do wykonania, także przechodzimy do kolejnego utworu i to jeszcze nie będzie top 10, ale to będzie spięty.

Niech się ciepło trzyma chłop. Mam wrażenie, że nawet spięty jest dzisiaj przeciwko nam. Ale dobrze, na miejscu 11 Kowalski własnego losu. Oczywiście nie spięty. Tutaj mamy teraz zadania do wykonania na miejscu, ale jeszcze wiadomość od pana Łukasza. Harry Styles ogłosił nowe koncerty. W związku z tym chciałbym pozdrowić moje kochane córki, które siedzą już od wczoraj i szukają kwater i lotów do Londynu na finałowy koncert z nadzieją, że uda się dostać bilety. Ostatnio były w Amsterdamie. Pozdrowienia dla Katowic. Łukasz. Harry Styles. No tak, tam jakiś Paryż wpadł. Jakiś Berlin, jakiś Londyn właśnie, jakiś ale nawet nie zawsze jest to stadion. To lotnisko. Nie mam... Top 10.

0: kształcić, ale to...
1: 13 minut po godzinie 21. Jak ty masz na imię?
2: Emil.
1: Emil, bo z tego, co słyszałem, jak były wcześniej pozdrowienia, to ty się jeszcze przekonywałeś samego siebie, czy w ogóle warto, czy podchodzić tutaj do tego gościa, ale się przekonałeś, złapałeś odwagę i teraz chciałbyś kogoś pozdrowić, tak? Ja trochę za dużo mówię, wiem, ale teraz już twoja kolej.
2: Chciałbym pozdrowić babcię, która słucha, i dziadka, która też słucha.
1: Powiedz chociaż, jak mają na imię, to wiesz, to będą wiedzieli, o kogo chodzi.
2: Dziadek Janusz, a babcia Ola.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiamy. A to mama, tak?
3: To ja się dołączam do pozdrowień.
1: I mamy to.

tańcu się nie pierd... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład. I załatwił mi taniec z gwiazdami, tak to wszystko prawda.

Można by tak skwitować przed chwilą zapowiedź Piotra Stelmacha, Vito Bambino na scenie, ale urwał, to była taka zapowiedź, drodzy Państwo, że mucha nie siada. No ale to szef przecież, szef. Dobrze, 6 minut mądrości, Fish, Emadę, Tworzywo i tak rozpoczęliśmy top 10 tego 255 notowania listy piosenek Radia 357, a przed nami trzecia i ostatnia nowość w tym zestawieniu.

Wszystko, czego chciałem, Mrozu i Kacperczyk. Na miejscu 9 i to była ostatnia z trzech nowości w tym zestawieniu listy piosenek Radia 357. Wcześniej mieliśmy Simple Minds i Beginner Boys, no i Natalię Grosiak z utworem Ostatnia piosenka o Tobie. A przed nami nie ostatnia, a ósma, ale już jej dni są policzone.

Bardzo mi się podobają, drodzy Państwo, rozmowy, które toczą się dookoła mnie i pomyśleć, że dwa dni temu było 30 stopni. Możesz przestać? Naprawdę, proszę przestać. Na miejscu ósmym spadek. Jedno oczko, 90 tygodni na liście, a dół. Dwa tygodnie mniej, ten utwór.

0: komary i Kaśka Sochacka. No dwa dni temu to może jeszcze jakieś latały, prawda? Teraz to tak niekoniecznie. 95 tygodni na liście piosenek, miejsce 7. A u nas w plenerowym studiu już kolejny gość. Trochę nam przeszkadza, Pito, nie? Tak delikatnie?
1: Nie, gdzie to?
0: Nie przeszkadza? No dobrze, nie. To trzymamy się tego, że zdecydowanie nie. Wojtek Mirek, koordynator urodzin miasta. I tak sobie pomyślałem, żeby zacząć tę rozmowę od tego, że to jest jednak świetny moment, jeśli ktoś nas słucha i jest w okolicach, żeby zaprosić też na jutro, bo tutaj faktycznie za chwilę będziemy się zwijali, tak? No bo Vito jest ostatnim artystą, ale od jutra też i zapraszamy wszystkich.
1: Tak, od godziny 16 na naszej scenie doskonale znanej uczestnikom męskiego grania, czyli na scenie Rzet, bo dokładnie ta sama konstrukcja. Na naszej scenie zaczniemy od zespołu Sami, później Wonky One, następnie na scenie pojawi się Kasia Sienkiewicz. Coś, na co ja osobiście namawiałem zespół od wielu, wielu lat, czyli Sisters i Fukaj na koniec.
0: To też bardzo mocno połączone ze sceną, że bo przecież w zeszłym roku Sisters właśnie na tej scenie, na męskim graniu powracali. No dobrze, a przy okazji takiego wydarzenia jak tutaj, dużego wydarzenia, no to rozumiem, że to nie jest taka bułka z masłem, żeby to wszystko ładnie poukładać. Miejsce wyjątkowe, ale też pewnie trochę tak zakładam, że może być trudno tutaj zrobić taki festiwal niejako.
1: Parę telefonów trzeba wykonać. Trochę mi przerywa. Tak, no nie jest to super łatwa praca, ale jest to super przyjemna praca, więc tak, wymaga to ogromu telefonów, planowania, ale udało mi się to tutaj zgromadzić fantastyczną ekipę współpracowników, którzy też są ogromnie doświadczeni, pracują od lat przy największych wydarzeniach w tym kraju, więc udało się, mam nadzieję.
0: Jesteśmy tutaj przede wszystkim za sprawą tego, że mamy 161. urodziny Katowic. Chciałem zapytać w ogóle, jak według ciebie ta impreza się wpasowuje w ten klimat? No to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne. Będzie zmiana mikrofonu. Może teraz nie będzie przerywało.
1: Uwaga, uwaga.
0: O, proszę.
1: Jak impreza się wpasowuje w ten klimat? No wpasowuje się. Katowice są tak fantastycznym miastem, że my dzięki uprzejmości oczywiście pana prezydenta unikamy takich standardowych dni miasta, że staramy się

0: jego 55. urodzin w tym roku.
1: Czyli wszystko się klei.
0: Musi.
1: Tak sobie myślę, czy kiedy się organizuje takie wydarzenia, to jest tak, że nawet w tym momencie, kiedy jeszcze jesteśmy w trakcie imprezy i jeszcze cały drugi dzień przed nami, czy już się myśli o tym, co będzie dalej, że 162 urodziny to już przecież tylko za rok?
0: Od 3 tygodni o tym myślę.
1: No i co tam się wyklarowało już?
0: Pomidor.
1: A, dziękuję. To już dzisiaj trzeci użyty, to już więcej nie można. Wojtek, jeszcze powiedz, lecisz na Vito?
0: Na Vito tak i nie tylko na to Vito tutaj, które teraz gra, ale też, nie wiem, mogę ogłosić to, co powiedziałem przed chwilą, czy nie bardzo? Na poza tak. Anteniu. Mateusz przed momentem ogłosił ze sceny, że...
1: Mateusz Vito, nie,
0: Mateusz
1: ja
0: Vito.
1: Nic nie ogłaszałem. Tak.
0: Mateusz Vito przed momentem ogłosił ze sceny, że wiosną przyszłego roku i właśnie tutaj w Katowicach to ogłosił jako rodowity katowiczanin, rusza trasa zespołu Bitamina, gdzie zagra w 12 miastach, w tym w Katowicach i to będzie jedyna trasa tego zespołu w najbliższym czasie, więc mega się cieszę, że właśnie w Katowicach to ogłosił.
1: Ja sobie myślę, że dzisiaj ta audycja sporo takich nowości Państwu przyniosła, bo i premiera nowej płyty BRK i teraz ta trasa, naprawdę sporo się dzisiaj wydarzyło. Wojtek Mirek, bardzo dziękuję za to
0: spotkanie. Bardzo dziękuję.
1: A teraz kolejny utwór Fountains DC. Wielkie brawa, tak jest.

0: Na miejscu szóstym bez zmian względem poprzedniego tygodnia Marianne Fountains DC i to jest utwór, który jest z nami dopiero od 3 tygodni, a od 30 sekund zaledwie jest obok mnie pani Olga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I ja już wiem, że już mówiłem, że już nie pozdrawiamy, że nie załatwiamy takich historii, no ale ta historia mnie absolutnie

0: rzekła. W sumie to jeszcze nie wiem, jaka ona jest, więc proszę.
1: A moją rodzinkę chciałam bardzo pozdrowić, wiem, że nie pozdrawiamy, i w szczególności Artura i Kubę, którzy wjechali na Przełęcz Turmale. Bardzo im gratuluję.
0: A my gratulujemy? Jak mieli na imię?
1: Artur, Kuba.
0: Artur, Kuba, jesteście po prostu najlepsi. A pani Marta też chciałaby być najlepsza i dopytuje, bo jak na 30-latków przystało, rozwiązują krzyżówkę przy liście. Potrzebna jest pomoc. Wydra morska, wydrozwierz, 5 liter i pierwsza R. To ja po piosence, dobrze?

Na miejscu piątym Anioły Pojedynek, oczywiście Julia Pietrucha i Mrozu. Pani Marto, macie problem właściwie, bo ta pierwsza litera to raczej nie będzie R, to będzie jednak K i to będzie Kałan podobno. Tutaj sprawdziliśmy dużą grupą, nawet słuchacze już podpowiedzieli w mailach. No ale ja mam jeszcze informację a propos wydr morskich, że one muszą dużo jeść, aby nie marznąć. Także smacznego wam wszystkim życzę po liście i przechodzimy do miejsca czwartego.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

Z gęby kojarzę typa, najlepsza sztuka. Wtedy go bajerzyła i sadził się do niego spory. Hamsztaf, Iran, Śródmieście, sorry. Taki mamy klimat. Nie wiem, czy wyłapał wreszcie od delikwenta, ale dziewczynę to ja nieźle pamiętam.

Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście? Czy już zapomnieliście? Tyle ile ma.

0: Pisz Emadę, Tworzywo i Sokół. Tyle śladów na miejscu czwartym. No ja mówiłem, że już nie będzie żadnych pozdrowień i tak dalej, ale Zosia i Hania były po prostu super przekonujące, więc no dobrze, zachęcam, proszę.
1: Mogę trzymać? Dzień dobry. No to my byśmy chciały pozdrowić całą naszą klasę, pana z fizyki.
2: Szczególnie
1: oczywiście. Ja bym chciała pozdrowić drużynę koszykarską.
2: A ja klub karate.
1: No i razem byśmy chciały pozdrowić harcerzy.
2: Z 10 HDŻ w Katowicach Szopienicach.
1: Tak. No i w tamtym roku ja byłam i ostatnio powiedziałam moją mamę i moją siostrę, więc teraz bym chciała na początku pozdrowić moją kochaną mamę i moją najkochańszą siostrę. I tatę oczywiście.
2: Ja bym chciała jeszcze pozdrowić moich rodziców i mojego starszego brata.
1: Tak.
0: Już?
1: To chyba tyle, no.
0: Nie najmniej ogólnie. Dziękuję wam bardzo, Zosia i Hania. A jeśli dobrze się zorientowałem, to chyba Kasia jest z nami też, tak?
3: Halo, halo, czy się słyszymy, Mateuszu?
0: Pamiętasz, Kasia, jak to było w 7 klasie?
3: Nie pamiętam, bo do 7 klasy nie chodziłam.
0: A widzisz, a ja znam kogoś, kto chodził. Dziękuję bardzo, dziewczyny, jeszcze raz wielkie brawa. Już możecie tamten patrzeć, czy chcecie być tutaj? Dobra, bądźcie tutaj. Kasia, jesteśmy tutaj w trójkę. Co słychać u ciebie?
3: Fantastycznie. Fantastycznie i jeszcze fantastyczniej będzie po godzinie 22. Głośniej jak miłość, będzie sporo gości, także już z tego miejsca serdecznie państwa zapraszam, bo odwiedzi nas Olka, którą mogą państwo kojarzyć z zespołu Nastroje, a z kolei w drugiej godzinie będziemy mieć gości dwóch. Jan Benedek i syn Gabor, którzy razem wypuszczają niedługo album.
0: Kasiu, bardzo jest nam miło to słyszeć. Będziemy słuchać po godzinie 22. Dziewczyny, macie jakieś pytanie do Kasi? Kasia jest świetna.
1: Jak się pani dzisiaj czuje?
3: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję, że pytacie. Mam nadzieję, że wy też.
1: Tak, oczywiście.
2: Też się czuję dobrze.
0: Całe szczęście. Dobrze. Dziękuję wam, dziewczyny, teraz już naprawdę. Tak. Okej. Dobrze. Wielkie brawa, tak. Nie, bo Kasia, musisz sobie wyobrazić sytuację, kiedy ja mówię dziękuję dziewczyna, dziewczyny, ale my nigdzie nie idziemy w ogóle. Dzięki, Kasiu, za to. Do usłyszenia. Oddasz nam tak minimalnie, odrobinkę głośnych?
3: No nie wiem. Leć dalej.
0: Lećmy dalej.

Na miejscu trzecim Maja Kleszcz z utworem Eon. To jest jedna z tych takich naszych najpiękniejszych chyba historii listy piosenek, bo był taki moment, gdzie ta piosenka była już blisko wypadku, a potem się okazało, że zrobiła taki skok, że na miejsce pierwsze i teraz od dłuższego czasu gdzieś w okolicach podium, tym razem na podium się sytuuje. Także mamy piękne miejsce trzecie. Co do Mai, to wiele nie mogę zdradzić, ale myślę, że czujnym uchem trzeba sprawdzać, co dzieje się w Record Store. Więcej Państwu nie powiem. Miejsce drugie.

0: Na miejscu drugim Greta Van Fleet, So You Stand.
1: Partnerem audycji było miasto Katowice. Organizator urodzin miasta Kocham Katowice.
0: No i oczywiście już mamy godzinę 22, więc chciałbym tylko podziękować tym wszystkim, którzy zostali do końca. Muszą mi Państwo uwierzyć na słowo, że trochę nas do końca zostało. Bardzo, bardzo dziękujemy. Michał Foltak, Ania Perek, Iwona Majszak w studiu w Warszawie, Julia Nowoczyńska, Halina Wachowicz. Ja nazywam się Mateusz Fusiarz i do usłyszenia w kolejnych audycjach w Radiu 357. Na miejscu pierwszym Artur Rojek, a my do domu, bo zimno.

0: No i prawie 4 minuty po godzinie 22.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
2: Głośni jak miłość.
0: Przy mikrofonie Katarzyna Pasierbik, za sterami Julia Nowaczyńska. No, trochę się tutaj nie słyszeliśmy. Wydaje mi się, że to jakiś miesiąc minął od naszego ostatniego głośnego spotkania. Także trzeba będzie troszeczkę nadrobić. No to na początek Happy Set i Kasia Linz.

Tak sobie pomyślałam, że tego utworu chyba dawno na naszej antenie nie było, więc musiał się tutaj dzisiaj znaleźć. Troszeczkę zmodyfikowałam naszą tradycję podwójnej dawki, ale to jeszcze Państwo wszystkiego się dowiedzą w swoim czasie. Ja przypomnę, że można się ze mną kontaktować mailowo katarzyna.pasierbik@radio357.pl, mój Instagram profilka.pasierbik, tam mnie Państwo znajdą. Oczywiście tekstówka w naszej aplikacji, a także post na moim Facebooku Kasia Pasierbik. Tam czekam na wirtualna lista obecności. Oczywiście w Głośnych jak Miłość musi być za moment pierwszy gość, pierwsza gościni i będzie to autorka tego oto nagrania.

0: A ze mną w studiu Aleksandra Borak-Pietrzak.
1: Dobry
0: znana
1: wieczór.
0: Wcześniej Państwu z zespołu Nastroje, teraz występująca jako Olka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Bardzo się cieszę, że się widzimy. Alarm przypomnienie w telefonie zadziałał?
1: Zadziałał. Trzy były.
0: Powiem Ci, że mamy w tej kwestii wiele wspólnego, ponieważ przy obecnym trybie życia, jaki prowadzę, trochę sobie nie wyobrażam funkcjonowania jakiegoś takiego w miarę poprawnego bez mojego kalendarza i przypomnień. I chyba masz tak samo.
1: Dokładnie.
0: Zacznę od singla, którego właśnie wysłuchaliśmy, czyli Wszystko mi jedno. Bo od jakiegoś czasu coraz częściej w internecie widzę dojrzałe 60-70-letnie kobiety, które mówią, że mniej więcej między 40 a 50 rokiem życia przychodzi taki moment w życiu kobiety, w którym zmienia ci się optyka i praktycznie przestajesz się przejmować tym, co pomyślą sobie o tobie inni. Tobie jeszcze kawał czasu do tego momentu został. A ja po przesłuchaniu twoich dwóch ostatnich singli odnoszę wrażenie, że ty już osiągnęłaś ten stan. Więc tutaj pojawia się moje pytanie, czy piosenka Wszystko mi jedno to jest stwierdzenie faktu, czy może jednak życzenie na przyszłość?
1: To jest troszkę pół na pół. Chyba mnie też dobrze oceniasz, bo do 40 wcale nie mam tak daleko. Druga sprawa, że ja byłam dość mocno chora przez wiele lat i szukałam swojej drogi na wyleczenie się i znalazłam ją właśnie w takim odpuszczeniu, w zwolnieniu. I na wielu polach w moim życiu udało mi się to faktycznie wprowadzić i to funkcjonuje i ja żyję pod Warszawą, tak jak już rozmawiałyśmy, na wsi. Uprawiam sobie swój ogródek, warzywka
0: pomidory.
1: I bardzo mnie to cieszy. Pomidory między innymi.
0: Ten pomidor, którego chyba dzisiaj pokazywałaś na story, to jest z twojego ogródka.
1: Tak.
0: Wybitnie wyglądający.
1: W tym roku już 26 słoików leczo zawakowałam, tak, że będziemy jeść całą zimę nasze własne warzywka. No ale jeszcze odnosząc się do twojego pytania, to tutaj są właśnie te dwa aspekty upływającego czasu i liczniku na PESEL-u. Jakiejś tam choroby, która też zmusiła mnie trochę do wyciągnięcia takich właśnie pozytywnych wniosków z tego chorowania dla siebie i wprowadzenia tego w życie i mi to bardzo służy. Do mnie jak ktoś przyjeżdża, to jest zdziwiony, jak u nas jest cicho. No a trzecia sprawa jest taka, że no na wielu polach mi się udało, ale na wielu nadal wciąż nie, więc trochę to są piosenki o takim spełnieniu tego, a trochę to są jeszcze nadal afirmacje. No, ale już mi bliżej niż dalej.
0: Poszukujesz luzu?
1: Poszukuję luzu, ale w takim sensie, żeby faktycznie mniej przejmować się tym, co ludzie pomyślą.
0: Mhm. Bo też obejrzałam dzisiaj rolkę, którą wrzuciłaś w ostatnich dniach, gdzie ktoś z OFU zadawał ci pytania.
1: Mhm.
0: I tam właśnie powiedziałaś coś takiego, że potrzebujemy trochę tego, żeby się jednak mniej przejmować różnymi rzeczami, więc od razu w mojej głowie pojawiło się pytanie, czy twoim zdaniem, parafrazując klasyka, naszym chłopakom i dziewczynom brakuje luzu?
1: No, zdecydowanie. Zdecydowanie. No, ja żyję też kurczę, w takim świecie tutaj, nie wiem, no mam wrażenie, że to nie tylko Warszawa, bo z kim nie rozmawiam, to każdy ma podobnie, no ale wszyscy za czymś gonią. I wszyscy toczą takie, wiesz, rozmowy bardzo istotne. I niewiele ludzi jest faktycznie takich, że siądzie na fotelu i popatrzy w ścianę. Ja, moi znajomi, my często sobie musimy wyznaczyć czas na odpoczynek. To jest dyscyplina. Odpoczynek wynika z jakiejś tam dyscypliny, nie? Bo mamy dużo obowiązków, bo ciągle za czymś lecimy, bo właśnie nie jest nam wszystko jedno, jak wygląda nasze życie, co robimy, czy się rozwijamy, czy się nie rozwijamy. Jest taki wers, który mi się bardzo podoba w tej piosence. Babki z piasku brzmią jak bardzo cudowny plan, nie każda budowla musi stać 1000 lat. I po prostu to jest kwintesencja tego utworu. Nie wszystko musimy robić z myślą o tym, by to było na zawsze, by 5 pokoleń z tej mądrości korzystało i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale chyba nie jesteś na takim etapie, że w ten wcześniej wspomniany kalendarz wpisujesz sobie taki osobny punkt odpoczynek.
1: Jestem. Jestem. Jako mama teraz młoda, ja po prostu gonię cały czas. Mój dom, chaos. Dziecko ząbkuje, chaos. Social media mnie gonią, premiera, chaos. Zadzwonili do mnie przedwczoraj z telewizji, żeby przyjść we wtorek na nagrania. No to muszę szybko znaleźć muzyka, no bo nie chcę grać z podkładami. No to dobra, no to znaleźć tego muzyka. Skąd ten muzyk? Dobra, no to tu od razu to przygotujemy set, bo później dzwonią skądś tam. No i ja tak w kółko. Mhm.
0: No właśnie, bo w lipcu minęły 3 lata, odkąd wkroczyłaś na ścieżkę solową. Wydałaś wtedy singiel zatytułowany Ruletka. Chwila od tamtego utworu już minęła, więc jestem przekonana, że trochę doświadczeń do tego koszyczka po drodze już gdzieś tam zebrałaś. Jak ci się tworzy jako solowa artystka w porównaniu do tworzenia z zespołem o stałym składzie?
1: To jest na pewno zupełnie co innego. W tym kontekście, że z chłopakami stworzyliśmy sobie naprawdę taką fajną grupę. My się widzieliśmy w zasadzie co tydzień na próbach przez kilka lat. Dużo produkowaliśmy sami. Teraz moja praca bardziej polega na tym, żeby przygotować jakąś demówkę, a z Lesmanem, z którym ostatnie utwory się też ukazują, z niektórymi rzeczami działamy nawet od zera. Po prostu z jakąś melodią, z moim refrenem, z jakimś tekstem i z listą referencji. Więc to jest zupełnie inny rodzaj pracy. Na pewno to działanie solo pozwala działać szybciej, bo decyzje podejmuje się w pojedynkę. No ale też szukając na przykład ludzi, z którymi chce się współpracować, jest się z kimś jeden na jeden, więc trzeba dyskutować. Trzeba się jakoś dogadywać, dobierać sobie tak ludzi, żeby chcieli robić to, co ty chcesz, bo inaczej to jest walka. A w zespole, jak już gdzieś tam się jakąś metodykę wypracuje i ten styl, powiedzmy, no to chcemy podobnych rzeczy. Więc to są na pewno 2 różne światy.
0: Bo też domyślam się, że jest tak, że przy tej solowej pracy jednak możesz sobie tak podróżować od współartysty, z którym współtworzysz tak. to, co tworzysz.
1: No to jest duży komfort pod tym względem, że faktycznie jak szukasz konkretnych producentów i wiesz, co oni robili, no to wiesz, do kogo się odezwać, jak szukasz jakiegoś konkretnego efektu. Ja teraz na ten moment nad albumem pracuję z 4 lub 5 osobami, osobnymi, różnymi producentami, żeby właśnie stworzyć sobie jakiś tam swój projekt, koncepcję i z różnych światów troszkę rzeczy tam włączyć. Więc to nie będzie też album, który będzie cały w tym konkretnym stylu, w jakim te ostatnie single. No to będzie też, mam nadzieję, jeszcze mi się tam czymś uda zaskoczyć.
0: Pozwolisz, że za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, ale na razie zrobimy malutki skok w przeszłość.

0: zespół Nastroje, a Ola, która śpiewała ten utwór, jest razem ze mną w studiu. Jeszcze raz dobry wieczór.
1: Witam.
0: Wróćmy jeszcze na moment do nastrojów, ponieważ kiedy 3 lata temu wkraczałaś na solową ścieżkę, pamiętam, że to był moment krótko po wydaniu waszego ostatniego singla jako Nastroje. I było takie, mówiłaś wtedy, że to jest takie na chwilę gdzieś tam taki skok do solowej kariery, żeby potworzyć sobie coś swojego, ale że do tych nastrojów wrócicie. Natomiast wtedy pamiętam, że była chyba sytuacja, że któryś z chłopaków się przeprowadził na inny kontynent.
1: Tak, ale dobra pamięć, wow.
0: I to się chyba nie za bardzo udało spiąć, żeby współpracować tak na odległość.
1: Michał już wrócił do Warszawy, jest tutaj z nami z powrotem, ale też każdy z nas poszło w swoją stronę. Przede wszystkim też z powodów zawodowych, bo Kuba jest radcą prawnym i ma co robić zawodowo. Nawet do niego dzwoniłam, żeby pojechał ze mną do tej telewizji we wtorek, ale po prostu jest zbyt zajęty, jest zbyt dobry w tym, co robi, i Michał ma podobnie. A niestety rzeczywistość, myślę, że gdybyśmy my się spotykali i sobie tak razem grali i wydawali tą muzykę dla Pizzu, żeby ją wypuścić w świat, to spoko, może by to jeszcze sobie nadal działało, ale że mi też bardzo zależało, żeby robić coś z tym więcej, żeby właśnie się gdzieś pokazywać, rozwijać, robić więcej utworów, walczyć właśnie chociażby o ekspozycję radiową. To jest katorżnicza praca i po prostu to trudno jest w zespole kontynuować i utrzymywać przez wiele lat.
0: Bo ty siedzisz w branży muzycznej bardzo długo i to nie tylko jako artystka, ale również jako osoba będąca pewnego rodzaju kierunkowskazem dla innych artystów w kwestiach promowania muzyki w tak zwanej cyfrze i jej dystrybucji. Ty się tym zajmujesz od jakichś 6 lat, dlatego bardzo chcę cię spytać o 2 rzeczy. Pierwsza, myślałaś o tym, żeby trochę tego ciężaru z własnych barków jednak zdjąć i może jednak dać komuś innemu sterowanie, kierowanie tym zapleczem i ogarnianiem, czy jednak to jest twój projekt i czujesz, że jak ty się tym zajmiesz, to będzie wszystko dowiezione do końca jak należy?
1: A pytasz o wydawnictwo, management, o coś konkretnego?
0: Wydawnictwo przede wszystkim, bo widziałam w podpisikach na Spotify'u, że to jest twoja dystrybucja. Mhm. Natomiast z tego, co rozumiem, management masz.
1: Wiesz co, to jest bardzo podzielone w tym momencie. Ja managementu jako takiego nie mam. Wydawnictwo jest moje, bo ja też wspieram w wydawaniu muzyki teraz ponad 70 podmiotów w ramach swojej firmy i ufam sobie, że robię to dobrze i przede wszystkim wszystko, co robię dla klientów, testuję najpierw na sobie, więc...
0: Te podmioty to są zarówno artyści, jak i pewnie
1: i wytwórnie. Mhm. Więc wydawniczo na pewno nigdy nigdzie nie odejdę do nikogo, bo to by kompletnie nie miało sensu, ani dla mnie, ani dla mojej firmy. Natomiast PR-owo mam wsparcie w No Lekko. I tutaj Magda Dziołak mi pomaga i walczy. A przy realizacji w zasadzie wszystkich innych projektów każdorazowo mam też duże wsparcie innych ludzi. Justyna Masalska. Teraz to już wczoraj z nią rozmawiałam przez telefon, że już mówię do niej: Justyna, weź już przestań, ty będziesz tym menedżerem moim, bo ja i tak wszystko z tobą konsultuję, więc chyba czas to powiedzieć na głos. Natomiast ja wiele rzeczy robię sama, ale też bardzo chętnie wszystko, co mogę, zlecam dalej. Miałam tam różne próby współpracy menedżerskich, ale to mi się nie udawało, o tyle, że koniec końców, jak oddawałam coś komuś, to było gorzej poprowadzone niż jak to robię sama. Więc biorąc pod uwagę, że sobie tak to wszystko kalkuluję, mój wiek, mój moment w życiu, moje zajęcie zawodowe, to sobie myślę, że ja nie mam jeszcze, wiesz, 20 singli do debiutu, żeby sobie tutaj tak folgować i a tu komuś dam to, a tam komuś tamto i zobaczymy, co się stanie. No ja chcę, żeby te wszystkie rzeczy były zrobione dobrze, bo nie planuję też być debiutantem 10 lat. Chcę w końcu wydać ten swój pierwszy album. No i staram się, żeby każda rzecz, którą wydaję, trafiała do mediów, do ludzi i też o to zabiegam. Magda z Naleko super mi pomaga. I też jest taką fajną osobą, która zawsze robi taki, wiesz, zderza mnie z rzeczywistością, jak coś sobie tam ubzduram, albo, wiesz, po prostu dzwonię do niej zapytać o jakąś szczerą poradę. Także to też nie jest tak, że ja jestem sama, bo mam kogo o co pytać.
0: Bardzo się cieszę, że temat debiutanckiego albumu wywołałaś sama. Bo to jest takie pytanie, które w tej audycji pojawia się bardzo często i my je musimy zadawać. Czy w twojej własnej strategii wydawniczej pojawia się miejsce na ten debiutancki album?
1: Pojawia się i mam nadzieję, że zadzieje się to w przyszłym roku.
0: Mhm. Czy jest to bardziej pewna deklaracja niż ta, która padła około 3 lata temu?
1: 3 lata temu mówiłam, że nastroje wrócą.
0: Nie, że będzie debiutancki album.
1: No, była
0: roku.
1: Wtedy epka, krótka historia i stwierdziłam, że wtedy ten czas zamknę na takiej epce. Trochę to była decyzja strategiczna, bo wydawanie tego pierwszego albumu w momencie, kiedy nie ma się takiego ogranego hitu i jakiejś tam wielkiej historii, to nie miało dla mnie sensu. A taki miałam etap w życiu, że chciałam po prostu go zamknąć i iść dalej. I teraz z tymi utworami, które wydaję, mam podobnie, że obiecywałam sobie, że nie wydam tego albumu, dopóki nie zrobię czegoś naprawdę wow. I długo w ten sposób myślałam i wydawałam single, ale teraz już myślę o tym, że te single mi się trochę przejadły i mam potrzebę zamknięcia czegoś w pudełeczku w postaci albumu.
0: Mhm. To pytanie, które teraz ci zadam, kieruję zarówno do ciebie jako do artystki, jak i do osoby pracującej, że tak powiem, na backstage'u, czyli z tą dystrybucją, wydawaniem. Czy wydawanie płyt przez, twoim zdaniem, wydawanie płyt przez mniejsze zespoły, i mam na myśli tutaj tłoczenie kompaktów, ma jeszcze w czasach cyfry sens?
1: To
0: przez małych artystów debiutujących?
1: Wiesz, to zależy, jaki mają cel w tym tłoczeniu. No bo jeżeli mają cel, wytłoczymy 100 egzemplarzy i roześlimy po dziennikarzach, bo też rozumiem, że masz na myśli małe podmioty, tak? Małe zespoły, małych, średnio mało znanych artystów.
0: Tak.
1: No to myślę, że w celach promocyjnych i w celach takich, że gramy koncert i sprzedawajmy na koncertach te płyty, no to myślę, że tak, ale jak ktoś nie gra koncertów i tłoczy to, bo liczy, że nie wiem, ktoś wejdzie na jego stronę i to kupi, no to myślę, że nie. Natomiast tak, że wiesz, mamy konkurs dla słuchaczy Radia 357 i do wygrania 5 albumów, no to jest pewnie fajne, nie? No ale wytłoczenie 1000 kopii przez mały zespół, myślę, że to jest, wiesz, strata pieniędzy.
0: A z drugiej strony niby mówi się o tym, że ta fala wznosząca winyli gdzieś wyhamowała, natomiast teraz ponoć kompakty rosną. Ale to żadnych konkretnych danych ci tutaj nie przytoczę, natomiast zaproponuję krótką przerwę i za moment wrócimy do rozmowy.

0: Wspomniałam wcześniej, że są takie dwie rzeczy, o które cię muszę zapytać, więc wrócę do tego wątku. Bo wspomniałaś kiedyś wasze początki jako nastroje i powiedziałaś o realiach, z jakimi się wtedy spotkaliście. I tutaj przywołam taki cytat, że pomimo, że masz produkt, który teoretycznie jest dobry, który już nawet grupie ludzi z branży się spodobał, to nie znaczy, że będą na to od razu odbiorcy. I tu moje pytanie, czy czujesz, że oczekiwania i potrzeby odbiorców są diametralnie inne od tych potrzeb ludzi z branży i tak ciężko jest im sprostać?
1: Myślę, że głównym problemem, z którym teraz się spotykamy, jest stworzenie czegoś, co wryje się w ludzkie głowy na tyle, by chcieli do tego wrócić, a nie by było to coś, co wleci jednym uchem i wyleci w drugim. Myślę, że osoby z branży to ludzie, którzy z jakąś uwagą podchodzą do tego, co słuchają, puszczają, oceniają, opiniują. Każdy z was też, na przykład radiowców, ma swoje kryteria, bo dane radio ma różnych słuchaczy. No, jak wspomniałyśmy też poza anteną, gdzie się nie pójdzie, o co się nie zaaplikuje, to zawsze gdzieś pojawi się pytanie o social media. I teraz ten świat, mam wrażenie, że jest jeszcze trudniejszy niż kiedy startowaliśmy z nastrojami, bo też muzyki jest jeszcze więcej. Więc skumulowało się znowu parę rzeczy, natłok, nadprodukcja, niektórzy mówią. To przebijanie się jest przez to dłuższe, trudniejsze.
0: No właśnie ja mam takie wrażenie, że zwłaszcza w ciągu tych ostatnich 6 lat, co również się pokrywa z tym, od kiedy zajmujesz się, kiedy prowadzisz własną firmę.
1: No właśnie, bo dystrybucją się zajmuję sporo dłużej. No.
0: Ale od kiedy masz własną firmę i działasz gdzieś tam na swój rachunek, również od tej strony bycia tym kierunkowskazem dla artystów wcześniej wspomnianym, to w tym czasie doszło do takiej tiktokizacji branży muzycznej, na którą ja patrzę dość pesymistycznie i myślę, że od niej nie ma już odwrotu.
1: Boże, no ja to liczę, że ktoś tego zakaże po prostu. Prawem.
0: Jak wcześniej przed audycją rozmawiałyśmy o tym, żebyśmy się nie obraziły, jakby ktoś zakazał Instagrama na przykład.
1: No,
0: byłybyśmy zdrowsze.
1: Wiesz, jest to smutne, no bo też te social media wymagają jakiejś takiej ekspozycji, odsłonięcia się często w sposób, na który nie mamy ochoty i też wymagają dużo czasu. I to jest często w kontrze do tego, ile by się chciało nad tym czasu spędzać, szczególnie jeśli próbujesz dbać o muzykę, którą wydajesz i potrzebujesz na to tej kreatywności. Bo jak większość artystów, też spójrzmy prawdzie w oczy, no ludzie pracują i mają rodziny. I ta kreatywność musi się jakoś skumulować, żeby coś stworzyć ciekawego. A jak trzeba się na tym Instagramie pokazywać i być tam

0: wylewnym i w ogóle tworzyć jeszcze ciekawe rzeczy, no to to już w ogóle czasem odbiera radość. Ja współpracuję z artystami, którzy w social mediach osiągnęli duży sukces i ostatnio usłyszałam, że jeden z naprawdę dużych artystów powiedział mi, że sobie będzie robił przerwę co najmniej roczną, bo już nie ma siły. A wydawało mi się, że on lubi to, co tworzy i naprawdę ma ogromne zasięgi, więc to też ludzie lubią, nie? No ale, ale to jest wyczerpujące, no. To nie jest to, po co artyści się urodzili, że przy muzycy przynajmniej, no.
1: Mimo tych negatywnych odczuć, o których tutaj mówimy, to popatrzmy trochę na taką bardziej pozytywną stronę. Powiedz mi, jak się narodził pomysł na serię Poważne Śpiewanie, nagrywaną przez ciebie w mediach społecznościowych, bo dla tych z państwa, którzy jeszcze nie widzieli, to jest taka seria, w której ty tłumaczysz, bierzesz na warsztat piosenki bardzo popularne i dosłownie tłumaczysz je na polski. Jaka jest tego historia?
0: No historia jest taka, że zastanawiałam się, jaki content mogę tworzyć i jedna z osób, z którą współpracowałam, podpowiedziała mi, żeby zastanowić się i wyjść, spojrzeć na to od tej strony, co sama oglądam. No i oglądam przede wszystkim content komediowy. Więc pierwsze filmy, które były nagrane w ramach tej serii, to były po prostu filmy nagrane z szafy, gdzie za mną była drabina, mop i jakieś takie rzeczy. I ja się wynurzałam z tej szafy i śpiewałam po polsku zagraniczne piosenki. No i to było po prostu zabawne. Ale biorąc pod uwagę to, że jednak social media mają mi służyć do tworzenia projektu artystycznego, i nie chcę być, wiesz, nie chcę występować w klubie komediowym, no to doszłam trochę od tej formy żartobliwej. No i też to wynikło w ogóle z tego, że im więcej tekstów tłumaczyłam, tym nawet te głupie wydawały mi się już mieć sens, bo się okazywało, że to są jakieś, wiesz, nieznane mi idiomy z angielskiego i tak dalej. No a każdej piosence jednak czytam. Patrzę, co artysta mówił w wywiadach, żeby ten sens tych utworów oddać i nie stworzyć jakiejś hybrydy dziwnej, tylko faktycznie przekazać to, co ten artysta miał do powiedzenia. Na przykład na Candy Shop sobie spojrzałam 50 Centa i uznałam, że tego tłumaczyć nie będę. I cieszę się, że rodzice nie mieli, nie znali angielskiego i ja też nie. Jak to było takim hitem. No ale ta seria przerodziła się w coś i jest to pierwszy format, który mi sprawia naprawdę dużą satysfakcję. Stworzyłam sobie taki swój świat. Ćwiczę pisanie tekstów, no bo jest to, tłumaczenie jest pisaniem tekstu. Jest to prostsze, bo zamykamy się w jakiejś już koncepcji, nie trzeba stworzyć tej koncepcji, ale nadal to jest napisanie tekstu po polsku, więc z jednej strony sobie ćwiczę to pisanie tekstów, z drugiej strony mam nadzieję, że ktoś to zauważy, bo już nawet paru redaktorów się odezwało do mnie w kontekście tej serii i cieszy mnie to, że ty też na to wpadłaś i to zobaczyłaś, bo chcę też z czasem zacząć pisać teksty dla innych artystów, więc
1: to miało być moje ostatnie pytanie do ciebie.
0: Ale gadam dużo.
1: Po to tu jesteśmy. To miało być moje ostatnie pytanie do ciebie, pociągnąć jeszcze ten wątek pisania tekstów. Czy udało ci się już spełnić to marzenie o pisaniu dla innych?
0: Nie.
1: Ale jest to marzenie dalej aktualne.
0: Tak, no też wierzę w to, że zrobię coś fajnego swojego i się zrobi przestrzeń na to nowe.
1: Tego ci jak najbardziej życzę. Trzymam za słowo, że w przyszłym roku ten album...
0: Zgłoszę się.
1: Zgłaszaj się, a my tutaj na ciebie czekamy. Olka, czyli Aleksandra Borak-Pietrzak, była razem z nami. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.

Kuba Folwarczny i utwór Nie powiesz nic. To jest jedna z nowości, które tutaj dzisiaj dla Państwa przygotowałam. Nowości, bo utwór wydany w ten wtorek, także bardzo świeża sprawa. I tak jak mówię, będzie tych nowości więcej, natomiast ja przypominam, że można się ze mną kontaktować. Mail katarzyna.pasierbik@radio357.pl, tekstówki w aplikacji, mój Instagram k.pasierbik, a także post na moim profilu facebookowym Kasia Pasierbik. Tam mnie Państwo znajdą. Widzę, że pojawiają się tutaj już pierwsze komentarze. Pojawiły się w trakcie naszej rozmowy z Olką, także ja już oczywiście powolutku to wszystko nadrabiam. Natomiast z nowości, no to mamy kolejną. Wiktor Waligura.

0: Patrzę na naszą listę obecności. Mamy oczywiście podwarszawski Marcelin, Częstochowa, jak zwykle Lęborg, Koszyce. Także bardzo proszę, można się zgłaszać. A my kontynuujemy nowości, ale tę kolejną, a będzie to nowość od zespołu Martini Police, zapowie sam Robert Kodłubański.
1: Cześć, z tej strony Robert z zespołu Martini Police. Prezentujemy nasz najnowszy singiel pod tytułem Melinda, który jest pierwszą piosenką zapowiadającą nasz drugi, długogrający album. Wracamy do naszego alternatywnego, retrofuturystycznego wszechświata 2061 roku i zaczynamy nową opowieść. Ziemianie odbierają sygnał od obcej cywilizacji, która na gwiezdnych autostradach przechwyciła wystrzeloną przez nas w 1977 roku sondę Voyager wraz z przytwierdzoną do niej złotą płytą zawierającą dźwięki i muzykę Ziemi. W związku z tym cyfrowe umysły, najtęższe ziemskie, również ludzkie umysły uznają, że najlepszą formą komunikacji z tymi przybyszami będzie właśnie muzyka i dlatego my, zespół Martini Police z doświadczeniem w lotach gwiezdnych, zostajemy wybrani jako reprezentanci ludzkości. Dowiedzcie się, co się wydarzy dalej. Zapraszamy Was na tą nową opowieść. Koncepcja właśnie powstała w oddaleniu od miasta, ponieważ wyjeżdżaliśmy i pracowaliśmy nad tą płytą w totalnej izolacji, żeby też poczuć taki klimat odcięcia od cywilizacji, jaki towarzyszyłby załodze kosmicznego statku. Duża część albumu powstała w okolicach Emilcina, które jest miejscem najsłynniejszego w historii Polski bliskiego spotkania trzeciego stopnia z przybyszami z kosmosu oraz ich statkiem kosmicznym. Miało to miejsce w 1978 roku i było dla nas również inspiracją, ponieważ zostało zapamiętane jako słynny incydent w Emilcinie. Zapraszamy, słuchajcie Melindy. To jest utwór inspirowany balladami z drugiej połowy lat 60. Trochę folk rockowy, trochę psychodeliczny, ale jest to wszystko przefiltrowane przez naszą współczesną wrażliwość. Więc jak lubicie takie klimaty, to na pewno w tym numerze znajdziecie coś dla siebie.
2: Mam nadzieję, że dołączycie do nas w tej kolejnej gwiezdnej wyprawie we wszechświecie 2061 roku. Liczę na to, że tak. Z pozdrowieniami dla całej redakcji i wszystkich słuchaczy Radio 357 Martini Police.

0: No to zejdźmy z tego kosmosu na Ziemi, bo to już 23.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
2: Głośni jak miłość.
0: Katarzyna Pasierbik, Julia Nowaczyńska. Zapraszamy na drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania, którą otworzy Kasia Linz.

Kasia Linz po raz drugi tego wieczoru była na początku pierwszej godziny, to jest na początku drugiej. A za moment goście. Kto to taki?

0: klub.
1: A ze mną w studiu BNDK, czyli Jan Benedek, kompozytor i producent, a także Gabor Benedek, autor tekstów, wokalista, a także wychodzi na to, że współproducent. Dobry wieczór.
2: Cześć, dziękujemy za zaproszenie.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Bo tutaj się okazuje, że tam za plecami taty stajesz i mówisz, że to może inaczej zróbmy. Że
2: no ktoś tam musi, no trzeba jakoś tutaj to pokierować.
1: Kto ma tym pokierować, jak nie ty? 1 października ukaże się wasz pierwszy album zatytułowany Vintage. Czy wszystko jest już gotowe?
3: Tak, absolutnie wszystko. Ostatni singiel w przyszły piątek, a zdaje się, że u was być może premiera tego.
1: Co tu się wydarzy w ciągu najbliższych minut? Zobaczymy.
3: Tak. Także jesteśmy gotowi.
2: Tak, no niedługo też pre-order płyty startuje. Planowany 17. Już będzie dostępny, wiesz, płyta będzie dostępna do zakupu. No i ja generalnie nie mogę się doczekać, no bo już bym chciał to wypuścić, pokazać ludziom, zebrać opinie, no ale jeszcze muszę trochę cierpliwości znaleźć. No i zobaczymy, jak to będzie. No.
1: Ja się absolutnie nie dziwię tego, że jesteś zniecierpliwiony, bo to w końcu jest twój debiut. Natomiast pierwsze pytanie skieruję do ciebie, Janku. Jak się czujesz, mając już takie doświadczenie, taką pozycję na polskim rynku muzycznym? Znowu mówisz słowa, jesteśmy nowym, początkującym składem.
3: No to jest trochę niesamowite, ale tak jest. To jest w zasadzie start od zera. Jest to i z jednej strony ekscytujące, z drugiej strony nieco przerażające, no bo tak naprawdę trzeba udowadniać jeszcze raz.
1: Ale masz poczucie, że musisz coś udowadniać?
3: Wiesz co, chyba sam sobie też muszę coś udowodnić. Nie, oczywiście, no, można zawsze spocząć na laurach i cieszyć się z tego, że można jakieś tam odciąć kupony. Natomiast, no cóż, zaczynać z nowym bendem, no to jest start od zera. Także tak naprawdę, no, oczywiście wiadomo, że coś tam zrobiłem w przeszłości, natomiast to jest wszystko jeszcze do opowiedzenia, do po prostu do wypromowania. No.
2: Niby jesteśmy nowym zespołem, ale jak ktoś nas słyszy na żywo, to potem nam mówią, że brzmimy, jakbyśmy grali już 10 lat.
3: Więc tak.
1: Bo więc BNDK, to jak wspomniałeś, jest cały band. To nie jesteście tylko wy.
2: Tak.
1: Jakbyśmy mogli tutaj jeszcze wspomnieć, z kim pracujecie nad tym albumem. I kogo możemy się też na trasie spodziewać?
2: Kto na trasie zagra? Na pewno na bębnach Franek Gańko, a na basie Piotr Binkul. Natomiast przy albumie, no, pracowaliśmy z olbrzymią ilością osób, między innymi Aleksandrem Orłowskim, Hubertem Gasiulem, Olgą Stopińską, Marcinem Gańko, Ignacym Wentem. Tutaj jeśli chodzi o tą sekcję dętą, na przykład w piosence Klub. No, Olga Stopińska to też w piosence Będzie Dobrze.
3: Chórki.
2: Tak, chórki.
3: W piosence Miłość. No, a skład mamy po prostu koncertowy, klasyczny, 4 osoby, dużo hałasu.
1: To teraz pytanie do Gabora, ponieważ obaj mówicie o tym, że praca nad albumem sprawiła, że wasza relacja w pewien sposób ewoluowała i ty bardziej zacząłeś dostrzegać w tacie partnera. W takim razie Janek w studio jest bardziej kumplem, który gdzieś tam podąża za tą twoją wizją i daje pełną wolność, czy może jednak wychodzi z niego ten doświadczony producent, któremu zdarza się postawić pewne granice i na przykład powiedzieć, wiesz co, słuchaj, przerabiałem to lata temu i to nie zadziała?
2: Nie, no oczywiście wychodzi z niego to takie doświadczenie, no ale ja bym powiedział, że w studio mamy taką relację partnerską, i jesteśmy trochę współpracownikami. No oczywiście na takim poziomie też kumbelskim, ale jednak no, nie da się ukryć, że jak wchodzimy do studia, to odcinamy jakieś relacje rodzinne i po prostu pracujemy nad materiałem.
3: Tak, ja tak, myślę też, że my się po prostu wymieniamy, bo jeżeli ja pracuję nad, siedzę po drugiej stronie, wiesz, w reżyserce i nagrywam Gabora, no to jakby, no produkuję ja. Jego mam uwagi i tak dalej, natomiast w momencie, kiedy ja pokazuję Gaborowi na przykład mój miks, no to wtedy produkuje on. Tak to mniej więcej wygląda. Tak,
2: no to jest taka wymiana po prostu informacji tego, co uważamy. No i to jest konstruktywne generalnie. No to jest najważniejsze. No zawsze są jakieś spory, ale są one konstruktywne. Na tym to polega. Dzięki temu możemy cały czas rozwijać to, co robimy. I te utwory, no właściwie do ostatniego momentu czasami coś poprawiamy jeszcze przed premierą singla, aby coś dopracować, aby być pewnym czegoś. I szukamy takiego wspólnego, jakiejś wspólnej zgody przy utworach.
3: No natomiast ja często słucham Gabora rzeczywiście, dlatego że on ma ciążenie w pewną stronę. Na przykład chce dużo gitar.
1: No właśnie przyznam, że to mnie bardzo zaskoczyło, że to właśnie Gabor był tą osobą, która w te gitary, w stronę tych gitar ciągnie i chyba przekonuje cię, Janku, do tego, żeby jednak troszeczkę tych gitar ponadużywać jak na realia dzisiejszej branży i w pewnym sensie popu, bo wy też od tego popu się nie jakoś nie odżegnujecie za bardzo.
3: No ja ci powiem, to w tym momencie poruszyłaś kilka w ogóle, wiesz, aspektów tego wszystkiego, co robimy. Mi się wydaje, że tak, rock and roll w jakiś sposób cały czas żyje i są różne bańki zainteresowań. Jest taka bańka, w której te gitary są bardzo ważne. Myślę, że Gabor należy do tych osób, które lubią, jak jest po prostu dużo noise'u, wiesz, gitarowego. Natomiast ja jestem... Ja się nauczyłem też patrzeć na muzykę od takiej strony bardziej biznesowej, która wymaga od artysty, żeby posiadał tak zwanego hita. Nawet grając w zespole gitarowym, w moim znanym poprzednim zespole, to ciśnienie na hita cały czas zawsze było. I to jest coś, co trochę ciąży, być może niepotrzebnie. Właściwie się zdaję już totalnie na Gabora w tym momencie, bo właściwie potrzebne są nowe jakby receptury i nowe podejście do pewnych rzeczy. A jeszcze trzeci aspekt całej sprawy jest taki, że my w ogóle zrobiliśmy jeden wielki reset wszystkiego. Czyli odcięliśmy się właściwie od prób zrobienia hita. Właściwie robimy rzeczy, co nam przyjdzie do głowy. Wszystko, co w jakiś sposób wiąże się z gitarowym graniem, a zwłaszcza z taką tradycją, wiesz, lat 70. czy 60., różne miksy, a to trochę funku dodajemy do tego, a to czasami gospelu albo soulu. Płyta jest generalnie gitarowa, natomiast jest trochę taki wycieczek w taką stronę, ale czy jest na niej pop? Nie sądzę, żeby tam było cokolwiek popowego i myślę, że to jest całkowicie świadome z naszej strony. Myśmy zresetowali wszystko, jakby zaczęliśmy też troszeczkę od zera po naszej epce, która była takim poszukiwaniem różnych dróg. Postanowiliśmy siąść, zastanowić się, co robimy dalej. I Gabor powiedział ciekawą rzecz. Słuchaj, nas nie będą grali za dobrze, bo jesteśmy młodym zespołem. Jeżeli mają nas mało grać, to przynajmniej grajmy nasze własne rzeczy i nie oglądajmy się na hity i mody.
2: No, mądrego to aż miło posłuchać.
3: No właśnie.
1: A jak to wszystko brzmi w całości, przekonamy się już 1 października. Natomiast wspomniałeś, że przed wami premiera jeszcze jednego singla i tak się przypadkiem składa, że premiera singla za tydzień, a u nas w tym momencie taka przedpremiera, Glamstone.

0: Glamstone, zespołu BNDK po raz pierwszy wybrzmiał w radiowym eterze. Raczej nie po raz ostatni. Mam nadzieję, że będziemy grywać częściej. Natomiast na tak zwanym poza anteniu porozmawialiśmy sobie trochę o tym, że cierpimy na brak rock'n'rolla. I ja bym was chciała bardzo zapytać, czym jest dla was rock'n'roll?
1: Czym jest rock'n'roll? Dla mnie przede wszystkim rock'n'roll jest bezpretensjonalny. Nie jest takim typowym siermiężnym rockiem, jaki można usłyszeć, w szczególności w naszym kraju. I jest czymś, do czego, tak jak Janek powiedział na poza anteniu, że można do niego potańczyć. Rock'n'roll jest taki, że cię zaczyna porywać, zaczynasz się ruszać tak naturalnie, nie musisz się do niczego zmusić. Nie jest męczący, nie jest jakiś taki skrajnie poważny, jest naturalny.
2: Musi mieć dawkę też humoru
1: i prostoty.
2: Prostota, humor, dobre wibracje, pozytywne, wiesz, to jest rock'n'roll.
0: Czyli lubicie tańczyć.
1: No, oczywiście. Najbardziej.
0: I o to chodzi. Ja jestem przekonana, że na waszych koncertach tego tańca pod sceną będzie całkiem sporo. Janku, w jednym z wywiadów powiedziałeś, że bębny do utworu Będzie Dobrze nagrywaliście trzykrotnie i że jest to pewnego rodzaju ewenement, jeśli chodzi o twój sposób tworzenia utworów i że nigdy wcześniej ci się to jakoś za bardzo nie zdarzyło. Tyle podejść, tyle takiego doszlifowania.
2: Tak, bardzo chciałem, żeby to było jak najbardziej stylowe, tak jak sobie to wyobraziłem, żeby miało ten vibe właśnie lat 70., żeby było głośne pianino, żeby to nie był właśnie siermiężny rock. Tam jest tak naprawdę tylko jedna elektryczna gitara, ale są na przykład bongosy. Jest jedna solówka taka bardzo tradycyjna.
1: Znaczy w ogóle okazuje się, że dużo łatwiej jest zrobić nowocześnie brzmiący utwór niż taki retro, powiedzmy.
2: Dokładnie.
1: Taki vintage.
2: Dokładnie.
1: Bo jednak zrobienie czegoś takiego to jest proces, który jest generalnie ciężki do odtworzenia.
2: To jest tak jak stylizowanie w dobrym filmie, gdzie musisz zrobić super scenografię. Powiedzmy, na przykład dajmy na to serial Król na podstawie Twardocha powieści, zresztą świetnej. Bardzo to było... widać było olbrzymią pracę włożoną w scenografię, chociaż tutaj bym się doczepił, że wszystko było nieco zbyt czyste.
0: Nie oglądałam, więc nie jestem w stanie ocenić.
1: Tworzenie Warszawy lat 30.
2: I także w sumie o to czasami też chodzi w muzyce. Znaczy właśnie nie każdemu, bo to trzeba trochę lubić takie rzeczy. No mi się wydaje, że my jesteśmy w ogóle troszeczkę alternatywni wobec rzeczywistości.
1: Ale też nie staramy się nie być, tylko robimy to, co samemu czujemy, bo to jednak o to chodzi. Można próbować się dopasować, można śpiewać jakieś smutne balladki, próbować się podpasować masowej publice. Mnie to męczy, ja bym miał problem, żeby spać robiąc takie rzeczy osobiście. Dlatego robimy coś, co może jest takie, że się komuś nie spodoba. Ale trudno, jeżeli komuś się nie spodoba, to się nie spodoba. To nie musi być dla każdego. Ważne, że to jest dla nas i że znajdują się osoby, które czują to tak samo jak my.
0: Bo do czego ja dążę? Czy czujesz, że ta współpraca z synem zmusza cię do trochę jednak przemyślenia sposobu, w jaki wcześniej pracowałeś? Daje ci to, mimo tego porządnego stażu, nowe bodźce i nowe wyzwania?
2: Absolutnie, to jest wszystko dla mnie nowe i właściwie tak naprawdę wydaje mi się, że mogę teraz jakby do końca się zrealizować wręcz. Bo ja pewnych rzeczy się wcześniej nie dało zrobić. Zawsze jesteś ograniczony możliwościami wokalisty albo jakimś tam, ciężarem stylistycznym, który się tam gdzieś dźwiga, albo tym, że nie możemy czegoś takiego zagrać, bo to by było przeciwko naszej publiczności i tak dalej, i tak dalej. Teraz możemy zrobić właściwie wszystko.
0: No ale na przykład jak robiłeś solowe rzeczy?
2: No solowe w zasadzie też robiłem w alternatywie do wszystkiego. Także No nie wiem, dla mnie to jest jakaś taka nowa sytuacja i no przede wszystkim słucham. Ja jestem trochę Zosia Samosia, natomiast tutaj no muszę słuchać partnera.
1: Mhm. Ja bym też powiedział, że to nie jest tak, że ja właśnie w studio pracuję z tatą, ja pracuję w studiu z Jankiem. Jednak tak jak mówiłem, podchodzimy do tego partnersko. I w jakiś sposób uzupełniamy się. No wiadomo, no, Janek ma bardzo duże doświadczenie. Ale no i za tym idzie bardzo wiele rzeczy, no wiadomo. Natomiast ten mój brak doświadczenia też pozwala w jakiś sposób wyrwać się spoza już pewnych schematów, myślę. I jest to takie świeże spojrzenie. Mhm. Ja nie mam jakichś rzeczy utrwalonych, nie mam w głowie, że tak powinno się robić. I fakt, czasem coś powinno się w jakiś sposób zrobić, ale czasem to, że ja mam takie podejście, że jeszcze pewnych rzeczy nie wiem, to jestem w stanie wymyśleć po prostu coś, na co byśmy inaczej nie wpadli.
2: Poza tym tak naprawdę to gdzieś tam spotykamy się w jakichś tam wspólnych... No, są wspólne rzeczy w muzyce, które czujemy tak samo. Po prostu, więc...
1: No poza tym, co mnie będzie dziad pouczał? Ja czasami wiem swoje i tyle, no po prostu.
0: No ale właśnie, między wami jest spora różnica międzypokoleniowa i w związku z tym wielokrotnie byliście już pytani o to, czego się nawzajem od siebie uczycie, co od siebie czerpiecie. Natomiast ja jestem ciekawa tej drugiej strony. Czy są takie rzeczy, których przez te różnice pokoleń nie do końca potraficie w sobie nawzajem zrozumieć, które na przykład mogą jakieś drobne spięcia między wami powodować? Bo ja odnoszę wrażenie, że jak na ojca z synem, to dogadujecie się bardzo dobrze.
2: Znaczy, wiesz co, oczywiście, że są też ogromne różnice, o których zresztą gadamy. One się biorą przede wszystkim z tego, wiesz, właśnie z kultury, którą chłoniemy. Wydaje mi się, że myśmy czytali więcej książek. Znaczy wszystko po prostu wyglądało inaczej. No po prostu, zwłaszcza ostatnie lata przyniosły taką rewolucję
1: cyfrową,
2: że właściwie część tych takich starych nośników, no takie jak książki na przykład, no to właściwie to się wydaje, wiesz, jakimś archaizmem w tym momencie, więc czasami jestem zdziwiony na przykład, że Gabor nie przeczytał jakiejś książki albo nie widział jakiegoś filmu. No ale na szczęście to, według mnie na szczęście, to odrabiamy.
0: Natomiast... W obronie młodych ludzi powiem, że no, z tego co widziałam statystyki czytelnicze, to w tym momencie młodzi ludzie przede wszystkim czytają. Nie jest to może taka literatura, jak pierwsza, o jakiej ty byś sobie na przykład pomyślał, bo jest to przede wszystkim literatura młodzieżowa. Natomiast na targach jest książki ustawiają się naprawdę potężne ponoć kolejki do autorów książek młodzieżowych. Ale tutaj mówiliśmy o tej rewolucji cyfrowej, no zakładam, że raczej Gabor, ty się zajmujesz socialami waszymi.
1: Niestety, tak, bo to trochę jest męka. Ja jednak, mimo że jestem młody, to Spotify mi pokazał, że jestem starszy od Janka, więc jednak te social media, no to jest ciężka ogólnie praca. Trzeba cały czas coś wymyślać, coś wrzucać, publikować, ale jakoś nam to sprawnie idzie. Nasze filmy są odbierane pozytywnie, zresztą zapraszam wszystkich na social media BNDK. Ostatnio wrzucaliśmy zresztą z koncertów.
2: Tak, ale właśnie z ciekawostek, konkretna rzecz jest. Ja na przykład się dziwię, że należy wrzucać ten sam rodzaj filmu, ponieważ algorytm tego wymaga. Dobrze przyjmuje ten sam rodzaj i cały czas filmu. To znaczy
1: nie uważam, że algorytm, tylko po prostu ludzie. Jeżeli na przykład jest jakaś forma materiału, która podoba się ludziom, no to algorytm będzie ten materiał, taki typ materiału cały czas pchał. I to niestety w przypadku artystów jest takim problemem, że no artyści przede wszystkim chcą jednak pokazywać się i pokazywać swoją muzykę, a to powoduje, że muszą pokazywać często jakąś rzecz nie do końca związaną z tą muzyką, tylko po to, aby jakoś te zasięgi zwiększać.
0: To my pokażmy teraz trochę tej waszej muzyki i za moment wracamy.

0: BNDK, Jan i Gabor Benedek cały czas ze mną w studiu. No to mam do Jana teraz pytanie, ponieważ bardzo mi imponuje w tobie potrzeba bycia nie tylko stylowym, wiem, że lubisz to słowo, ale też bycia w miarę na czasie, że jesteś bardzo otwarty na to, co się dzieje tu i teraz. Nie zamykasz się w tym, co już zrobiłeś, w czym czujesz się dobrze, tylko cały czas wychodzisz gdzieś tam naprzód. Chyba nie grozi ci zdziadzenie.
1: Chyba nie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
2: Na razie, żeby nie wykrakać.
1: Nie, no znaczy z modą to jest tak, że można z niej szydzić i dostrzec, że jest źródłem po prostu masy powtórzeń i takiej nudy, że się robią klony czegoś, albo ślepe podążanie za modą, ale z drugiej strony moda jest też oznakiem po prostu świeżości, czegoś wiesz, pobudzającego. Mówię o modzie dotyczącej wszelkich wiesz, sfer życia, no, szczególnie jakby w popkulturze, czy w kulturze. No, nie zawsze moda jest czymś takim, wiesz, złym, natomiast

0: i taki sam utwór, tylko że z innym tekstem i zamienionymi dźwiękami. I powinno być właśnie taką siłą napędową do tworzenia czegoś, aby się postarać, aby znaleźć coś nowego, aby coś wymyśleć. No po prostu mamy tyle możliwości, w szczególności w czasach, kiedy każdy może robić muzykę. Dlaczego zamykamy się często właśnie w zakresie danej mody i nie staramy się znaleźć jakiegoś własnego rozwiązania, tylko usłyszymy coś i do tego dążymy. Właśnie powinniśmy coś usłyszeć i pomyśleć, kurde, w tym coś jest fajnego. Spróbuję to połączyć z czymś innym, coś wymyśleć, coś swojego dodać. I na tym polega w ogóle sztuka. I na tym polega bycie artystą. Dlatego moim zdaniem moda, choć potrafi być takim narzędziem w jakiś sposób twórczym, może też być niebezpieczna, bo można się w niej zamknąć. My tutaj w naszym albumie, przy naszym albumie Vintage, no nie podążamy za modą, wręcz przeciwnie, o czym zresztą nazwa świadczy. Ale to też nie oznacza, że my wszystko mamy, nie wiem, nagrane tak, jak się nagrywało w latach 70. Nie, te rzeczy są wyprodukowane tak, aby można było je słuchać obecnie, aby współczesny słuchacz miał przyjemność z tego.
1: Nie, no okej, tam niektóre numery mają taką stylówkę właśnie.
0: Ale to jest coś innego, to nie jest tak, że te utwory są nagrane po prostu w całkowicie stary sposób. Nie, one w jakiś sposób nawiązują do muzyki na przykład lat 70. Są stylizowane, ale to nie jest tak, że też się odcinamy całkowicie od jakiegoś brzmienia, które
1: jest... No ale modne to nie jest na pewno.
0: Nie, nie są.
1: Ale w pewnym
0: nie
1: sensie...
0: Nie starają się też te utwory być modne.
1: No na pewno.
2: Ale stylowe jak najbardziej. Natomiast no, współczesny słuchacz nie ma łatwo, bo żyjemy jednak w czasach zalewu informacji. Jak staracie się być na czasie? Jak przekopujecie się przez te... Czasem jednak taką falę niejakości, co na pewno też sami dostrzegacie. Jak szukacie wartościowych, nowych rzeczy?
1: Moim zdaniem w ogóle trzeba wierzyć w siebie i w swój gust. I w ogóle to jest najważniejsze w byciu artystą, żeby wierzyć w swoją odmienność i się nie wstydzić. Właśnie ją jak najbardziej powiększać i te wszystkie rzeczy, które ci się wydają, że tutaj coś ci się inaczej jakoś tam podoba i tak dalej, to właśnie stawiaj na to, na tą swoją odmienność i pokazuj to jak najbardziej. Moim zdaniem o to chodzi.
2: Mm-hmm. A ja bym chciała jednak podrążyć trochę ten wątek szukania przez was treści wartościowych.
1: Znaczy fakt jest taki, że jeżeli natrafię na coś no właśnie w cyfrze, co mi się podoba, no to znowu ten cholerny algorytm, no tutaj akurat zrobi dobrą robotę, bo mi, wiesz, nasunie na przykład na Spotify, no to odkryłem masę kapel właśnie młodych, które okazuje się, że grają rock and rolla, który nie jest w modzie.
2: A podałby się jakieś przykłady? Jacy młodzi zrobili na to wrażenie?
1: Na przykład artysta amerykański Jassy, który w ogóle wygląda jak młody David Bowie i jego płyta brzmi totalnie jak z lat 70. A jest artystka angielska Bobby Dazzle, która nosi, wiesz, taki obcisły, granatowy kombinezon. Ma taki band, wiesz, też są wystylizowani fajnie. Gra dodatkowo na flecie i to jest wszystko też taki rok końca lat 70. z kolei. No i mógłbym tak wymieniać. No są to wszystko artyści u nas nieznani, ale myślę, że to gdzieś tam, wiesz, będzie przebijać. Na pewno muzyka brytyjska, na przykład taki Harry Styles, no to jest gość, który ma bardzo dobrze zrobioną muzykę, która nawiązuje do tej przeszłości. No ale Anglicy w ogóle mają bardzo dobry poziom popu. I mają wspaniałą po prostu historię muzyczną i tam byle co nie przejdzie.
2: A u ciebie, Gabor?
0: Ja mam tyle łatwiej, że ja jestem młody, no to ja odkopuję w drugą stronę. Nie szukam nowych rzeczy, tylko starych. Więc mam trochę łatwiej, bo mi ta stara muzyka bardziej pasuje niż współczesna. No niestety nie gustuję w Skolimie, jest mi przykro, czuję się takim wyrzutkiem społecznym, no ale jakoś

0: Nie no, jakoś daję radę sobie z tym, tak? Szukam właśnie w tych latach 70. inspiracji albo też 90. No moim ulubionym zespołem, zresztą mam koszulkę, jest Oasis. Więc obecnie ten Britpop i lata 90. brytyjskie to jest dla mnie kopalnia po prostu inspiracji, pomysłów i ogólnie też no nie zawsze słucham, żeby znaleźć inspirację, tylko po prostu, żeby mieć coś przyjemnego do puszczenia sobie, gdy wracam, nie wiem, ze studiów autobusem albo jadę na studia o 6 rano i chcę mieć jakąś motywację do życia, no to trzeba mieć coś dobrego do puszczenia sobie.
1: Czerpiesz inspirację, chłoniesz, więc na koniec jeszcze chciałabym pozostać przy tobie, ponieważ tak jak dla twojego taty to jest, jak już wcześniej wspomnieliśmy, kolejny debiut, tak dla ciebie jest to pełnoprawny debiut.
0: Tak jest.
1: Debiut. Pierwszy taki projekt, pierwsza płyta. Czy to wszystko, co się teraz dzieje, budzi w tobie apetyt na więcej i gdzieś zaczynasz myśleć, że a nuż w przyszłości idziesz w solo?
0: Nie no, wiadomo, że generalnie to ja tak już za tylko po premierze płyty no będę wymieniał gitarzystę i pewnie pół składu.
1: No jasne.
0: Ale nie no, tak oficjalnie nie planuję jeszcze żadnego pójścia solo. Na razie też nie odczuwam w sumie, jakby to był jakiś, że to debiut, to takie dla mnie jakieś niesamowicie ważne. Ja po prostu podchodzę do tego, jakby to była płyta, z której jestem dumny. I tyle, no nie podchodzę jakoś specjalnie, że to jest debiut. Nie, zrobiliśmy kawał świetnej muzyki i chcę ją pokazać. Niezależnie, czy by to była druga, trzecia płyta, myślę, żebym reagował tak samo. I też w jakiś sposób mi to przyszło naturalnie. Więc nie jestem jakoś zestresowany tym, jakoś niesamowicie przejęty. Nie, jestem pewny tego, co zrobiliśmy. I bardziej po prostu nie mogę się doczekać, aby podzielić się resztą materiału poza singlami. No to jest oczywiste. No trochę tych piosenek jeszcze mamy. Nie wszystkie były na przykład na tyle krótkie, aby mogły być singlami, albo nie nadawałyby się do takich szerszych radiostacji, bardziej też popowych. No wiadomo, no bardziej rockowe utwory często nie polecą w niektórych radiostacjach, które są nastawione na granie jakiś typ muzyki bardziej, mają konkretnego odbiorcę. Ale no tak wychodząc do sedna, to ja się cieszę, że wydajemy coś. To jest dla mnie coś niesamowitego i przyszło mi to naturalnie. Czuję, że jestem w swoim żywiole i chciałbym już kolejną płytę wydawać, jakbym mógł.
1: Ale zanim ta kolejna płyta, to powiedzcie jeszcze na koniec, po pierwsze wymienić skład, ale po drugie powiedzcie, gdzie was będzie można usłyszeć w najbliższym czasie.
0: 8 października gramy w Białymstoku, otwieramy trasę, następnie 14 października w Warszawie, 18 w Krakowie, 21 w Toruniu i 22 października w Gdańsku.
1: I on to wszystko powiedział, proszę państwa, z pamięci, bez żadnej ściągawki. Jan Benedek i Gabor Benedek byli moimi gośćmi. Zespół BNDK, premiera krążka już 1 października.
0: Tak jest. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję wam bardzo.

Nowy singiel od Piotra Odoszewskiego. No Piotrek jak zawsze świetny. Ja nadrabiam Państwa komentarze. Mamy tutaj meldunki z Czewki, mamy meldunek z Gdańska. Natomiast dostałam też maila od innej reprezentantki Sopotu, od pani Julity, która słucha i melduje, że już spokojniej w mieście. Molo jest już bardziej dostępne. Przeżycia latem były, bo i Sting, i Seal. Wprawdzie z balkonu w moim mieszkaniu, ale dość blisko, bo Górny Sopot to okolice Opery Leśnej i emocje bardzo odczuwalny. Bardzo serdecznie pozdrawiamy pani Julito. No, taki balkon, z którego można na koncerty patrzeć i słuchać koncertów. Niesamowita sprawa.

Sporo było dzisiaj nowości. Ostatnia jeszcze co prawda przed nami, ale to za moment, no bo musimy się pożegnać. To jest koniec dzisiejszego wydania Głośni jak Miłość. Katarzyna Pasierbik, Julia Nowaczyńska. Bardzo Państwu dziękujemy za ten wspólnie spędzony wieczór. Za moment przywita się z Państwem SKUBI Bartek Skubisz, także zachęcamy, zapraszamy, a my za tydzień o tej porze powiemy sobie dobry wieczór.

Dobry, późny wieczór Państwu. Właśnie minęła północ. Z piątku zrobiła się sobota, a na antenie Radia 357 rozpoczyna się kolejna odsłona programu Vibe. Przed mikrofonem melduje się Bartłomiej SKUBI z Kubisz. Przez najbliższe dwie godziny, aż do drugiej w nocy, będę Państwu towarzyszył z muzyką, która mam nadzieję dobrze wpisze się w tę późną porę. Czasami strząśnie sens powiek, czasem uspokoi skołatane nerwy, ale zawsze wprawi w dobry nastrój. A dzisiaj posłuchamy hip-hopowych nowości, m.in. od Sista Flow i projektu Charface meets Frankie Pulitzer, ale będzie też sporo soulu, new jazzu i gatunkowych miszmaszów. Rozpoczęliśmy od absolutnej klasyki Stevie Wonder i Sir Duke z monumentalnego albumu Songs in the Key of Life z 1976 roku. Album właśnie obchodzi swoje 50-lecie. Co więcej, Stevie Wonder zapowiedział właśnie specjalną trasę koncertową poświęconą temu albumowi. Zagra również kilka koncertów w Europie. Za chwilę jeszcze jeden utwór z Songs in the Key of Life, Isn't She Lovely, napisany z okazji narodzin córki Stevie'ego Wondera, Aiszy. I myślę, że ten wykonawca to bardzo dobre towarzystwo na początek soboty. Vibe potrwa do drugiej. Zapraszam.

Stevie Wonder i Isn't She Lovely, a wcześniej Sir Duke. Dwa utwory z albumu Songs in the Key of Life z 1976 roku. 50 lat minęło, a muzyka nadal brzmi rewelacyjnie. Północ już za nami, więc możemy spokojnie zatopić się trochę głębiej w muzycznych archiwach. Prince, w zasadzie można by nie mówić nic więcej. Pod koniec sierpnia ukazała się pośmiertna kolekcja Timeless, zawierająca nagrania z różnych okresów twórczości Prince'a. Dwa tygodnie temu prezentowałem Państwu już dwa nagrania z tej płyty, a dziś sięgam po dwa kolejne. Oddalone od siebie o kilka lat, jeżeli chodzi o ich powstanie, bo Stone zostało nagrane w 1995 roku, a Calabama w 2003. Prince pozostawił po sobie ogromne archiwum muzyki i mam wrażenie, mam przeczucie, że jeszcze przez wiele lat będziemy to archiwum odkrywać. A teraz Stone i Calabama.

Prince w dwóch nagraniach z nowej płyty Timeless, zawierającej utwory z archiwum artysty Stone i Calabama. Nadal nie opuszczamy muzycznego diapazonu. Wracam do wydanego pod koniec sierpnia albumu Eryki Badu i Alchemista Before the World Blows. Spotkanie dwóch bardzo wyrazistych osobowości. Z jednej strony królowa soulu Badu, a z drugiej jeden z najbardziej cenionych producentów hip-hopowych. Długo czekaliśmy na nowy album od Eryki. Warto było. Posłuchajmy To The Moon, Plan C ze Steve'em Lacym, a później Black Box, w którym na saksofonie pojawia się Kamasi Washington. Trochę kosmosu po północy. Eryka Badu i The Alchemist.

0: Erykah Badu i The Alchemist z tegorocznej płyty Before the World Blows, To the Moon ze Steve'em Lacym i Black Box z Kamasi Washingtonem. Bardzo dobre nocne granie. Przypominam, że Erykah Badu wystąpi w Polsce, konkretnie 25 października w Katowicach i myślę, że warto być na tym koncercie. A teraz Fat Joe, człowiek obecny na scenie od ponad 3 dekad, ikona nowojorskiego rapu, wierny kibic New York Knicks, który wrócił w tym roku ze świetnym albumem Organized Rhyme. W utworze The Aroma towarzyszy mu Jadakiss, z którym Fat Joe tworzy również niezwykle popularny podcast i chemia między raperami jest wyraźnie wyczuwalna.
1: If you play with Joe Pun or any of these Spanish niggas coming up in this game, your ass was getting handed to you.

Fat Joe i Jay the Kiss w The Aroma z tegorocznego jeszcze ciepłego albumu Organized Rhyme. Materiał od Fat Joe ukazał się 28 sierpnia. Polecam płytę w całości. I skoro jesteśmy już w Nowym Jorku, to pozostańmy w nim. Charface, czyli Inspector Deck z Wu-Tang Clan oraz 7L i Esoteric. Dokładnie tego samego dnia co album Fat Joe ukazała się płyta Charface meets Frankie Pulitzer. Kim jest Frankie Pulitzer? Pod tym pseudonimem skrywa się brytyjski aktor Tom Hardy, który jak się okazuje świetnie radzi sobie jako MC, a rapowaniem zajmuje się już od czasów nastoletnich. Z kolei Charface od lat konsekwentnie budują swój własny świat, gdzie klasyczny hip

Charface i Tom Hardy, a.k.a. Frankie Pulitzer z płyty Charface meets Frankie Pulitzer. Słuchaliśmy dwóch bangerów, Raw Forever z Busta Rhymesem i Mad Technology z Method Manem. Klasa sama w sobie. A teraz sięgam po świeżo wydany polski hip-hop, Sista Flow, raperka funkcjonująca od lat trochę obok głównego nurtu polskiego rapu, ale bardzo konsekwentnie robiąca swoje. Właśnie ukazała się jej trzyutworowa epka Dobrze i chciałbym, żebyśmy wysłuchali jej w całości, bo jest tego warta. Zaczniemy od utworu Pin z udziałem Agaty Kapalskiej i Zło, potem Przedpokój, a na koniec Gorset, utwór o bardzo ciekawej koncepcji tematycznej. Sista Flow i epka Dobrze.

stoję w przedpokoju znów, pomiędzy. Boli mnie głowa, boli brzuch, głowa, głowa, brzuch, to nerwy. A wyszło

przed momentem Sista Flow w utworach Pin, Przedpokój i Gorset z najnowszej epki Dobrze. To pierwsza z trzech części krótkich epek, jaką na jesień tego roku przygotowała raperka. Tryptyk ma być zarówno brzmieniowym, jak i lirycznym spacerem przez gatunki, style oraz inspiracje. Dobrze, czyli najnowsza epka, brzmi, jak słyszeliśmy, klasycznie i ja to szanuję. Pierwsza godzina naszego nocnego spotkania powoli dobiega końca, za chwilę wybije pierwsza i wejdziemy w drugą część vibe'u. Wejdziemy razem z Ezra Collective. Bardzo lubię sposób, w jaki ten londyński zespół interpretuje muzykę wielkich postaci, bo nie traktują klasyków jak eksponaty muzealne, tylko odciskają własne piętno i dodają ten charakterystyczny dla nich pozytywny vibe. Najpierw Lady z repertuaru Feli Kutiego. Oryginał pochodzi z początku lat 70., a Ezra Collective przygotowali swoją wersję pół wieku później, a potem jeszcze absolutny gigant jazzu Wayne Shorter, a właściwie jego kompozycja Footprints, można powiedzieć standard, pierwotnie pochodzący z albumu Adam's Apple, a tutaj w wersji mocno groove'owej. Fela Kuti, Wayne Shorter i Ezra Collective. W takim towarzystwie wejdziemy w drugą godzinę programu.

taki oto sposób weszliśmy w drugą godzinę programu Vibe. Mam nadzieję, że Państwo wciąż mi towarzyszą. Pozdrawiam również wszystkich patronów Radia 357 odsłuchujących program jako podcast. Przed mikrofonem wciąż Bartłomiej SKUB i Skubisz, a przed nami jeszcze prawie godzina muzyki. Zostajemy razem do drugiej. W drugą godzinę programu wprowadziła nas świetna ekipa Ezra Collective. Najpierw ich interpretacja Lady Feli Kutiego, a później Footprints Wayna Shortera. Teraz wracamy do Polski. Czas na album idealny na tę porę, według mnie. Uznany producent, DJ i kompozytor Envy, czyli Maciej Goliński, wydał w sierpniu swój kolejny autorski album zatytułowany Wyszy Mory. To elektronika inspirowana muzyką źródeł, naturą i słowiańską mitologią. Materiał jedyny w swoim rodzaju. Posłuchajmy Moje Serce z Januszem Prusinowskim i Taniec Rusałek. Envy.

Envy i dwa utwory z tegorocznej płyty Wyszymory, Moje serce oraz Taniec rusałek. Bardzo charakterystyczny i oryginalny album, trochę tajemniczy, trochę hipnotyczny i dobrze wpisujący się w tę porę. A teraz przenosimy się do Los Angeles, gdzie jest jeszcze piątkowe popołudnie, jakoś po 16. Z LA pochodzi formacja Moonchild, którą utworzył Amber Navran, Max Brick i Andres Mattson. W tym roku ukazała się ich płyta Waves, a lista zaproszonych gości robi naprawdę duże wrażenie. Wśród nich m.in. PJ Morton, Gretchen Parlato, Elena Pinderhughes czy Robert Glasper. My posłuchamy dwóch utworów. Najpierw For Yourself z Lalo Hathaway i Chrisem Davem, a następnie Not Sorry, gdzie pojawiają się Jill Scott i Rhapsody, Moonchild i album Waves.

Moonchild, Split the Waves, For Yourself, Lalo Hathaway i Chrisem Davem oraz Nat Sari z Jill Scott i Rhapsody. Warto wracać do tego albumu, co uczyniłem po raz trzeci w historii programu Vibe. A teraz nowość i powrót, na który trzeba było czekać naprawdę długo. Alabama Shakes, ich poprzedni album Sound and Color, ukazał się w 2015 roku, więc od ostatniej płyty minęło 11 lat. Brittany Howard w tym czasie rozwijała bardzo udaną karierę solową, ale zespół nareszcie wrócił. Nowy album nosi tytuł I Must Be Dreaming i ukazał się w sierpniu. Myślę, że słuchacze zespołu nie mają prawa czuć się zawiedzeni. Posłuchajmy I Feel Hope Coming i Another Life, Alabama Shakes.

To Alabama Shakes z pierwszej od 11 lat płyty I Must Be Dreaming. Wysłuchaliśmy utworów I Feel Hope Coming i Another Life. Warto było poczekać na ten album. Im dalej w noc, tym bardziej emocjonalna muzyka. Tym razem El Mini, właściwie Abdallah El Amin, brytyjsko-sudański wokalista wychowany w Oxfordzie, jeden z ciekawszych młodych głosów współczesnego brytyjskiego soulu. W marcu tego roku ukazał się jego debiutancki album Sounds for Someone. Przy materiale pracowali m.in. Sampha, No ID i Rafael Sadiq, co gwarantuje jakość. El Mini wraca na antenę Vibe, bo zdążyłem go już kiedyś przedstawić słuchaczom. Przed nami dwa utwory, Cry Against the Wind i Honor.

Elmini w utworach Cry Against the Wind i Honor z tegorocznego debiutu Sounds for Someone. Bardzo dojrzały początek pełnowymiarowej dyskografii i myślę, że do tej płyty jeszcze w vibe powrócę. A tymczasem, proszę Państwa, zbliża się godzina druga i dopływamy do końca naszego spotkania. Tym razem żegnam się z Państwem na trochę dłużej, bo przede mną wyczekiwany urlop. Kolejną odsłonę programu Vibe poprowadzę dopiero 3 października. Mam nadzieję wrócić wypoczęty z nową muzyką i znowu spotkać się z Państwem tutaj pomiędzy północą a drugą w nocy. W 2 kolejne soboty zastąpią mnie Kasia Pasierbik i Antek Pyzel. Na zakończenie zostawiam Państwa z 2 utworami. Najpierw Maxwell i Dance With Me z debiutanckiego albumu Maxwell's Urban Hang Suite z 1996 roku, a na sam koniec RH Factor, czyli projekt nieodżałowanego trębacza Roya Hargrove'a i utwór Poetry z albumu Hard Groove z 2003 roku. W jednym nagraniu spotykają się tutaj Q-Tip i Eryka Badu, a na basie pojawia się również Michel Degocello, można powiedzieć sami swoi. Dziękuję Państwu za wspólne 2 godziny, szczególnie, że towarzyszyliście mi w tej dość nietypowej nocnej porze. Kłaniam się, Bartłomiej SKUB i Skubisz. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Minęła godzina 12, czas rozpocząć podróż na dach świata.
0: Radio 357.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co dzieje się na świecie i działo się na świecie. Już za chwilę na dachu świata w pełnej osłonie i dzisiaj, no właśnie, historia i teraźniejszość. Jak historia ataków Al-Kaidy sprzed 25 lat kształtowała nasze postrzeganie świata? Co się zmieniło przez ćwierćwiecze w polityce, społeczeństwach, ocenach zagrożeń i wyzwań? Mapa świata wtedy, a dziś Bliski Wschód, Stany Zjednoczone, Europa, Rosja, internet, sztuczna inteligencja, informacje i dziennikarze, politycy i przywódcy grożący wtedy i dziś ustalonemu porządkowi świata. Historia niestety nie jest tylko częścią przeszłości i dzisiaj się zastanowimy, jak wygląda świat współczesny. Wydarzenia gonią nas bardzo mocno. W ostatniej chwili wiemy z Bliskiego Wschodu, że formacja o nazwie Huti w Jemenie zdobyła port przy cieśninie Bab al-Mandeb. To oznacza, że będzie w stanie zagrozić transportowi ważnych surowców dla naszego świata, dla świata zachodniego, dla świata w Azji, na Dalekim Wschodzie. To jest sytuacja, która spowodowała ogromną nerwowość na rynkach finansowych, a do tego wszystkiego podobno Huti uderzyli, to już informacje właściwie się bardzo potwierdzają, Huti uderzyli w rurociąg w Arabii Saudyjskiej, wschód-zachód, bardzo ważny dla samej Arabii Saudyjskiej, ale także również dla ropy naftowej i tego surowca w Europie. To wszystko dzieje się teraz, a wtedy, 25 lat temu, obrazy dwóch wież World Trade Center, atakowanych przez samoloty cywilne, porwane przez terrorystów z Al-Kaidy, uderzające w wielkie kule ognia, no i niestety ofiary. Ponad 3 tysiące osób wtedy zginęło. Również został zaatakowany Pentagon. Świat stanął z wielkim znakiem zapytania. Co teraz będzie? Przemówił wtedy George W. Bush, prezydent Stanów Zjednoczonych, i powiedział, rozpoczęła się wojna z terroryzmem. Mówił o osi zła, mówił o Bliskim Wschodzie. Mówił również o tym kraju, który teraz jest atakowany przez Amerykę, czyli o Iranie. I tak oto ta historia po 25 latach zatacza nam tutaj krąg. Za chwilę Mariusz Borkowski i Jakub Mielnik o tym będą opowiadali. Będziemy próbowali połączyć to, co było 25 lat temu, z tym, co jest teraz. Ta historia, która się wtedy rozpoczęła, może prawdopodobnie się jej nie kończy, bo Al-Kaida 3.0 pojawia się w mediach i już są tacy, którzy prorokują, że to będzie problem. Ale zaczniemy najprawdopodobniej od Hutich i ich roli we współczesnych wydarzeniach. Będzie także o wojnie domowej i też właśnie o tej historii, która nie jest częścią przeszłości. Serbia i Bałkany są ostatnio tego niezwykłym, momentami przerażającym obrazem. Wojna domowa, okrutna i bezwzględna jak każda wojna, wydarzyła się w Europie tuż po upadku realnego socjalizmu, zakończeniu zimnej wojny i rozpadzie Związku Radzieckiego. Pod nosem przywódców pełnych słów o nowym świecie. To jest wojna domowa w Jugosławii. Demonem, jednym z tych demonów tej wojny był Ratko Mladić, kat Srebrenicy, odpowiedzialny za czystki etniczne i za zamordowanie bezwzględne pod okiem holenderskich sił w ramach ONZ-u 8 000 Bośniaków. To do dzisiaj rana niezabliźniona zdaje się na Bałkanach. Co gorsza, Ratko Mladić, który był w Hadze i był osądzony i zmarł, nie został pochowany w ciszy gdzieś na cmentarzu, ale towarzyszyła temu wielka ceremonia i naprawdę setki tysięcy ludzi, którzy przeżywali ten pogrzeb jako bardzo bliskiej osoby. Co to znaczy dla Bałkanów? Co to znaczy dla Serbii? Dlaczego tak się dzieje? O tym wszystkim Agata Domochowska. Dzisiaj będziemy o tym rozmawiali w drugiej części naszego programu. Będzie także o Rosji. Będzie o tym, jakim wyzwaniem w obecnych czasach jest Rosja, ale też historia i współczesność. Historia, czyli jak tworzył się wywiad wcześniej bolszewicki, później Związku Radzieckiego i obecnej Federacji Rosyjskiej. Jak przeszłość wpływa na teraźniejszość, co jest największym zagrożeniem. O tym wszystkim będzie